0: To jest audycja Plac na Rozdrożu. Dzisiaj rozmawiamy o emeryturach, o tym, czy będziemy mieć emeryturę i jak na nią oszczędzać. A moimi gośćmi są dr Tomasz Lasocki, prawnik z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, ekspert do spraw ubezpieczeń społecznych i zabezpieczenia społecznego, współautor raportu Dobrowolne ubóstwo o konsekwencjach dobrowolnego ZUS-u dla samozatrudnionych. Witam.
1: Dzień dobry.
0: Oraz dr Antoni Kolek, doktor nauk społecznych z Akademii Leona Koźmińskiego, ekspert Instytutu Emerytalnego, doradca podatkowy. Witam serdecznie.
2: Dobry wieczór.
0: Panowie, temat wydawałoby się taki, o którym każdy z nas musi pomyśleć w swoim życiu, nieważne czy ma lat 20, 30 czy 60, bo prędzej czy później tego dopadnie. Tak jak wspominałam na początku, głosów o emeryturze jest dużo i raczej są to głosy negatywne. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj trochę rozbili te wszystkie tematy na mniejsze kawałki i spróbowali wytłumaczyć, na czym to wszystko polega i gdzie jest problem. I tak pomyślałam, że na początku chyba najważniejsze jest to, żebyśmy zrozumieli, jak te emerytury się liczy i jak my na te emerytury odkładamy. Czy da się to jakoś prosto wytłumaczyć?
2: Na pewno nie da się tego prosto wytłumaczyć, ponieważ system emerytalny jest bardzo skomplikowany. Samo to, kim jesteśmy z zawodu, już będzie determinowało, jaką w ogóle ścieżką będziemy liczyć naszą emeryturę. No bo mamy system teoretycznie powszechny, ale w praktyce wiemy, że mamy inne rozwiązania dla służb mundurowych, inne rozwiązania dla rolników, inne rozwiązania dla sędziów, prokuratorów, a pewnie nawet w samym systemie powszechnym, jakbyśmy to tak nazwali, inaczej będzie wyglądało odkładanie i pobieranie świadczenia w przypadku kogoś, kto był przedsiębiorcą przez całe życie, inaczej kto był, jeżeli ktoś był pracownikiem, jeszcze inaczej, jeśli ta osoba na przykład wykonywała pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, była nauczycielem, sołtysem i tak dalej, i tak dalej. Także pierwsza rzecz to oczywiście trzeba by zdiagnozować tą indywidualną sytuację, pod jaki system, jaką ścieżkę tego systemu ta osoba rzeczywiście podlega, żeby wiedzieć tak naprawdę, co my mamy do liczenia, tak, bo chociażby emerytury, czy system tak skierowany do funkcjonariuszy służb mundurowych, na przykład wiąże się z tym, że tam nie ma składek, tak? Więc te świadczenia będą inaczej ustalane. Z kolei w przypadku osób, które wykonują pracę tak, na rzecz jakiegoś podmiotu, czy to w formie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, a może i działalności gospodarczej, też będziemy mieli różne zasady odprowadzania składek. No i te różne zasady odprowadzania składek będą się też przekładały na różne zasady pobierania świadczenia. Więc system jest dość skomplikowany, i pewnie pierwszą rzeczą to jest ustalenie, jaką ścieżką mamy iść, żeby coś móc obliczyć dalej.
0: Mhm. Czyli nie możemy tego powiedzieć w odniesieniu ogólnym, ale powiedzmy, dużo ludzi pracuje na etacie, dużo ludzi prowadzi działalność gospodarczą. Myślę, że moglibyśmy się skupić na tych dwóch grupach, bo żeby nie wchodząc już w większe szczegóły. Etat. To jest chyba najprostsza metoda.
3: Nie wiadomo, czy najprostsze, ale rzeczywiście powiem tak, może jak zaczniemy wchodzić w detal, to rzeczywiście tych rozwiązań dedykowanych pojawi się dużo. Natomiast jak pani redaktor zasugerowała, jak spojrzymy na to tak całościowo, to powiemy, że dla 90% osób pracujących w Polsce te zasady są dość zbliżone, aczkolwiek nie takie same. I rzeczywiście nadal największą grupą są te osoby, które pracują na podstawie umowy o pracę. Do tego, jeżeli dołączymy osoby, które na bardzo podobnych zasadach są objęte ubezpieczeniami i pracują na umowach cywilnych i jeszcze na troszeczkę innych, ale nadal bardzo, bardzo podobnych zasadach, którzy prowadzą pozarolniczą działalność, no to tego się już uzbiera jakieś 14 milionów osób, więc możemy o nich właśnie powiedzieć całościowo. U nich wygląda to tak, że 20% tego, co zarobią, muszą odprowadzić na swoją przyszłą emeryturę. Następnie każde pieniądze, które wpłacamy, są co roku waloryzowane, czyli przemnażane przez pewien współczynnik, który gwarantuje w ten sposób, że nie może być on niższy niż inflacja w danym roku, a tak naprawdę odpowiedzialność odpowiada wartości przypisu składek, czyli w pewnym uproszczeniu, tak jak zmieniają, zwiększają się płace, tak też zwiększa się to, co mamy zgromadzone w systemie. I im później przejdziemy, tym później, tym więcej razy uda się zwaloryzować nasz wkład i później musimy po prostu to podzielić przez taką liczbę, jaką szacuje Główny Urząd Statystyczny, że mamy do przeżycia. I w takim najprostszej formule można scharakteryzować nasz system, aczkolwiek zgodzę się, że on ma bardzo dużo niuansów. Niektóre są potrzebne, a niektóre nie bardzo, choć nie mamy takiego trendu w latach 2000, w 99 i kilka lat później były takie plany, żeby ten system ustandaryzować. I tak jesteśmy bardzo daleko w porównaniu z niektórymi państwami, które by nam się wydawały, że mają całkiem fajne systemy, ale moglibyśmy zrobić więcej. My się w pewnym momencie wycofaliśmy z tego trendu uproszczenia, zaczęliśmy komplikować i nie widać na razie końca tego trendu.
0: Ale czy możemy przyjąć, że płacimy składki? One są zapisywane na naszym koncie w ZUS, czyli de facto coś takiego byśmy odkładali na konto do banku. Są jeszcze waloryzowane i w momencie, kiedy przejdziemy na emeryturę, to są powiedzmy nasze oszczędności. Możemy tak na to patrzeć?
3: Tak, bym nie powiedział, dlatego że oszczędności i ubezpieczenia działają zupełnie inaczej, mają zwrócone wektory. To, że mam 100 tysięcy na koncie oszczędnościowym i to, że mam 100 tysięcy na koncie w ZUS-ie, one działają zupełnie inaczej. Dlatego, że w koncie oszczędnościowym mają one swoje plusy, bo gdybym załóżmy zmarł albo chciał je przekazać komuś, to je mogę oczywiście przekazać, bo jestem dalej ich właścicielem. W ZUS-ie tego nie ma, ale zamiast tego w ZUS-ie mam tak, że mam zagwarantowane, że te środki posłużą do obliczenia emerytury, która będzie wypłacana mi zawsze do końca życia. I mało tego, ta emerytura obliczona będzie co roku waloryzowana, również z gwarancją taką, że ta waloryzacja co roku nie może być niższa niż inflacja, plus jeszcze tam dodatkowe elementy. Czegoś takiego nie jesteśmy w stanie zagwarantować na rynku prywatnym. Więc te pieniądze, mimo że gdzieś mówimy, porównujemy te kwoty, tak ubezpieczenie to powszechne, społeczne ma no, takie mocne strony, które w zasadzie nie można dogonić. Dlatego też mówię, żebyśmy nie konkurowali między tymi formami, kiedy mogę oszczędzić albo mogę się ubezpieczyć. Ubezpieczajmy się, w tym odkładajmy, nie odkładajmy, bo to się kojarzy z oszczędzaniem. Uczestniczmy w systemie powszechnym ubezpieczeniowym, a dodatkowo oszczędzajmy, ale nie wybierajmy jednego kosztem drugiego.
2: A ja się pozwolę nie zgodzić do końca w tym zakresie, ponieważ nasz system emerytalny zawiera pewne elementy, gdzie mówimy o oszczędzaniu, jak chociażby dziedziczenie, czy wypłata gwarantowana w przypadku, kiedy świadczeniobiorca umrze w
3: ciągu
2: 3 lat.
3: Ale to nadal w ramach ubezpieczenia jest.
2: W ramach ubezpieczenia pełna zgoda, natomiast rzeczywiście wtedy ma to pewne cechy oszczędności, które wracają albo do osób uprawnionych, albo rzeczywiście do tych, które zostały wskazane tak jako osoby, do których te środki po śmierci świadczeniobiorcy mogą trafić.
3: Z tym, że to jest zwrot wkładu ubezpieczeniowego, a nie oszczędzanie. To cały czas nie jest oszczędzanie.
2: Pełna zgoda, natomiast są to pewne elementy, które będą rzeczywiście bliżej oszczędzania niż ubezpieczenia, bo w klasycznym ubezpieczeniu raczej dziedziczenie nie jest tak typową cechą, która by się wiązała z ubezpieczeniem.
3: Zarządzenie na wypadek śmierci, tak? Bo to nie jest dokładnie dziedziczenie.
2: Tak, dokładnie.
0: No ale to brzmi całkiem sensownie i całkiem logicznie, więc nie rozumiem, skąd się bierze niechęć nasza do tego, żeby do tego ZUS-u jednak coś płacić.
3: Bo musimy dzisiaj wyzbyć się tego, co by mielibyśmy dostępne do skonsumowania i zostawić komuś obcemu sobie w przyszłości. Nie wiemy, czy my będziemy w przyszłości, czy rzeczywiście jakby ta osoba z przyszłości, z którą się mało identyfikujemy, będzie w stanie skonsumować te środki, więc wolimy bieżącą konsumpcję. I tak mamy, tak po prostu każdy z nas ma. Jak nie wierzymy to połóżmy sobie, nie wiem, paczkę chipsów, otwórzmy na, w salonie i po prostu cały wieczór jej nie jedzmy. To jest trudne. Mhm. Albo zostawmy 20% tej paczki chipsów. To jest jeszcze trudniejsze. No więc jakby musimy zadziałać wbrew naszej psychice, przewidzieć, że co w przyszłości możemy nie być w stanie zarabiać i będziemy tych środków potrzebowali. I to jest jakby dopiero pierwsza warstwa. Do tego dochodzą jeszcze informacje, które od lat są przekazywane, że no, nie możemy zaufać systemowi z jakichś tam powodów mniej lub bardziej poważnych, więc to jest trudne, ale wielu się udaje to zrobić.
0: No tak, ale często pojawia się ta informacja, o którą też wspominałam na początku, że ZUS to jest piramida finansowa. To jest powielane w wielu miejscach, no i jeszcze dochodzi do tego ta prognoza demograficzna, gdzie będzie więcej osób starzejących się niż tych w wieku produkcyjnym. De facto tworzymy piramidę, jakby na to spojrzeć.
2: Piramidę, ale demograficzną. Tak, to nie jest piramida finansowa, taką, jaką gdzieś tam znamy ze schematów różnych ekonomistów, tak, którzy na ten temat się wypowiadali, ale rzeczywiście jest to piramida demograficzna, no bo zakładamy, że na te nasze świadczenia w przyszłości będzie jakieś kolejne pokolenie, które będzie w stanie zapracować. Tak, dzisiaj jakby zakładamy, że po nas ktoś przyjdzie i jak my będziemy mieli te 60, 70, 80 lat, to że jednak na rynku pracy będą jacyś ludzie, którzy będą chcieli te składki płacić, żeby no, z tych składek było to nasze bieżące świadczenie wypłacane. Więc tak, jest to swego rodzaju piramida demograficzna, przy czym no, na tej zasadzie funkcjonuje też szereg innych instytucji świata finansów, ubezpieczeń i tak dalej, bo dokładnie na tym samym polega ubezpieczenie, tak, gdzie bazujemy na tym, że mamy pewną wspólnotę ryzyka i że są osoby, które płacą składki, ale wśród tych osób, które otrzymają świadczenie, jest ich znacznie mniej niż tych, którzy są niż ci, którzy składkują do tego systemu. Tak samo jak mamy, prawda, ubezpieczenia na przykład odpowiedzialności cywilnej w przypadku jazdy samochodem, gdzie też wszyscy płacimy składkę, ale świadczenie otrzymuje tylko jakaś wąska grupa osób, tak? I na tym to polega zawsze, że bazujemy na tej większej bazie, która pozwoli nam na to, żeby sfinansować te świadczenia.
3: No, znaczy pojęcie piramidy demograficznej to nie jest jakby ta współzależność pokoleń, bo piramida demograficzna to jest, nie wiem, schemat, rozkład lat. I przez to, że używamy takiego słowa, wydaje się, że to jest bardziej, że tak powiem, nie wiem, namacalne. Ja słyszałem to, jakby jak zaprzeczono, że nie, no jak, piramida finansowa to jest coś, co ma pewną swoją strukturę, schemat Ponziego i tak dalej, to zaczęto używać słowa piramida demograficzna. Nie, to się nazywa społeczeństwo. I mało tego, to nie jest też tak, że my jesteśmy zależni od składek. Gdybym ja był ostatnim ubezpieczonym w tym kraju, to zupełnie bym się nie martwił żadną emeryturę. Mimo, że po mnie nie byłoby już nikogo. Kto by mnie miał utrzymywać? Bo kto mnie utrzyma? Państwo.
0: No ale państwo z czego weźmie?
3: Państwo bierze pieniądze, owszem, jesteśmy zależni. Znaczy powiem tak, jeżeli zostaniemy ostatnim człowiekiem na ziemi, rzeczywiście mamy problem. Jesteśmy zwierzęciem społecznym, tak jak mówili już starożytni. Dobrze by było, żeby byli kolejni wpłacający te składki, ale jeżeli nie będzie wpłacający składki, ale będziemy na przykład pozyskiwali środki publiczne z innych źródeł, to też jest okej. Okay. W naszym systemie nie jest powiedziane, że emerytury są gwarantowane przez tych, którzy płacą składki, tylko tak długo, jak wydolne jest państwo. I owszem, zdarzają się na świecie sytuacje takie, gdzie państwo mówi, nie jestem w stanie już tych zobowiązań realizować. Natomiast jaką mamy alternatywę? No, możemy się posiłkować oszczędnościami dodatkowymi, do czego zachęcam zawsze. Natomiast czy one stanowią realną alternatywę, czy to, bo to jest pytanie, co my z tym zrobimy. Bo rzeczywiście ta dzietność jest za mała. Już nie mówimy o zastępowaniu pokoleń, ale nawet uwzględniając wzrost produktywności, możemy się jakby zastanawiać, co się będzie działo w przyszłości. Natomiast często takie stwierdzenia o piramidzie finansowej, one były zazwyczaj wygłaszane przez osoby, które gdzieś tam z tyłu chciały nam coś zareklamować. Tu ZUS padnie, ale mam tu jakiś świetny produkt. Te świetne produkty często są bardziej powiązane z sytuacją demograficzną, z sytuacją na rynku, popytem, prawda? To, co najbardziej może obawiać, to nie to, czy my będziemy w stanie wytworzyć, bo nie będzie młodych ludzi, bo my wiemy, że możemy coraz więcej technologią zastępować te braki w produkcji, większym problemem jest ograniczenie popytu, bo mniej ludzi, no to mniej ludzi, którzy potrzebują jakiejś usługi. No więc nie jest tak, że w ogóle nie ma o czym mówić, natomiast absolutnie nigdy nie byliśmy na takim etapie, żeby wypłacalność, stabilność systemu była w jakimkolwiek stopniu zagrożona. Ci, którzy mówili o tym, że ZUS jest bankrutem, że mamy taki deficyt, to już jakby te dyskusje są od kilkudziesięciu lat. Od co najmniej lat 90., kiedy można było jakby takie rzeczy już szerzej mówić, ale efekt jest taki, że no zobaczmy, niby miał być bankrutem, ale stać było państwo na to, żeby, nie wiem, 500+, 800+, to są kwoty porównywalne do tego deficytu, który jest w Funduszu Ubezpieczeń. Więc pamiętajmy, że to nie jest tak, że moją emeryturę gwarantują tylko składki, tak? Dbajmy o demografię, dbajmy o jakość naszych obywateli, ale też nie bójmy się na tyle, żeby ta decyzja o tym, że ojejku, nie wiem, co będzie w przyszłości, determinowała to, że będę na przykład unikał składek. Bo jak zacznę unikać składek, wtedy rzeczywiście mam się o co bać, jeżeli na przykład nie dostanę nawet tej minimalnej emerytury.
0: No tak, ale patrząc na przykład na osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, bo ci, którzy pracują na etacie, to oni de facto nawet nie widzą tego, co im na te składki odchodzi. Mają tam brutto, netto, ale dostają na konto pieniądze i nie myślą o tym, co jest zaksięgowane na ich koncie. Ci, którzy muszą sami zapłacić, właśnie muszą zdecydować się na oddanie tych pieniędzy, które najpierw trafiają do nich, trzeba się potem podzielić, zapłacić składki. I teraz pytanie... Większość osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą płaci minimalne składki.
3: Przytłaczająca.
2: Prawie, że wszyscy.
3: No.
0: I nie ma właśnie wśród nich takich, którzy chcieliby płacić, a zapłacę więcej, no bo to jest dla mnie jakaś gwarancja. Czy my nie ufamy państwu, że to, że zapłacimy więcej, coś z tego wyjdzie? Lepiej sobie to odłożyć na konto?
2: Ja myślę, że jest kilka wytłumaczeń, tak, bo ta grupa osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, jest dość skomplikowana i na pewno niejednorodna. Tak? I jeżeli porównamy sobie kogoś, kto prowadzi własną kancelarię adwokacką czy tam radcowską, tak, i jest to osoba, ta, która w ramach tej kancelarii buduje też swój majątek, no to z całą pewnością jego zabezpieczeniem na starość pewnie będzie ten majątek, tak, z takiego biznesu, który rzeczywiście rozkręcił, z którego żyje. I w przypadku takiej osoby odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne no pewnie jest konieczne, bo wymagają tego przepisy, ale czy to będzie jego główne źródło dochodu na starość? Śmiem wątpić. Natomiast jeśli mówimy o sytuacjach, w których jest to osoba, która nie ma możliwości stworzenia własnego biznesu, który będzie z tą osobą funkcjonował także po zakończeniu aktywności zawodowej, niech to będzie tak ten przysłowiowy informatyk, który jest na B2B, świadczy usługi dla jakiejś firmy, no to może się okazać rzeczywiście, że taka osoba popełnia błąd, nie ubezpieczając się w odpowiednio wysoki sposób, bo jego świadczenie w przyszłości będzie na tyle niskie, że rzeczywiście będzie pierwszym do krzyczenia o tym, że tyle lat płacił składki, a jego świadczenie jest za niskie do tego, żeby mógł się utrzymać i pewnie będzie postulował 13, 14, 15 czy kolejne emerytury, no bo taka będzie jego wtedy sytuacja związana z dochodami. Natomiast no, przyczyna tkwi oczywiście w tym, że no, w pewnym momencie tego ubezpieczenia zaniechał. Ale jakbyśmy popatrzyli też na inne grupy, tak, które często wykonują pracę na B2B. Mówi się dużo, prawda, o białym personelu, że takie sytuacje się zdarzają. I jeżeli popatrzymy na możliwości tak rozliczania lekarzy, tak, czy innych osób z tego białego personelu, to także może się okazać, że ich dochody, takie możliwości pomnażania środków, no, nie będą najlepiej wykorzystywane przez system powszechny. Oczywiście one będą jakimś uzupełnieniem, ale ta emerytura, którą z systemu powszechnego w przyszłości otrzymają, ona będzie tylko jakby elementem tak szerszego katalogu środków, z którymi te osoby będą dysponowały. Więc wśród osób prowadzących tą jednoosobową działalność gospodarczą, w cudzysłowie oczywiście, bo tam pewnie można poszukać innych konstrukcji dotyczących spółek i wtedy też to prowadzenie działalności gospodarczej nie będzie się wiązało ze składkami w jakiejś znaczącej wysokości. No to rzeczywiście tak, ta grupa jest bardzo niejednorodna, bardzo zróżnicowana i na pewno trudno powiedzieć, że dla każdego jedno rozwiązanie jest właściwe.
0: Ale czy możemy powiedzieć, że te składki ZUS są za wysokie? No bo cały czas słyszymy taką narrację, że są za wysokie. Jest też tak, że na przykład ktoś zakłada JDG, prowadzi 2 lata, czy to 2,5 roku wtedy, kiedy mamy te preferencje i ulgi, po czym te działalności są zawieszane bądź zamykane.
3: Za wysokie bądź za niskie to jest pojęcie względne, to znaczy zależy do czego to odniesiemy. W Polsce rzeczywiście jest tak, że dużo daliśmy różnych możliwości i ulg. Pierwszą ulgą jest to, że oderwaliśmy zapłatę składki, wysokość składki od rzeczywistej sytuacji danej osoby, bo skupiamy się często w debacie publicznej na analizowaniu sytuacji takiej osoby z jego perspektywy, prawda? Możemy powiedzieć, że właśnie jak trafimy akurat osobę, której biznes dobrze prosperuje, będzie miała na tyle szczęście, że ten biznes będzie prosperował jej dobrze przez całe życie, bo pamiętajmy, że przedsiębiorca ma dodatkowe ryzyka i te dodatkowe ryzyka, których nie ma człowiek na etacie, to wcale nie oznaczają, że tenże przedsiębiorca też nie jest narażony na starość, na chorobę, na kalectwo i tak dalej. Jak ona ma przyjść, to przyjdzie niezależnie, czy się ubezpieczyliśmy, czy nie. Ale pamiętajmy, że ta składka ma podwójny charakter. Ona zabezpiecza mnie, ale również jest daniną publiczną. Czy jest tak, jeżeli ja zapłacę minimalną, oderwaną od moich możliwości? Bo to jest właśnie zasadnicze pytanie, takie fundamentalne. W jaki sposób my powinniśmy uczestniczyć w utrzymywaniu naszego wspólnego państwa, tak? Za które często jesteśmy gotowi, przynajmniej deklarujemy, umierać, ale czy jesteśmy gotowi w nim żyć? Czy jeżeli ja mam działalność gospodarczą, odprowadzam minimalną składkę, to czy to powinno oznaczać, że emerytura moich najbliższych, których pewnie mam, również powinna być obniżona, adekwatnie, prawda? Czy też powinno być tak, że każdy dorzuca się wedle swoich możliwości, a później dzielimy, partycypujemy wedle jakichś potrzeb, wedle jakiejś zasługi, tak jak to działa w systemie ubezpieczeniowym. Więc jakby na to chciałbym zwrócić uwagę, bo o tym czasami zapominamy, że to też jest, cały czas mówimy o daninie publicznej. Więc jak się pytamy, równie dobrze jakbyśmy się zapytali, ile chciałbyś podatku płacić, to ja mam gotową odpowiedź, jak najmniej, prawda? A później to, co pan doktor mówił, że taka osoba upomni się o swoje, bo później zapomnę, że ja miałem jakąś ulgę, czegoś nie zapłaciłem. W Polsce płacimy od działalności gospodarczej, jeżeli uwzględnimy te różne ulgi. Przeciętna składka osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest płacona od kwoty mniejszej niż minimalne wynagrodzenie. Tak jak uwzględnimy wszystkie ulgi. To nam wynikło z taki, to jest wniosek płynący właśnie z badań, które miałem przyjemność prowadzić z panią dr Janiną Petelczyc z SGH. I rzeczywiście nam wyszło, że tak bardzo daliśmy ulgi, że przeciętny człowiek mający działalność gospodarczą w Polsce, po pierwsze trudno znaleźć kogoś, kto nie korzysta z jakiejś ulgi, ale jak już to wszystko sumujemy, to od kilku ładnych lat, mniej więcej od roku 2020-2021 spadła nam ta rzeczywista składka płacona poniżej minimalnego wynagrodzenia. I to się wiąże z jeszcze jednym ryzykiem dla tych osób, bo jak nie odprowadzą składek odpowiednio długo, od odpowiedniej wysokości, to nawet nie dostaną tej minimalnej gwarancji.
2: Tak, ale proszę zwrócić uwagę, że tutaj mówimy o składce w danym momencie. Jeśli prześledzimy karierę zawodową tak tego przedsiębiorcy, niech to będzie przedsiębiorca, który zaczął prowadzić swoją firmę, jak miał 20 lat, skończy jak ma 65, to przez cały jego okres kariery zawodowej on płacił składkę przez 2,5 roku, tą obniżoną, ale przez pozostałe lata płacił już tą składkę, która jest jakby tą najniższą możliwą, tak? Czyli jakby...
3: Mógł wracać do mojego ZUS plus co 3 lata, nie?
2: Mógł wracać do mojego ZUS plus,
3: studentem
2: okay,
3: na zleceniu, więc...
2: Ale to dopiero teraz od paru lat, prawda, ma taką możliwość. Jak popatrzymy sobie wstecz od 99, no to jakby takiej możliwości małego ZUS plus, no, jeszcze nie miał. Ale jakby chcę powiedzieć to, że ta osoba najprawdopodobniej będzie płaciła składki mniej więcej niewiele poniżej 60% przeciętnego wynagrodzenia, czyli wyżej niż płaca minimalna. Więc jeżeli mówimy, że mamy problem z przedsiębiorcami, którzy płacą niskie składki, to pomyślmy o tym, jak mamy duży problem z osobami, które całe życie pracowały na płacy minimalnej i w jakiej wysokości one będą miały wypłacone świadczenie, ponieważ ten, kto miał płacę minimalną przez całe życie, odprowadził mniej składek niż ten przedsiębiorca.
0: No tak.
2: Dzisiaj mówimy o tym, że mamy około między 2 a 3 miliony, tak, osób, które są na płacy minimalnej. Są branże, prawda, jak gastronomia, tak, gdzie pewnie wszyscy są na płacy minimalnej, tak, ale no też jakby niekoniecznie cała kariera zawodowa w ten sposób musi wyglądać. Natomiast gdybyśmy użyli takiego porównania, to tak, osoby na płacy minimalnej płacą mniejszą składkę niż ten przedsiębiorca.
3: Z tym, że jeszcze jedna kwestia tutaj, jeżeli ktoś zarabiał płacę minimalną i dostanie minimalną emeryturę, choć w starym systemie tak nie było, osoba na płacy minimalnej, która długo składkowała, miała trochę wyższą emeryturę, więc niż ta minimalna, ale zakładając, że ten nowy system tak zadziała, to dla tej osoby będzie to mniejszy szok, aniżeli dla tej osoby, która żyła realnie na wyższym poziomie, a później gdzieś dostała tą emeryturę minimalną, więc jeszcze dojdzie nam taki czynnik subiektywny tego szoku emerytalnego, oderwania mojego statusu, zanim zaszło ryzyko, zanim się zestarzałem i nie mogę już pracować, w sytuacji takiej, kiedy już przyjdzie do wypłaty i się okaże, że muszę żyć za tą kwotę.
0: No i właśnie dokładnie maila o takiej treści dostałam od pana Mateusza. Teść świetnie zarabiał na jednoosobowej działalności, przeżył szok, gdy otrzymał i nadal otrzymuje świadczenia. Ledwo wystarcza na podstawowe potrzeby, a poziom życia miał naprawdę wysoki. Czyli tak to działa, niestety.
3: Powiem tak, zamierzam zostać premierem tego kraju, więc powiem, trzeba się było ubezpieczyć.
0: Dobrze. Ponieważ...
2: Jeżeli można do tej stopy zastąpienia, tak? Bo to tam gdzieś fachowo można w ten sposób nazwać, chociaż to też jakby nie jest dokładne tak stwierdzenie, tak czym ta stopa zastąpienia powinna być, no to wiadomo, że no, to jest niestety taka sytuacja, że się spada z wysokiego konia, tak? Tak w przypadku tego przedsiębiorcy, tak, o którym była mowa. No i stopa zastąpienia pewnie byłaby rzeczywiście wyższa w przypadku tego, kto całe życie był na płacy minimalnej, no bo taki mamy niższy mianownik, tak więc jest jakby to wyliczenie korzystniejsze. Natomiast no, patrząc szerzej tak na to zjawisko, no to musimy mieć świadomość tego, że stopa zastąpienia będzie nam spadała. I ona będzie nam spadała głównie przez samą konstrukcję naszego systemu. Odprowadzamy składkę w wysokości 19,52% podstawy wymiaru przez mniej więcej tak te 40 lat kariery zawodowej, a zamierzamy pobierać świadczenie przez 20 kilka lat w przypadku kobiet, to pewnie trochę krócej tak w przypadku mężczyzn. W związku z tym jakby sama ta proporcja tak już nam wskazuje, że to co wprowadzamy do systemu ubezpieczeń społecznych, to jest pewne minimum i na to minimum musimy się przygotować. Skoro nie idziemy w politykę, tak, to można tylko powiedzieć, że nasze państwo bardzo często nam to pokazuje, że gwarantuje nam tylko pewnego rodzaju minimum, a od reszty, tak, to państwo nie chce się wtrącać. Popatrzmy tak na to, jak wygląda system edukacji, który też gwarantuje pewne minimum, a jak ktoś chce na korepetycje, kursy i tak dalej, to państwo już tego nie dotyka. Popatrzmy na system ochrony zdrowia, który gwarantuje pewne minimum, a jak ktoś chce szybciej, lepiej do lekarza, to państwo już tego nie dotyka. Popatrzmy na politykę mieszkaniową, która państwo mówi, że no, są jakieś lokale, tak, ale jak ktoś chce szybciej, no to oczywiście rynek prywatny. I dokładnie ten sam komunikat słyszymy w systemie emerytalnym. Państwo zapewni nam tylko emeryturę na poziomie minimalnym. Oczywiście nie chodzi tak o tą ustawową najniższą emeryturę, ale powinniśmy być na to gotowi, żebyśmy nie oczekiwali bardzo wysokich świadczeń na emeryturze w przyszłości. Chociaż oczywiście są one możliwe, tak, da się to zrobić, tak. Natomiast dla większości ubezpieczonych nie będzie to możliwe.
0: I o tych sposobach zapewnienia sobie emerytury, nie tylko licząc na państwo, porozmawiamy jeszcze po krótkiej przerwie.

0: To jest audycja Plac na Rozdrożu, a dzisiaj wieczorem rozmawiamy o emeryturach. Wcześniej mówiliśmy o ZUS-ie i o tym, jak odkładamy nasze pieniądze do ZUS-u, a mamy jeszcze dwa filary, tak zwane, z czego jeden to jest słynne OFE. I teraz, mając w pamięci to, co stało się w OFE, z OFE, ludzie stracili zaufanie do, zarówno do ZUS-u, jak i do wszelkich rozwiązań proponowanych przez państwo odkładania pieniędzy na emeryturę. Często pojawia się takie hasło, nawet jeżeli w Google się wpisuje, co się stało z OFE, i tam jest sugestia, czy pieniądze z OFE zostały zabrane, czy ukradzione. I teraz pytanie, co się stało z OFE?
1: Nie no, rzeczywiście popełniono pewien błąd, zrywając pewien kontrakt społeczny, który zakładał, że środki, które mamy w OFE, będą naszą docelową częścią przyszłego świadczenia emerytalnego. Tylko że na ten błąd składało się szereg innych błędów, chociażby związanych

0: aktywów zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, których równowartość została przeniesiona na nasze indywidualne subkonta w ZUS-ie, zachowując prawo do dziedziczenia tych środków i jednocześnie uwalniając pewne możliwości systemu finansów publicznych, no bo dzięki temu obniżyliśmy nasz dług publiczny. I z perspektywy czasu, no można powiedzieć, że był to błąd komunikacyjny, bo rzeczywiście ówczesna komunikacja no, nie sprzyjała temu, żeby precyzyjnie Polakom wytłumaczyć, co tak naprawdę się wydarzyło z ich środkami, że żadne środki nie zostały im zabrane, że nic nie stracili, że dalej mają prawo do dziedziczenia tych środków, że dalej środki, które były w OFE, są podstawą do ustalenia ich wysokości ich świadczenia emerytalnego, więc no, nie można tutaj powiedzieć tak, że ktoś na tym rozwiązaniu stracił. Okej, dzisiaj możemy dywagować, tak, czy były właściwe wskaźniki dobrane, czy środki na subkoncie są w odpowiedni sposób waloryzowane, czy można było to zrobić inaczej i tak dalej, ale z perspektywy tych osób, które były członkami otwartych funduszy emerytalnych wówczas i na przykład dzisiaj pobierają emeryturę, to na pewno te osoby nie straciły środków, które były wtedy w OFE zgromadzone.
1: Czyli w dużym skrócie one zostały przepisane?
0: Przepisane, tak, tak, tak. To był zabieg księgowy tak naprawdę pozwalający na to, żeby umorzyć część aktywów OFE, które były ulokowane w obligacjach Skarbu Państwa. Tam były też obligacje Krajowego Funduszu Drogowego, ale one nie zostały umorzone, zostały przeniesione do Funduszu Rezerwy Demograficznej, więc stąd pewnie też różne lapsusy ówczesnych polityków, którzy no nie do końca potrafili wytłumaczyć, co z tymi środkami się dzieje. Ale tak, w przypadku ubezpieczonych, te środki dalej pozostały no, w ich zasięgu, tak, żeby można było z nich w przyszłości skorzystać, więc absolutnie no, nie można tu mówić o tym, że na tym no, komuś zabrano, tak, ukradziono środki.
1: A czy przeciętny Kowalski może zobaczyć, ile ma zgromadzonych pieniędzy?
0: Jak najbardziej, tak, zarówno kontaktując się z towarzystwem emerytalnym, które prowadzi jego OFE, oczywiście pod warunkiem, że jeszcze nie osiągnął wieku emerytalnego i że jeszcze są te środki w OFE gromadzone. Niespełna 2 miliony osób jeszcze dzisiaj cały czas w Polsce aktywnie odprowadza część swojej składki na ubezpieczenie emerytalne do otwartych funduszy emerytalnych. OFE mają się też całkiem dobrze, jeżeli popatrzymy na ich historyczne wyniki. Blisko 300 miliardów złotych Polacy mają zgromadzone w OFE. No więc to pokazuje tak, że ten system dalej działa, dalej istnieje, tylko pewnie nie wszystkich świadomość, tak, nie wszystkich percepcja jakby została w odpowiedni sposób no, zaktualizowana, tak, do tego, co się wydarzyło. Natomiast no, bez wątpienia wątek polityczny też był tutaj bardzo istotny. Druga część strony politycznej po prostu wykorzystywała, tak, to hasło o kradzieży środków z OFE do tego, żeby no, dostać się do władzy, tak. No na tym to polegało. I druga strona nie potrafiła sobie z tym poradzić, komunikując, co tak naprawdę z tymi środkami się dzieje.
1: Czyli jeżeli odłożymy emocje na bok i analitycznie spojrzymy, to te pieniądze dalej do nas są przypisane, które zostały zgromadzone.
0: Dalej są do nas przypisane. Tutaj też warto o tym pamiętać, że środki z OFE też są dziedziczone, a także są rozdzielane w przypadku rozwodu czy unieważnienia małżeństwa. Więc to też warto o tym pamiętać, że to są środki, które no, są przypisane do osoby.
1: Czyli każdy, kto odkładał, płacił składki do ZUS-u i płacił też do OFE, powinien się tym zainteresować.
0: Tak, każdy powinien się tym zainteresować, chociaż nie każdy będzie tam jeszcze środki posiadał, ponieważ zasada suwaka bezpieczeństwa, czyli to przesuwanie środków z OFE do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego, może powodować, że już są osoby, które nie mają w OFE zgromadzonych środków. Te środki zostały do ZUS-u przesunięte, ale tak, każdy powinien się tym zainteresować, gdzie i ta część składki trafiła i co się z nią dzieje i ile jest dzisiaj warta, bo może się okazać, że jest to całkiem sympatyczna kwota.
1: Mhm. Parę lat temu pojawiło się takie rozwiązanie jak PPK, czyli pracownicze plany kapitałowe. Czy to jest korzystne rozwiązanie? Warto z tego korzystać?
2: To jest tak, zależy jak zobaczymy, jakie będą wyniki finansowe. Tak jak powiedział kolega w kwestii OFE, rzeczywiście jesteśmy w tej chwili na takim, no świetnie sobie życzę, żeby dalej tak sobie radziły i OFE, i nasza giełda.
0: A to jest kwestia momentu, prawda? To, że dzisiaj akurat się spotykamy, ta sytuacja. Jakbyśmy się spotkali w pandemii, to pewnie mielibyśmy więcej obiektów.
2: No mniej więcej w 2023 roku tak było rzeczywiście, że jak się patrzyło w ciągu od 2014 2014 roku, no to ten wzrost nie był za duży. Ale tak ma gospodarka do siebie, że chodzi w cyklach, więc to też była jedna jakby z argumentów za tym, żeby taką reformę OFE zrobić. Ktoś stracił na reformie OFE, były to przede wszystkim powszechne towarzystwa emerytalne, czyli ci operatorzy OFE, którzy no mniej środków do zarządzania, mniejsze prowizje do pobrania.

0: I to naprawdę były przeogromne środki. To też było tak, że duża część tych informacji o tym, że jest to zły ruch, że mamy do czynienia ze skokiem na OFE, wychodziło z tamtego środowiska. Oczywiście zostało to podchwycone politycznie i poszło. Ale a propos PPK, czy dobre rozwiązanie PPK? Każde rozwiązanie, które sprowadza się do tego, że mniej konsumujemy dzisiaj, więcej sobie zostawimy na później, to już jest dobry krok. Czy PPK przyniesie nam zysk? Nie wiemy. Nikt z nas nie może zagwarantować, że na rynku rzeczywiście dobrze się będzie działo. Choć jak patrzymy na historyczne wyniki, im dłużej nasze pieniądze na rynku pracują, tym jest lepiej. PPK ma taki fajny element, że jest część finansowana ze środków, które ja jako pracujący, to jest pracownik albo zleceniobiorca, albo jeszcze tam kilka innych grup, ale mniej więcej to są ci, co na umowach cywilnych i ci, co na etacie, odprowadza jeszcze i finansuje podmiot zatrudniający i dzięki temu oszczędzaniu, bo tu już mówimy o oszczędzaniu, nie o ubezpieczeniu, można sobie dodatkowe środki zgromadzić.
1: A jeżeli chodzi o IKE i IKZE, jak to działa i czym to się na przykład różni od PPK? No bo tutaj też inwestujemy w jakieś fundusze.
2: Tak. Przedmówca właśnie dokładnie tak sformułował tak tą główną różnicę. W przypadku PPK mamy to współoszczędzanie. Zarówno osoba zatrudniona, podmiot zatrudniający, jak i państwo tak poprzez Fundusz Pracy dopłaca część środków do pracowniczych planów kapitałowych. To pozwala na to, żeby te środki się szybciej gromadziło. Czyli nie oszczędzam tylko ja, ale to dzięki tym dopłatom i wpłatom pracodawcy tak mam większą szansę na to, żeby tych środków uzbierać za jakiś czas. One są inwestowane na rynku kapitałowym, więc no teraz znowu powiemy, że wygląda to bardzo dobrze. Może być taki moment, kiedy nie będzie tak dobrze wyglądało, ale fundusze są tak skonstruowane, żeby dostosowywać się do wieku i wraz z wiekiem uczestnika ograniczać ryzyka związane z inwestowaniem na rynku kapitałowym w instrumenty udziałowe na rzecz instrumentów dłużnych, czyli mniej w akcje, więcej w obligacje, takim będziemy bliżej emerytury. Nasze PPK będzie automatycznie do tego się dostosowywać. Natomiast w przypadku PPK z perspektywy jednostki bez wątpienia opłaca się w tym programie uczestniczyć. Z perspektywy systemu no jest rzeczy sporo, które warto by było poprawić, począwszy od polityki inwestycyjnej samego PPK, przez kwestię dopłat z Funduszu Pracy, przez pewnie parę jeszcze innych instytucji, które warto by było zmodyfikować w samym PPK. Największym problemem jest oczywiście bardzo niska partycypacja, tak? Bo pomimo tego, że to jest program dobry i raczej chwalony przez większość komentatorów, no to w przypadku PPK mamy cały czas dużo mniej osób, które w tym oszczędza, niż by się wydawało, że być powinno. Ci, którzy byli projektodawcami tak tej ustawy, mówili, że 75% oszczędzających to będzie ta grupa, która w PPK będzie uczestniczyć. No dzisiaj mamy pewnie te 20 parę procent, tak realnie, które w PPK uczestniczą. Jeżeli policzymy te osoby, które otrzymały dopłatę roczną, versus, prawda, wszyscy, którzy są uprawnieni do tego, żeby być w PPK. Natomiast jeśli chodzi o te indywidualne formy, czyli właśnie IKE, IKZE, jeszcze można by było dodać OIP-ę, tak, bo to też jest ten produkt, który ma charakter indywidualny. Od paru lat już na polskim rynku istnieje. On jest paneuropejski, więc on ma być właśnie odpowiedzią na pewne zmiany w mobilności, które dokonują się za naszego życia, za naszej kariery. Ale z perspektywy kogoś, kto chce oszczędzać, kto chce budować swój kapitał emerytalny, to jak najbardziej wszystkie te indywidualne formy oszczędzania są potrzebne, ważne i pozwalające na to, żeby móc zapłacić mniejszy podatek, więc ktoś, kto prawda by poszukiwał tych rozwiązań, co zrobić, żeby płacić niższe podatki, to pewnie do tych trzech form można się odwołać. Jeżeli ktoś patrzy na to krótkoterminowo, no to pewnie IKZE jest tym rozwiązaniem, które pozwoli najszybciej tak skorzystać z tego niższego podatku, bowiem tą kwotę, którą wpłacimy na IKZE, mamy szansę odliczyć od podstawy opodatkowania, w związku z tym no jest to korzystniejsze, bo płacimy podatek od niższej kwoty, niż by to nam w zeznaniu rocznym wychodziło. Natomiast w przypadku IKE, w przypadku OIP-e mamy tutaj rozwiązania pozwalające na uniknięcie podatku Belki, więc też z perspektywy tych, którzy chcą z tego skorzystać, no to mają szansę oszczędzać i no Gdybyśmy, prawda, oszczędzali na rynku kapitałowym, no to byśmy musieli tak ten podatek kiedyś zapłacić. W przypadku IKE czy OIP takiego podatku mamy szansę uniknąć. Oczywiście, jeżeli on w przyszłości w ogóle będzie funkcjonował, tak, jeżeli on oczywiście dalej jeszcze będzie miał taką konstrukcję jak dzisiaj. Natomiast jeszcze do tego PPK można by uzupełnić, że mamy jeszcze takie rozwiązanie jak PPE, czyli pracownicze programy emerytalne, które też funkcjonuje już ponad 20 lat. Jest głównie w dużych korporacjach, które w pewnym momencie albo na skutek swojej polityki benefitowej dla swoich pracowników, albo ze względu właśnie na pewne obawy przed PPK, zaczęły wdrażać PPE zwalniające z obowiązku wdrożenia pracowniczego planu kapitałowego. I to też jest rozwiązanie, w którym około 500 000 osób dzisiaj w Polsce oszczędza, branża energetyczna, ale też parę zachodnich korporacji byśmy tam odnaleźli.
1: A patrząc z perspektywy przyszłego emeryta, powinniśmy pracować dłużej? Już nie mówię o tym, żeby to ustawowo zmieniać, tylko ktoś, kto chce mieć emeryturę, powinien pracować dłużej, iść na tę emeryturę, czy przechodzić na nią jak najszybciej?
0: To zależy. To zależy i ten nasz obecny system emerytalny, w odróżnieniu od tego, co mieli nasi dziadkowie, bo my jakby patrzymy na dziadka i jak on się zachowywał, to albo załóżmy na starszego kolegę i tak patrzymy, jak on się zachowywał i próbujemy to kopiować. To, co zmieniliśmy te ćwierć wieku temu, to są te takie podstawy matematyczne, nawet wręcz filozoficzne systemu. Jeżeli w młodych latach ja nie podlegam systemowi, a niestety taką mamy tendencję, no bo znajdźmy młodego człowieka, który w wieku 20 paru lat będzie składkował od tego, co zarabia, czyli na przykład na etacie. No, każdy z nas zna ogłoszenia zatrudnienia studenta, no, ale rynek realizuje i korzysta z tych możliwości, które daje państwo. Tak? To jest pewien problem i błąd państwa, który nie zachęca młodych do takiego długoterminowego myślenia. Więc jeżeli taka osoba przyzwyczaja się do tego, że nie płaci składek bądź płaci niskie, zbliża się do 40 i tam jest nie za wiele w ZUS-ie, to wtedy mówię takim osobom, musisz zadbać chociaż o to, żeby zgromadzić ten minimalny staż ubezpieczeniowy. To jest 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych. To nie jest to samo, co staż pracy na etacie. To jakby sobie wygooglujcie, słuchacze, co to jest staż ubezpieczeniowy, okresy składkowe i nieskładkowe. Chociaż tyle sobie zgromadźcie, żeby mieć gwarancję dostania tej minimalnej emerytury. Jeżeli dzisiaj spotkam się z takim 50-latkiem, spojrzymy na jego konto w ZUS-ie. To pierwsza rzecz i pierwsza rada. Spójrz na swoje konto w ZUS-ie. Jeżeli porównasz to z przeciętnym stanem konta, który zawsze ZUS podaje i odstajesz w górę, no to rzeczywiście te wyższe składki będą ci powiększały emeryturę. Ale jeżeli jesteś osobą, która znajduje się poniżej tego, co twój rocznik ma, to prawdopodobnie będziesz miał małą emeryturę, więc w takim razie się zastanów, jak tu coś oszczędzić, bo państwo ci, przynajmniej na razie, mówię na razie, to znaczy dopóki sobie nie zbliżą się jakieś wybory i właśnie tak jak mówił doktor Kolek, ktoś postanowi dać 15 albo 16, ale na razie nikt jeszcze nic takiego nie obiecuje. Także to zależy. Musimy sami spojrzeć na to, jaką mamy sytuację. Jak ktoś był przezorny i odprowadzał składki od tego, co zarobił, albo nie tyle przezorny, co po prostu tak mu się życie ułożyło, że przyzwoicie zarabiał i to na etacie, więc nikt go nie pytał, to taka osoba będzie pozytywnie zaskoczona. Była mowa o teściu jednego ze słuchaczy. Moja teściowa jest bardzo zadowolona z tej emerytury, którą dostała, choć też jakoś nigdy o tym nie myślała. Idealny system emerytalny to taki, który działa w tle. Po prostu. I rzeczywiście tak jest psychologicznie, jak musimy odprowadzić składkę jako przedsiębiorcy, mimo że ona może być mniejsza niż kolegę z etatu, to ja będę bardziej narzekał, bo ja musiałem dokonać tego przelewu, no i tak po prostu jest. Ale dobry system emerytalny to taki, kiedy my zachowujemy się wedle paru prostych reguł. Od tego, co zarobimy, odprowadzimy składkę, staramy się jak najdłużej zachować nasze siły życiowe i później, jak już nie możemy ich zachowywać, to jest przyjemnie. A jak odstępujemy od tego schematu, to zaczyna się robić mniej przyjemnie.
1: A jeżeli ktoś ma 30 lat dzisiaj, to co? Powinien myśleć o tym, że państwo coś mu zapewni, płaci te składki, ale musi mieć też drugą nogę swoją.
0: Zawsze.
2: Absolutnie, tak jest. Jeżeli ktoś ma dzisiaj 30 lat, to jak najbardziej powinien myśleć o tym, żeby budować państwo, które będzie w przyszłości w stanie spłacić to jego zobowiązanie na emeryturze, ale jednocześnie absolutnie powinien myśleć o tym, jak z własnymi środkami zarządzać, co, gdzie oszczędzać, w jaki sposób oszczędzać, czy być bardziej aktywny na rynku kapitałowym. Pewnie taki 30-latek jeszcze ma czas na to, żeby w odpowiedni sposób na rynku kapitałowym się odnaleźć, chociaż inwestowanie oczywiście zawsze wiąże się z ryzykiem. Natomiast w przypadku właśnie tych 30-latków, no częściej mamy szansę na to, żeby w tym długim terminie jednak mieć tą dodatnią stopę zwrotu z takich oszczędności. Więc jak najbardziej to jest bardzo dobry moment na to, żeby zastanowić się nad tym, jak dodatkowo zabezpieczyć swoją przyszłość.
1: A pomysł taki, że nie płacę składek, odkładam wszystko do skarpety tak zwanej, na lokatę powiedzmy, bo chcę mieć nad tym kontrolę, chcę to widzieć. To jest, będzie moja emerytura.
2: Nie, no wiemy, że inflacja, prawda, jest na tyle nieprzewidywalna, tak i na tyle problematyczna. Mówiliśmy tak o tym, że im wcześniej, tym lepiej. Na przykład w Niemczech teraz jest dość duża dyskusja dotycząca tego, żeby między 6 a 18 rokiem życia dzieci otrzymywały 10 euro miesięcznie na swoje konto. Środki będą inwestowane na giełdzie i 18-latek będzie miał prawo do tego, żeby z tych środków skorzystać, samemu nimi zarządzać. Jeżeli będzie nimi zarządzał, to ma prawo przenieść te środki jako swój kapitał emerytalny. I w Niemczech ta ustawa jest już po przejściu przez procedurę rządową, obecnie jest doprecyzowywana na poziomie parlamentarnym, ma wejść od 1 stycznia 2027, więc są pewne rozwiązania, które mają wręcz zachęcić do obniżenia tak tego wieku, w którym zaczynamy oszczędzać, i pewnie to jest ten właściwy kierunek, z którym my też powinniśmy się zmierzyć.
1: Tak podsumowując tę naszą dyskusję, to wydaje mi się, że chyba chodzi najbardziej też o to, żeby sobie przestawić w głowie, że my kiedyś do tej emerytury dojdziemy, jak dobrze pójdzie. I coś będzie trzeba zrobić.
0: Dokładnie. To, co jakbym miał coś zalecić, to warto pomyśleć o tym, że ja to robię dla siebie z przyszłości. I nie myśleć o tym, że odprowadzam składkę do ZUS-u, czy załóżmy odprowadzam jakieś oszczędności, które mam lepszy pomysł dzisiaj, że mógłbym je wydać na to czy tamto, bo przecież zasłużyłem, bo tak jest, zasłużyłem. Ale ten z przyszłości też zasłużył, się narobił, już nie może pracować, pomyślcie o nim.
1: No tak, myślę, że to jest najlepsza myśl, żeby zakończyć dzisiejszą audycję o emeryturach. Mam nadzieję, że trochę słuchaczom wątpliwości różnych rozwialiśmy, ale temat jest skomplikowany i jeszcze dużo, dużo można by o nim rozmawiać. Bardzo dziękuję moim gościom, którymi byli dr Tomasz Lasocki, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, oraz dr Antoni Kolek, doktor nauk społecznych z Akademii Leona Koźmińskiego.
2: Dziękuję.
1: A to był Plac na Rozdrożu, przy mikrofonie Gabi Darmetko. Dziękuję za uwagę.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Co państwo na to?
3: 21 maja, czwartek. Michał Foltak, Roma Leszczyńska, Kuba Strzyczkowski. Witamy państwa. 8 lipca wchodzą w życie przepisy dające nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy. Te nowe uprawnienia pozwolą inspekcji na stwierdzenie istnienia stosunku pracy w drodze decyzji administracyjnej. No, może to być rewolucja dla pracodawców i pracowników pozostających na umowach cywilnoprawnych bądź prowadzących działalność w sytuacji, kiedy partnerem jest jeden pracodawca. Państwowa Inspekcja Pracy nie będzie już kierowała sprawy do Sądu Pracy, ale okręgowy inspektor podejmie decyzję w sprawie. Pracodawca od takiej decyzji będzie mógł się odwołać do Sądu Pracy, na co ma miesiąc, tyle że decyzja inspektora pracy wywołuje skutki prawne od dnia jej wydania, choć wykonanie dotyczące na przykład podatków, składek do ZUS-u nastąpi w momencie upływu terminu do wniesienia odwołania. Pracownik po wydaniu decyzji o stosunku pracy będzie korzystał z rozszerzonej ochrony przed ewentualnymi działaniami odwetowymi. Dziś pytanie, czy etat jest korzystniejszą formą pracy. Pani Roma już teraz czeka na telefony 510-357-357. 510-357-357. Jak zwykle nasza aplikacja czeka na państwa, tam nasza sonda. Pan Marcin Stanecki jest państwa gościem, główny inspektor pracy. Kłaniam się panu, dzień dobry. Dzień dobry, o teraz słyszymy się. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, dziękuję, że znalazł pan dla nas czas.
4: Ja dziękuję, że mogę wypowiedzieć się na temat reformy Państwowej Inspekcji Pracy, bo reforma mojej instytucji, którą mam przyjemność reprezentować, budzi wiele emocji, budzi wiele wątpliwości, więc bardzo chętnie...
3: No i strachu.
4: Wiele tych...
3: I strachu.
4: Strachu.
3: Oj, też.
4: Ale to też jest reforma, na którą bardzo wiele osób czekało. Nie ma co ukrywać, że mamy mnóstwo ludzi, które pracuje w naszym kraju na podstawie umów cywilnoprawnych, które są zawierane w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy i dla tych osób to jest ten czas, na który z utęsknieniem czekali od wielu lat.
3: To prawda, z jednej strony, ale jak sądzę, niebywały ciężar na panu na inspekcji spoczywa, bo może się okazać, że kontrole no wykończą tysiące firm, których nie stać na koszty pracy. Nie boi się pan takiego efektu kontroli, które niebawem ruszą?
4: Takie obawy były wygłaszane w trakcie prac legislacyjnych i wcale nie dziwię się tym obawom. Ja natomiast chciałbym uspokoić, że zdecydowanie to nasze nowe uprawnienie to nie będzie rewolucja, tylko ewolucja. Ja jestem głęboko przekonany o tym, że te zmiany na rynku pracy wywołane naszą reformą wywołają skutki, ale dopiero w okresie 5-10 lat. Pierwszy okres pierwszego roku, dwóch, to będzie też okres zdobywania doświadczeń przez Państwową Inspekcję Pracy. I dopiero z upływem czasu, kiedy pracodawcy też przekonają się, że zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przynosi im korzyści, to umowy o pracę będą dominować w obrocie prawnym.
3: Są oczywiście, tu mam z całym szacunkiem wątpliwości, bo są oczywiście pracodawcy, którzy no, optymalizują koszty, chcą zarobić po prostu więcej, unikając płacenia pełnego ZUS-u, ale są też tacy, znam takich, których na ZUS nie stać. Po prostu zbyt niewielkie przychody, czasem bardzo duże koszty. Trudno, to nie będzie argumentem chroniącym przed decyzją inspekcji?
4: Nie, trudności finansowe i kłopoty finansowe nie zwalniają z obowiązku przestrzegania przepisów prawa pracy. Proszę zauważyć, że mamy już dzisiaj bardzo bogate orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W odwołaniach od naszych decyzji BHP-owskich pracodawcy bardzo często podnoszą argument finansowy, że wykonanie decyzji będzie wiązało się z dużym kosztem, a sądy administracyjne wychodzą z założenia, że skoro jest przepis, to obowiązkiem podmiotu jest wykonanie decyzji inspektora, a koszty i kłopoty finansowe jakby nie mają tutaj żadnego znaczenia. Ale oczywiście też proszę pamiętać o tym, że nasze kontrole będą bardzo wyważone. Każdy inspektor jest człowiekiem zdroworozsądkowo myślącym, rozważnym i zanim podejmie taką decyzję, dwukrotnie, a nawet trzykrotnie ją przemyśli.
3: A ile firm mogą kontrole dotyczyć? Bo pewnie państwo mają szacunki bądź jakieś wyobrażenie. Kilkuset tysięcy? Miliona? Więcej?
4: Nie, to jest nierealne. Proszę pamiętać, że udało nam się pozyskać już liczbę 1600 inspektorów. Jeszcze w zeszłym roku było 1500.
3: Panie inspektorze, jak nierealne? Przeczytałem, że Państwowa Inspekcja Pracy wraz z ZUS-em pracuje nad specjalnym algorytmem do wykrywania na przykład fikcyjnych umów B2B, czyli program komputerowy będzie typował firmy do kontroli.
4: Tak, to jest największa nowość. Po raz pierwszy trzy instytucje kontrolne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Krajowa Administracja Skarbowa i Państwowa Inspekcja Pracy będą wymieniać się danymi po to, żeby stworzyć algorytm, analizę ryzyka, która będzie z największym prawdopodobieństwem typowała podmioty, w których dochodzi do naruszenia prawa.
3: No, ale taki,
4: to jest daleko idąca rewolucja.
3: No tak, mam tego świadomość, ale taki algorytm, taki program, no to będzie w stanie w relatywnie krótkim czasie przeczesać cały niemalże rynek pracy, czyż nie?
4: Tak, mając dane z trzech najważniejszych instytucji kontrolnych, algorytm będzie wyposażony w wiedzę, której nigdy nie było. To jest niesamowita wiedza, ale proszę pamiętać, że nawet jeżeli algorytm ustali listę podmiotów, które należy skontrolować, to te kontrole musi ktoś przeprowadzić. A ja chcę podkreślić, że liczba inspektorów pracy jest ograniczona, dlatego my też przygotowujemy się nie tylko do czynności kontrolnych, ale uruchomiliśmy w tym roku kampanię Bezpieczni na etacie, po to też, żeby informować, edukować, bo ja uważam, że poprzez też edukowanie chociażby pracodawców odniesiemy taki skutek, że będą sami dobrowolnie zmieniać umowy cywilnoprawne w umowy o pracę.
3: A co w sytuacji, panie inspektorze, kiedy to ani pracodawca, którego argumenty pewnie szybciej bylibyśmy w stanie zrozumieć, choć się z nimi na przykład nie zgadzać, ale jednocześnie pracownik, obie strony nie życzą sobie stosunku pracy w postaci stałego etatu. I co zrobi wtedy inspekcja? Uszczęśliwi na siłę?
4: Nie ma uszczęśliwiania na siłę. Panie redaktorze, przypomnę, że przepisy kodeksu pracy, które obowiązują już od bardzo wielu lat, w ogóle nie biorą pod uwagę woli stron. W kodeksie pracy jest wyraźnie
3: świetne
4: i twardo zapisane.
3: Tak.
4: Tak, że jeżeli cechy charakterystyczne dla umowy o pracę występują, to mamy do czynienia z umową o pracę, a nie z umową cywilnoprawną. I zwrócę również uwagę, że przy poleceniu, które jest pierwszym etapem kontroli, inspektor pracy ma w ogóle nie brać pod uwagę woli stron. Wola stron dopiero pojawia się na etapie wydawania decyzji przez okręgowego inspektora pracy. Ale też okręgowy inspektor pracy będzie brał pod uwagę wolę stron, o ile nie jest ona sprzeczna z prawem, w szczególności z prawem pracy i zasadami współżycia społecznego. Ale na pierwszym etapie polecenia woli stron ustawodawca w ogóle nie przewidział. Twardo trzymamy się litery kodeksu pracy.
3: A jak to będzie wyglądać w praktyce? Ktoś prowadzi działalność gospodarczą, no i regularnie co miesiąc wystawia fakturę jednemu tylko zleceniodawcy. To jest sytuacja stała, regularna. Czy to jest sytuacja, która wskazuje na konieczność podpisania stałej umowy?
4: Nie, to nie jest takie jednoznaczne, dlatego że musi wystąpić podporządkowanie, które jest kluczowe dla stosunku pracy. Jeżeli mamy umowę o pracę, to szef może wydawać polecenia, one mają dla nas charakter wiążący i ma prawo je egzekwować. Na B2B czy na kontrakcie cywilnoprawnym mamy swobodę. Sami decydujemy o swoim, co do zasady, miejscu i czasie pracy. Więc jeżeli ta osoba, która prowadzi działalność, ma określoną umowę o świadczenie usług, a sama decyduje o tym, kiedy pracuje, czy pracuje osobiście, czy ma zastępcę, no to mamy do czynienia z kontraktem cywilnoprawnym, więc to nie, sam fakt posiadania jednego kontrahenta nie przesądza jeszcze w tym momencie o zatrudnieniu pracowniczym.
3: Rozumiem,
4: to byłoby,
3: że
4: zbyt prosta konstrukcja.
3: Rozumiem, że inspektor nabierze takiej wiedzy w drodze wywiadu, prawda?
4: Tak, proszę zauważyć, ustawodawca napisał, że inspektor, zanim wyda polecenie, musi zapoznać się ze stanowiskiem stron. Więc najpierw inspektor musi, mówiąc najprostszym językiem, pogadać z tymi ludźmi. I też bardzo ważna uwaga, a wie pan, inspektor wie pan, będzie że... się przyglądał.
3: Wie pan, że w internecie można znaleźć instrukcje wskazujące, jak odpowiadać i co mówić, żeby przypadkiem inspektor by nie nabrał podejrzeń, że umowę trzeba przekwalifikować.
4: Dobrze, pogadanie to jest jedno, ale panie redaktorze, my mamy w ustawie o inspekcji szereg uprawnień jako instytucja kontrolna, więc mamy prawo przesłuchać osobę, która wykonuje pracę w charakterze świadka z pouczeniem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Więc możemy przesłuchać tą osobę, możemy również przesłuchać osoby, które wykonują pracę i które mogą poświadczyć, jak ten osobnik, którym się interesujemy, tą pracę wykonywał. Więc inspektor pracy będzie zbierał materiał dowodowy. To tak jak te porady w internecie, żeby przygotowywać super wypasione umowy. To znaczy takie umowy, które będą najeżone cechami charakterystycznymi dla stosunku cywilnoprawnego i żeby zbierać oświadczenia od podwładnych, że marzą i tylko chcą pracować na kontrakcie, nie lubią umów o pracę, nie chcą pracować, bo cenią swoją niezależność. To będzie, ta dokumentacja nie będzie przesądzała o tym, czy mamy do czynienia ze stosunkiem pracy, czy też nie. Będą decydowały okoliczności faktyczne. Inspektor pracy ma prawo dokonywania oględzin. Inspektor pracy po prostu będzie się przyglądał, jak ta praca jest wykonywana, czy rzeczywiście ta wolność charakterystyczna dla kontraktów cywilnoprawnych jest, czy ona jest tylko na papierze.
3: Bardzo panu dziękuję za udział w programie. Spotkamy się na ten raz jeszcze przed godziną 13. Marcin Stanecki, główny inspektor pracy. A zatem do usłyszenia.
4: Do usłyszenia.
3: 12 minut, proszę państwa, po południu. Czy etat jest korzystniejszą formą pracy? Co państwo sądzą o tych nowych uprawnieniach inspekcji pracy? 510-357-357, 510-357-357, aplikacja tam nasza sonda. Pan Bartek dla odmiany, by na antenie. Panie Bartku, witam, halo.
5: Dzień dobry, to ja tak tylko nawiązując się do poprzedniej audycji, wyjawię swój sekret. Ja po prostu tak dobrze się łączę, no bo ja byłem szczepiony, więc na COVID-a, więc mój chip dobrze tutaj widać
3: działa
5: z państwa radiem, tak, więc tak, ale wracając, oczywiście umowa, żeby krótko, umowa o etat jak najbardziej, a obecnie teraz właśnie moja pierwsza taka poważna praca to jest właśnie o etat i się bardzo z tego cieszę, bo mam w pamięci, jak w czasach studenckich dorabiałem sobie właśnie na takich umowach zlecenie i pamiętam, jaka tam po prostu panowała wolna Amerykanka, że po prostu pracodawca tam nawet podejrzewam wyliczał, ile ja wychodzę sobie do toalety i później z tego sobie minuta do minuty i później jakoś dziwnym trafem, jak liczyłem, pensja była trochę niższa akurat tak o godzinkę, bo to była umowa na wyrobianie godzin, więc jak najbardziej jestem za pełnym etatem.
3: A co będzie, panie Bartku, jeśli się okaże z czasem w związku z tymi dodatkowymi obowiązkami, obciążeniami dla pracodawców, że pracy na rynku będzie mniej?
5: Wie pan, no tutaj to wszystko jest płynne. Ja nie mówię, że to jest jedno rozwiązanie, nie powinno być modyfikowane. I tutaj jest też może pomysł prośba do naszych rozwiązanych, żeby przy okazji tego, bo oczywiście ja uważam, że kontrola powinny być, te instytucje od tego są, żeby właśnie działać, ale żeby też tworzyć jakieś programy, jakieś też przepisy, które właśnie by zachęcały pracodawców właśnie, żeby jednak to jakoś im rekompensować. Ja też nie mówię, że to powinno być tylko w jedną stronę.
3: Obniżać koszty pracy, to byłby element z pewnością zachęcający. Pozdrawiam pana. 510-357-357. Czy etat jest korzystniejszą formą pracy? Co na to pan Krzysztof? Panie Krzysztofie, witam. Halo?
6: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
6: Przyznam szczerze, że jestem wstrząśnięty tym, co mówi, jak rozumiem, szef tych wszystkich inspektorów, którzy będą chodzić po firmach.
3: Tak,
6: ich szef,
3: tak? Naszym gościem dzisiaj jest główny inspektor pracy, tak.
6: I jestem wstrząśnięty, bo rozumiem, że inspektorzy teraz wejdą sobie do firmy i będą się czuli jak u siebie na swoim podwórku. To jest coś niebywałego, jak w tym momencie rząd, państwo będzie dokręcać śrubę, bo brakuje kasy, o tym każdy wie, bo brakuje kasy, będą dokręcać śrubę firmom. Ja bym tylko gro, ja zatrudniam bardzo dużo ludzi, gro na przykład studentów, zapytajmy się studenta, zarabia w tym momencie 32 zł minimalna, jest na rękę, tyle dostaje. Zapytajmy się studenta, czy chciałby zarabiać na umowie o pracę na przykład na godzinę 23, bo to jakoś tak mniej więcej tak wychodzi.
7: Aha.
6: Bo w tym momencie student
7: no bo taka wypłaci... będzie, bo taka będzie różnica po zmianie stosunku pracy, tak?
6: No, no tak, no bo jeśli przyjdzie na umowę o pracę, to on oczywiście będzie zarabiał mniej na rękę, tak? Studenci chcą zarabiać, z tego co wiem, a mam z wieloma styczność, chcą zarabiać więcej. Dostają brutto netto, ich składka i godzinówka nie jest ozusowana.
7: Panie Krzysztofie, tak... ale tak jeszcze tytułem wyjaśnienia, a nie jest tak, że do 26 roku życia nie płaci się, nie ma obciążeń za zatrudnianie młodych ludzi?
6: I jeśli są uczniami bądź studentami, tak.
7: No właśnie.
6: Muszą mieć status ucznia lub studenta. Do 26 roku życia tam jest coś z podatkami, to musiałoby być dokładnie wyjaśnione, w tym momencie nie wiem dokładnie. No i tak no po prostu reasumując, jestem wstrząśnięty i mam dużą firmę. W tym momencie, jeśli stać mnie na ogromne składki ZUS-owskie płacę, jeśli w pewnym momencie to się stanie dla mnie i dla wielu moich znajomych za dużym obciążeniem,
7: To będzie, domyślam się, dla pana i tych znajomych koniec prowadzenia działalności gospodarczej. No te obawy są, o tych obawach jeszcze dzisiaj, proszę państwa, porozmawiamy. Panie Krzysztofie, pozdrawiam, pan Waldemar. Panie Waldemarze, halo, dzień dobry.
8: Dzień dobry, panie Kubo.
7: Dzień dobry panu.
8: Ja patrzę na to trochę z innej strony, bo wydaje mi się, że tutaj jakby państwo będzie polowało na te wszystkie zmiany umów po to, żeby zabierać nie tylko pracodawcom, ale też i ludziom, którzy pracują. No, każda osoba,
7: tak,
8: która...
7: Bo składki są, jak pamiętamy, po obydwu stronach, prawda?
8: Tak, tak, dokładnie. Po to mamy, jakby pracujemy na... powiedzmy nieozusowanych umowach, czyli na B2B, żeby po pierwsze jakby samemu sobie móc odkładać różnego typu środki, niekoniecznie dawać państwu możliwość
7: no,
8: tego,
7: poza
8: żeby
7: tym
8: potem
7: nie oszukujmy się po to, żeby zarobić więcej, prawda?
8: Ale panie Kubo, to nie jest do końca tak, bo to nie jest chciwość, tylko szczerze mówiąc przez złe gospodarowanie państwa to wszystko, co udało mi się odłożyć w ZUS-ie, straciło 50% wartości w ciągu kilku lat rządów PiS-u. I szczerze mówiąc, wolę sam zarządzać swoimi środkami, a nie zostawiać to bezpośrednio państwu i dawać im jakby możliwość tego, żeby w dowolny sposób sobie przetracali pieniądze, które ja mam odłożyć sobie, a de facto wszyscy mi mówią, że te pieniądze, które odłożę, to i tak sobie sam muszę jeszcze odłożyć, bo i tak z tego nie będę miał emerytury.
7: Znaczy, wydaje mi się, być może tak, ale taką minimalną.
8: Znaczy, panie Kubo, no to jeżeli jest pan na B2B, to i tak będzie pan miał minimalną i tak, no to, to tą stronę zostajemy dokładnie w tym samym miejscu. Dlatego powiem panu, że wydaje mi się, że to jest trochę abuzywne, bo ja zakładam, że oczywiście ładnie to wszystko jest opakowane i rzeczywiście dla tych ludzi, którzy są oszukiwani i okradani, to rzeczywiście jest to jakaś tam pomoc, ale te osoby i tak pisały donosy, i tak przychodziły kontrole. Tu większy problem jest dla tych ludzi, którzy pracują, nie wiem, na przykład w IT, albo są specjalistami, którzy pracują dla wielu firm i co, i teraz raptem się okaże, że każda z tych osób będzie musiała mieć pół etatu?
7: Tak, dla mnie kuriozalne jest to, co podkreślił pan inspektor Marcin Stanecki, że tutaj przepisy prawa są bezduszne i urzędnika nie interesuje wola stron. I to jest nieprawdopodobne, że de facto nie mamy żadnego wyboru. I nawet jeżeli ten pracownik bardzo nie chce, to będzie musiał.
8: Ale panie Kubo, to tylko potwierdza jedną tezę, że to nie jest robione dla pracownika, tylko dla państwa, żeby po prostu więcej daniny było.
7: Niestety...
8: Także panie Kubo...
7: Niestety ten pański wniosek no, wydaje się po prostu słuszny. Pozdrawiam pana.
8: Dzięki, wszystkiego dobrego.
7: Wszystkiego dobrego. 510-357-357. Pan Jakub z nami. Panie Jakubie, witam. Dzień dobry, halo.
9: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
9: No ja tylko chciałem powiedzieć, że w sumie warto było, żeby jednak ludzie mieli wybór, bo zmuszanie do jakichkolwiek umów, stosunków prawnych jest no, po prostu bez sensu, bo i tak to się da ominąć. I tak da się obejść, a tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby był podatek, nie? I ZUS.
7: Ciekaw jestem, jak to w perspektywie kilku, może więcej lat odbije się na dynamice wzrostu PKB. Pozdrawiam pana.
9: No ja przyznam szczerze, że 4 lata temu, jak wszedł tam ten nowy ład 2.0, no to otworzyłem po prostu spółkę PSA. No i w sumie już przepisy jakiekolwiek takie normalne pracownicze nie, mnie samego nie dotyczą, no bo jednak spółka jest osobnym tworem prawnym i no i to można po prostu, no można bardzo łatwo sobie działać i obejść, nie?
7: 20 minut po południu. Pozdrawiam panie Jakubie, pan Patryk. Panie Patryku, halo.
10: Halo, dzień dobry, witam.
7: Dzień dobry, witam.
10: Nie mogłem się powstrzymać, gdy taki temat mamy dzisiaj. Jestem przedsiębiorcą, około 30 lat prowadzę firmę. Doszedłem do poziomu tego, że zatrudniam kilkanaście osób i w 100% eksportujemy nasze usługi za granicę. I otóż moi klienci nie zgadzają się na to, żeby usługi dla nich świadczyły osoby, które wiąże relacja pracodawca ze względu na odpowiedzialność. Pracownicy są chronieni, nie ponoszą takiej odpowiedzialności, jakiej oczekują klienci. Chociażby z tytułu ochrony RODO, dostępu do informacji wrażliwych, pracownicy będący w relacji B2B mogą ponieść pełną odpowiedzialność, bo wynika to z kontraktu B2B i z odpowiedzialności firm. W związku z tym, jeśli pojawi się u mnie taka kontrola i rzeczywiście ktoś będzie przekonany, że to jest relacja pracodawca-pracownik, ja zamykam swój biznes tego samego dnia, ponieważ tracę sam kontrakty, bo nie jestem w stanie spełnić oczekiwań moich klientów, jeśli chodzi o odpowiedzialność.
7: Tego efektu, panie Patryku, z tego względu, o którym pan mówi, ale także z innych względów finansowych, ja się bardzo, bardzo boję. 510-357-357, szeroki i drogi, panie Patryku. Pani Monika z nami. Pani Moniko, halo.
11: Dzień dobry. Witam. Ja dorzucam swój kamyczek. Jestem dosyć młodym przedsiębiorcą, dopiero 10 lat na rynku pracy. I faktycznie na początku korzystałam z tego... z tej umowy zlecenie dla osób, studentów do 26 roku życia.
7: I troszeczkę głośniej, pani Moniko, bardzo przepraszam.
11: Muszę powiedzieć, że to ta ulga do 20 roku życia, 26 dla studentów, faktycznie jest bardzo opłacalna i większość, właściwie jeżeli nie 100% moich znajomych studentów w ten sposób pracowało. Natomiast w momencie, kiedy kończy się ten 27 rok życia i pracodawca oferuje przejście na umowę o pracę, jest to tak duża zmiana i na tyle nieopłacalna, że tak naprawdę nie znam wielu osób, które się na to zdecydowały. Większość z nas pozostaje dalej w stosunku pracy takiej na umowę zlecenie. Natomiast ja się przed umową o pracę bronię rękami, nogami, jak tylko mogę, ponieważ cenię sobie wolność, cenię sobie niezależność. Wychodzi mi też lepiej finansowo. Założyłam własną działalność i naprawdę nie narzekam i myślę, że to jest dla mnie duża wartość, że nie muszę się nikogo pytać, tak?
7: Czy ma pani, pani wielu partnerów biznesowych, sporo zleceń, czy tylko jest to relacja z jednym partnerem biznesowym?
11: Nie, ja pracuję w branży edukacyjnej, więc tak naprawdę świadczę usługi indywidualnie, więc jest tych kontrahentów sporo i bardzo cenię sobie to, że nie muszę po prostu się nikogo pytać, tak, o urlop.
7: Ale chyba też nie musi się pani bać ewentualnego przekształcenia. Pozdrawiam pani Moniko, pan Aleksy. Panie Aleksy, halo.
12: Dzień dobry.
7: Tak, słyszymy.
12: Chciałem skorygować pewne informacje, które padły w trakcie rozmowy z panem Krzysztofem bodajże. Tam padła stawka 32 zł na rękę. Minimalna stawka godzinowa brutto to wynosi 31,40. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, że jeżeli się zatrudni ucznia lub studenta do
7: 31,40, a nie 32, tak? Rozumiem, tak. No to znaczna różnica.
12: Mówię o składce, o stawce brutto.
7: Tak, oczywiście.
12: Druga sprawa to, jeżeli się zatrudni ucznia lub studenta do 26 roku życia na umowie o pracę, to on podlega normalnemu oskładkowaniu ZUS. Nie płaci on tylko podatku.
7: Bardzo dziękujemy za to uzupełnienie. Pozdrawiam pana. Pani Natalio, witam. Halo.
13: Dzień dobry. Pierwszy raz się dodzwoniłam. Dzień dobry, panie Kubo. Ja chciałabym zapytać pana głównego inspektora, że skoro są wprowadzane takie regulacje, to jak rozumiem, ten problem jest powszechny w naszym kraju. Czyli to jest jakaś pandemia tego, że nie możemy pracować na umowę o pracę. Akurat w tej firmie, gdzie wszyscy pracują na umowę o pracę, ale mam wrażenie, że chodzi o pieniądze, bo inspektor będzie mógł naliczyć 5 lat wstecz ZUS.
7: O tym jeszcze porozmawiamy właśnie, jakie skutki prawne by wywoła decyzja administracyjna wstecz. Pani Natalio, ja do tego po prostu wrócę. Bardzo pani dziękuję.
13: Tak, bardzo proszę o zapytanie się, ile jest było pozwów, zgłoszeń i wcześniej postępowań po kontrolnych zaleceń na przejście na umowę o pracę, bo to jest bardzo ciekawe.
7: 25 minut po południu. Pan Adam, panie Adamie, witam, halo.
14: Dzień dobry.
7: Dzień dobry panu.
14: Ja jestem przedstawicielem tej grupy, która została wypchnięta na umowy cywilnoprawne, czyli lekarzy. Mhm. Uważam, że umowa na umowie o praca na umowie o pracę na umowie jest bezpieczna. Szczególnie w takim zawodzie wysokiego ryzyka. Wtedy odpowiedzialność za pewne szkody sięga tylko 3 pensji. Natomiast w umowie B2B niby jest to po połowie, ale tak naprawdę to 100% odpowiedzialności może być przypisana temu quasi-pracownikowi. Hmm. Ja byłem bardzo przeciwny. Nas wypychano na siłę na początku lat 2000. Bo szpitale po prostu nie miały pieniędzy, zadłużały się i trzeba było zejść z kosztami. To byłem wrogiem dyrekcji. W końcu straciłem tą pracę, bo przestali w ogóle płacić i wtedy inspekcji pracy nie było. Po powrocie z zagranicy pracuję już tylko na umowie cywilnoprawnej. W tej chwili na emeryturze i uważam, dla emerytur to jest najlepszy sposób. Bo już się nie płaci wszystkich składek emerytalnych, gdzie dopłaca się.
7: Ale jak słyszę, jest pan zdania, że przez wiele lat te formy były po prostu przez pracodawców nadużywane. Pan Robert na antenie.
14: Tak, pozdrawiam nas.
7: Pozdrawiam pana, panie Adamie. Pan Robert, panie Robercie, witam. Halo.
15: Dzień dobry, witam serdecznie pana Kubo. Chciałem tylko dorzucić 2 grosze z Hiszpanii, przyznam szczerze, ponieważ mam firmę od 10 lat tutaj i na chwilę obecną jesteśmy na etapie właśnie takiej to inspekcji. Stwierdzono, że 90 osób, które pracowały u nas na B2B, dając zajęcia języka angielskiego w każdym momencie, kiedy tylko sobie chcieli z pełną wolnością, muszą stać się pracownikami. I co to oznacza dla nas? Ponieważ nasz obrót, powiedzmy, jest na poziomie 400 tysięcy euro rocznie, oni rzucili nam karę około 1 000 000 euro. I siłą rzeczy znajdujemy się w sytuacji...
7: Domyślam się, że prawo tamtejsze dopuszcza taki rozmiar kary, tak?
15: Oczywiście, że tak. Oczywiście no, jesteśmy na etapie z prawnikami tutaj, żeby jeszcze coś z tym zrobić dalej. Oczywiście jestem do sądu i tak dalej, no ale nie zmienia to faktu, że firmę zamknąć będę musiał. Co się wydarzy? Powiedzmy, oni zbiorą sobie, powiedzmy, 200 tysięcy euro z tej całej ich wymyślonej kary. Prócz tego ci wszyscy ludzie, którzy nigdy nie chcieli być pracownikami, staną się pracownikami i od państwa dostaną odpowiednik pieniędzy przepracowane lata. Więc państwo hiszpańskie, zamykanie mojej firmy, będzie kosztowało ponad 1,5 miliona euro.
7: Pozdrawiam pana, bardzo dziękuję. 28 minut po południu. Panie Pawle, witam, dzień dobry, halo.
16: Witam serdecznie, panie Kubo. Dwie sprawy organizacyjne na początek.
7: Bardzo proszę.
16: Pierwsza rzecz to nie wyobrażam sobie, żeby pan Marcin z Nidzicy nie był wpuszczany na antenę, bo to była przesłanka naruszenia przepisów artykułu 54 Konstytucji.
7: Oczywiście.
16: A druga rzecz to na wstępie to pan Bartosz nie powinien ujawniać swojego braku zdolności do czytania ze zrozumieniem, bo gdyby czytał charakterystykę produktu leczniczego tego preparatu, który nazwał szczepionką, to by wiedział, że to nie jest szczepionka, tylko eksperymentalna terapia genowa, której nie powstydziłby się dr Józef Mengele.
7: Panie Pawle,
16: to jest pierwsza rzecz. I przechodzimy do tematu.
7: Bieg pańskich analogii czasami mnie przeraża, ale wracając do dzisiejszego pytania.
16: Ja myślałem, że pan nie lubi pani Kubo. Ale teraz przechodząc
7: to jedno
16: do tematu.
7: Drugiego nie wyklucza. A przechodząc do tematu...
16: Czuję, mam tę świadomość. Jestem przeciwko takim zabiegom, który ten funkcjonariusz publiczny na antenie publicznie wyraził. Jest to kolejny element budowania państwa totalitarnego.
7: Ale to nie pretensje, ja bym miał, panie Pawle, do głównego inspektora pracy, tylko do ustawodawcy. Do tego, który ma ambicje, żeby myśleć za mnie, za pana i nas uszczęśliwiać. W dodatku, na co są liczne dowody i przykłady, nie mając cienia świadomości, czym to będzie skutkować.
16: To panie Kubo, ad vocem.
7: Tak.
16: Jeżeli mamy garnek z wrzątkiem każdego ranka i wsadzamy do tego garnka ręce, licząc na to, że tym razem się nie oparzymy, to dlaczego ciągle wybieramy tych naszych przedstawicieli do Knesejmu, którzy urządzają nam taki los?
7: No i z czasem rzeczywiście się nie oparzymy, bo wystąpi mniejsza różnica temperatur i już nie będzie takiego efektu.
16: Założyłem, że będzie to wrzątek, ale wracając do tematu. Aha. Ten pana gość wysprzęglił się od razu, pięknie te eufemizmy opowiadając, wysprzęglił się po kilku minutach. Ja sobie żałuję, że tych eufemizmów nie spisałem. Wysprzęglił się, że za chwilę, jeżeli będzie coś nie tak, no to aparat przemocy ruszy przeciwko tym polskim podatnikom. Natomiast jeżeli tak pięknie opowiadał w swoim wstępie o tym, to może odnieśmy się do tego, jak został potraktowany pan Roman Kluska z jego biznesem. W kontekście konkurencji, która mogła robić takie numery jak pan Kluska, a pan Kluska nie mógł tego robić. Dobrego dnia, panie Kubo.
7: Czasy Optimusa pan wspomina i rozliczanie VAT-u, bo o to wówczas chodziło. 510-357-357, 29 minut do 13. Na antenie gość pan dyrektor Tomasz Olszówka, dyrektor Wydziału Prawno-Legislacyjnego w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Witam pana, panie dyrektorze, kłaniamy się.
17: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry, panie ministrze, dzień dobry państwu. Tomasz Olszówka, Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.
7: Bardzo witamy pana. Tak, ja pana słyszę, pana ministra nie ma w tej chwili z nami. Będzie wprawdzie przed godziną 13. Czy nowe uprawnienia, pana zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy, nie wywołają fali bankructw bądź likwidacji firm, rezygnacji z prowadzenia działalności?
17: Panie redaktorze, szanowni państwo, jest kilka istotnych wątpliwości, nie tylko naszych, ale przede wszystkim przedsiębiorców. I te wątpliwości dotyczą szeregu zastrzeżeń. Pierwsza kwestia, o której należy wspomnieć, nie ma wątpliwości co do tego, że wszelkie możliwe nadużycia...
7: Panie dyrektorze, mam prośbę, troszeczkę bliżej mikrofonu pana zapraszam, dobrze?
17: Jasne, jestem blisko mikrofonu.
7: Dobrze,
17: pierwsza kwestia
7: tak.
17: Poza tematem. Wszelkie naruszenia i wszelkie nieprawidłowości w zakresie zatrudniania i prawa pracy powinny być eliminowane. Natomiast tak daleko idące zmiany i przyznanie tak daleko idących kompetencji Inspekcji Pracy może wywołać bardzo daleko idące negatywy dla przedsiębiorców.
7: Panie dyrektorze, bardzo istotne pytanie. Czy decyzja inspekcji wywołuje jakiekolwiek skutki skarbowe, składkowe wstecz?
17: Już po kolei wyjaśniam. Pierwsza rzecz. Decyzja inspektora stanowi ingerencję w bardzo autonomiczny stosunek dwóch stron. Do tej pory dwóch przedsiębiorców, którzy na skutek decyzji inspektora staną się pracodawcą i pracownikiem. Jedna rzecz. Druga rzecz, inspektor będzie mógł wydać rygor natychmiastowej wykonalności takiej decyzji, a to powoduje właśnie takie skutki fiskalne i skutki w zakresie ubezpieczeń społecznych.
7: Ja to rozumiem, ale czy to są skutki, które działają wstecz?
17: Tak, to będą mogły być skutki, które będą działać wstecz i wtedy taki do tej pory przedsiębiorca, a po zmianie pracodawca na przykład będzie musiał kilka lat wstecz zapłacić składki na ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, podatki za takiego pracownika. Kolejna rzecz.
7: Przepraszam bardzo, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo ważny wątek, panie dyrektorze, bo ja miałem wrażenie, że ten pomysł był na tyle absurdalny i kosmiczny, że na pewnym etapie prac nad ustawą o uprawnieniach Państwowej Inspekcji Pracy ten pomysł wypadł. On pana zdaniem pozostał? Tak to będzie działało?
17: Z brzmienia ustawy, która weszła w życie, wynika, że tak może być, jeżeli taki rygor natychmiastowej wykonalności zostanie wydany albo przez inspektora pracy na etapie wydawania decyzji, albo przez na przykład sąd jako zabezpieczenie.
7: Ja rozumiem, ale czy odwołanie do sądu pracy po decyzji inspektora nie wstrzymuje Skutkuje oczywiście prawnie, ale czy nie wstrzymuje wykonalności w tym obszarze dotyczącym podatków składek?
17: Nie musi. Na tym polega problem, że nie musi i tutaj to budzi bardzo wiele wątpliwości i przede wszystkim obaw, tym bardziej, że tutaj mamy jeszcze do czynienia z jedną kwestią, mianowicie w jaki sposób będzie ustalana wysokość wynagrodzenia takiego nowego pracownika. Do tej pory mieliśmy kontrakt, ustaloną kwotę, w jaki sposób dwie strony, dwóch przedsiębiorców się rozlicza, a po zmianie tak naprawdę inspektor pracy będzie kształtował także wysokość wynagrodzenia.
7: Ale przepraszam bardzo, ale inspektor pracy ma takie uprawnienia, żeby de facto pomyśli chwilę i powie, a to proszę zatrudnić tego pana na tyle i na tyle?
17: W praktyce może to tak wyglądać, ponieważ inspektor pracy będzie analizował dokumentację, jaką będzie miał i będzie mógł albo ustalić wynagrodzenie, jeżeli będzie miał wątpliwości.
7: Pewną podpowiedzią oczywiście będzie to, co było na fakturze, prawda? Jeżeli ktoś wystawiał regularnie co miesiąc fakturę z określoną kwotą, no to być może to będzie stanowiło podstawę.
17: Może tak być. I teraz proszę mieć świadomość, że od tej kwoty będą potem liczone właśnie stawki i podatku, stawki ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i pozostałych. To taki koszt trzeba będzie ponieść także wstecz. To bardzo duża niepewność prawna.
7: To jest no coś niebywałego, powiem szczerze, ale wiadomo ilu lat, panie dyrektorze, to wstecz może dotyczyć?
17: To może dotyczyć na przykład nawet 5 lat wstecz. To mogą być bardzo duże kwoty i to może prowadzić do naprawdę bardzo, bardzo niebezpiecznych sytuacji, łącznie z tym, że niektórzy przedsiębiorcy będą musieli na przykład likwidować swoje działalności, bo nie będzie ich stać na to, aby podołać takiemu obowiązkowi. Z tego powodu wynikają obawy o fiskalne wykorzystanie nowych przepisów i w tym zakresie te obawy niestety są zasadne.
7: A jak duża pana zdaniem może być skala zjawiska? Myślę o liczbie tych relacji B2B, myślę o umowach zleceniach od jednego zleceniodawcy.
17: Tego rodzaju sytuacji może być wiele. Weźmy pod uwagę, że mamy do czynienia z wręcz nieskończoną ilością stanów faktycznych, które trzeba będzie zmieścić w bardzo wąskich ramach stosunku pracy. To będzie w praktyce bardzo trudne i trudno będzie, aby tak bardzo łatwo, bardzo szybko po prostu przekształcić umowę o współpracy dwóch niezależnych podmiotów, przedsiębiorców tak naprawdę, w umowę pracy. Mamy bardzo różne stany faktyczne i bardzo wiele kwestii, które przy tej okazji trzeba będzie tak naprawdę pokonać, dostosować, zmienić.
7: Panie dyrektorze, czy umowa o dzieło też będzie piętnowana? Może być potraktowana jak umowa zlecenie i być traktowana jako forma zastępcza dla de facto pracy etatowej?
17: Trudno powiedzieć, w jaki sposób inspektorzy pracy będą do tego podchodzić, natomiast są bardzo istotne różnice między umową o dzieło a umową zlecenia. W przypadku dzieła strony umawiają się na wykonanie czegoś bardzo, bardzo konkretnego.
7: Ja rozumiem, tylko że ustawa tego nie opisuje, nie określa?

0: Ten wątek, który może, no nie wiem czy martwić, niektórych na pewno tak, ale na pewno zastanawiać, ponieważ większość spraw przed sądami pracy wygrywają w Polsce pracownicy. I należy chyba przyjąć, że z rozstrzygnięciami dotyczącymi stosunku pracy będzie pewnie, panie dyrektorze, podobnie i de facto decyzje inspekcji no, będą zamykały spory.
1: Może tak być w praktyce. Istotnie prawo pracy silnie chroni pracownika. To w trudnej sytuacji stawia tak naprawdę obie strony, bo nie każdy musi chcieć być pracownikiem. Kolejna rzecz jest taka, że w sytuacji, kiedy przychodzi inspekcja pracy na kontrolę, za chwilę może pojawić się lawina kontroli z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i z Urzędu Skarbowego. To jest bardzo duża obawa przedsiębiorców, dlatego że to dosyć silnie i skutecznie utrudnia wykonywanie takiej codziennej po prostu działalności gospodarczej. Te przepisy, które wkrótce wejdą w życie, tak naprawdę 8 lipca, one mogą prowadzić do bardzo dużej niepewności prawnej, do bardzo dużego zawieszenia stron, które będą objęte takim postępowaniem, jak ono się zakończy. Poza tym proszę mieć jeszcze jedną kwestię, którą chciałbym poruszyć. Nie wiadomo będzie, jak daleko będą, jak dotkliwe będą skutki, jeżeli chodzi o te rzeczy, które możemy przewidzieć, na przykład podatki, ubezpieczenia społeczne. Ale co w sytuacji, kiedy przedsiębiorca, który będzie miał być pracownikiem, na przykład będzie miał otwarte umowy leasingu albo jakieś inne umowy jako przedsiębiorca. Co z tym się stanie? Na te pytania nie ma odpowiedzi, a to też będzie bardzo duża dolegliwość, jeżeli na przykład musiałby natychmiast spłacić takie zobowiązania, to mogą być kwoty, które mogą przekraczać jego możliwości w zakresie spłaty, to naprawdę może powodować bardzo wiele problemów praktycznych, na które zwracaliśmy uwagę w trakcie całego procesu konsultacji i opiniowania, a które niestety nie zostały przez ustawodawcę uwzględnione.
0: No tak, bo to by trzeba się zastanowić, rozstrzygnąć, odpowiedzieć, wymyślić. Nie mają na to czasu. Panie dyrektorze, wrócimy do rozmowy przed 13. Tomasz Olszówka, dyrektor Wydziału Prawno-Legislacyjnego w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Dziękuję za spotkanie. 19 minut. Dziękuję. Do 13. 510 357 357. Panie Piotrze, witam. Dzień dobry. Halo?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Panie redaktorze, Piotr z Łodzi. Proszę pana, ja mam 63 lata, więc właściwie już kończę swój bieg zawodowy. I powiem tak, pomiędzy 92 a 2024 rokiem pracowałem w przedsiębiorstwach prywatnych. To było 6 pracodawców. Tylko jeden nie suflował mi informacji, że to on za mnie płaci podatek. Moim zdaniem ubruttowienie pensji też będzie jakimś rozwiązaniem.
0: No może.
2: I czy to nie jest jakieś rozwiązanie? Ja nie mam żadnego doświadczenia jako przedsiębiorca i mówię, że mój punkt widzenia zależy od miejsca, w którym siedzę, podobnie i tych przedsiębiorców. Ale moim zdaniem to by mogło coś uzdrowić, bo w drugim zdaniu ci wszyscy dający mi pracę mówili, że tylko oni płacą podatki. Ja nie płacę żadnych podatków. A to nieprawda.
0: A to nieprawda. Pan Adam. Panie Adamie, witam. Dzień dobry. Halo? Panie Adamie, słyszymy się?
3: Tak, słyszymy się, słyszymy.
0: No, a mnie słychać? Znakomicie, teraz tak.
3: O, no to cieszę się. Panie Kubo, problem polega na tym, że zacząłem się zastanawiać, jak to się ma do swobody prowadzenia działalności gospodarczej, która jest w Konstytucji. Bo przecież po to, żeśmy przechodzili całą reorganizację ustrojową, żeby można było swobodnie decydować o tym, co i jak człowiek chce robić, a nagle się okazuje, że trzeba będzie zmienić jak gdyby sposób wykonywania pracy tylko dlatego, że Państwowa Inspekcja, trochę nazwa też trochę tak pachnąca PRL-em, będzie chciała cokolwiek zmienić. Także myślę, że tu jest problem, ale tak naprawdę de facto to problem polega na tym, że my cały czas od wielu lat grzebiemy tylko i wyłącznie w przychodach państwa. Ale robimy to tylko dlatego, że mamy bardzo duże wydatki, a tam nie zmieniamy nic. I to, co teraz robi Państwowa Inspekcja Pracy, czyli chce przerzucić ludzi na etaty, jest tylko dlatego, że różnica pomiędzy sposobem płacenia składek na etacie, a na samozatrudnieniu jest no, znacząca. Oczywiście 9% jest i tu i tam, ale jak się popatrzy trochę szerzej, to wygląda to inaczej. I
0: tak państwo sobie po prostu słuchając pana, Pomyślałem i przypomniał, bo wspomniał

0: o kosztach państwa. To oczywiście w skali wydatków całego państwa to są drobiazgi, ale no, z takich drobiazgów po pierwsze składa się coś więcej, a po drugie na Boga no, powinny być jakieś zasady. Przypomniały mi się kilometrówki tak zwane pobierane przez niektórych posłów, którzy, uwaga, nie posiadają samochodu. I tak sobie nawet pomyślałem, mówię, Boże kochany, jak taki człowiek potem patrzy w oczy swoim wyborcom? Co on im mówi? Albo czy jest o to pytane?
1: Wie pan co, panie Kubutu, będzie ciekawa sytuacja z tym wszystkim, dlatego że ta zmiana idzie w kierunku takim, żeby była większa płacona przez ludzi składka zdrowotna, no bo wiadomo, że trzeba cały system NFZ-owski finansować. Ale większość lekarzy...
0: To nie tylko jest... o składkę zdrowotną chodzi, bo tak, na przykład...
1: Tak, oczywiście, ale no...
0: Obowiązki skarbowe również,
1: się podnosi,
0: tak.
1: Jak gdyby. No tak, nie wiem, czy pan zauważył, tak. Ile byśmy nie płacili, to wszystko przejemy. Mhm. Taki mamy system. I tu jest taka ciekawa sytuacja, że większość lekarzy jest na kontraktach B2B, a świadczą pracę tak naprawdę normalną, pracowników. Więc tu będzie ciekawa sytuacja, czy będzie pewna konsekwencja państwa w realizacji tych przepisów i nagle władują się do szpitali, żeby tych wszystkich lekarzy, którzy na B2B zarabiają naprawdę krocie, co my płacimy z NFZ-u tak naprawdę,
0: tak, słyszałem
1: przerzucić
0: o,
1: na etaty.
0: Słyszałem o honorariach na poziomie stu kilkudziesięciu, dwustu kilkudziesięciu tysięcy miesięcznie.
1: Zobaczymy, co z tego będzie, ale sytuacja jest rozwojowa.
0: Sytuacja jest rozwojowa. Rozumiem, że taka puenta. Panie Adamie, pozdrawiam. Pan Michał. Panie Michale, halo?
2: Halo, dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry, panu witam.
2: Pozdrawiam. Ja chciałem jedną rzecz cię spytać, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe. Jestem z kolegą, mamy w Polsce spółkę cywilną i pracujemy dla klienta z Anglii, to znaczy, że od 1 lipca mamy jednego klienta za granicą, to my będziemy nielegalni? Bo ja już tak się pogubiłem, że nie wiem,
0: pierwsze,
2: o co chodzi.
0: Po pierwsze, wie pan, a właśnie, te przepisy wchodzą w życie 8 lipca, a nie 1, ale teraz sobie muszę zanotować to pytanie, czy jest jakaś na przykład infolinia albo jakiś dyżury, żeby można było zadzwonić, zapytać. Pozdrawiam pana, pan Piotr. Panie Piotrze, halo.
3: Halo, halo.
0: Dzień dobry, witam.
3: Dzień dobry. Ja wszystkie argumenty za i przeciw jestem w stanie zrozumieć i popieram je, bo też mam wątpliwości, ale chciałbym tak trochę inaczej powiedzieć. Współpracowałem na umowie B2B przez 4 lata. I okej, rozwiązaliśmy umowę tam za porozumieniem stron, że tak powiem. Ale problem polegał na tym, że pracodawca wymuszał, jak gdyby od 7 rano do 17 pracę, co drugą sobotę i jeszcze była norma. I to już jak gdyby każde wyjście na papierosa czy cokolwiek, będąc na umowie B2B, była krytykowana i piętnowana i chyba to miał ustawodawca na myśli, żeby się tym zająć. Ja rozumiem, że pewnie przekombinowali w Sejmie, jak zwykle, i ze wszystkim, bo chcieli uszczknąć, ale to tak się chyba też nie da. Trzeba by pomyśleć właśnie o tych ludziach, bo pracodawca w małej miejscowości, który zatrudnia na B2B, jest potentatem i on stawia warunki. Tak to wygląda. No ja sobie mogłem pozwolić na to ze względu na wiek, bo to prawie 57 lat mam już, więc mogłem pozwolić sobie się postawić, a młodzi nie mają szansy.
0: Mam świadomość, że w wielu wypadkach tak to właśnie wygląda, jak to pan opisuje. Ja tylko zastanawiam się nad skalą następstw. Czy ktoś to aby na pewno przemyślał? Pozdrawiam pana, pan Piotr. Kończę. Panie Piotrze, witam. Halo? Panie Piotrze, słyszymy się? To może pan Tomasz jeszcze jest? Panie Tomaszu, witam. Halo? Halo, no. Dzień dobry.
4: Halo. Halo, halo.
0: Jak pan ma na imię?
4: Piotr.
0: Piotr, no, wywołuję pana, panie Piotrze.
4: No pięknie. Tak się cieszę, że się dodzwoniłem. Proszę pana, ja może z troszeczkę innej beczki. Ja jestem kilka lat przed emeryturą, w takim wieku, powiedzmy już, gdzie większość ludzi raczej pracuje na stałej umowie o pracę. Ostatnie 19 lat pracowałem na stanowisku kierowniczym w firmie produkcyjnej. Proszę pana, z racji operacji poważnej zacząłem swoją przygodę w firmie ochroniarskiej z powodu zdrowia. I odnośnie do jednego z moich poprzedników, który użył kluczowego słowa o tym panu, że się wysprzęglił. Z kontrolami. Proszę pana, pracując w ochronie, Wie pan, w jakich ludzie warunkach pracują w ochronie? W kontenerach, w których temperatura, jak jest na zewnątrz 15, to tu jest 30, a jak temperatura będzie 30, to tu będzie 40-45 stopni.
0: Krótko mówiąc, praca inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, ich interwencje, ich działalność są po prostu bardzo potrzebne. Ponownie z nami pan Marcin Stanecki, główny inspektor pracy. Witam ponownie, panie ministrze, kłaniamy się.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
5: Powiem, panie redaktorze, że ze smutkiem słuchałem tych wszystkich wypowiedzi, no bo to strach ma wielkie oczy.
0: No ale wie pan, ja wrócę to...
5: No, ja się wieszczą sam... koniec świata. Jeszcze, panie redaktorze, wiele informacji nieprawdziwych moim zdaniem padło. Rygor natychmiastowej wykonalności, odniosę się szybko, dotyczy tego,
0: bardzo
5: że decyzja
0: proszę.
5: Ma być natychmiast wykonana, nie oznacza, że cofamy się wstecz. Rygor natychmiastowej wykonalności to jest podstawowa instytucja,
0: Dobrze.
5: Która występuje na gruncie kodeksu postępowania administracyjnego. I jeszcze raz podkreślę, pan redaktor trafnie zwrócił uwagę,
0: że
5: my nie cofamy się wstecz, jeżeli chodzi o wydanie decyzji. Nie cofamy się w czasie.
0: To,
5: my nie
0: regulujemy to ja jeszcze raz, bo to jest bardzo właśnie,
5: to jest,
0: bo to jest kluczowe.
5: Jest wydawana,
0: czyli obowiązek,
5: decyzja jest
0: obowiązek
5: wydawana
0: płacenia,
5: na przyszłość.
0: Rozumiem.
5: Decyzja jest wydawana na przyszłość.
0: Obowiązek płacenia składek podatków nie zadziała wstecznie. O to chodzi, prawda?
5: Tak, decyzja w ustawie jest wyraźny zapis, że decyzja od dnia jej wydania wywołuje skutki prawne, jakie wiążą się ze stwierdzeniem istnienia stosunku pracy na gruncie prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych i wszelkich innych ubezpieczeń o charakterze obowiązkowym.
0: Panie ministrze...
5: I my poza tym jeszcze
0: tak,
5: tylko jedną rzecz,
0: proszę.
5: My nie zajmujemy się składkami na ubezpieczenia społeczne, ani podatkami, ani nie zlikwidowaliśmy do tej pory żadnego zakładu pracy i nic wspólnego nie mieliśmy z tego typu rzeczami. Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje nadzór i kontrolę przestrzegania przepisów prawa pracy.
0: Ja rozumiem, ale powiem, decyzje że... Państwowej Inspekcji Pracy skutkują obowiązkami. Podatkowo...
5: Oczywiście, że nie skutkują
0: składkowymi.
5: Podatkowymi. My się nieprawda, my się... To jest konsekwencja tego, co będzie dalej z ZUS-em. My zajmujemy się prawem pracy, urlopami, czasem pracy, wynagrodzeniami. 40% skarg to jest czas pracy i wynagrodzenia. My nie zajmujemy się składkami na ubezpieczenia społecznego, to jest działka ZUS-u, podatki to jest KAS.
0: Ja to rozumiem, ale jeszcze... jak pan podejmie decyzję o zmianie stosunku pracy, no to wiadomo, że obciąża to finansowo stronę mocniej, prawda?
5: Obciąża stronę mocniej, ale pamiętajmy, że przed wydaniem decyzji jest polecenie. Poza tym wiadomo, że każda decyzja wiąże się ze skutkami, ale też pamiętajmy, że my chcemy iść tam, gdzie są nadużycia i patologie. Czy panie redaktorze i szanowni państwo, czy uważacie, że w XXI wieku, w XX gospodarce świata ludzie mogą pracować na kontrakcie cywilnoprawnym po 400 godzin? W ustawie o zatrudnianiu cudzoziemców limit dla cudzoziemca wynosi 299 godzin na umowie cywilnoprawnej, na umowie zlecenia. Proszę zauważyć, bo był przykład młodych osób. Ja tylko powiem jedno. Ta stawka minimalna. No, proszę zauważyć, że okej, dostaję do ręki. Trafnie jeden ze słuchaczy podniósł, że jest nieopodatkowana, no bo czy na umowę o pracę, czy na zlecenie. Wiadomo, że na zleceniu brutto równa się netto, ale nie mamy urlopu wypoczynkowego. Do nas składają skargi studenci, którzy mówią, że zachorowali i ku ich zdziwieniu nie otrzymują zasiłku chorobowego i mnie pytają, mówią, mój ojciec, mój matka ma prawo chorować i otrzymuje zasiłek chorobowy, dlaczego ja go nie otrzymuję?
0: No i słuszne
5: nie
0: to
5: mają
0: pytanie.
5: Prawa do nadgodzin.
0: Jasne.
5: Pan dyrektor, nie mają prawa do nadgodzin.
0: Pan dyrektor Tomasz Olszówka z Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców jest z nami dyrektor Wydziału Prawno-Legislacyjnego. Panie dyrektorze, w firmie InPost pracuje... Jeśli dobrze pamiętam, około 10 tysięcy kurierów na umowę zlecenia oczywiście. No i co? Wszyscy na przykład dostaną etaty? Tak to się może skończyć?
6: To teoretycznie mogłoby się tak skończyć. Sytuacja, bardzo dobry przykład. Te osoby, ci kurierzy, oni wcale nie muszą być tym zainteresowani. Oni oprócz tego, że wykonują usługi...
0: Ale to nie ma znaczenia
6: podmiotu,
0: dla prawa i dla inspekcji. To już padło na antenie, że wola strony jest tu nieistotna.
6: To niestety bardzo dobrze ilustruje niebezpieczeństwo tych przepisów, które zostały wprowadzone i zagrożenia, jakie z tego wynikają i pewnego rodzaju pogwałcenie woli tych stron co do tego, co one chcą robić, w jaki sposób chcą robić, jak jest im jest najdogodniej to robić. Poza tym, tak jak wspomniałem, tutaj będzie bardzo dużo skutków daleko idących, niż byliśmy w stanie przewidzieć. Ci kurierzy mają samochody, te samochody często są wzięte w leasing. Co oni będą mieli zrobić z takimi umowami leasingu, kiedy leasingodawcy będą musieli na przykład im takie umowy wypowiedzieć, no bo oni już nie są przedsiębiorcami?
0: To pytanie, jak sądzę, do rządu, nawet nie do pana Marcina Staneckiego. Marcin Stanecki, tak. Panie ministrze, jeśli strony nie zastosują się do decyzji administracyjnej, czy też nawet do wyroku sądu, to co? Będą grzywne?
5: No, sankcje będą zawsze. No, musimy pamiętać,
0: ale ja to podnoszę także dlatego, że zdaje się, że one będą bardziej dotkliwe.
5: Wyższe. Tak. Nie, ale to pamiętajmy drobiazgi. O tym, że wzrost kary oczywiście jest istotny, ale ja jeszcze powiem, że wielu pracodawców popierało ten postulat, żeby kary dla Państwowej Inspekcji wzrosły, bo proszę pamiętać, że sami pracodawcy nam wskazują podmioty, które prawa nie przestrzegają i pracodawcy chcą, przedsiębiorcy, działać w warunkach uczciwej konkurencji, a o tym zapominamy, że my jesteśmy strażnikiem tej uczciwej konkurencji. Więc wzrost kar moim zdaniem przekłada się też na sytuację tych uczciwych pracodawców, bo dzięki temu, że kary wzrosną, temu nieuczciwemu pracodawcy nie będzie się opłacało tolerować nieprzestrzegania prawa pracy, bo konsekwencje może ponieść zdecydowanie większe. Ja tylko jeszcze odniosę się do woli stron. Jedno powiem zdanie, bo bardzo to padło takie mocne słowo, że ona będzie pogwałcona, zgwałcona. To jest nieprawda. Proszę zauważyć, że w kodeksie cywilnym mamy zapis, w kodeksie cywilnym, z którego wynika, że mamy swobodę zawierania umów, o ile nie jest ona sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego, naturą, właściwością stosunku zobowiązaniowego. Więc ta swoboda zawierania umów na gruncie kodeksu cywilnego, który istnieje od 1964 roku, już przewiduje ograniczenia. Jeszcze dodam, że...
0: Tak, panie ministrze, jeszcze jeden wątek, bo czasu mamy coraz mniej.
5: Dobrze.
0: W sytuacji, kiedy już zapadła decyzja inspektora, pracodawca, wiadomo, będzie mógł odwołać się do sądu pracy, ma na to miesiąc. A czy to rozstrzygnięcie przed sądem pracy zapadnie w miarę szybko? Bo no, wszyscy mamy świadomość, jak długo czasami na rozstrzygnięcia trzeba czekać.
5: To prawda, długo trzeba czekać na rozstrzygnięcia sądu. Ja jestem optymistą z natury, mam nadzieję, że to postępowanie...
0: A tu nie ma w ustawie określonego czasu,
5: jest, ale to są
0: który
5: terminy...
0: obliguje?
5: No nie, to nie są terminy, które mają charakter zawity, które są terminami zobowiązującymi. To są terminy instrukcyjne. To nie są terminy, które wiążą sąd. To jest termin, którym sąd powinien, ale jeżeli mu się nie uda, no cóż...
0: No dobrze, trudno. No ale to pana to nie niepokoi, bo myślę, że
5: nie,
0: panie,
5: powinno.
0: Kubo, no.
5: Mnie to nie niepokoi, ale... bo ja tylko powiem panu jeszcze jednej rzeczy. No. Zanim wydamy decyzję, najpierw wydajemy polecenie. Polecenie, więc my już w trakcie czynności kontrolnych inspektor rozmawia ze stronami i zapoznaje się z ich stanowiskiem. I dopiero jeżeli wyda polecenie i polecenie przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę nie zostanie wykonane, dopiero jest decyzja.
0: No,
5: a decyzję wydaje 16 okręgowych na skalę Polski.
0: A grzywna kiedy? Kiedy nie wykona się polecenia?
5: Dopiero przy decyzji. Polecenie to, ja bym sformułował najprościej, to ono brzmi tak. Chodź, pogadamy. Inspektor zaprasza dwie strony, to są negocjacje, to
0: ja
5: są rozmowy.
0: Ja bym bardzo chciał,
5: decyzja,
0: żeby to tak wyglądało.
5: Będzie tak, panie redaktorze, to wyglądało. Ja osobiście uważam, że poleceń będzie najwięcej. To nieprawda, że będą masowo wydawane decyzje,
0: bo jest 16
5: okręgowych inspektorów.
0: Jeszcze jedno pytanie. Co się będzie działo w tym czasie, kiedy sąd będzie zastanawiał się nad rozstrzygnięciem? Jak pan nas uświadomił, nie jest zobligowany tutaj na sztywno, by sąd jakimś czasem do podjęcia tego rozstrzygnięcia. Załóżmy, że sprawa będzie trwała rok, może dwa lata, może dłużej. I co wtedy?
5: Co wtedy?
0: Co dzieje się z pracownikiem, z pracodawcą, z decyzją?
5: Jeżeli... No, decyzja nie wywołuje skutków prawnych, dopóki nie będzie prawomocnego wyroku sądowego. Natomiast
0: czyli sytuacja jest zawieszona.
5: Tak. Sytuacja jest jakby zawieszona, tak. Ale jeszcze raz podkreślę, moim zdaniem wydawanie decyzji będzie miało charakter incydentalny. Z tego po pierwsze powodu, że polecenia już dzisiaj mamy i co roku kilka tysięcy umów cywilnoprawnych w drodze negocjacji, rozmów, kilka tysięcy stosunków cywilnoprawnych przekształcamy. Więc bardzo liczę na te polecenia. A po drugie, najważniejsze, przede wszystkim będziemy reagowali na skargi. Padło pytanie, ile mamy skarg. W zeszłym roku było tylko 1000 skarg na przekształcenie umów cywilnoprawnych. 1000 osób się skarżyło. W tym roku ta liczba zdecydowanie wzrośnie. I proszę zauważyć, moja sytuacja jako kontrolera się poprawi, bo będę miał wolę stron. Pisze do mnie o pomoc osoba, która chce mieć umowę o pracę, więc jej wolą było... jest posiadanie umowy o pracę, więc ja już tą wolę będę miał jednej ze stron, a często w skargach, które do nas napływają, z tych skarg wynika jednoznacznie, że osoba nie miała wyboru. Więc panie redaktorze, jakby pan mi powiedział...
0: Kończąc, bardzo proszę.
5: Na kontroli,
0: tak,
5: że mam do wyboru umowę o pracę, umowę cywilnoprawną, kontrakt B2B, to jest swoboda zawierania umów. I ja wtedy okej, jako inspektor powiem, no tak, miałeś 3 oferty na stole, wybrałeś dla siebie najdogodniejszą. Ale w praktyce ze skarg, które do nas napływają, wynika, że my takiego wyboru nie mamy.
0: Że takiego
5: ja jestem
0: wyboru
5: z małego miasteczka, dojeżdżam do Warszawy i u mnie jest wybór jeden. Albo dojeżdżam do Warszawy, albo pracuję na umowie cywilnoprawnej w jakiejś firmie, gdzie mi zapewnią minimalną stawkę godzinową, albo nie, bo ona też jest obchodzona, choć nie jest to tematem przewodnim.
0: Marcin Stanecki, główny inspektor pracy. Bardzo dziękuję za wyjaśnienia, panie ministrze, a także Tomasz Olszówka, dyrektor Wydziału Prawno-Legislacyjnego w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Bardzo dziękuję panu również. Kłaniamy się.
6: Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Do usłyszenia.
7: Radio 357.

patrzyłem się na świat wcale, to ja wcale. Szpitalne sale omijam do dziś jak pretensjonalny balet. Kiedy piszę, piszę lewą ręką trzymam mikrofon. Prawą zadaję ciosy w powietrze. W imię Ojca, Syna, Świętego Photoshopa. Teraz zobacz, jak wygląda mój świat bez korekcji, bez nieludzkiej presji. Przekrwione białko, źrenice, siwa broda, smarczki wokół oka, bez wspomagania w stylu Robocopa. Moje ciało wygina się w

który zostawia na skórze we krwi zwykłe, ani dobre, ani złe, ale piękne. Życie trudne, wiem o tym. Ślady są ich tysiące, miliony. Różnorodny fenotyp, nie przeoczysz. Miliony śladów w molekułach DNA. Fizyka i chemia. Płacz, śmiech, gniew, stres i radość, spokój.

Mam wrażenie, że jakby to było przed chwilą, kiedy tydzień temu mówiłem Państwu dzień dobry o godzinie 6, a tutaj proszę bardzo, pyk i kolejny tydzień i kolejny piątek.

kiedy wypowiedziałem to młodzieżowe, w mojej opinii, określenie, no to lecimy, no to pomyślałem sobie, że pewnie osoby w wieku nastoletnim powiedziałyby mi, że młodzież już dawno tak nie mówi. Taka pewnie jest prawda. 5 minut po godzinie 6. No i cóż, zapraszamy Państwa na może niekoniecznie jakąś super młodzieżową, ale myślę, że całkiem atrakcyjną audycję Café Maté aż do godziny 9, a dziś audycję przygotowała Monika Mędroch-Karbowska, zrealizuje Maciej Karolak. Jeśli chodzi o serwisy informacyjne, to nimi zajmować się będzie Krzysztof Tubilewicz, sportem z kolei Sebastian Kierzek. Jest z nami oczywiście dyrektor Adam Matejek, tak żeby wszystko działało. No i jestem ja, Mateusz Kuźniewski. Dzień dobry ponownie. A w ogóle ten piątek to 22 maja, gdyby ktoś pytał.

I tak to gramy w Kafematej. 11 minut po godzinie 6, a państwo powoli zaczynają się odzywać. Pan Stefan napisał a propos tego, że ten tydzień tak szybko minął, że pyk i już zniknął.

0: przeszli 10 tysięcy kroków, jeżeli zrobili 10 tysięcy kroków, to znaczy, że pokonali 10 kilometrów. To chyba tak nie działa. A zobaczmy, czy działa pogoda. Chyba tak. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, jedynie rano i pod koniec dnia w wielu miejscach zachmurzenie małe, miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 stopni Celsjusza do 23. Nieco chłodniej nad morzem oraz miejscami na Podlasiu i Podhalu około 17-18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny, miejscami w szczytowych partiach Karpat porywy wiatru do 55 km na godzinę. Czyli w przeważającej części obszarów pogoda działa.
1: Radio 357. Kafe
0: no ja przypominam oczywiście mateusz.kuzniewski@radio357.pl. Już można do mnie pisać, już mam odpaloną skrzynkę mailową i sprawdzam te wszystkie informacje od Państwa. Można dzwonić pod numer 510-357-357, tam czujna Monika Mędroch-Karbowska czeka na Państwa telefony. Ja też czekam, bo one znajdą swoje ujście na naszej antenie, jeżeli będą Państwo grzecznie dzwonić. No i można też nagrywać głosówki, to oczywiście przycisk w naszej aplikacji. Państwo doskonale wiedzą, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Misia Furtak teraz.

No dobrze, no dobrze. Państwo się oczywiście dalej odzywają i pan Krzysztof napisał: Panie Mateuszu, pan mnie zrozumie. Jadę w ten weekend na kajaki, spokojny. Jeszcze

Tydzień temu bałem się, że sprawa mistrzostwa będzie nierozstrzygnięta, a tak pełen relaks z Siriusem na dobry początek. Z Siriusem to ja się, panie Krzysztofie, zawsze proponuję relaksować niezależnie od wydarzeń piłkarskich, no ale gratuluję mistrzostwa. Teraz tylko nie wiem, pan się cieszy z mistrzostwa tego poznańskiego, czy może tego takiego klubu z Londynu Północnego, co też po latach zdobył tytuł mistrzowski? Lech to nie po latach, bo Lech obronił tytuł wywalczony przed rokiem. Choć tak teraz myślę, że pan Krzysztof napisał, że panie Mateuszu, pan mnie zrozumie. Czyli to może bardziej chodzić o ten tytuł poznański, tak mi się wydaje. No dobrze, szanowni państwo, mamy dziś, jak już wspominałem, 22 dzień maja. Słońce wzeszło o 4:30, a zajdzie o 20:34, a zatem dzień naprawdę już bardzo długi. 16 godzin i 3 minuty i jest krótszy od najkrótszego dnia w roku o 43 minuty, a zatem wygląda to przyjemnie, a dłuższy od najkrótszego i to jest dopiero... Krótszy od najdłuższego dnia w roku o 43 minuty powinienem powiedzieć, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 18 minut. Tak to pięknie wygląda. Astronomiczne lato zacznie się za dni 30. Jeśli chodzi o imieniny, no to obchodzą je dziś Julia, Emil, Ryta, Wiesław, Helena, Wiesława, Jan, Piotr, Roman, Dorian, Marcjan, Wisława i Krzesisława. No i mamy jeszcze oczywiście nietypowe święta. Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Światowy Dzień Gotów. Proszę dać znać, jak spotkają państwo na ulicy jakiegoś gota. Dzisiaj da się w ogóle jeszcze gotów spotkać na ulicach? Wydaje mi się, że nie. Mamy Dzień Pacmana i poniekąd troszeczkę, ale nie do końca będziemy nawiązywać do Dnia Pacmana w 357 kęców na śniadanie razem z Kasią Błażejewską-Sztur. No i mamy Dzień Praw Zwierząt, a zatem też bardzo ważne święto. 18 minut po godzinie 6. Gdyby się państwo zastanawiali, o czym dziś dokładnie mówić w Kafemate będziemy, no to za chwilę będziemy wyjaśniać.

0: 23 minuty po godzinie 6 w Radiu 357 to oczywiście audycja Kafe Mate, a w tejże audycji Kafe Mate mamy dla Państwa dziś, jak już mówiłem, mnóstwo fajnych tematów. Już za około 6 minut spotka się z Państwem Klimek, chłopak z konewką, jak co tydzień w piątek. No i Klimek dziś bardzo krótko zapowiedział swoją wizytę u nas w programie. Zapowiedział stwierdzeniem: kwiatki na Dzień Matki. I na razie to musi Państwu wystarczyć, ale nie będziemy Państwa długo trzymać w niepewności, bo już o 6.30 Klimek się do Państwa odezwie. Po godzinie 7 pierwsze serwisy informacyjne i sportowe, czyli Krzysztof Tobilewicz i Sebastian Kierzek o wszystkim, co ważne, będą Państwu opowiadać. Potem oczywiście piosenka dnia. O 7.15 z kolei dr Tomasz. No i ostatnie, mam wrażenie, łączenie z okolic morza, z żaglówki, przynajmniej ostatnie na jakiś czas. Połączymy się z doktorem Tomaszem i będziemy opowiadać, co też działo się na tej żaglówce, którą dr Tomasz razem z młodzieżą przemierza morskie okolice. O 7.30 Artur Gaweł i będzie zapowiedź reportażu, który dziś będzie można usłyszeć w popołudniówce Radia 357. No i będziemy z Arturem nawiązywać do tego, co wydarzyło się ostatnio na południu. Niedźwiedź śmiertelnie zaatakował kobietę, która szukała poroża w lesie. No i coraz śmielsze są osobniki, właśnie niedźwiedzie widywane niemal codziennie w takich gminach jak Solina, Czarna czy Bukowsko. No i teraz pytanie, które mam wrażenie, że zadają przede wszystkim przestraszeni mieszkańcy regionu, ale nie tylko. Strzelać czy chronić? No i o tym będzie reportaż Artura zatytułowany Strach ma oczy niedźwiedzia. Ja jestem bardzo ciekawy tej opowieści. No i oczywiście będziemy też zapraszać Państwa do dyskusji w tym, mam wrażenie, że bardzo gorącym temacie, budzącym duże emocje. To o godzinie 7.30. Jeśli chodzi o 7.45, to oczywiście wtedy Tomasz Jeleński, jeden z naszych najważniejszych porankowych tematów, a dziś tym tematem będzie rower i wysokie ceny paliwa.
1: Dojeżdżam do dwóch szkół. Patrząc się na ostatnie zawirowania na rynku paliw, ceny benzyny, ropy i gdy człowiek zaczął sobie to wszystko przeliczać w głowie, jak to wygląda, no to się mógł lekko zdziwić.
0: A jako, że rower paliwa nie potrzebuje i tym paliwem są nasze własne nogi, no to część z Państwa zdecydowała się na takie rowery przesiąść. I tutaj już pytam Państwa, czy rzeczywiście jest trochę tak, że ceny na stacjach benzynowych wpływają na tego typu nasze wybory? Czy są wśród Państwa takie osoby, które stwierdziły, oho, jest za drogo, przesiadam się na dwa kółka? A może są inne powody tego, że jednak do pracy, czy generalnie na co dzień poruszają się Państwo rowerem? Proszę dawać znać. Mateusz.Kuzniewski@radio357.pl 510-357-357, no i nasza głosówka w aplikacji. To wszystko oczywiście niezmienne. O 8.15 u nas w Kafe Mate pojawi się gość. Będzie nim pani Agnieszka Basiorka, przewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Koło w Zakopanem to tego konkretnie zarządu przewodnicząca będzie razem z nami. No i będziemy mówić o domu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, który powstaje w Zakopanem. No ale właśnie, są pewne problemy i tak naprawdę budowa stanęła w miejscu i będziemy dyskutować o tym, jak pomóc, no i też co się wydarzyło, że ten dom nie powstaje wedle tego rytmu, który wcześniej był narzucony. Tego proszę się spodziewać 15 minut po godzinie 8, a zakończymy wszystko oczywiście spotkaniem z Kasią Błażejewską-Sztur o godzinie 8.45 z okazji Dnia Pacmana. Porozmawiamy o jedzeniu żywności przetworzonej. Coś czuję, że Kasia nie będzie do tego zachęcać.

0: Mamy kilka interesujących sytuacji, bo tak, pani Ewa pisze, że dzień dobry, mój 17-letni syn świętuje, bo wczoraj wygrało Al Nasr i CR7 strzelił 2 gole i zdobył mistrzostwo. Ale Patryk przeżywał, a Cristiano płakał ze szczęścia. Zasłużył ten Cristiano, ta chęć walki powinna być dla innych wzorem. Ten facet ma 41 lat. No i rzeczywiście zasłużył, tutaj duże brawa dla Cristiano Ronaldo, ale ja jestem w szoku, że ktoś emocjonuje się Ligą Arabii Saudyjskiej. To pewnie dlatego, że gra tam Cristiano Ronaldo, a my jesteśmy w takiej sytuacji, że nie można wykluczyć, że jeszcze jeden słynny piłkarz z Europy niedługo do Saudi Pro League się przeniesie i państwo wiedzą doskonale, o jakim piłkarzu ja mówię. I jeszcze pani Małgosia jest uprzejma zauważyć, że żaglówki to są na Mazurach, a generał Zaruski to żaglowiec i oczywiście tutaj pełna zgoda z panią Małgorzatą. Dziękuję również i za ten głos. Państwo też meldują się a propos rowerów, czy poruszają się państwo rowerami i z jakiego powodu. Pochylimy się za jakiś czas nad tymi informacjami od państwa, no bo teraz już 32 minuty po godzinie 6, a zatem delikatnie spóźnieni.
1: Chłopak z konewką.
0: Czyli Marcin Klimkowski.
2: Ależ piękny. Piątkowy poranek. Zapraszam na chłopaka z konewką, Marcin Klimkowski, a państwa i moją gościnią jest, jak co tydzień, Katarzyna Resel, dziewczyna od przesadzania i prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów. Dzień dobry, Kasiu.
3: Dzień dobry.
2: W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o zimnej Zośce, pamiętasz?
3: Tak.
2: Już minęło. I na koniec powiedziałaś, że wszystkiego dobrego z okazji imieni dla twojej mamy, która się nazywa Zosia.
3: Tak było.
2: A teraz wkrótce będzie Dzień Matki. Chyba jedno z najbardziej ogrodniczych świąt w roku. Bo matki uwielbiają ogrody, balkony, doniczki. Czy tak jest?
3: Tak, zresztą nam się to kojarzy dobrze. Mama to jest, to są kwiaty. Tak kiedyś się dawało zresztą cięte kwiaty. To taki był...
2: Oby i teraz się dawało.
3: Tak, ale taka była tradycja, że wtedy tylko cięte kwiaty. Mhm. Teraz już trochę bardziej świadomie do tego podchodzimy. Chcemy jednak, żeby coś zostało na dłużej. I bardzo często są to właśnie kwiaty, które można gdzieś posadzić, bądź będą troszeczkę dłużej z nami niż tylko w wazonie.
2: Zanim przejdziemy do tego, co matkom dać, to ja tylko zapytam, jak to jest, że te same dziewczyny, które zapominają podlewać kwiatków, zapominają ustawiać je w dobrych miejscach, zapominają o nie dbać, nagle później, jak już stają się matkami, a już babciami, to w ogóle nagle, nie to, że same pamiętają, ale pamiętają, żeby wszystkich w rodzinie ostrzegać, kiedy i jak dbać o rośliny. Uczą się ogrodnictwa przez całe życie.
3: Wiesz co, bo to po prostu jest ogrody, czy ogrodnictwo ma bardzo dużo wspólnego z macierzyństwem.
2: O, proszę.
3: Bo wymaga cierpliwości, troski, wyczucia i ogromnej ilości pracy, której często na pierwszy rzut oka po prostu nie widać. No to jest wychowanie dzieci i utrzymanie, pielęgnacja ogrodu, wychowanie ogrodu jest bardzo podobne.
2: Rzeczywiście, między macierzyństwem a ogrodnictwem jest wiele, wiele wspólnego. No dobrze, ale jak już będziemy mieli tego 26 maja, wkrótce, za kilka dni, i ten Dzień Matki, to co proponujesz? Czy zastępować te znawczynie w ogrodnictwie, żeby im coś, nie wiem, dokupować, czy po prostu na własną rękę polepszyć ich ogród po prostu jakimś fajnym prezentem?
3: Wiesz co, to jest tak, to jest takie bardziej symboliczne święto, nie jakieś wielkie i nie wymaga olbrzymich prezentów, bardzo wyszukanych, więc symboliczna roślina, niekoniecznie mogą być to cięty bukiet, czy cięte
2: lepiej,
3: kwiaty,
2: żeby nie.
3: Ale może to być roślina doniczkowa, tylko do wyczucia. Każdy swoją matkę chyba zna najlepiej, wie jaka jest dla tych zabieganych mam. Mogą być to zioła, czy trawy odzdobne, czy odporne byliny. Dla tych, które mają więcej czasu i jakąś swoją przestrzeń, kwitnące rzeczy, które wymagają skubania, takiego wiesz, tego, żeby pobudzić rośliny do kwitnienia. Ale wiesz, nieraz jest fajnie po prostu spędzić ten czas w ogrodzie.
2: Aha, czyli ty do tego zachęcasz.
3: Pomóc czy coś posadzić, czy uporządkować, czy po prostu napić się kawy w tej przerwie, co pół godziny, o której też rozmawialiśmy.
2: Rzeczywiście, ty zwracasz uwagę na coś, co jest bardzo ważne. No jeżeli już się dba latami, czasami miesiącami o ten ogród, no to przecież nie dba się dla samego dbania, chociaż też, bo to pomaga w zajęciu się czymś, jak to młodzież mówi, odmóżdżającym, a tak naprawdę uspokajającym, to myślę sobie, że żeby spędzić w tym ogrodzie trochę czasu z matką.
3: Tak, wiesz co, jest bardzo ciekawe jest to, że rośliny bardzo mocno zapisują emocje i wspomnienia. Każdy z nas je ma, pamięta od dziecka mamę czy babcię, która podlewa pelargonie, zapach bzu, konwali. One nam się z czymś bardzo przyjemnym kojarzą. Bez i konwalie, które właśnie teraz kwitną, są w najlepszym okresie, właśnie na Dzień Matki. Więc spędzenie czasu, zatrzymanie się w tym momencie i zrobienie czegoś konkretnego w tym dniu, poświęcenie czasu dla własnej mamy, właśnie jeszcze wśród roślin,
2: w ten dzień, tego dnia.
3: No to są takie też momenty, które nas przenoszą do dzieciństwa.
2: No, to się zrobiło romantycznie w Chłopcu z Konewką i jeśli myśleli sobie państwo, że znowu was wyślemy do sklepu, żebyście coś kupowali, to tym razem nie. Może właśnie odwrotnie. Zamiast do sklepu, zamiast pocięte kwiaty, albo po doniczki, albo po coś, to może poświęcić czas w ogrodzie. To taka refleksja na ten piątek, na nadchodzący Dzień Matki i wszystkiego najlepszego oczywiście wszystkim mamom, w tym naszym. Pozdrawiamy.
3: Pozdrawiamy. Pięknego, zielonego Dnia Matki życzymy.
2: Katarzyna Resel, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów i Marcin Klimkowski, Chłopak z Konewką, zapraszają już za tydzień.

0: The Pretenders w Radiu 357. 18, no zaraz już będzie 17 minut do godziny 7, a państwo meldują się w sprawach rowerowych, no bo tak, pytamy państwa o to, czy są państwo w stanie porzucić samochód na rzecz roweru ze względu na wysokie ceny paliwa. O tym dziś będzie więcej Tomek Jeleński opowiadał. No i pani Beata pisze, że rower ja kilkadziesiąt kilometrów dziennie robię. Pani Beato, to się chwali, duże brawo. A pani Aleksandra z takim wyważonym, mam wrażenie, głosem, no bo pisze pani Aleksandra tak. Rowerem jeżdżę, gdy tylko mogę, ale nie wyobrażam sobie włożenia zgrzewki wody rowerem. Nie wyobrażam sobie włożenia mojej córki z gitarą na zajęcia do szkoły muzycznej. Przesiadanie się na rower to temat miejski, tak samo jak rozważania i akcentowanie, że rower to tylko, że rower to środek transportu. Owszem, ale nie dla wszystkich. Dla mnie to sport w wolnym czasie, a nie świetny środek transportu. Ja mieszkam w miejscowości, z której muszę wydostać się samochodem. Nie mam innej opcji. Prosiłabym o balans. Nie da się przesiąść na rower w każdej sytuacji. No i oczywiście my w tej dyskusji balans będziemy zachowywać, pani Aleksandro, tak jak trzeba zachować balans na rowerze, żeby się nie wykopytnąć. Tak, jak najbardziej będziemy starali się szczerze na ten temat sobie podyskutować. Dziękuję za ten bardzo ważny głos i przypominam, że można pisać mateusz.kuzniewski@radio357.pl. Można dzwonić 510-357-357. No i głosówki też można nagrywać w tej sprawie i w każdej innej, no bo dzisiaj sporo ich na antenie Radia 357 w audycji porannej poruszymy. Będziemy m.in. zapraszać na listę piosenek, która dziś we Wrocławiu, ale to w późniejszym terminie, choć już nie aż tak bardzo odległym.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: A no właśnie, a na razie wypada wspierać.

0: Z kolei w temacie niedźwiedzi w Bieszczadach, no to odpisał pan Marcin, napisał pan Marcin w tej sprawie. Cześć, po Bieszczadach chodzę odkąd pamiętam. Pierwszy raz to był bodajże 88 lub 89 rok. Jestem w nich kilkanaście razy w roku. Niedźwiedzie były tu zawsze, jak to w całych Karpatach, ale Bieszczady w ostatnich 15-20 latach bardzo mocno się zabudowały. My ludzie weszliśmy na teren dzikiej zwierzyny, co w połączeniu z nagonką niektórych środowisk politycznych doprowadziło do takiej sytuacji, jaką mamy obecnie, czyli nagonki. Popatrz sam, ile razy kilka lat temu słyszało się o spotkaniu z niedźwiedziem w Tatrach, a ile w Bieszczadach. O Bieszczadach przez lata nikt nie mówił. Jak było spotkanie z tym zwierzęciem, to były to Tatry. Bardzo dziękujemy za ten głos, panie Marcinie. Będziemy jeszcze do tej dyskusji wracać o 7.30 w zapowiedzi reportażu Artura Gawła, bardzo ważnego reportażu o sprawie niedźwiedzi w Bieszczadach po tym ostatnim śmiertelnym ataku jednego z niedźwiedzi.
1: Kafe Mate.
0: Do godziny 9 jesteśmy razem z państwem. Czas na kartkę z kalendarza muzycznego, bo okazuje się, że dokładnie 37 lat temu Queen wydał swój 13 studyjny album zatytułowany The Miracle. No i cóż, znalazło się kilka hitów na tym albumie, a mój ulubiony i taki najbardziej cenny dla mnie przynajmniej to ten.

0: Queen zawsze z ogromną przyjemnością, a teraz uwaga, uwaga, bo będziemy zapowiadać.
1: Partnerem audycji jest Tauron, który buduje świat nowej energii.
0: A konkretnie partnerem listy, ponieważ dziś lista piosenek Radia 357 prosto z Wrocławia. Tydzień temu Mateusz Fusiarz mówił do państwa z Zakopanego, no a teraz przeniesie się do Wrocławia i nie będzie sam, no bo razem z Marcinem Łukawskim w duecie poprowadzą dla państwa listę piosenek Radia 357, a miejscem dzisiejszego wydania listy piosenek będzie Elektrownia Wodna Wrocław 1. I to jest bardzo ważne, bo jest też Elektrownia 2 w innej lokalizacji, a zatem Elektrownia Wodna Wrocław 1 przy ulicy Nowy Świat 46. Tak swoją drogą to zabytek techniki, który nadal wytwarza energię, a budowę rozpoczęto już w 1921 roku. No i teraz ważna sprawa jest taka, że wejście na samą listę będzie tylko dla wygranych w konkursie, ale Marcela i Fusiego będzie też widać i słychać z wyspy, na której jest elektrownia, więc jeżeli mają państwo ochotę, no to zapraszamy, żeby chłopakom pomachać i posłuchać listy piosenek Radia 357. Dzisiaj tak to będzie wyglądało. Kolejna wyjazdowa lista. Jest ich całkiem sporo, jest całkiem spore zapotrzebowanie, żeby się w terenie spotkać z naszymi listowiczami, także staramy się odpowiadać właśnie na takie zapotrzebowanie. Proszę koniecznie być albo w Elektrowni Wodnej Wrocław 1, albo chociaż przyłożyć ucho do radioodbiornika dziś od godziny 19.
1: Partnerem audycji jest Tauron, który buduje świat nowej energii.
0: A ja zapraszam państwa już za chwilę na nasze serwisy, ale zanim to się wydarzy, no to jeszcze zagrajmy.

0: Tu Radio 357, jest piątek, 22 maja. I właśnie minęła godzina siódma, czas zatem na serwis informacyjny, który przygotował i przedstawi Krzysztof Tubilewicz.
1: W związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Dziękuję za uwagę, prezydent Donald J. Trump, napisał prezydent USA w swoim serwisie Truth Social. Amerykańskie media już piszą, że podobnie jak decyzja dotycząca wojsk stacjonujących w Niemczech, ta także jest zaskakująca dla Pentagonu i sojuszników. Prezydent Karol Nawrocki również w pisem dziękował Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. Oświadczył, że stoi i będzie stał na straży sojuszu polsko-amerykańskiego. Nadchodzi trudny sezon dla producentów owoców. Już pracują oni nad raportem o stratach w sadach i na plantacjach, bo już wiadomo, że z powodu przymrozków i suszy szkody będą większe niż w poprzednich latach.
2: Czy to będzie 100% w niektórych gatunkach? Boimy się, że w niektórych może tak być. Tych najbardziej wrażliwych na mróz, na niskie temperatury, jak na przykład jeżyny, częściowo maliny, częściowo truskawki. Bardzo duże straty są niestety w jabłkach.
1: Wymienia Mirosław Maliszewski ze Związku Sadowników. To oznacza, że owoce będą w tym roku drogie. Jest bardzo duża szansa, czy też ryzyko, że tegoroczne lato będzie pogodne, upalne i suche.
3: Cechujące się niższym zachmurzeniem i niewielką ilością opadu.
1: Mówi Piotr Szuster z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW. Z prognoz ekspertów wynika, że najprawdopodobniej znów będzie cieplej, lato znów będzie cieplejsze od normy klimatycznej. Możliwe będą także częste fale upałów powyżej 30 stopni. A w serwisie pensje w Polsce rosną, ale najwolniej od 5 lat. W średnich i większych firmach, bo ich dotyczą dane, ma miejsce hamowanie podwyżek, a coraz większą ich część zjada rosnąca inflacja. W kwietniu to zjawisko przyspieszyło, zwraca uwagę ekonomistka PKO Banku Polskiego Marta Petka-Zagajewska.
4: Przeciętnie w tym roku taką kotwicą będzie jednak wzrost płac sięgający w ujęciu nominalnym około 6%, co znaczy, że nawet zestawiając to z wyższą inflacją, wciąż realnie wynagrodzenia będą rosły.
1: Oczywiście nie każdego i nie wszędzie. Dane dotyczą tylko większych firm. To około 40% wszystkich pracujących. Średnia pensja w tych firmach przekracza 9,5 tysiąca złotych brutto. Australia po raz pierwszy pojawi się w prestiżowym przewodniku Michelin, ale co ciekawe, jurorzy ocenią restaurację tylko z jednego jej stanu, Australii Południowej. Jak duże emocje wzbudzają tam najbardziej pożądane gwiazdki świata, opowie nasza australijska korespondentka Agnieszka Wyszomirska.
5: Rząd Australii Południowej jako pierwszy w historii kraju podpisał umowę z francuską firmą i zaprosił słynnych inspektorów przewodnika Michelin do Adelaide, a nie do Melbourne czy Sydney. Chcę w ten sposób podkreślić, że to właśnie Australia Południowa jest stolicą jedzenia i wina. Wierzę, że upragnione gwiazdki przyciągną turystów z całego świata. Australia Południowa nie ujawnia, ile zapłaciła za włączenie stanu do przewodnika, ale nikt nie ukrywa, że mówimy o milionach dolarów, co jest dużym wyrazem zaufania dla lokalnej sceny kulinarnej. Powszechna jest opinia, że każda gwiazdka tworzy nowe miejsca pracy, nie tylko w restauracji, ale w całym łańcuchu dostaw. Werdykt poznamy w październiku. Lista faworytów już krąży w internecie. Proces oceny jest niezależny. Inspektorzy odwiedzają miejsca wielokrotnie, biorąc pod uwagę m.in. jakość składników, harmonię smaku i osobowość szefa kuchni. Z Adelaide Agnieszka Wyszomirska, Radio 357.
1: Dodajmy, w Adelaide otwarto jedną z restauracji, która oferuje najdroższą degustację w całej Australii za 16-daniowy posiłek. Z lokalnych składników serwowany w starym kościele trzeba zapłacić niemal $500 za osobę. A to będzie jeszcze bez napojów. Zapraszam na serwis za godzinę, wtedy opowiemy podobnie jak w porannym programie o rowerowym wyzwaniu, bo redaktor prowadzący Państwa o to zagaduje. A słynny w sumie youtuber Łatwogang ogłosił właśnie nowe wyzwanie z rowerem związane, no i nową zbiórkę.
0: No to jestem całkiem ciekaw, co to za rowerowe wyzwanie. Zakładam, że za godzinę wszystkie szczegóły podasz.
1: No pewnie.
0: Zresztą Krzysztof też jest wielkim fanem dwóch kółek, nie ma co ukrywać, choć się tutaj państwo nie pochwalił tym faktem. 5 minut po godzinie 7, czas na serwis sportowy. Sebastian Kierzek.
6: Koszykarskie wieści na początek. I zza oceanu, ale przede wszystkim z kraju. Tu i tu dzieje się sporo. Od niespełna 3 godzin wiemy, że w finale konferencji wschodniej NBA New York Knicks prowadzą już z Cleveland Cavaliers 2 do 0. Dziś w nocy ekipa z Nowego Jorku wygrała w Madison Square Garden 109-93. Zasadne jest pytanie, czy grał Jeremy Sochan? Nie grał. Ani w pierwszym, ani w drugim meczu finałowym polski koszykarz nie pojawił się na parkiecie. To teraz koszykówka w krajowym wydaniu. Znamy już trzech z czterech półfinalistów Orlen Basket Ligi. Do Zastalu Zielona Góra wczoraj dołączyły dwie warszawskie drużyny. Legia oraz piszące piękną historię Dziki. Przypomnę, że niedawno ten młodszy z warszawskich klubów zdobył europejskie trofeum, wygrywając Północnoeuropejską Ligę Koszykarzy. I idzie za ciosem.
7: Nie chcemy, żeby ten sezon się dla nas skończył. Jest to pierwszy puchar europejski dla klubu, pierwsze play-offy, teraz pierwszy półfinał. No więc to jest niesamowite uczucie także dla nas, bo ta organizacja poznaje koszykówkę na tym poziomie, a my razem z nią.
6: Mówił przed kamerami Polsatu Sport koszykarz Dzików Łukasz Frąckiewicz. 88-73. Takim wynikiem zakończyło się wczorajsze spotkanie z Energą Treflem Sopot. A w półfinale Orlen Basket Ligi dojdzie do derbowego starcia. Dziki zmierzą się z Legią Warszawa, która wczoraj awans przypieczętowała wygraną w Dąbrowie Górniczej. Wojskowi zwyciężyli 98-86. Dużo koszykówki na początek, ale w tym przypadku było to uzasadnione. Teraz inne tematy. Sześcioro Polaków zagra w głównej singlowej drabince French Open. Kwalifikacje, i to jest wczorajsza informacja dnia, przebrnęła Maja Chwalińska. W decydującej rundzie pokonała Holenderkę Suzanne Lamens 7-6 i 7-5. Za godzinę więcej o tym, na kogo trafili nasi reprezentanci, znamy już pierwszych rywali. Tymczasem w najlepsze trwa kolarskie Giro. Na 12 etapie był samotny finisz i piękne zwycięstwo pewnego Belga. Nic dziwnego, że najczęściej wymieniano to nazwisko.
8: Alex Zechard za chwilę podniesie ręce, tak już, ale zwycięstwo, brawo, brawo, Alex Zechard.
9: Niesamowite to było, naprawdę fantastycznie to zrobił Belg z ekipy Bahrain Victorious.
6: To moje pierwsze Giro. Wygrać tu to wspaniałe uczucie. Wciąż miałem z tyłu głowy, że chcę zaatakować. Wszystko pięknie się ułożyło i mogłem sobie powetować nieudaną czasówkę.
10: It's amazing.
6: Powiedział szczęśliwy Alek Sehart. Liderem pozostał Afonso Eulalio. Dziś etap 13 z Alessandri do Verbani. Ze sportem wracam za godzinę.
0: A teraz wkracza prognoza pogody. Dzisiaj na większości terenów zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami może delikatnie popadać. Temperatura od 17 stopni w Suwałkach, 18 w Zakopanem, 19 stopni w Białymstoku i Olsztynie, 20 w Gdańsku, Koszalinie, Lublinie i Kielcach, 21 w Zielonej Górze, Łodzi, Wrocławiu, Opolu i Katowicach, 22 stopnie w Warszawie, Bydgoszczy, Poznaniu, Krakowie, Rzeszowie i najcieplej, uwaga, 23 stopnie Celsjusza w Zielonej Górze. Wiatr słaby i umiarkowany. To już generalnie, nie tylko w Zielonej Górze. Północno-zachodni i północny. Miejscami w szczytowych partiach Karpat porywy wiatru mogą być nawet do 55 km na godzinę. Kropka.
11: Radio 357. Kafe Mate.
0: I już 9 po 7.

0: dziękuję, że jak żyję, a żyję już trochę, jeszcze nie słyszałem, to pan Jerzy, by sadownicy byli zadowoleni z pogody. No nigdy. No to czekamy na sadowników. Może jest jakiś sadownik, który był zadowolony z pogody. Jeśli tak, to proszę, proszę się do nas odzywać. Przypominam, mateusz.kuzniewski@radio357.pl i 510-357-357. Jest jeszcze jedna możliwość.
1: Głosówka.
2: Czy warto jeździć do pracy rowerem? Oczywiście, że warto. Teraz wprawdzie biegnę, potem krótka siłka i jedziemy do pracy. Zajmuje mi to 20 minut, kontra samochodem 45, autobusem 50. Rachunek jest prosty i zdrowy. Hej!
0: Czyli okazuje się, że są tacy z Państwa, którzy rzeczywiście wybierają rower. Proszę dawać znać, czy rower jest realną alternatywą dla poruszania się samochodem wobec wysokich cen paliwa na przykład, bo dziś o tym będziemy w Kawę Mate jeszcze troszeczkę więcej opowiadać. Za chwilę spotkanie z doktorem Tomaszem Rożkiem, który jest na żaglowcu. Nie na żaglówce, a na żaglowcu. To jest poważna wyprawa i o tej wyprawie sobie z panem doktorem trochę podyskutujemy, bo już nadchodzi czas podsumowań, ale zanim się z doktorem połączymy, no to jeszcze nasza piosenka dnia, Mystery Jets i Black Sage.

0: I tak oto brzmi ona, nasza piosenka dnia dziś w Radiu 357.
1: Pytania z Księżyca.
0: Ahoj, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry, panie doktorze. Pan doktor Tomasz Rożek cały czas jeszcze kontynuuje rejs statkiem generał Zaruski, połączony z programem edukacyjnym Kosmiczny Tydzień. To na początek poprosimy o meldunek, gdzie w tej chwili się znajdujecie, jak ta wasza podróż, gdzie was ta wasza podróż w tej chwili zaprowadziła?
2: W zasadzie dzisiaj jest koniec. Jesteśmy w Górkach Zachodnich, to już jest dzielnica Gdańska, więc dzisiaj bardzo krótka trasa do Gdańska na Motławę i dokładnie cumowanie naprzeciwko Żurawia Gdańskiego na Starym Mieście. Więc dzisiaj żeglarsko nie mamy zbyt wiele do pokonania. Natomiast mamy bardzo dużo pracy na pokładzie, bo nie tylko się trzeba spakować, a to jest zawsze sztuka, spakować się dla grupy 20 osób, które są w jednym pomieszczeniu, czyli w kubryku, ale najważniejsze, trzeba porządnie wysprzątać statek. Statek trzeba zostawić wysprzątanym po to, żeby kolejni żeglarze nie musieli zaczynać od pucowania. No i najważniejsze być może z tej strony takiej merytorycznej, dzisiaj jest podsumowanie całego rejsu, a podsumowanie to tego kosmicznego, a podsumowanie w naszym przypadku to pochwalenie się, opowiedzenie, zrecenzowanie, jak zwał, tak zwał, pomysłu na misję kosmiczną. Każda grupa otrzymała zadanie, wymyśl misję kosmiczną i odpowiedz na te pytania, na które inżynierowie zawsze przy takiej okazji odpowiadają. Gdzie chce lecieć? Po co chce lecieć? Co chce zbadać? Jakimi narzędziami chce zbadać? Dlaczego to, a nie co innego? Więc to są takie podstawowe pytania, na które trzeba sobie odpowiedzieć, żeby wiedzieć, co tak naprawdę chcemy zrobić. Dzisiaj ci młodzi ludzie właśnie będą na takie pytania odpowiadali. Wczoraj mieli ostatnie zajęcia warsztatowe, to były zajęcia z komunikacji satelitarnej i w pierwszych chyba 15 minutach tych zajęć po prostu połączyli się z Międzynarodową Stacją Kosmiczną i zaczęli słuchać,
0: wow.
2: Co... Tak, i to dosłownie, nie wiem, 20 metrów może od naszego statku. Tak po prostu na kei, mając odpowiednie urządzenia i przede wszystkim, i to nawet dość proste, a przede wszystkim wiedzę. Więc bardzo się cieszę z tego, że tej wiedzy było bardzo dużo. Dzisiaj, tak jak mówię, absolutny ogień, bo wiele rzeczy trzeba zrobić. Trzeba dopłynąć bezpiecznie do Gdańska, trzeba zacumować bezpiecznie, trzeba się spakować, wypucować cały statek, ale to nie koniec na tym pucowaniu, bo zakończenie całego rejsu dzisiaj w Centrum Nauki Hevelianum. Niespodzianka, nie niespodzianka, bo oni wiedzą o tym, ale w tym sensie niespodzianka, że to duża rzecz. Wykład taki zamykający będzie należał do Artura Chmielewskiego, inżyniera, który w Amerykańskiej Agencji Kosmicznej zajmuje się, czy projektuje misje kosmiczne i to będzie wykład o żeglowaniu na innych planetach, o żeglowaniu na innych globach. Więc wszystko nam się pięknie domyka, wszystko się super udało. Ja jestem bardzo dumny z tych młodych ludzi, że podołali, bo to nie jest proste i że na dodatek twierdzą, że było super.
0: No, to najważniejsze oczywiście. No i wydaje mi się, że jest rzeczywiście super, no bo jak pan doktor tak na poza anteniu opowiadał o tym, że do późnych godzin nocnych często siedzicie, dyskutujecie, no to chyba najlepiej świadczy o tym, że tam są duże emocje i raczej emocje pozytywne właśnie.
2: Tak myślę, no wczoraj było gromadne oczekiwanie, aż w końcu wystartuje Starship. Najbliżej było chyba 40 sekund do startu, ale jednak się nie udało, start został przesunięty. To jest normalne, tak? To znaczy, gdy mówimy o jakimś nowym statku, a nawet gdy mówimy o czymś, co już kilkukrotnie leciało w kosmos, lepiej odłożyć, gdy są jakiekolwiek wątpliwości techniczne, niż później zbierać gruzy na lądowisku. Więc nie odniosłem wrażenia, że było tutaj jakiś duży zawód. Myślę, że oni to doskonale rozumieją, ale tak, ta rozmowa, a przede wszystkim sam generał Zaruski, statek, który jest stworzony do tego typu spotkań, także dlatego, że oni wszyscy śpią w jednym miejscu, w kubryku. Miejscu, które równocześnie jest sypialnią dla całej dwudziestki, jak i miejscem, w którym jedzą, w którym pracują, no i w którym się spotykają i rozmawiają.
0: No i taki to piękny rejs powoli się niestety kończy, a codziennie właściwie ten rejs dla nas raportował dr Tomasz Rożek. Panie doktorze, dziękuję bardzo. To jak już pan wróci na ląd, to wyspać się proszę przede wszystkim, bo podejrzewam, że jest nielekko, jeśli chodzi o te godziny snu. Pan późno do mnie wczoraj pisał,
2: więc...
0: Wyśpi się pan w pociągu. No, dobrze.
2: Wyśpi się w pociągu, bo może nie od jutra, ale jeżeli chcemy zorganizować kolejną edycję takiego rejsu, to już trzeba zacząć pracę, chociażby szukając partnerów. Tyle.
0: I tyle. Doktor Tomasz Rożek prosto z generała Zaruskiego jeszcze raportował państwu o tym, co też tam się dzieje. Kosmiczny tydzień na żaglach, można powiedzieć. Panie doktorze, wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następny piątek.
2: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.

Aż bym się wybrał nad morze po tej dyskusji z panem doktorem Tomaszem. Najlepiej, żeby na jakimś żaglowcu sobie popływać. Takie mi się marzenia uruchomiły. Choć muszę państwu przyznać, że zazwyczaj te moje marzenia to wiodą mnie bardziej na południe niż na północ Polski, bo góry wiadomo, że ukochałem najbardziej. I za chwilę trochę w te góry będziemy się wybierać w temacie trudnym, bo po tym jak niedźwiedź zabił kobietę w Bieszczadach, no znowu ruszyła dyskusja na temat tych drapieżników. No i między innymi o tym w swoim reportażu opowiada Artur Gaweł. Jego fragment już za chwilę usłyszymy, no i też z autorem porozmawiamy, bo on już za szybką jest i za chwilę tutaj do studia wejdzie, by troszeczkę o niedźwiedziach u nas w Radiu 357 podyskutować. Zanim jednak Artur, to pani Oliwia, proszę bardzo.

0: Zawsze zapominam, żeby poczekać do końca. Dobrze, udało się. 7:31 na zegarze, no i zgodnie z obietnicą będziemy zapowiadać reportaż, który dziś usłyszymy w popołudniówce Radia 357. Miś może być bardzo groźny i wzbudzać wielki strach. Przekonują się o tym mieszkańcy południowej części Podkarpacia, gdzie doszło do tragedii. Niedźwiedź śmiertelnie zaatakował tam kobietę, która szukała poroża w lesie. Coraz śmielsze osobniki widywane są niemal codziennie w takich gminach jak Solina Czarna czy Bukowsko. No i teraz pytanie. Strzelać czy chronić? Takie pytania zadają przestraszeni, całkiem słusznie, mieszkańcy regionu. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Artura Gawła. Strach ma oczy niedźwiedzia.
1: Przednia łapa i tu tylna łapa.
2: No nie, to jest mniejszy, to jest około
1: 12,5-13 cm, także to jest młodociany niedźwiedź. Może być dorosła samica też tej wielkości.
2: Wycofujemy się.
1: Tak, no powoli sobie stąd pójdziemy.
2: Jesteśmy w lesie i całe życie pracujemy w lesie. Ja pracuję w lesie, no moje siostry może mniej tak aktywnie w lesie, ale moja siostra Edyta, która zginęła od 10-15 lat, bardzo aktywnie pracowała w lesie. Sadziła las, pielęgnowała las, zbierała jagody, zbierała grzyby, zbierała poroże. No i to tak się stało, że ją ten las zabrał niestety.
3: Zburzenie i strach mieszkańców rozsiał się na całe Podkarpacie Południowe. Patrząc na ilość niedźwiedzi, to dochodzimy tutaj lokalnie do takich wniosków, że jednak jest już za mała powierzchnia i za mała jak gdyby baza pokarmowa dla tej ilości niedźwiedzi.
0: Ten szum strumyka tak na koniec na uspokojenie, ale mam wrażenie, że mieszkańcy tego południowych rejonów Podkarpacia specjalnie spokojni to akurat nie są. Artur Gaweł, Artur jest autorem tego reportażu, jest ze mną w studiu. Cześć, Artur.
4: Cześć.
0: Zaczęło się od spaceru po lesie, który słyszymy tutaj ewidentnie w tym fragmencie reportażu. No i mówisz o tym, że tak naprawdę chwilę po wejściu do lasu znaleźliście ślady niedźwiedzia. Czy to prawda?
4: Tak, to prawda. Ja spotkałem się, no i nagrywałem oczywiście biologa Wojciecha Śmietanę, który jest jednym z bohaterów tego reportażu. No i weszliśmy sobie na spacer właśnie do takiego lasu. No i spotkaliśmy od razu właściwie ślady niedźwiedzia. Teraz tak naprawdę niedźwiedzie mają ruje, więc jest ich sporo. Można je spotkać także w miejscowościach bieszczadzkich. No ale do tej pory nie było takiej sytuacji, że niedźwiedź zabił człowieka. To się stało w miejscowości Płonna w gminie Bukowsko, niedaleko Sanoka. Co prawda, to stało się w lesie niedaleko Młodnika, czyli takiego młodego lasu, gdzie wypoczywają niedźwiedzie. No ale jednak, to wzbudziło wielki strach mieszkańców.
0: No właśnie, no bo rzeczywiście to są bardzo rzadkie sytuacje, szczególnie w Polsce, żeby niedźwiedź doprowadził do śmierci człowieka. Po II wojnie światowej chyba 2 albo 3 były takie tylko sytuacje, więc naprawdę jest ich no na palcach jednej ręki można przez te wszystkie lata policzyć tego typu historie, ale jeżeli ginie człowiek, no to no siłą rzeczy pojawia się dyskusja. Ja nie wiem, czy ty masz wrażenie, że ona jest tak bardzo spolaryzowana. Z jednej strony mamy ekologów, przyrodników, którzy za wszelką cenę niedźwiedzi by chronili, a z drugiej strony mamy takich ludzi, którzy by najchętniej z tych niedźwiedzi się wszystkich pozbyli i w ogóle dajmy spokój.
4: No właśnie, nie mamy takiego środka, wiesz? Wydaje mi się,
0: jak
4: że...
0: Jak zwykle.
4: Tak.
0: Chciałbym się powiedzieć.
4: Tak, są takie skrajności. Mieszkańcy tych górskich miejscowości w Bieszczadach oczywiście bardzo się boją, no i chcą redukcji tej populacji. Ta populacja tak naprawdę nie jest do końca policzona jeszcze. Wiemy, że oficjalnie tych niedźwiedzi w Bieszczadach jest ponad 100. Niektórzy mówią, że może 300 albo 400. Najpierw trzeba byłoby je policzyć. Ja wiem, że takie pierwsze kroki są zrobione, żeby tę populację w Polsce policzyć, tych niedźwiadków w Karpatach, no i w Bieszczadach. No i od tego zacznijmy. No i później ważne będzie także nie odstrzeliwanie tych niedźwiedzi na początek, tylko no, przepłaszanie ich. to jest pierwsza z takich decyzji,
0: od ludzkich zagród.
4: Może, tak, od ludzkich zagród. Pierwsza taka decyzja, która może zapaść. No cóż, po stronie słowackiej jest tych niedźwiedzi ponad 1000. W Rumunii też jest sporo.
0: Tam jest kilka tysięcy.
4: Kilka tysięcy?
0: No tak, to w Szwecji też całkiem sporo niedźwiedzi. No akurat taki temat trafiłeś, który też mnie bardzo zawsze interesował.
4: No
0: tak,
4: masz czapeczkę z niedźwiedziem.
0: Tak też się akurat złożyło, tak, to prawda. Mamy trochę, mamy tych niedźwiedzi stosunkowo mało w porównaniu do innych państw. Chodzi tak więcej niż w jeszcze innych krajach, bo są takie kraje, które niedźwiedzi po prostu nie mają. To na koniec powiedzmy jeszcze, bo to może być użyteczna wiedza. Jak się zachować, jeżeli już spotkamy niedźwiedzia? No bo to też nie jest tak, że każde spotkanie z niedźwiedziem kończy się tak, jak się skończyło to dla tej pani, która niestety zginęła. No wręcz przeciwnie, większość przebiega w miarę spokojnie takich spotkań z misiami w lesie. Misiami. Miś to w ogóle brzmi tak miło, lekko i przyjemnie. Przypominamy, to są niebezpieczne drapieżniki.
4: To są drapieżniki, które mają w większości ponad 300 kg wagi. Mówimy o dorosłych osobnikach, więc są to zwierzęta niebezpieczne, jeśli je spotkamy na naszej drodze. Trzeba o tym wiedzieć. Co robić? Też się zastanawiałem wielokrotnie, co robić, kiedy spotkałbym niedźwiedzia. Złaziłem te Bieszczady wielokrotnie. Nigdy nie widziałem niedźwiedzia, na szczęście. Ale co robić? Eksperci mówią o tym, żeby nie uciekać przede wszystkim, nie odwracać się do niedźwiedzia tyłem, no i nie patrzeć mu w oczy. Ale o tym, co dokładnie trzeba zrobić, no to posłuchają państwo w reportażu. Dziś w popołudniówce w piątek nie tylko o tym, bo będzie to opowieść o mieszkańcach, o niedźwiedziach, no i o strachu.
0: Artur Gaweł był razem z nami. Arturze, dziękujemy bardzo i zapraszamy na Artura reportaż zatytułowany Strach ma oczy niedźwiedzia. Dzięki, Artur.
4: Dziękuję bardzo.
0: Mam taką jeszcze jedną drobną sugestię dla państwa. Widziałem ostatnio taki filmik w sieci, jak to pan spotkał niedźwiedzicę z młodymi i postanowił kręcić filmik zamiast w miarę sprawnie się oddalić.
4: To tego nie trzeba robić.
0: To może być niekoniecznie dobry pomysł. Nie. To tylko taka delikatna sugestia.
5: Wspieraj system i zagłosuj.
0: A i owszem, wspieramy i zachęcamy do głosowania do godziny 12. Dziś można głosować.

0: Tak, widzę, że już państwo podsyłają mi tutaj żarty dotyczące niedźwiedzi i myśliwych. Ile to mamy w Polsce niedźwiedzi, a ilu myśliwych. Znamy to wszystko, znamy te wszystkie historie, ale dziś staramy się o temacie niedźwiedzi porozmawiać w miarę poważnie. I poważny będzie ten reportaż od Artura Gawła w popołudniówce Radia 357. Mogą państwo dać znać, czy zdarzyło się państwu kiedyś w lesie takiego niedźwiedzia spotkać? Jak się państwo zachowali? Z czym to spotkanie się wiązało? Jestem bardzo ciekawy takich opowieści od państwa. Mateusz.Kuzniewski@radio357.pl 510-357-357 i głosówki w naszej aplikacji też do państwa dyspozycji.
1: Nie wszystko, co brzmi wiarygodnie, jest prawdą. Fałszywe treści to nie tylko błędne dane czy obrazy wygenerowane przy pomocy sztucznej inteligencji. To także informacje osadzone w nieprawdziwym kontekście lub kontekstu celowo pozbawione. Fake newsy. Te bieżące omawiamy i wyjaśniamy w Radiu 357 w cyklu
2: To się nie wydarzyło. W każdy piątek o 18.45.
1: Zapraszam. Violetta Myszkowska.
0: No, tak swoją drogą, jeśli chodzi o dzikie zwierzęta, to ich bardzo wiele fake newsów też dotyczy. Także zdarzają się i takie sytuacje. 18 minut do godziny 8. Za chwilę będziemy przesiadać się na rower, ale najbliższe kilka minut spędzą państwo z Kylie Minogue.

0: Tak, czułem, że ten temat niedźwiedzi Państwa rozgrzeje i zachęci do dyskusji i trochę głosówek już wpadło od Państwa. Na razie wszystkich nie zdążymy zaprezentować, na razie jedna, ale będziemy wracać do tych Państwa głosów, bo dyskusja arcyciekawa.
1: Głosówka.
2: Dzień dobry, Zbigniew z tej strony, patron. Dzwonię w sprawie tego nieszczęśliwego wypadku. Przykro z powodu śmierci tej kobiety, ale prawdopodobnie za daleko zapuściła się w las w poszukiwaniu poroża. Ja też kiedyś zapuściłem się za grzybami głęboko w las. Na szczęście trafiłem tylko na stado dzików z lochami. Na szczęście zdążyłem się szybko wycofać, aczkolwiek już szły do mnie, żeby mnie troszeczkę bardziej postraszyć. Były już przypadki, że dziki zabiły osoby. Ale to przeważnie jest nasza wina. Zbyt głęboko wchodzimy w las, a one i tak go mają mało, tego swojego domu.
0: Dziękujemy za ten głos, zachęcamy do dyskusji, bo widzę, że ona już nie tylko dotyczy niedźwiedzi, ale generalnie dzikich zwierząt. 13 minut do godziny 8.
1: Kafe.
0: No to czas na kolejny temat. Już co czwarty Polak kupił w ostatnich tygodniach rower, a dla 34% z nich spowodowane było to rosnącymi cenami paliw na stacjach benzynowych. No to teraz dla zdrowia i oszczędności przejedziemy się oczywiście rowerem.
3: Nie jeżdżę do jednej pracy, do drugiej pracy na rowerze, a przy okazji pogoda, która jest, zawsze wybieramy rower.
4: Bardzo dużo ludzi jeździ, u mnie w rodzinie wszyscy jeżdżą. Wie pan, jak ja w centrum mieszkam, to samochodem tu nie będę przyjeżdżała, a rowerem zawsze szybciej się załatwi.
3: Kontakt z naturą, świeże powietrze, temperatura, to jest to, co lubię.
5: Wyniki naszego badania doskonale ilustrują wrażliwość konsumentów na dynamiczne zmiany na stacjach paliw.
6: Kamil Szabłowski, menedżer do spraw komunikacji OLX.
5: Wynika z nich, że w konsekwencji podwyżek cen paliw aż 22% respondentów zaczęło częściej korzystać z roweru. A to napędziło popyt. 25% badanych deklaruje, że na przestrzeni kilkunastu ostatnich tygodni kupiło jednoślad. Dla 34% osób z tej grupy wyższe koszty tankowania były jednym z czynników wpływających na te decyzje.
7: Całe lato jeżdżę, na wycieczki sobie jeżdżę i na zakupy, wszystko kupię w torby, pochowam i sobie jeżdżę.
8: Ja dojeżdżam do dwóch szkół. Łącznie w tygodniu na rowerze w celach komunikacji robię 125 km.
6: Ksiądz Paweł Michalewski, znany z sieci jako ksiądz na rowerze.
8: Patrząc się na benzynę, no to wychodzi, jeśli jest średnie spalanie samochodu, powiedzmy sobie te 6 litrów na setkę, no to szybka matematyka wychodzi na to, że mniej więcej, przyjmijmy, że około 7-8 litrów spalania benzyny tygodniowo. Razy, no teraz jest 6 zł, to wychodzi 42 zł tygodniowo. I teraz pomnóżmy sobie to razy 4 tygodnie, no to wychodzi już prawie 200 zł. 200 zł, które mamy w kieszeni.
4: Ale mnie zawsze się da zaoszczędzić, bo nieraz trzeba gdzieś podjechać.
9: No, ale to dalej podjechać.
4: Dalej, tylko dalej.
9: Rower nowy czy taki kupowany z drugiej ręki?
7: To już córka mi oddała, to bardzo stary rower. Proszę, działa. No, hamulce działają.
5: Obecni konsumenci poszukują rowerów bardziej wyspecjalizowanych, a tym samym zazwyczaj droższych. W efekcie tych preferencji cały rynek zmierza w stronę produktów premium. Na rynku rowerów pod względem podaży wyraźnie dominują dwie kategorie. Gravele, w przypadku których liczba ogłoszeń w ujęciu rok do roku wzrosła o prawie 20%, oraz rowery crossowe, które w tym samym okresie zanotowały wzrost podaży na poziomie 17%.
8: Patrząc się na ostatnie zawirowania na rynku paliw, ceny benzyny, ropy, i gdy człowiek zaczął sobie to wszystko przeliczać w głowie, jak to wygląda, no to się mógł lekko zdziwić.
9: Człowiek popatrzy na cenę na stacji benzynowej, to staje się automatycznie chętnym rowerzystą.
10: Nie to jest czynnikiem. Przeżyłem samochodów kilkadziesiąt, a jeżdżę rowerem. Jeżdżę rowerem, bo chcę. Po prostu dla utrzymania kondycji. Ja mam lat, ile mam, w związku z powyższym chcę zachować kondycję taką, nie być takim biernym emerytem.
0: No właśnie, nie tylko ceny paliwa mogą być tym czynnikiem, który skłania nas do tego, żeby wsiąść na rower. Możemy wsiąść na rower, dlatego że to jest zwyczajnie przyjemne. Czy jeżdżą Państwo do pracy rowerem? Czy poruszają się Państwo na co dzień rowerem? Albo może rezygnują Państwo z samochodu właśnie na rzecz roweru ze względu na ceny paliwa? Nasze głosówki, mój adres mailowy 510-357-357. Wszystko Państwo wiedzą, co robić. Ta piosenka, co teraz będzie, to ona tak naprawdę nie do końca jest o rowerze, ale jakoś tak z rowerem mi się skojarzyła i uznałem, że będzie miło ją odświeżyć.

0: Flowbot. Znakomity utwór tej grupy. 5 minut do godziny 8. Państwo cały czas w sprawie niedźwiedzi i nie tylko.
1: Głosówka.
2: Dzień dobry, z tej strony patron Mariusz. Mam takie pytanie. Przecież więcej ludzi ginie zastrzelonych przez myśliwych niż rozszarpanych przez niedźwiedzie. Czy w tej sytuacji będziemy również myśleć o tym, żeby strzelać do myśliwych?
0: Zdecydowanie nie będziemy o tym myśleć, szanowny panie słuchaczu. Oczywiście są takie statystyki podawane przez państwa, zresztą nie tylko przez pana, który tutaj nagrał głosówkę, ale również takie maile od państwa przychodzą. Jasna sprawa, rozumiemy, natomiast też trzeba się nad problemem niedźwiedzi w Bieszczadach pochylić, no bo mieszkańcy czują się zagrożeni i tego poczucia zagrożenia nie można ignorować. Nawet jeżeli chcemy chronić niedźwiedzie, to trzeba pomyśleć o ludziach, którzy mieszkają w tych rejonach, no i o tym dziś ten reportaż od Artura i o tym ta nasza dyskusja dziś w Cafe Mate się toczy, a zatem zachęcamy też do takich głosów, może są jakieś pomysły takie wyważone. Bardzo na nie czekam, szanowni państwo. A teraz przechodzimy do kącika 1987, szybciutko. Tak w tym roku debiutowała ta słynna piosenka grupy WW, a debiutowała na antenie trzeciego programu Polskiego Radia. Potem było bardzo wiele jej wersji, była też wersja z Kasią Nosowską, ale my teraz słuchamy grupy WW, nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic.

0: Jeszcze minutka nam pozostała do serwisu. Tak, to był kącik 1987, jak zawsze z przyjemnością. Za godzinę Mateusz Fusiarz i 1994. A teraz jeszcze o niedźwiedziach. Mam wrażenie, że głos rozsądku.
1: Głosówka.
2: To trochę zaskakujące, że dzisiaj jesteśmy w stanie wysłać człowieka w kosmos, a nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z niedźwiedziami. Może po prostu trzeba z szacunkiem podejść do tych zwierząt. 2 lata temu miałam ogromną przyjemność być w parku Yellowstone i tam wszystkie niedźwiedzie są w jakiś sposób oznaczone, zaczipowane i ich wędrówki są śledzone. I mieliśmy taką przygodę, że jechaliśmy autokarem i nagle ruch został wstrzymany, ponieważ szła niedźwiedzica z młodym. Natychmiast pojawił się strażnik leśny, który właśnie zadbał o to, żeby ten niedźwiedź spokojnie, żeby niedźwiedzie spokojnie przeszły przez drogę. Więc może są rozwiązania, które pozwolą nam żyć z niedźwiedziami w zgodzie.
0: Tu Radio 357, mamy piątek, 22 maja. Na dyskusjach o niedźwiedziach i nie tylko minęła nam ta godzina w audycji Café Mate, a teraz minęła 8, a zatem czas na serwis. Krzysztof Tobilewicz.
3: MSZ zapowiedziało, że w Stambule jest już bezpieczne miejsce, gdzie 2 polscy obywatele będą na wolności. To osoby deportowane z Izraela wraz z pozostałymi aktywistami z globalnej flotylli Sumut, która miała dotrzeć z pomocą humanitarną do strefy Gazy. Zostali przechwyceni przez siły Izraela na wodach międzynarodowych. Z szeroką krytyką międzynarodową spotkało się zachowanie ministra bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamara Ben-Gwira, który opublikował prowokacyjne nagranie, na którym drwi z zatrzymanych, klęczących i skutych kajdankami aktywistów. Polityk ma już formalny 5-letni zakaz wjazdu do Polski, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują.
3: Strona izraelska przyjęła do wiadomości nasze oburzenie. Przeprosiny na spotkaniu nie padły. My w dalszym ciągu uważamy, że takie słowa powinny paść, powiedział wcześniej rzecznik MSZ Maciej Wawiór. Minister spraw zagranicznych Włoch zwrócił się do szefowej unijnej dyplomacji o przeprowadzenie dyskusji w sprawie nałożenia unijnych sankcji na ministra. A w serwisie Kraków. O północy w mieście rusza cisza referendalna. Głosowanie w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta odbędzie się w niedzielę od 7 do 21.
5: W trakcie spotkań z mieszkańcami często pada pytanie: panie prezydencie, jaki jest pana pomysł na Kraków?
6: Chciałbym, żeby Kraków był miastem szczęśliwym. Najlepszym miastem do życia w Polsce. Do tej pory Kraków...
3: Odpowiada w jednym z ostatnich klipów w mediach społecznościowych Aleksander Miszalski. Ta wizja prezydenta i jej realizacja nie przekonuje jednak sporej części mieszkańców stolicy Małopolski. Przeciwnicy zarzucają mu między innymi zadłużanie miasta, kolesiostwo, niespełnianie wyborczych obietnic. Nie podobają im się również sposób wprowadzania i zasady strefy czystego transportu, podwyżki cen biletów, wydłużenie godzin płatnego oparkowania. Aby referendum było ważne, do urn musi pójść niemal 160 tysięcy mieszkańców, czyli minimum 3/5 liczby osób biorących udział w wyborach. Że prezydenta miasta w drugiej turze. W przypadku Rady Miasta, w której większość ma KO i Nowa Lewica, minimalna wymagana liczba głosujących wynosi prawie 180 tysięcy. Głosowanie zostało zainicjowane przez grupę obywateli oficjalnie odcinających się od polityki, ale ich pomysł wsparli PiS, Konfederacja, a także środowisko radnego i byłego posła PO Łukasza Gibały, głównego rywala Miszalskiego. Wyniki powinny być znane w poniedziałek w godzinach porannych. A u nas kolejne tematy. Łatwogang, TikToker i twórca internetowy, który w kwietniu w trakcie streamu zebrał setki milionów złotych dla fundacji Cancer Fighters, ogłosił, że zamierza przejechać na rowerze całą Polskę. Ma zacząć już dziś. Oddajmy głos samemu zainteresowanemu.
7: W dużym skrócie postanowiłem, że chcę przejechać całą Polskę na raz rowerem i to wszystko odbędzie się na żywo. Ale to nie koniec, ponieważ podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maxa. Max jest to 8-letni chłopak, który dotknął choroba, która powoduje zanik mięśni w jego organizmie. Jest to bardzo ciężka choroba. Na leczenie Maxa potrzeba aż 12 milionów złotych. Dlatego wpadłem na pomysł i zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 milionów przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem z Gdańska do Zakopanego.
3: Łatwogang zamieścił także link do zbiórki. W tej chwili już zgromadził kilkaset tysięcy złotych. Na rower zamierza wsiąść dziś o godzinie 16. Przypomnijmy, w kwietniu w jego kawalerce przez kilka dni przewinęła się cała masa gwiazd, a stream śledziły setki tysięcy osób. Zakładana wówczas kwota 500 000 złotych została wielokrotnie przekroczona. Ostatecznie zebrana suma wyniosła ponad 280 milionów złotych. Ale dodajmy, to koszt około 10 godzin funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia.
0: 4 minuty po godzinie 8 to czas najwyższy na sport. Sebastian Kierzek.
1: Paryż jest gotowy, kibice czekają. W niedzielę rusza French Open. Wiedzieliśmy, że zagrają w nim Iga Świątek, Magda Linet, Magdalena French, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Od wczoraj wiemy, że zagra także Maja Chwalińska. Mowa oczywiście o turnieju głównym, bo w kwalifikacjach Maja grała od kilku dni i grała świetnie. Kropkę na D Polka postawiła, pokonując Holenderkę Suzanne Lamens 7-6 i 7-5. Komentator Eurosportu mógł zatem ogłosić:
8: witamy w tenisowej elicie! Maja Chwalińska po raz pierwszy w karierze zagra w turnieju głównym French Open.
1: Choć nie pierwszy raz w turnieju wielkoszlemowym. Maja grała bowiem już i w Melbourne, i w Londynie. Z naszego punktu widzenia zwycięstwo Maji Chwalińskiej to była informacja czwartku, ale tenisowy świat, co oczywiste, skupił się na losowaniu drabinki głównej.
9: Iga Świątek.
1: Doceńmy, że nie Świątek, tylko Świątek. Iga Świątek na początek zagra z Australijką Emerson Jones. Magdalena French trafiła na Rumunkę Elenę Gabriele Ruse, a Magda Linet na Czeszkę Teresę Walentową. U panów Hubert Hurkacz zmierzy się z Hiszpanem Jaume Munarem, a przeciwnikiem Kamila Majchrzaka będzie Chilijczyk Alejandro Tabilo. Maja Chwalińska na swoją rywalkę musi jeszcze chwilę poczekać. Wszystko będzie jasne po rozegraniu całych kwalifikacji. Ostatnie mecze dziś. Przejdźmy do piłki, bo jeszcze nic o piłce nie było. Nasza słuchaczka, pani Ewa, już poinformowała o mistrzostwie Al Nassr z Cristiano Ronaldo w składzie. 17-letni syn pani Ewy, Patryk, przeżywał, rozumiem, że cieszył się. CR7 strzelił dwie bramki. Mistrzem Arabii Saudyjskiej zatem Al Nassr, mistrzem Polski, jak wiadomo, Lech Poznań. Jutro w Poznaniu mistrzowska feta, tuż po ostatniej ligowej kolejce. Wszystkie mecze o 17.30. I ta multiliga nie wpłynie na tytuł, ale na to, kto zajmie drugie, trzecie i czwarte miejsce już tak. Na dobrej drodze do wicemistrzostwa jest Górnik Zabrze. Górnik, który ma nowego właściciela. Tym właścicielem został wczoraj Lukas Podolski.
10: Cieszę się, że od dzisiaj może jest coś innego napisanie na wizytówce, ale nie będę coś innego robić jak przez te ostatnie lata, tylko dalej będę to robić, co kocham, wspierać klub, kibicom i wszystko, co do tego.
1: No ciekawe, dodam, że nowa historia Górnika może pięknie się zacząć. Jeżeli Zabrzanie zajmą drugie miejsce w lidze, to obok Lecha zagrają w eliminacjach Ligi Mistrzów. Tak, tak, polskie drużyny tyle już punktów nas zdobywały, że możemy wystawić dwie ekipy. I na koniec tego serwisu jeszcze dobre wieści z Mistrzostw Europy w Sokka, czyli sześcioosobowej piłce nożnej. Mistrzostwa trwają w Albanii. Reprezentacja Polski ma już pewny awans do 1/8 finału. To dzięki wygranym z Czarnogórą 4-1 oraz Irlandią 4-0. Dziś biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Bułgarii. Teraz to wszystko. Po 9:00 powiem o pewnej sportowej lub, jak wolą niektórzy, pseudosportowej imprezie w Las Vegas.
0: Dzisiaj na większości terenów zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 17 stopni w Suwałkach, 18 w Zakopanem, 19 stopni w Białymstoku i Olsztynie, 20 w Gdańsku, Koszalinie, Lublinie i Kielcach, 21 w Zielonej Górze, Łodzi, Wrocławiu, Opolu i Katowicach, 22 stopnie w Warszawie, Bydgoszczy, Poznaniu, Krakowie i Rzeszowie i najcieplej 23 stopnie w Zielonej Górze. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. Miejscami w szczytowych partiach Karpat porywy wiatru do 55 km na godzinę. Generalnie pogoda ładna, wiosenna, taka jak być teraz powinna.
11: Radio 357.
0: Kafe Mate. Ładna, przyjemna, choć jak spoglądałem w prognozy, to nie za wiele deszczu w najbliższych dniach jest zapowiadane, a to będzie powodowało znowu suszę i ta dyskusja też będzie się pojawiała, a zatem też to stwierdzenie ładna pogoda, no właśnie, jaka pogoda jest ładna, jaka pogoda jest dobra, to też temat pewnie na inną dyskusję. Dobrze, rozgadałem się, 7:58, dobry moment, byśmy zagrali Jessie Ware.
12: That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels good. That feels

0: Gawła dziś w popołudniu w Seradia 357, ale dyskusja już teraz na naszej antenie. Posłuchajmy, co Państwo mówią.
1: Głosówka.
2: A propos niedźwiedzi, to pamiętam, jak w zeszłym roku wybraliśmy się na wycieczkę do Rumunii offroadową. Przy 16 niedźwiedziu przestałem liczyć ilość niedźwiedzi na trasie, ale spotkanie było na spaniu, gdzie spaliśmy na dziko. Siedzę przy samochodzie z namiotem na dachu i zabudową w bagażniku. Wyciągam sobie jedzonko, przygotowuję dla żony i dla córki. Nagle córka powoli przychodzi, mówi: tata, chowaj jedzenie. Zobacz, co tam stoi 10 metrów od nas. Ciarki. Pozdrawiam. Kuba z Debrzna.
3: Tak szczerze mówiąc, to taki bardzo trudny temat, ale skoro wchodzę na czyjś teren, wchodzę w inne środowisko niż moje, to staram się zachowywać tak, jak powinnam w tym środowisku. No takie jest moje zdanie, ale jest to naprawdę bardzo ciężki temat.
0: No i jeszcze pan Adam pisze, w temacie niedźwiedzi faktycznie mamy silną polaryzację stanowisk, czyli jak nie jesteś za, to jesteś przeciw, ale to do niczego nie prowadzi. Pytanie brzmi, dlaczego w tej sprawie tak mało wypowiadają się fachowcy czy naukowcy, dlaczego media powtarzają i podsycają tylko opinie skrajne i humorystyczne, a nikt nie słucha głosu nauki. I jeszcze pan Adam pisze, że wszystkim śmieszkom od myśliwych i niedźwiedzi radzi przemyślić fakt, że myśliwi występują na prawie 100% powierzchni kraju, a niedźwiedzie na kilku zaledwie procentach i jest czymś naturalnym, że niedźwiedź spacerujący tuż za płotem mojego domu budzi lęki. Nie jest to lęk irracjonalny. Też za ten głos bardzo ciekawy. Dziękuję, panie Adamie. No to jeszcze o rowerach.
1: Głosówka.
4: Panie redaktorze, w nawiązaniu do tego, do audycji dotyczącej rowerów, ja myślę, że nie uwzględniamy jednego trendu, który następuje w kwietniu i w maju, a więc komunie. Ja myślę, że komunie znacznie napędzają i rozpędzają tak naprawdę sezon rowerowy. Pozdrowienia z Obornik.
0: Dziękuję, pozdrawiamy Oborniki. No ale panie słuchaczu, ja się tak zastanawiam, bo ja myślałem, że rowery na komunie to już jest passé. Ja myślałem, że dzisiaj kłady są w natarciu.

0: Gość Radia 357.
1: Zaczynajmy naszą rozmowę. Jest z nami pani Agnieszka Basiorka, przewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zakopanem. Dzień dobry pani Agnieszko.
2: Oj, coś przerywa.
1: Słyszymy się pani Agnieszko, dzień dobry.
2: Halo.
1: Halo, halo, słyszymy się?
2: Teraz się słyszymy.
1: O, doskonale,
2: tak,
1: bardzo
2: się
1: cieszę,
2: teraz.
1: Bardzo się cieszę. Już zadrżałem, ale jesteśmy, rozmawiamy. Pani Agnieszko, wiemy, że powstaje w Zakopanem dom dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wiemy, że jest to niezwykle ważna placówka. To zacznijmy generalnie od tego, czym państwa stowarzyszenie się zajmuje i dlaczego taki dom, który powstaje w Zakopanem, jest tak bardzo potrzebny.
2: Okej. Okay. Jesteśmy tutaj organizacją niedochodową, która od ponad 40 lat zajmuje się i wspiera osoby z niepełnosprawnościami z Podhala. W tym momencie mamy 130 takich podopiecznych. Prowadzimy tutaj na terenie powiatu tatrzańskiego ośrodek rehabilitacyjno-wychowawczy dla dzieci edukacyjnych, warsztat terapii zajęciowej dla osób po 25 roku życia i w tamtym roku w listopadzie otwarliśmy również środowiskowy dom samopomocy. Oprócz tego widzimy, jakie są po prostu potrzeby rodziców już, którzy są w podeszłym wieku i zawsze naszym marzeniem tutaj od 40 lat było też wybudować takie wielowymiarowe centrum wsparcia dla tych osób. To jest dom, w którym te osoby będą mogły zamieszkać, jeżeli już po prostu ich rodzice odejdą z tego świata.
1: Oczywiście i wiemy, że dom już od jakiegoś czasu powstaje, ale w grudniu te prace zostały wstrzymane. No i proszę opowiedzieć dlaczego. Co się wydarzyło, że w tej chwili one nie są kontynuowane? No bo wiemy, że ten dom już pewnie w tym roku już za chwilę powinien powstać, a tymczasem coś wstrzymało pracę. Co się wydarzyło?
2: Tak. 2 lata temu podpisaliśmy jako zarząd właśnie tutaj umowę z Urzędem Marszałkowskim. Ta umowa była 3-letnia. Mieliśmy dostać dofinansowanie do 50%. Też wiedzieliśmy o tym, że przy podpisie umowy, że możemy nie dostać tych 50%, bo zależy też, jakie pieniążki będzie miał Urząd Marszałkowski. No, tak jak pan mówi, ten cały dom już stoi, on jest piękny, no ale zabrakło nam pieniążków i w grudniu po prostu panowie zeszli z budowy i my w tym momencie szukamy pieniędzy, żeby dokończyć to wielowymiarowe centrum wsparcia. Tutaj, no, dlatego też jest taka ważna ta sprawa i tutaj apel naszego stowarzyszenia o rozpowszechnienie zbiórki, o jakieś tutaj wsparcie finansowe czy rzeczowe, ponieważ termin ostatniej faktury, jaką mamy rozliczyć, mija 20 listopada. Jeżeli po prostu nie dokończymy budowy i nie otworzymy budynku, to my jako zarząd musimy oddać pieniążki, dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego, a jak już też tutaj kiedyś wspominałam, my jako zarząd odpowiadamy swoim własnym, prywatnym majątkiem, więc jeżeli nie zdobędziemy tych pieniędzy, to będziemy musieć oddać swoje majątki na rzecz stowarzyszenia.
1: Czyli jeśli dobrze rozumiem, to w tej chwili działacie trochę z nożem na gardle.
2: No mamy taki bardzo duży nóż na gardle, no bo tych pieniędzy nam brakuje. Mogę tutaj zaznaczyć, że no, cała inwestycja była wyceniona na ponad 12 milionów. W tym momencie potrzebujemy jeszcze 4 miliony 700.
1: A proszę powiedzieć, bo tak sobie wyobrażam, że w takim domu, no to oczywiście mamy ten dom, go trzeba wykończyć, przygotować, żeby podopieczni mogli w nim zamieszkać, żeby mogli na co dzień funkcjonować, ale tam też jest potrzebny specjalistyczny sprzęt, prawda?
2: Tak, w tym momencie jeżeli jest potrzebny specjalistyczny sprzęt z tego względu, że no też muszę tutaj zaznaczyć, że w tym domu to nie będzie tylko wielowymiarowe centrum mieszkalnictwa, tylko oprócz tego będzie tam zakład aktywności zawodowej, gdzie nasze osoby niepełnosprawne będą mogły pracować. Będzie również też przeniesiony już ten środowiskowy dom samopomocy, żeby te osoby z głęboką niepełnosprawnością i te chodzące miały po prostu piękne zaplecze, piękne pokoje i chcemy to wykończyć po prostu, żeby to było na, no żeby to pięknie wyglądało i żeby oni czuli się po prostu jak w swoich prywatnych domach. Ale tutaj no wiadomo, że brakuje nam jeszcze ponad te 4 miliony, brakuje nam kostki. Jeżeli ktoś chciałby nas wesprzeć rzeczowo, czy łóżka rehabilitacyjne, kostki, drzewo na altankę, ogrodzenie, brama, no wanny z hydromasażem, bo wiadomo, że jeżeli oni będą tam 24 na dobę mieszkać, to też chcielibyśmy, żeby po prostu, nie wiem, przyjdzie weekend, żeby sobie weszli do wanny, żeby odpoczęli, ponieważ to już będą osoby starsze w podeszłym wieku.
1: Pani Agnieszko, to jeszcze jedna kwestia, no bo skoro...
2: Halo? Słyszymy się?
1: Ja panią cały czas doskonale słyszę, halo? A czy pani mnie słyszy? Halo, halo, dobrze. Pani Agnieszko?
2: Teraz, w tym momencie słyszę.
1: Dobrze. Jeszcze jedno pytanie mam do pani, a mianowicie, bo pani już mówi trochę, jak można wam pomóc, można wpłacać pieniądze, może to być też pomoc rzeczowa, ale jak się z wami skontaktować, jak was znaleźć, no bo żeby wam pomóc, to trzeba was najpierw znaleźć w odpowiednim miejscu, gdzie słać tę pomoc?
2: Mamy zbiórkę publiczną na dom mieszkalny, ale oprócz tego najlepiej znaleźć nas na Facebooku. Psoni Zakopane albo Zbuduj dom z Psoni Zakopane.
1: Dobrze.
2: I też jest stronka internetowa www.psonizakopane.pl.
1: To jeszcze proszę
2: tam
1: powiedzieć...
2: są wszystkie informacje o naszym stowarzyszeniu.
1: I jeszcze ostatnie pytanie. Proszę powiedzieć, gdzie można znaleźć dom, gdzie można go zobaczyć, bo rozumiem, że ta bryła już jest, że on już stoi, prawda?
2: Tak, dom już stoi, to jest stan surowy zamknięty. Graniczymy, jeżeli ktoś zna dobrze Zakopane, graniczymy płotem ze szpitalem na Kamieńcu. To jest kamieniec 24B.
1: To już wszystko państwo wiedzą.
2: Także zawsze można nas odwiedzić od poniedziałku do piątku, a dom można zobaczyć też w weekend, jeżeli ktoś jest tutaj przejazdem.
1: A to wszystko mówiła pani Agnieszka Basiorka, przewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, koło w Zakopanem. I w tym Zakopanem powstaje dom dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. No i liczymy, że rzeczywiście on powstanie, on już stoi, natomiast jeszcze sporo prac tam do wykonania. Jeżeli chcieliby państwo pomóc, no to już dzięki pani Agnieszce wiedzą państwo, jak to zrobić. Pani Agnieszko, dzięki wielkie, no i trzymam kciuki, żeby to wszystko udało się jeszcze w tym roku doprowadzić do końca.
2: Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Również pozdrawiamy Zakopane. 25 minut po godzinie 18. Tutaj Radio 357. Było o niedźwiedziach. Niedźwiedzie w Tatrach też występują, a teraz w innej sprawie udaliśmy się do stolicy polskich Tatr Zakopanego. Zachęcamy państwa do tego, by pomóc.

0: Pan Tomasz pisze tak. Sprawa jest prosta. Musimy zaakceptować strach i niebezpieczeństwo wynikające z istnienia niedźwiedzi w ich naturalnym środowisku, tak jak akceptujemy fakt istnienia niebezpieczeństwa wynikającego z tego, że w naszym naturalnym otoczeniu jeżdżą samochody, które to niebezpieczeństwo sprowadza około 1800 zgonów rocznie. Taka opinia od pana Tomasza i to nie jedyna opinia dotycząca niedźwiedzi, bo ten temat, ja się tak spodziewałem, że państwa rozgrzeje i uwaga, uwaga, niespodzianka, rozgrzał.
1: Głosówka.
2: Straszeni jesteśmy dzikami, niedźwiedziami, wilkami, dzikimi zwierzętami. A jak często słyszy się o atakach dzikich zwierząt na ludzi, a jak często słyszy się o atakach psów na ludzi? Myślę, że każdy albo zna, albo sam był zaatakowany przez psa, puszczonego luzem, bez smyczy i nikt nie mówi o tym, żeby do psów strzelać.
0: No ale też my dzisiaj niekoniecznie jakby dyskutujemy o tym, czy dzisiaj powinniśmy strzelać do niedźwiedzi, choć ja wiem, że w opinii publicznej takie głosy się pojawiają coraz częściej, ale ja bym też zwrócił uwagę na te głosy płynące bardzo nieśmiało od ludzi mieszkających właśnie na Podkarpaciu w okolicach Bieszczad-Boni. Oni mówią o tym, że najchętniej o niedźwiedziach wypowiadają się ludzie, którzy nie żyją w rejonach, w których one się pojawiają. Dlatego też pochylamy się dzisiaj nad tym tematem, no i staramy się gdzieś wyważyć środek tej dyskusji, żeby uniknąć wszystkich tych skrajności. Z lżejszych tematów, no to jeszcze nam rowery pozostały.
1: Głosówka.
3: Jestem nauczycielką. Dzisiaj moja szkoła obchodzi 60-lecie istnienia. Wielka impreza, wielka uroczystość. Obowiązują stroje galowe. Więc cóż, 4-centymetrowe szpilki do plecaka, sukienka, kosmetyki, lokówka i suszarka. Wszystko się zmieści. No i siadam na rower, bo rower jest wielce okej. Pozdrawiam.
0: Ja bym chciał, żeby pani założyła te szpilki i potem tym rowerem, jakby pani wysłała zdjęcie, to my wszyscy tutaj w radiu bylibyśmy bardzo wdzięczni, a generalnie to dnia udanego życzymy. Wygląda na to, że właśnie taki będzie. 31 po 8.

0: 27 minut do godziny 9 w Radiu 357. To teraz będziemy mieli dla Państwa kolejny element animalny w naszej audycji. Niedźwiedzie wywołały dyskusję o dzikach. No bo jak ktoś żyje w mieście, no to ma bardziej do czynienia z dzikami niż z niedźwiedziami. Tak się złożyło. Wiemy, że ostatnio w Warszawie na przykład spory problem i dyskusja wokół dzików się pojawia.
1: Głosówka.
2: Dzień dobry. Ja w sprawie dzikich zwierząt, które od pewnego czasu wdzierają się w nasze życie, albo odwrotnie, my wdzieramy się na ich tereny. Mieszkam w Otwocku, w centrum miasta, i z dzikami mamy do czynienia praktycznie codziennie. Wychodząc ze śmieciami do kosza, trafiamy na całe rodziny, stada dzików, i wydaje mi się, że w tej sytuacji należy zachować po prostu spokój. Jeżeli my podchodzimy do nich spokojnie, one też nam naprawdę nic nie zrobią. Wystarczy po prostu skierować się w inną stronę. One też pójdą swoją drogą. I co ciekawe, zawsze, kiedy przechodzą przez ulicę, to praktycznie po pasach w centrum. Pozdrawiam serdecznie.
0: Co za kulturalne dziki, że po pasach. A nam to się tak czasami zdarza na szagę, nie tak jak trzeba. Ale dziki też nie zawsze kulturalne, bo znajomy mi ostatnio opowiadał, że mu na ogródek bezceremonialnie wparowały i rozkopały ten ogródek i potem nie posprzątały po sobie, a to przecież niekulturalnie.

0: Pani Joanna proponuje, żebyśmy skupili się na faktach i żebyśmy wspomnieli, że pani, która przypłaciła życiem spotkanie z niedźwiedziem, spotkała go w głębi lasu, szukając poroża, a nie pod własnym płotem. Brat tej pani mówi w reportażu, że dużo pracowała w lesie, znała go, więc musiała wiedzieć, że jest możliwość spotkania niedźwiedzia. No i jeszcze pisze tutaj pani Joanna, że odstrzał to skrajne rozwiązanie sytuacji z powodu nadmiaru populacji niedźwiedzia. No i pomijany jest fakt, że człowiek zabiera coraz więcej i więcej przestrzeni życiowej zwierzętom, a to też taka sytuacja. Czy naszą ekspansję muszą przepłacać życiem zwierzęta? Takie pytanie od pani Joanny, bardzo ciekawe zresztą. A państwo relacjonują swoje spotkania z niedźwiedziami. Niektóre są naprawdę bardzo emocjonujące.
1: Głosówka.
2: Dzień dobry, dopiero wstałem, ale usłyszałem jakąś opowieść o niedźwiedziu, więc chciałem swoją opowiedzieć. Pytanie, czy ktoś to przebije? Około 90 roku spałem w Dolinie Roztoki w schronisku. Udało mi się złapać miejsce na stole, bo wtedy się spało na stole, pod stołem, jak popadło na podłodze. I w środku nocy potężny hałas za drzwiami prowadzącymi właśnie do takiego korytarza ze stołami kuchennymi i toalety. Ponieważ byłem najbliżej, no to naturalny odruch. Wstaję, otwieram drzwi i zobaczyłem wtedy niedźwiedzicę Magdę. To była słynna niedźwiedzica Magda, która z dwójką małych, albo z trójką, chyba z dwójką, krążyła wtedy po Tatrach. Pozdrawiam.
0: Dziękujemy za tę opowieść, bardzo ciekawa. A ja jeszcze nigdy nie spotkałem niedźwiedzia, choć kiedyś byłem bardzo blisko. Nie wiem, czy państwo opowiadają tę historię, maszerowałem sobie Tatrami Zachodnimi i była taka nieładna pogoda i przez to w ogóle ludzi na szlaku nie było. I tak sobie drugą, trzecią godzinę idę zupełnie sam. No i nagle patrzę na środku szlaku. Kupa niedźwiedzia. Przez najbliższą godzinę maszerowałem lekko zaniepokojony, a gdy zobaczyłem kolejną kupę niedźwiedzia, to zaniepokojenie przerodziło się już w delikatne przerażenie. Szczególnie, że niedźwiedzie to w ogóle lubią sobie chodzić po szlaku i ułatwiać sprawę, jak ludzi nie ma, a był taki mglisty dzień. Solidnie byłem zestresowany, no i resztę dnia już po prostu kijkami tak głośno uderzałem o kamienie, żeby niedźwiedź słyszał, że nadchodzę, bo jak one słyszą, to one w teorii chcą uniknąć spotkania z człowiekiem, na tym im zależy, także też taka podpowiedź, żeby może coś zacząć śpiewać, albo uderzać kijkami trekkingowymi o kamienie i to wtedy potrafi zdziałać cuda. Ostatecznie wtedy nie spotkałem niedźwiedzia i jako, że byłem sam, to byłem z tego faktu całkiem zadowolony.

0: Aerosmith, dziękujemy panom, było bardzo fajnie, ale my już zmierzamy do Kansów.
1: Trzy, pięć, siedem Kansów na śniadanie.
0: Kasia Błażejewska razem z nami, co prawda dziś nie w studiu, łączy się z nami z Frankfurtu i za chwilę powie państwu, z którego Frankfurtu, bo jak wiemy, są dwa Frankfurty. Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry. Jestem w tym dalszym Frankfurcie i dziś sprawdzę, czy Metallica tu poradzi sobie tak dobrze, jak poradziła sobie w Chorzowie.
0: No, brzmi to bardzo zachęcająco. Z tego, co słyszałem, to w Chorzowie było naprawdę świetnie, Mateusz opowiadał, bo na koncercie był, pewnie tobie też coś tam wspominał. Ale my do obowiązków, prawda? No bo przyjemności wieczorem, tak. Obowiązki od rana i te obowiązki są takie, że będziemy dziś opowiadać o Dniu Pac-Mana, bo taki mamy. I co z okazji Dnia Pac-Mana dla nas przygotowałaś?
2: Tak, zastanawiałyśmy się z Moną, co powiedzieć na temat żywienia, bo nie wiemy do końca, co Pac-Man jadł, ale wiemy, w jaki sposób jadł, i to mi skojarzyło się z żywnością wysoko przetworzoną, którą producenci teraz projektują, żebyśmy mieli dostępne dania o takiej hipersmakowitości, czyli idealnie chrupkie, takie, które się topią nam bardzo szybciutko w ustach, mają silny aromat, nie musimy ich właściwie żuć, i to powoduje, że my jemy znacznie więcej niż tego potrzebujemy i niż byśmy chcieli prawdopodobnie. Te produkty dają nam taką słabą sytość białkową i błonnikową, bo jak wiemy, i białko, i błonnik powodują, że my jak zjemy produkty, które to zawierają, no to jesteśmy długo syci. Bo możemy sobie porównać na przykład na śniadanie kanapkę z razowym chlebem i z hummusem, z warzywami jakimiś i z jajkiem, i croissanta z sokiem pomarańczowym. Chyba wiemy, po czym będziemy się czuli na jedzenie, a po czym niekoniecznie. I chodzi o taką żywność, która jest tworzona w taki sposób, żeby nasz mózg chciał jej więcej. Czyli właśnie łączy się tłuszcze, cukier, sól, chrupkość, kremowość, przeróżne aromaty. Możecie sobie państwo wyobrazić na przykład takie różne kulki deserowe, które są otoczone albo kruszonymi migdałami, albo wiórkami kokosowymi, i przypomnijcie sobie, ile one mają różnych konsystencji i aromatów, i to powoduje, że my właściwie cały czas chcemy jeść więcej. Ja ostatnio zostałam poczęstowana kukurydzianymi takimi chrupkami słonymi polanymi mleczną czekoladą. Ja nie przepadam za czekoladą i sobie pomyślałam, wcale mi to nie będzie smakowało. Jakież było moje zdziwienie, kiedy poczułam te chrupki wcześniej. To wszystko powoduje, że trudno jest nam kontrolować nasz apetyt. Działa to nie dokładnie na zasadzie uzależnienia, raczej my jesteśmy tak podekscytowani, że będziemy mogli spróbować jeszcze jeden kęs, jeszcze jedno chrupnięcie, że nasza ręka cały czas sięga do opakowania czy do miseczki i w związku z tym troszkę zaczynamy jeść jak Pac-Man, niestety. I musimy mieć tego świadomość, że niestety producenci nam nie sprzyjają, więc przeciwdziałać temu możemy, wybierając taką mniej przetworzoną żywność. Wybierajmy mniej przetworzoną żywność, wybierajmy rzeczy, które mają większą objętość, mają w sobie błonnik. No bo na przykład jak zjemy jedno jabłko, to już poczujemy to jabłko w brzuchu i też nasze mięśnie twarzy będą tym zmęczone. A jak wypijemy sok z jednego jabłka, no to będą dwa łyczki i w ogóle tego nie poczujemy. Także czytajmy składy, zastanawiajmy się, czy jesteśmy w stanie przygotować sami w domu taki posiłek. Najprawdopodobniej nie. I nie miejmy też do siebie dużych wyrzutów, jeżeli zdarzy nam się zjeść takie rzeczy w ilości większej, niż byśmy chcieli, bo po prostu całe sztaby naukowców, laboratoriów pracują na to, żebyśmy my tak chcieli właśnie jak Pac-Man jeść.
0: Oni polują na te nasze kubki smakowe po prostu, żeby je skusić tym
2: dokładnie
0: przetworzonym jedzeniem.
2: Tak.
0: No i czasami się łamiemy.
2: Tak.
0: Nie ma co się oszukiwać. Albo jak najrzadziej. Zachęcamy do tego, nie żeby się w ogóle nie łamać, no bo to nie idzie. Umówmy się, że nie idzie.
2: Nie.
0: Nikt nie jest tak twardy. Ale żeby robić to jak najrzadziej.
2: Tak, i pamiętajmy, że jedzenie jest po to, żeby sprawiało nam przyjemność, ale też, żeby nas odżywiało, więc możemy raz zjeść takie rzeczy, które nam dadzą więcej radości, a innym razem takie, które dadzą radość naszemu zdrowiu, mikrobiocie jelitowej i sprawią, że będziemy mieć więcej energii po prostu.
0: A to wszystko mówiła Kasia Błażejewska-Sztur, prosto z Frankfurtu, tego dalszego. Kasiu, dziękujemy tobie bardzo i życzymy udanego koncertu Metaliki. Trochę zazdroszczę.
2: Dziękuję bardzo, ja sobie też zazdroszczę.
0: No, nie dziwię się. Bawcie się dobrze. Wszystkiego dobrego. A teraz muzycznie dla państwa Ray z bardzo ważnym, egzystencjalnym, powiedziałbym wręcz, pytaniem.

0: Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Gdzie ten mąż? Ale państwo piszą. Chciałem zwrócić uwagę, pisze pan Krzysiek, że w radiu też macie czasem niedźwiedzie, ale chyba nikt się go nie boi. Boisz się?
1: Nie.
0: Nie, no oczywiście, że się nie boimy. A takiego prawdziwego byś się bał?
1: No ja oglądałem to była Zjawa z Leonardo DiCaprio.
0: No dobrze, no żaden niedźwiedź cię tak nie zaatakuje jak ten w Zjawie, tam ta bitwa jego Leonardo DiCaprio z tym niedźwiedziem.
1: Ale
0: ta
1: scena, trauma została.
0: No tak, ale z drugiej strony...
1: Od 2015 się ciągnie.
0: Aż tak.
1: Ta trauma.
0: Musimy się kiedyś przejść razem w góry.
1: Tak.
0: Może spotkamy.
1: Nie widziałem nigdy na żywo niedźwiedzie.
0: Ja też nie.
1: Znaczy oprócz pana Marka.
0: To tak, ale to też wcale nie jest takie łatwe spotkać niedźwiedzia, choć jak wiemy, czasami te spotkania mogą się bardzo źle skończyć. Dobrze, do rzeczy, bo Mateusz tu przyszedł nie bez powodu przed swoim wyjazdem do Wrocławia na listę. Zapraszamy dziś od 19.
1: Bardzo serdecznie. Proszę głosować do
0: 12. Zostało ci 10 sekund, żeby opowiedzieć o tym, co w kąciku.
1: We Wróżeniu z Fusów ostatnim, odcinek 271, mówiłem o tym, że 20 maja 2017 roku Dolores O'Riordan zagrała ostatni koncert z zespołem, no bo wiadomo, że potem na początku 2018 roku straciliśmy tę wielką artystkę. Zagrałem wtedy The Glory, a dzisiaj pomyślałem, że z racji tego, że kącik 1994, to zerkniemy sobie do tej płyty No Need to Argue i tam była przepiękna piosenka.
0: To nie było 10 sekund, ale i tak dzięki.
1: Proszę, bardzo.

0: Tu Radio 357, jest piątek, 22 dzień maja. I już po dziewiątej, a zatem czas na kolejny serwis informacyjny, który przygotował i przedstawi Krzysztof Tubilewicz.
1: Z zadowoleniem przyjmuję zapowiedź prezydenta Donalda Trumpa o wysłaniu wojsk do Polski. Oznajmił kilkadziesiąt minut temu sekretarz generalny NATO. Mark Rutte zapewnił, że Europa pozostaje na kursie wzmacniania potencjału militarnego w ramach sojuszu, aby być mniej zależna pod tym względem od Waszyngtonu. Prezydent USA napisał w sieci, że tu cytat, w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparł oraz relacjami z nim z przyjemnością ogłasza, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tysięcy żołnierzy. Jak sugerują amerykańskie media, to kolejna z serii decyzji zaskakujących nawet administrację Białego Domu. Trump zrobił to w swoim stylu, komentuje profesor Krzysztof Wasilewski.
2: W tej chwili Donald Trump też ma trudną sytuację wewnętrzną, bo ta decyzja o tym, aby nie wysyłać 4 tysięcy żołnierzy do Polski z ubiegłego tygodnia, spotkała się z dużą krytyką. Trump jednak zdecydował się zmienić zdanie.
1: Cieszę się, że prezydent cofnął decyzję ministra obrony o wycofaniu brygady z Polski. Polska robi to, co mówi i zasługuje na nasze bliskie partnerstwo, napisał w sieci kongresman republikanów Don Bacon. Nagły zwrot w sprawie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce to efekt chaosu decyzyjnego w administracji Trumpa, ocenia w rozmowie z PAP były wysoki rangą urzędnik Pentagonu Jim Townsend. Dziś ma być gotowe rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Zgodnie z nim urzędy stanu cywilnego będą miały możliwość zmiany rubryki mówiącej o płci współmałżonków, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
3: Urzędnik, wpisując dany akt, będzie wybierał z listy rozwijalnej konkretną płeć w konkretnej kolumnie.
1: Urzędy stanu cywilnego m.in. w Warszawie, Wrocławiu czy Łodzi zdecydowały o dokonywaniu transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych na dotychczasowych formularzach, nie czekając na przygotowywany rządowy projekt rozporządzenia. Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki ma stawić się dziś w prokuraturze krajowej, wezwany w charakterze świadka w sprawie nieodebrania przez prezydenta ślubowań od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wezwanie otrzymali również inni urzędnicy kancelarii. A w serwisie kolejne tematy. Książka z biblioteki z dowozem pod drzwi. Taka możliwość jest w Gdyni. Tamtejsi bibliotekarze do swojej oferty dodali opcję książka do domu.
4: Chcemy wyjść naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami, które samodzielnie nie mogą udać się do biblioteki. Mówimy o ograniczeniach ruchowych, ale też myślimy, nie wiem, o osobach starszych, też o takich osobach, które czasowo nie mogą wyjść, o osobach, które są uwięzione w domu.
1: Wskazuje wicedyrektorka jednej z placówek, Magdalena Kruszyńska. Zainteresowani mogą wypożyczać zarówno książki, jak i audiobooki. Co jeszcze w serwisie? Analogowe instrumenty i cyfrowe technologie. 2 dni muzyki i światy tylko pozornie odległe. Rusza Orlen Elektronarrację. Nowy festiwal na Śląsku, a więcej w relacji naszego reportera.
5: Festiwal łączy industrial, dźwięk i światło. Na początek Zabrze i zjazd pod ziemię. Zdradza Tomasz Szabelski, jeden z organizatorów festiwalu Orlen Elektronarrację.
6: 320 metrów pod ziemią, kopalnia Guido, komora badawcza numer 8, koncert Elektronowika.
5: Sobota to 3 sceny w budynku dawnej walcowni Huty Metali Nieżelaznych w Katowicach-Szopienicach.
6: Na scenie eksperymentalnej posłuchamy industrialnych dźwięków w towarzystwie maszyn hutniczych, natomiast scena Silent to filmy nieme z muzyką na żywo.
5: A walcownia już w 1948 roku gościła muzyków Państwowej Filharmonii z Katowic. Występ oglądało wtedy 1300 pracowników huty. Katowice, Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: Dziękujemy, w tym serwisie to wszystko.
0: To teraz czas na sport. Sebastian Kieszek.
7: Na jakie wydarzenia warto zwrócić uwagę w najbliższych godzinach? Do rozegrania pozostały ostatnie mecze kwalifikacji French Open. Udanych dla nas kwalifikacji, bo przypomnę, że awans wywalczyła z nich Maja Chwalińska. Jutro w Paryżu dzień przerwy od grania, w niedzielę ruszy turniej główny. Przerwy od jazdy nie mają natomiast kolarze na Giro. Dziś etap 13 z Alessandri do Verbani, do pokonania 186 km. To będzie także siatkarski dzień. Reprezentacja Polski mężczyzn rozegra drugie spotkanie podczas towarzyskiego turnieju w Sosnowcu Bydgoszczy i Katowicach. W środę minimalnie lepsi byli Serbowie, teraz czas na starcie z Ukrainą. Początek o godzinie 20. Tymczasem nasze panie przebywają obecnie w Genui i tam również czeka je towarzyskie granie. Z jakimi celami pojechały, odpowiada odkrycie tego sezonu w Tauron Lidze Maja Koput.
8: Myślę, że głównie właśnie zgrywanie się i może jakieś danie szansy, może jakby możliwość ogólnie dotknięcia parkietu i przetestowanie się.
7: Pierwszy mecz z Turcją, początek o godzinie 17. Tym z Państwa, którzy przegapili serwis po 7, przypomnę najważniejsze koszykarskie wieści. Dziś w nocy doszło do drugiego starcia w finale konferencji wschodniej NBA. 2-0 prowadzą już New York Knicks. Dziś pokonali Cleveland Cavaliers 109-93. U nas w kraju awans do półfinału Orlen Basket Ligi wywalczyli Legia Warszawa i Dziki Warszawa. Obie ekipy ze stolicy powalczą teraz ze sobą o wielki finał. I mam jeszcze dwie kontrowersje. Kontrowersyjna decyzja PZPN-u o rozegraniu Superpucharu Polski we Wrocławiu, a nie jak do tej pory na Stadionie Mistrza Polski, ma swoje konsekwencje. Kibice Lecha Poznań zamierzają zbojkotować ten mecz. Tak brzmi oficjalne stanowisko grup kibicowskich Lecha. Nagła zmiana decyzji spowodowana widzimisię piłkarskiej centrali zmusza nas do zajęcia zdecydowanego stanowiska w tej sprawie, napisano. A druga kontrowersja, otóż w Las Vegas wczoraj ruszyły Enhanced Games, czyli igrzyska na dopingu.
9: Przede wszystkim ciężko nazwać to wydarzenie zawodami. Nie ma to za wiele wspólnego ze sportem. Nie ma czegoś takiego jak bezpieczne stosowanie substancji zabronionych. Każda substancja zabroniona, która jest stosowana, ma swoje efekty uboczne. Zwłaszcza, że te substancje są stosowane w dawkach wysokich.
7: Co przypomina, i myślę, że warto o tym pamiętać, Michał Rynkowski, szef Polskiej Agencji Antydopingowej. Na liście zgłoszonych nie brakuje sportowców utytułowanych. Wystarczy podać dwa nazwiska. Brązowy medalista z igrzysk w Paryżu w biegu na setkę Fred Curley oraz wicemistrz olimpijski w pływaniu na 50 dowolnym Benjamin Proud. Ocenę tej imprezy pozostawiam Państwu. Tym tematem zajęliśmy się natomiast we wczorajszej popołudniówce 357. Cały materiał do odsłuchania w podcastach. I to wszystko w porannym sporcie. Wracamy po 16:00. Konkretnie Tomasz Gorazdowski wróci.
0: A to był Sebastian Kierzek i razem z Sebastianem polecamy się Państwu w niedzielę od 18:00 ze sportową audycją 357 Start, a teraz już o pogodzie. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże jedynie rano i pod koniec dnia w wielu miejscach zachmurzenie małe, miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie, 20 do 22 stopni w centrum i na południu, do 23 będzie na zachodzie. Najchłodniej w Suwałkach, a najcieplej w Zielonej Górze. Czyli pewnie lepiej dzisiaj znajdować się po tej zachodniej części kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny, miejscami w szczytowych partiach Karpat, porywy wiatru do 55 km na godzinę.
10: Radio 357.
0: Dzień dobry panu.
11: Dzień dobry panu.
0: Jest już pan, dzień dobry. Już się, bo tak pan się nie odzywał. Mówię, nie ma pana, ale...
11: Ale kiedy miałem się odzywać na prognozie pogody? To pan miał pogodę. Ja widzę tylko, co jest za oknem. Jest pięknie.
0: Proszę pana, wszyscy mamy pogodę przepiękną. Niech pan spojrzy tylko za okno. No właśnie, ptaszki ćwierkają, ludzie spacerują z pieskami albo bez piesków.
11: A ja wyjeżdżam jeszcze na weekend. To już w ogóle będę miał bajkę.
0: A gdzie?
11: Na Warmię.
0: A moturem będzie pan jechał?
11: Nie, moturem nie będę jechał. W ogóle proszę trzymać kciuki, bo w przyszłym tygodniu będę kończył kurs i będę zdawał wewnętrzny egzamin. Mm-hmm. No i w niedalekiej perspektywie, czyli w czerwcu, będę zdawał już duży egzamin na prawo jazdy kategorii A, także to już niebawem.
0: To wtedy już pan moturem.
11: I już wtedy duże wyprawy będą. Pięknie. I pierwsza takie marzenie do spełnienia, małe, nie małe, ale żeby po prostu w piątek po audycji wsiąść i pojechać na Hel.
0: Piękne marzenie. No. To bardzo duże marzenie, w ogóle nie małe. No, proszę nie umniejszać temu marzeniu.
11: Duże będzie realizowane niebawem.
0: Cudownie, a na Warmii i Mazurach to?
11: Co
0: pan będzie tam porabiał? Jakie plany?
11: Będę odpoczywał, patrzył w niebo, palił ognisko.
0: Liczył chmurki?
11: Też, na pewno. O. Także będzie na pewno miło i przyjemnie.
0: Dobrze, fajnie. Mnie rozumiem, o moje plany na weekend nie zapytasz.
11: Ty jesteś, tak powiem ci... Dość ponuro ubrany. Zastanawiam się, czy wszystko w porządku.
0: Dlaczego ponuro? Ale zobacz, bo jak się przyjrzysz dokładnie elementowi tego odzienia, bo jest czarna koszulka, ale z takim uśmieszkiem szerokim. Także już nie tak ponuro, prawda?
11: Wszystko w porządku.
0: Jest okej.
11: A plany na weekend? Wiem, że w niedzielę będzie pan.
0: Proszę pana, jutro idę na mecz ostatniej kolejki Ekstraklasy, ponieważ w pewnym mieście w zachodniej Polsce będzie świętowany tytuł mistrzowski. Ja tam zajrzę na chwileczkę, zobaczyć, co tam się dzieje. No a w niedzielę, jak już mówiłem, razem z Sebastianem będziemy o sporcie państwu opowiadać. I między innymi o tej fecie i o tej radości kibiców w tym jednym z miast na zachodzie Polski mówić będziemy. Tak.
11: Nawet podsłucham, żeby spróbować podsłuchać po raz kolejny.
0: Z łaskawością rzekł Antoni.
11: Spróbować zrozumieć fenomen, bo ja fenomenu polskiej ligi nie rozumiem. No i nie zapowiada się, żebym rozumiał.
0: No ale może jakoś doprowadzimy pana do zrozumienia kiedyś.
11: Będę od 18 w niedzielę podsłuchiwał.
0: Ależ to jest wyzwanie, żeby Antoni zrozumiał. Jak kiedyś zrozumiesz, to koniecznie napisz.
11: Że? To w wielu sprawach tak jest.
0: Dobrze, z Antkiem pana... Z Antkiem państwa zostawiam do godziny 12. Nie wiem, czy będzie państwu tłumaczył świat, żeby państwo coś zrozumieli. Wydaje mi się, że będzie dużo dobrej muzyki. Będzie pewnie zaraz zagadka, ale zanim zagadka, to jeszcze my się pożegnamy. I tak, audycję wydawała Monika Mędroch-Karbowska, zrealizował Maciej Karolak, serwisy informacyjne przygotowywał Krzysiek Tubilewicz, sport Sebastian Kierzek. Abym mówił te wszystkie słowa, bardzo dużo słów, potok słów do państwa płynął z ust moich, Mateusz Kuźniewski, dziękuję państwu.
11: Bardzo dziękuję, a ja od razu powiem, że pierwsza piosenka, czyli ta, która teraz,
0: zagadka.
11: To pierwsza podpowiedź zagadka. Do dzisiejszej tak zagadki muzyczno-filmowej. Mamy to.

0: Od razu Państwu powiem, że z tej piosenki będziemy mogli za jakiś czas zrobić dogrywkę zagadkową, ale to już nie będzie zagadka muzyczno-filmowa, tylko zagadka pod tytułem kto później wykorzystał tę melodię w swoich piosenkach. I podpowiem, że była to współczesność. The Beach Boys, Don't Worry Baby to była pierwsza podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. Kwadrans po dziewiątej. Dzień dobry, kłaniamy się Państwu.
1: Wspieraj system.
0: Maciej Karolak i Antoni Grudniewski, zapraszamy do godziny 12. Od razu Państwu powiem, że przez najbliższe tygodnie będę korzystał z Państwa podpowiedzi w kontekście filmów z ekstra piosenkami, ponieważ tydzień temu zapytałem Państwa o takie filmy. Państwo tłumnie przybyli i również licznie odpowiedzieli na moim Instagramie i na Facebooku. Za to bardzo, bardzo dziękuję. I teraz sobie tam zaglądam, sprawdzam te ścieżki dźwiękowe. Okazuje się, że wszystko pasuje i będę korzystał. Druga podpowiedź po 10, trzecia po 11. A my do 12 będziemy głosowali. 12 propozycji do zestawu do głosowania. Kwadrans po 10, muzyczne kalendarium. 10 minut po 11, nasza płyta tygodnia. Za kwadrans, czyli o 9.30 piosenka dnia. I takie mamy plany.

Adresy mailowe antoni.grudniewski@radio357.pl. Właściwie adres. Dziś jeden adres bez Record Store. Lista.radio357.pl to pod tym adresem do godziny 12 głosujemy. Okno otwarte, mam nadzieję. Chociaż w sumie jakby ktoś zakrzyczał: Felek, jesteś tam? Nie ma. Uciekł. Ale okienko dzisiaj będzie otwarte. Lista.radio357.pl. Wszystko Państwo wiedzą. Do 12 głosujemy.

Ja ostatnio widziałem samochody, które mają na burcie napisane E.ON. Być może między E a pozostałymi dwiema literkami jest myślnik, ale od razu myślę o tej piosence. Maja Kleszcz i, no właśnie, E.ON. Przed tygodniem ja jako nowość na miejscu 26, 14 pozycji w górę. Jako nowość, bo przed dwoma tygodniami była, już się pojawiła, ale w sekcji O mały głos, a teraz mocno, mocno wywindowana. Lista.radio357.pl. Na naszym podwórku pozostajemy.

Barbara Wrońska i Tylko z Tobą. No właśnie, Barbara Wrońska przed tygodniem też poradziła sobie nieźle jako nowość na miejscu 33. 25 minut po godzinie 9 Państwo podsyłają wciąż propozycje do zagadki muzyczno-filmowej. Bardzo dziękuję, zbieram, kolekcjonuję. Mam wrażenie, że po ostatnich pytaniach, które wystosowałem i prośbach o to, żeby Państwo swoje również typy podrzucili, to na najbliższy rok, może pół roku, mamy sprawę z głowy. Lista.radio357.pl. O tej pani z kolegą proszę nie zapominać.

Mam wrażenie, że jej pula dobrych pomysłów w ogóle się nie wyczerpuje. I jej kolegom. Sylwii Kroisz z gościnnym udziałem Romeo Elvisa i Kiss the Grass jest w zestawie do głosowania. Bardzo, bardzo, bardzo Państwu polecam. Jesteśmy minimalnie przed czasem. Tak też się czasem zdarza. 29,5 minuty po dziewiątej. Mystery Jets to nasza dzisiejsza piosenka dnia.

Black Sage i Mystery Jets prosto z Londynu i to jest zapowiedź ich nowej płyty, która ukaże się 21 sierpnia. No właśnie, my tak trochę niekulturalnie wraz z Mateuszem Kuźniewskim pochwaliliśmy się, czy właśnie ja zostałem wywołany, żeby podzielić się planami na weekend. Państwo już wszystko wiedzą, ale ja nie wiem nic. Więc jeżeli mają państwo super plany albo zupełnie nie super plany, to proszę oczywiście pisać maile antoni.grudniewski@radio357.pl. Niezależnie od tego, czy to będzie pielenie grządek, czy mycie okien, czy wyjazd, czy leżenie do góry brzuchem, proszę pisać. Lista.radio357.pl to akurat w sprawie głosowania.

Nowa płyta już niebawem. In the Stars i Rolling Stones przed tygodniem. Awans, nieduży, ale awans o jedno miejsce do góry na miejsce 8. No właśnie, w stół i wszystko się odzywa. Pani Alicja napisała: w sobotę wraz z moim wspaniałym narzeczonym wybieramy się na koncert Taco Hemingway. Jesteśmy bardzo ciekawi, co wymyśli artysta dla widzów. Zatem pięknego koncertu państwu życzę. A pani Anna napisała: szalone plany na weekend zakładają udział w turnieju badmintona. Proszę trzymać kciuki. Będziemy trzymali kciuki. Co więcej, powiem państwu i powiem pani Aniu, że ja od dłuższego czasu zbieram się do tego, żeby pograć badmintona. Tak zupełnie rekreacyjnie, nawet bez siatki, żeby stanąć i sobie pouderzać. A z doktorem Tomaszem Rożkiem jesteśmy umówieni na badmintona od 2 lat albo 3 lat. I w końcu rozumiem, co to znaczy, jak kiedyś moi rodzice mówili: a z tymi znajomymi to my się umawiamy od 5 lat i nie możemy się złapać. I ja wtedy się zastanawiam, jak to jest możliwe. No właśnie tak. Trzeba, no chyba będę musiał pojechać na Śląsk. A propos.

No i mamy to. Pani Kasia napisała: plany na weekend, świętowanie 50. rocznicy ślubu rodziców. Mam za zadanie stworzyć listę polskich tanecznych utworów z młodości moich rodziców. Czy może ja mam jakieś podpowiedzi, czy ewentualnie słuchacze? Oj, to ja bym w tym temacie liczył na państwa. To ewentualnie pani Kasi przekażę, a pani Anna wybiera się na ślub swojej najlepszej przyjaciółki. Z tego, co pisze, jest bardziej podekscytowana niż przy swoim własnym. Bardzo dziękuję za wszystkie sygnały i na takie sygnały do godziny 12 czekam. Daria ze Śląska i tańcz. No właśnie, będzie tańczone zapewne i na koncercie Tako, i na weselu, i na 50. rocznicy ślubu rodziców. Będzie tańczone. A z nową płytą Darii ze Śląska, czyli Halo, co jest grane, jest tak, że jeżeli państwo będą jej słuchali liniowo od początku do końca, to pierwszą prawie połowę będą już państwo znali, bo pierwsze 4 piosenki to single, które ukazywały się na przestrzeni ostatnich miesięcy, a druga połowa to będzie wejście w nieznane. No i tam znajdą państwo dwie na pewno świetne piosenki, czyli Nie masz sił, to płacz, i na pewno również Tańcz, ta w zestawie do głosowania. lista.radio357.pl. A właśnie, przed tygodniem, tak prawie na końcu, na ostatniej prostej, poprosiłem państwa o nieco większą mobilizację i głosowanie. No już nie miałem okazji, żeby powiedzieć państwu, że to się udało i że wtedy te 350 osób udało się zachęcić do głosowania. Dziś będę zachęcał nieco wcześniej. Ok? lista.radio357.pl.

U2 i Song of the Future. Jak Państwo wiedzą, to nie jest koncert życzeń, ale czasem zdarzają się wyjątki. Pani Aneta napisała: mój mąż Jacek i pierwszodniowy patron Radia 357 kończy dziś 50 lat. I tak, mieliśmy spędzić ten dzień w Rzymie, ale niestety zerwane ścięgna Achillesa i operacja męża zmusiły nas do pozostania w Warszawie. Pani Aneto, panie Jacku, wszystkiego najlepszego i dużo zdrowia. I pomyślałem, że do życzeń dołączamy piosenkę i zastanawiałem się między piosenką Achilles, The Divine Comedy, ale pomyślałem, strasznie proste. Dlatego wymyśliłem naprawdę coś bardzo wymyślnego, bardzo trudnego. Wszystkiego dobrego.

Jeżeli przegapili Państwo ostatnie wydanie Gruzji, czyli teraz w ten miniony wtorek, to bardzo polecam, ponieważ epizodycznie pojawił się tam również Tomek Makowiecki. Tomek Makowiecki, który opowiadał o tym, jak kiedyś zupełnie tego nie będąc świadomym, spędził czas z Corneliusem, który był bohaterem ostatniej Gruzji i nawet był u niego w domu, zupełnie nie mając świadomości, że on to on, mimo tego, że był fanem i już w owym czasie słuchał. Polecam oczywiście w podcastach, cała audycja do odsłuchania. Za 5 minut będzie godzina 10, to do 10, tak prawie do 10, chyba największe objawienie ostatnich tygodni.

bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi

0: przyznam się Państwu, że są takie piosenki, które w momencie, w którym się usłyszy, to później wpadają w takie zapętlenie. I na okrągło, i w kółko, i właściwie bez końca. I niezależnie od tego, czy rano, czy wieczorem, czy humor dobry, czy zupełnie nie, to cały czas grają. I to jest jedna z tych piosenek w ostatnim czasie. I bardzo jestem ciekaw, czy u Państwa również. Gruby, Mały i Artur Rojek. Właściwie bez tego i. Przed tygodniem na miejscu pierwszym, jako nowość, na liście piosenek 357. Jest jeszcze jedna taka piosenka, która w ostatnim czasie wpadła u mnie w nieprawdopodobnie duże zapętlenie, a jest to wynik tego, że ze środy na czwartek prowadziłem dla Państwa nocną grupę wsparcia i właściwie na końcu, prawie na końcu pojawiła się piosenka, na którą wcześniej nie zwróciłem uwagi. I między godziną 10 a 11 na pewno się pojawi. A propos, 10 się zbliża.
1: Radio 357. Wspieraj system.
0: Maciej Karolak i Antoni Grudniewski zapraszamy do 12. A przed nami druga podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej.

trwała taka dysputa, nie teraz, ale w filmie. W filmie Le Mans 66 dotycząca tego, jak powinien wyglądać samochód. Albo samochód sportowy w latach 60. Z czego to wynika, jakie są tego, znaczy jakie są przesłanki, żeby wyglądał tak, a nie inaczej i kto tymi samochodami będzie jeździł. I samochody były ważne 60 lat temu i są ważne dziś, ale 60 lat temu były wyjątkowo ważne, bo jeżeli spojrzą Państwo na okładkę płyty, z której pochodzi pierwsza podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej, czyli The Beach Boys, Don't Worry Baby, i teraz tej drugiej, czyli The Rivieras i California Sun, to i tu, i tam samochody, zresztą piękne są. The Rivieras to taki zespół z lat 60. I na dobrą sprawę zespół jednego przeboju, właśnie tego, który Państwo chwilę temu usłyszeli, California Sun. I to była druga podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. Jeżeli wiedzą Państwo, gdzie te dwie piosenki się pojawiły, to proszę pisać mail antoni.grudniewski@radio357.pl. Trzecia podpowiedź pojawi się za niecałą godzinę. Tymczasem 4 minuty po 10:00.

pani Lucja napisała: oderwałam się od zajęć kuchennych, żeby pochwalić się moją uroczystością. Jutro przyjeżdża rodzina i będziemy świętować 45-lecie naszego małżeństwa. Ja i mój mąż Tomasz. Taras przygotowany, hamaki w ogrodzie wiszą, ciasto się piecze. Tego ciasta jestem najbardziej ciekaw. Ale oczywiście wielkie gratulacje w związku z piękną rocznicą wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Yellow House, Bound and Covered wciąż są, chociaż myślę, że długo nie pobalują, ale jeszcze są w zestawie do głosowania. lista.radio357.pl 8 minut po 10. Przypominam, że w tej godzinie, właściwie już za chwilę, ale w tej godzinie jeszcze spotkanie z muzycznym kalendarium, to za około 7 minut. Tymczasem nasza wczorajsza piosenka dnia. Jędrzej Weiss i Nosowska.

To już jego drugie podejście na naszej liście. Parę miesięcy temu pojawił się z piosenką, w której gościnnie wystąpił Waluś, Kraksa, Kryzys. Teraz gościnnie Nosowska. Jędrzej Weiss i Bez oka miś jest w zestawie do głosowania. Lista.radio357.pl. A no właśnie, w sprawie Jędrzeja Weissa polecam Państwu również uważniej przyjrzeć się tej postaci, ponieważ człowiek oprócz tego, że śpiewa i gra, to również maluje piękne obrazy. Można znaleźć jego pracę oczywiście w internecie. 13 minut po 10, za 3,5 minuty zajrzymy do muzycznego kalendarium.

0: Editors i Call It In również w zestawie do głosowania. 17 minut po 10.
1: Radio 357.
0: I dziś dwie kartki z muzycznego kalendarza. To jest dla mnie zaskakujące, chociaż sam kiedyś oczywiście byłem zaskoczony, że jednak nie zawsze sklejamy fakt, że ten, kto śpiewa piosenki, nie zawsze jest autorem słów, które wyśpiewuje. I że ma przy sobie, czy ma ze sobą ludzi, którzy te teksty piszą, a on potrafi je później bardzo pięknie zinterpretować. I dziś taka trochę szara eminencja, taki człowiek, który zawsze pozostawał w cieniu, a gdyby nie on, to sukces Eltona Johna na pewno tak wielki by nie był. Dziś swoje urodziny obchodzi Bernie Taupin.

Pan Bernie Taupin dziś obchodzi swoje urodziny, Elton John i Tiny Dancer. Pani Emilia napisała, no właśnie się obudziłam dość niechętnie. Przyznam, że to nie moja pora, ale Tiny Dancer, piosenka, której tytuł mam nawet wytatuowany. Wyjątkowo poprawił mi dzień. Pani Amelio, pozdrawiamy i dla Państwa wszystkich, którzy teraz również dołączyli, dobrego, pięknego dnia. Mam nadzieję, że uda się teraz zrobić dogrywkę, ponieważ dziś również swoje urodziny obchodzi Morrissey.

Why Don't You Find Out For Yourself i Morrissey. Dziś również obchodzi swoje urodziny. Najlepsze życzenia dla Państwa, dla wszystkich jubilatów, solenizantów, wszystkich tych, którzy mają dziś swoje rocznice wszelakie, bo jeszcze kilka rocznic również takich ślubowych Państwo poprzysyłali. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. 28 minut po 10. The Last Dinner Party.

The Last Dinner Party. I Big Dog, i w kontekście tej piosenki, i tego jak brzmi, i tytułu, pomyślałem o jeszcze jednej.

Led Zeppelin, Black Dog, wcześniej The Last Dinner Party i ich nowy singiel Big Dog. Lista.radio357.pl rokowo jeszcze będzie przez chwilę.

To od razu Państwu powiem. Nowa płyta Kurta Weila ukaże się za 6 dni i bardzo, ale to bardzo czekam i na pewno w Record Store to odnotujemy. To jedna sprawa. Po drugie, chyba już Państwu ostatnio wspominałem, że odnoszę takie wrażenie, że Noel Gallagher również nas podsłuchuje i być może również zagląda do Record Store, ponieważ ostatnio udostępnił playlistę z piosenkami, których słucha a propos, bo dziś ten wątek poruszaliśmy, w zapętleniu i że w kółko i w kółko. No i ten Kurt Weill i Chance to Bleed pojawiło się na miejscu pierwszym. Nieprawdopodobne. Panie Noelu, jak tam u pana? Zmęczony po ubiegłorocznej trasie? A, no właśnie, bo nowa w tym roku.

Mateusz Kuźniewski, który jeszcze się tutaj kręci, podpowiada, że chyba Noel Gallagher nie jest w ostatnim czasie wyjątkowo szczęśliwy, w związku z tym, że jego ukochany Manchester City chyba specjalnych sukcesów ostatnio nie odniósł. No ale miał inne powody do zadowolenia i do radości i mam nadzieję, że również piękne lato przed nim, przed jego bratem i przed wszystkimi z Państwa, którzy wybierają się, aby ponownie ich zobaczyć. Ja się drugi raz nie wybiorę. Jeden raz mi wystarczy. Za 14 minut będzie 11.

Natalia Mojanga i Ile snów nam zostało. Wszyscy obudzeni? Bardzo dobrze. To będzie jeszcze country. Casey Musgraves.

Casey Musgraves, Middle of Nowhere. No właśnie tak to jest w dzikiej Montanie i we wszystkich stanach, gdzie tej przestrzeni jest zdecydowanie więcej. Można być w środku niczego. Za 8 minut będzie godzina 11, dokładnie za tydzień o tej porze. No minus właściwie 11 godzin, bo po północy ukaże się już cała nowa płyta Paula McCartneya.

29 maja, czyli za tydzień, ukaże się cała nowa płyta Paula McCartneya. W tym przypadku gościnnie Ringo Starr, Home to Us. Ostatnio czytałem, powiedzmy szumnie, artykuł dotyczący tego, dlaczego Paul McCartney nie robi sobie zdjęć z fanami. No i tam taka bardzo odkrywcza odpowiedź, bo po prostu nie ma na to zwyczajnie ochoty i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. No ale oczywiście zagadnienie zostało stworzone. Za tydzień nowa płyta. Obiecałem Państwu, że między 10 a 11 pojawi się piosenka, która od 2 dni mnie prześladuje. Akurat mamy 5 minut.

0: Nawet gdyby to był sam ten zapętlony motyw pod spodem i ten hi-hat, to by wystarczyło. Stereophonics i All in One Night. Ta piosenka od dwóch albo trzech dni mnie wyjątkowo prześladuje. Pani Justyna napisała, no właśnie, ależ to brzmiało na koncercie. Za 3 tygodnie będzie rok, kiedy na nim byłam. No, przyznam się, że po zakochaniu się w tej piosence również mam ochotę wybrać się na koncert Stereophonics. Myślę, że jeszcze kiedyś będzie okazja. Minuta po 11.
1: Radio 357.
2: Wspieraj system.
0: Maciej Karolak i Antoni Grudniewski zapraszamy do południa niezmiennie. Lista.radio357.pl to pod tym adresem do 12 głosujemy. Adres mailowy przyda się również w sprawie zagadki muzyczno-filmowej. antoni.grudniewski@radio357.pl. A przyda się, bo teraz pojawi się podpowiedź trzecia.

Herb Alpert i The Tijuana Brass. Acapulco 1922 to była trzecia podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. Jeżeli wiedzą Państwo, gdzie pojawiły się te trzy piosenki, w tym przypadku utwór, a wcześniej The Riviera's California Sun, a na samym wstępie The Beach Boys' Don't Worry Baby, proszę oczywiście pisać mail antoni.grudniewski@radio357.pl. Rozwiązanie naszej zagadki klasycznie czy standardowo. Niech będzie standardowo, przed godziną 12. Tymczasem 5 minut po 11. Husky i to będzie ona.

Husky, czyli Aleksandra Myszor, jej nowa epka zatytułowana Między Słowami. Polecam Państwu i polecam z dużym naciskiem na tę właśnie piosenkę. Aparat. 8 minut po 11, za 3 minuty zajrzymy do naszej płyty tygodnia. Ja się

to proszę przygotować telefony, proszę przygotować numer telefonu 510 357 357. W jakiej sprawie? O tym powiem za chwilkę.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra 2026. Mam nadzieję, że telefony przygotowane, można dzwonić, a to w sprawie oczywiście naszej płyty tygodnia, czyli Lickily i After Party. Niestety tej płyty dla Państwa nie mam, ale jak zwykle w swoim stylu byłem przed chwilą u Małgosi i podebrałem jej jedną płytę. Więc mam tę płytę dla Państwa i to będzie płyta niespodzianka. 510 357 357.

Lickely i Sick of Love. A płyta niespodzianka powędruje do pana Pawła z Poznania. Wymieniliśmy uprzejmości. Pogratulowałem. Nie znam się na piłce zupełnie, ale pogratulowałem tego mistrza Polski. No co, podobno będzie feta w Poznaniu przez weekend, także proszę się pięknie i grzecznie bawić. Kwadrans plus jeden po 11:00 wcale nie będzie zimno.

0: Nie ma miejsca jak dom i mrozu. Mogę wziąć pana z zaskoczenia, czy nie za bardzo? Na pana patrzę i do pana mówię.
1: Może pan.
0: Szymon Kuliś, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, pan rzadko obecny na antenie, a zazwyczaj po drugiej stronie, ale muszę pana wziąć tak pod włos i zapytać, czy pan zagłosował. A, ja to widzę w oczach. Człowiek twarzą wyraża wszystko. I bardzo trudno jest oszukać.
1: Proszę następne pytanie.
0: Jaka pogoda za oknem?
1: Pięknie, okay. Ciepło.
0: Zadowolony?
1: Bardzo.
0: Szczęśliwy?
1: Bardzo.
0: Wszystko w porządku?
1: Z grubsza.
0: Kawa była?
1: Jest.
0: Czyli brakuje tylko czego?
1: Dobrej muzyki? Tego nam nie brakuje.
0: Głosowania.
1: No, jeszcze mam chwilę. No,
0: i widzi pan, i widzą państwo, no właśnie tak jest ze wszystkimi tutaj gagatkami, którzy powinni świecić przykładem. To co, może ja panu otworzę za chwilę stronę i razem zagłosujemy. Ja swoje, jestem, pan swoje.
1: Jestem za. No a pan nie zagłosował?
0: Jeszcze nie. Ja ze

0: zazwyczaj swoje głosy wysyłam na Viva Love, czyli no, takie 4 minuty przed 12.
1: Czyli taki pana ryzykant.
0: Nie, bo ja mam swoje głosy pozaznaczane, zresztą sobie doznaczam w trakcie audycji i tylko ciach wysyłam już przed 12.
1: No przykładny.
0: No wiesz co, patron. Naprawdę? Et te brute contra me? No kto to widział?

A no właśnie, zaraz zerknę jeszcze, jak tam stan i liczba głosujących na 11.23. I zobaczymy, czy będziemy musieli tak ostatnim rzutem coś jeszcze dosypać z państwa strony przed 12, czy jest w porządku. To ja sprawdzę i za 4 minuty wracam.

My name is Bond. No właśnie. Zerknąłem na tę liczbę głosów i przyznam się Państwu, że trochę jeszcze brakuje. Wiem, że Adaś Matyjek, Marcin Łukawski i Mateusz Fusiarz jadą w tej chwili w kierunku Wrocławia na listę wyjazdową z Wrocławia właśnie. No i dobrze by było, żeby tych głosów jeszcze dosypać, bo przyda się chłopakom od 19 do 22. Lista.radio357.pl. Też tak koło 400 osób. Gdybym teraz tak na Państwa spojrzał i wyhaczył, to oj, widzę, że tam jest troszeczkę niezagłosowane. To bardzo proszę. Lista.radio357.pl i sobie ten pułap przebijemy. A zresztą wczoraj słyszałem pytanie w poranku od jednego ze słuchaczy, czy i ile jest tych głosujących co tydzień, i Marcel obiecał dzisiaj między 19 a 22, nazwijmy to, zdradzić, więc pewnie to padnie. Chwilę temu Rick Astley, Waiting on You. Chyba nowych piosenek w najbliższym czasie nie będzie, bo to była piosenka na jego własne urodziny i następne urodziny za niecały rok. Także może na imieniny sobie wymyśli. Kasia Sienkiewicz.

były i będą jeszcze w najbliższym czasie. Oj, piękne lato się zapowiada. Kasia Sienkiewicz i były momenty. No właśnie, wszystko państwo usłyszeli. Nowy rozdział w kontekście kwiatu jabłoni, właściwie połowę kwiatu jabłoni, bo kwiat jabłoni na moment znika. Kasia Sienkiewicz pozostaje sama. lista.radio357.pl. Powolutku będziemy zapraszali do studia Michała Żakowskiego. To za niecały kwadrans.

wcześniej Brigitte, Calls Me Baby, Slumber Party, a teraz Blossoms i Joke About Divorce. Za 19 minut będzie południe, no właśnie sprawdzam jeszcze na ten stan bieżący liczby głosów. O, nieźle. No to jesteśmy w połowie tego, co sobie założyliśmy. Także ja widzę Państwa i widzę tych, którzy odkładają to na ostatni moment. Proszę szybciutko, rachciach, lista.radio357.pl, wybrać swoje 10 głosów. To naprawdę nie będzie trudne. Ja chwilę temu już się przez to wszystko przeklikałem. I Szymon również. I mamy to za sobą. Państwo też powinni. Mietek Szcześniak.

0: Na to ostatnie to pan Michał nawet podskoczył. Się pan nie spodziewał, że pan mnie tak by tak zaśpiewał, co?
1: No, wiesz, nie, ja nie wiedziałem, że on jeszcze śpiewa.
0: No właśnie, Everybody and Soul, to chyba też o panu było. Everybody needs somebody to love.
1: Okej, okay. Nie, no dobrze.
0: Wszystko w porządku, za 14 minut będzie południe.
2: Radio 357.
0: Michał Rzekowski, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ja muszę i panu, i państwu to powiedzieć, bo to jest absolutnie niesamowite. Mnie się wydawało, że państwo zaprosili do radia to młode pokolenie i tych przedstawicieli młodego pokolenia, żebyśmy my ewentualnie państwa jakoś tak delikatnie odmładzali i tutaj tak nowego ducha, świeżego wpuszczali, tak po troszeczku, ale jednak. A się okazuje, że jest zupełnie, panie Michale, inaczej, ponieważ proszę sobie wyobrazić, że tydzień temu po 12 skończyłem audycję, wychodzę z radia i z naprzeciwka moim oczom ukazuje się dżentelmen o nazwisku Kuba Strzyczkowski. No i wstajemy. Dzień dobry, panie kolego. Dzień dobry, panie kolego. I pierwsze pytanie pana Kuby, czy widziałem jego nową rolkę? Nie żartuję. Czy widziałem jego nową rolkę? Ja mówię, panie Kubo, widziałem tę rolkę z Doniczką, ale jeżeli była jakaś nowsza, to jeszcze nie widziałem. A nie, to musi pan koniecznie zobaczyć, bo tam się dużo dzieje. Ja mówię, wie pan co, bo no wstyd się przyznać, ale ja rolek nie robię. I pan Kuba ściągnął w takim charakterystycznym geście okulary, przyjrzał mi się jeszcze
1: filmowym
0: raz.
1: Tak, jakbym,
0: tak, filmowym geście, jakbym powiedział mu mniej więcej to samo, jak to, żebym powiedział, że jestem z kosmosu. Ja mówi, pan rolek nie robi? Ja mówię, no nie robię. No i właściwie rozmowa się już dalej nie kleiła, bo ja po prostu byłem jednym wielkim rozczarowaniem. No i mówię o tym wszystkim dlatego, że Michał Rzekowski 3 minuty temu wchodzi do studia, mówi, a ty co będziesz robił na YouTube'a? Przepraszam, słucham, co? No i się okazuje, że ja powinienem coś robić na YouTube'a, bo Michał Rzekowski jest w tej chwili gwiazdą YouTube'a, a ja na YouTube'ie.
1: Nie, zaprzeczam, dementuję.
0: Pan jest gwiazdą, wie pan, znikającą, ale to różnie bywa. Ale no, rozumiem, że powinienem, tak?
1: Nie, ja tylko zapytałem z ciekawości, tu nie ma powinienem, po prostu no na przykład pewna część Na dachu świata jest na YouTubie, w związku z tym to jest też jakiś taki nowy wymiar tej audycji i mojego dziennikarskiego amplua. I dlatego ciebie pytam, tym bardziej, że jak najbardziej ty, YouTube i rolka, no to jest, ja nie wiem, no...
0: Chyba sushi rolka, wie pan?
1: Sushi też, ale to po rolce właściwej, czyli tym krótkim filmie.
0: Ale nie, wie pan co, panie Michale, mnie to cieszy, bo...
1: Mnie też.
0: Mnie to cieszy, bo ja się od kolegów i koleżanek przez lata uczyłem i wychodzi na to, że uczyć się będę dalej i że wy znów wyznaczacie może nie tyle trendy, no bo rolki to raczej nie wy wymyśliliście, ale weszliście, a ja jeszcze nie.
1: Ale wiesz, co ci powiem, kiedyś miałem na festiwalu 7 stron świata, zresztą na który już powoli zaczynam zapraszać na początku lipca, siedzieliśmy na scenie, to się nazywało All Stars Performance, tak? Mm-hmm. Roboczo. I rzeczywiście siedziały...
0: A propos gwiazd,
1: właśnie, tak. I siedziały te gwiazdy lat powyżej na przykład 40-50 lat, nawet wyżej jeszcze, i mówiły, Boże, te czasy to tak narzekająco mocno. I jeden z nas, też powyżej już, Paweł Reszka, siedząc, nagrał właśnie wspaniałą rolkę przy użyciu tylko naszych nóg. Naprawdę, to było coś niesamowitego. I wtedy stwierdziłem, rany, to zamiast narzekać, warto ruszyć głową i w tej nowej technologii, w tej nowej przestrzeni się jakoś próbować poruszać. Mhm. Ale a ile szło z tej sceny takiego właśnie...
0: Ale źle, a że kiedyś to było...
1: Prawie, że byliśmy niedaleko tego dramatycznego momentu. No. Ale dlatego właśnie zapytałem cię o tego YouTube'a między.
0: Takie pytania, takie małe szturchańce.
1: No przecież Radio 357 Talk na przykład, albo Music, nie?
0: Jest.
1: Prawda?
0: No i to odsyłamy dlaczego? I zapraszamy na naszego YouTube'a, bo tam się dużo pojawia i dużo zaczęło pojawiać, również na dachu świata. No właśnie, skoro na tym dachu już jesteśmy, a ja w takim razie muszę tak po cichu zadeklarować, że na tym YouTube'ie się pojawię.
1: O, no, a jednak, proszę, to mamy newsa.
0: Cichutko. To proszę opowiadać, co dziś na dachu świata.
1: Na dachu świata będzie o Władimirze Putinie, który pojechał do Chin, widział się z Xi Jinpingiem i uwaga, widział się już z nim 40 razy. Jak w ogóle wygląda Rosja w obliczu teraz tego, co się dzieje w Pekinie, że tam przyjeżdża Trump, teraz przyjeżdża Putin. W ogóle po co Chiny Rosji, a Rosja Chinom? To jest bardzo ciekawe. Te 40 razy to też wiele mówi. 25 lat wspólnych relacji rosyjsko-chińskich, na takich specjalnych relacji, traktatowych wręcz. Na te 25 to tylko jeden rok mniej niż cała prezydentura Władimira Putina. Dlatego o tym Putinie dzisiaj porozmawiamy. Czym jest putinizm, system Putina. No w ogóle historycznie też z nawiązaniami do Chingis Hana nawet, dlatego że ostatnio zbudowano pomnik jednego ze współpracowników Chingis Hana w Tuwie w Rosji. Także to jest bardzo ciekawe, te wszystkie historyczne odniesienia do tego całego systemu Putina, o którym się tak dużo mówi. I też pytanie, czy Putin boi się Zachodu, czy Zachód boi się Putina, czy chce tego Putina. To wszystko są pytania otwarte. Jak mówię, powodem jest wyjazd Putina do Chin. Mam wielki zaszczyt profesora Hieronima Grale przepytać na tę okoliczność. Fantastyczny historyk, dyplomata Polski w Moskwie na początku lat 2000, także człowiek, który, no człowiek gawęda poza tym, także bardzo się cieszę, że na dach świata po raz pierwszy zawita. Będzie też Dominik Hej, doktor Dominik Hej, i tutaj też niesamowita opowieść o węgierskim premierze, który no, ma trzy rzeczniczki zatrudnione, by opowiadały o pracach rządu. No spektakularna akcja PR-owa, no ale co z jego polityką, co z rozliczaniami systemu Orbana z kolei? To też są pytania i fenomen nowego premiera, który przecież jest z Fideszu, czyli partii Orbana. To też jest taka, bym powiedział, nieprawdopodobna kolej losu i wyobraź sobie, że rozwód przyczynił się do tego, do tego sukcesu politycznego obecnego premiera i jego występów w polityce. No i będzie też Jagoda Grądecka, opowie o Afganistanie, o swojej książce i powrocie talibów, jak talibowie przejęli Afganistan. Była w Kabulu, kiedy talibowie tam wjeżdżali. Wszyscy się bali, że ulice Kabulu spłyną krwią. Tak się nie stało. No więc właśnie, to co talibowie przynieśli? Dlaczego projekt amerykańskiego Afganistanu upadł i co to wszystko było po 2001 roku, po 11 września? O tym wszystkim Jagoda Grądecka równie wspaniale opowiada.
0: Michał Rzekowski, bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Niezmiennie w pańskim imieniu zapraszam.
1: A ja niezmiennie dziękuję.
0: Po 12 na dachu świata my rozwiążemy naszą dzisiejszą zagadkę muzyczno-filmową. Od razu państwu powiem, pierwsza poprawna odpowiedź przyszła 16 minut po godzinie 9. To, co, gdzie, jak i czemu, opowiem o tym za 2,5 minuty.

Ten film, którego poszukiwaliśmy, to Good Morning Vietnam, a jako pierwsza poprawną odpowiedź przysłała pani Maura z Warszawy. Gratuluję, płyta jest już zaadresowana. Kolejna zagadka za tydzień. Za tydzień jeszcze nie będzie czerwca, to będzie 29. Oj, dużo premier na za tydzień jest zapowiedzianych. Dziś po 19 lista wyjazdowa z Wrocławia. Zapraszam w imieniu Marcina Łukawskiego i Mateusza Fusierza. A ja mówię do usłyszenia w poniedziałek po 19. Maciej Karolak i Antoni Grudniewski. Do usłyszenia.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: Wybiła godzina 12, czas rozpocząć podróż na dach świata.
2: Radio 357.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski. Zaczynamy opowieści o tym, jak toczy się ten świat. Będziemy łączyć, opisywać, opowiadać, czyli zaciekawiać tym, co się dzieje na świecie już za chwilę na dachu świata w pełnej odsłonie i dzisiaj. Władimir Putin spotkał się w Pekinie z przywódcą Chin. Po raz podobno 40. Mój drogi przyjacielu, powiedział rosyjski prezydent. Xi Jinping odparł: mój stary przyjacielu. Te spotkania i specjalne relacje Rosji z Chinami toczą się od 25 lat, prawie tyle co prezydentura Putina na Kremlu. Dlatego dzisiaj, czy Chiny są przyjacielem Rosji? Ile władzy ma Władimir Putin? Czy ma wizję Rosji atrakcyjną dla swoich współpracowników? Dla Rosjan? Czy Zachód nadal chce widzieć na stanowisku, a może Putin zaczyna bać się o swoją przyszłość? Na stanowisko oczywiście prezydenta. Profesor Hieronim Grala, historyk i dyplomata, znawca Rosji i historii tego regionu świata, autor książki Watacha Putina. Za chwilę z nim o tym porozmawiam. Będzie także opowieść o tym, kim jest nowy premier Węgier. Ma aż 3 rzeczniczki. Jeździ transportem publicznym, zmienia siedzibę rządu i chce rozliczyć Orbana. No ale co z polityką? Powiedział w Polsce, że i tak Europa będzie kupowała surowce od Rosji. Tak jak to nadal robią Węgry. Także co się zmienia w polityce węgierskiej? Doktor Dominik Hej, znawca Węgier. Talibowie w Afganistanie rządzą już 5 lat. To, jak przejęli ten kraj po 20 latach od Amerykanów i wojsk koalicji, jest już samo w sobie niezwykłą opowieścią. Ale to jest też opowieść o samych talibach i ich zdolności do przetrwania i również o wyobrażeniu, naszym wyobrażeniu na temat miejsc i ludzi. Te wyobrażenia, które później zdecydowanie nie pasują do rzeczywistości. Tutaj Jagoda Grądecka, reporterka i jej książka Emirat to my, jak talibowie odbijali Afganistan. Pamiętam Jagodę, jak była w Kabulu, kiedy talibowie do tego Kabulu się zbliżali. Wszyscy drżeli, co też się wydarzy i czy ulice Kabulu dosłownie nie spłyną krwią. Tak się na szczęście nie stało, a później Jagoda Grądecka opowiadała o tych pierwszych miesiącach panowania talibów, którzy do Afganistanu wrócili. Także o tym wszystkim w drugiej części audycji bardzo gorąco zapraszam. Ale tak jak powiedziałem, zaczniemy od opowieści od Rosji, od profesora Hieronima Grali za chwilę. Ale żeby poczuć dobrze klimat tamtego regionu świata, to wybrałem kraj pomiędzy. Nie Rosję, nie Chiny, a Kazachstan. I zespół, który powstał na bazie kabaretu. Irina Kajratowna z Kazachstanu.

0: Władimir Putin w Chinach, w Pekinie spotkał się z Xi Jinpingiem. Obaj wymienili uściski, obaj powiedzieli do siebie miłe słowa, nazwali się przyjaciółmi, przy czym ten chiński prezydent był przywódca, właściwie chiński przywódca był drogim przyjacielem, natomiast rosyjski prezydent był starym przyjacielem dla Xi Jinpinga. Profesor Hieronim Grala, historyk i dyplomata, znawca Rosji, historii tego regionu świata, także autor książki Wataha Putina. To bardzo ważna książka też do dzisiejszej rozmowy, dlatego że dzisiaj o tym, jaką wizję ma Władimir Putin i jaką wizję serwuje swoim współpracownikom, to o tym też dzisiaj porozmawiamy. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Ta wizyta Putina w Chinach, tydzień po wizycie Trumpa. Tutaj zaskoczenia wbrew pozorom nie ma, to bardziej medialna kreacja, bo wizyta Putina była już wcześniej przygotowywana, wcześniej wyznaczona, ale no 40. spotkanie, to by świadczyło, że Chiny i Rosja to jest wielka przyjaźń, już niemalże jak za czasów minionych, słusznie, Andropowa, Czernienki i takich przywódców, których pamiętamy z lat 80.
1: No cóż, oni wszyscy rządzili albo krócej niż Putin,
0: no zdecydowanie.
1: Egzemplum Czernienko czy Andropow, albo w dobie nieco inaczej układających się stosunków między Związkiem Radzieckim a postmaoistowskimi Chinami. No wszyscy jednak pamiętamy permanentne konflikty graniczne, konflikt nad Ussuri i tak dalej. Teraz mamy inną epokę. Teraz przywódcy nazywają się wzajemnie, czy raczej wyzywają się od przyjaciół. Stwierdzenie stary przyjacielu jest o tyle dwuznaczne, że z perspektywy europejskiej może być podkreśleniem, że Xi jest starszy niż Wowa, ale z drugiej strony jest z punktu widzenia rozumowania elit postmandaryńskich komplementem, bo stary to jest dostojny i mądry. Ale nie wiem, czy Putin ma tego świadomość. Spotkań jest dużo. Jeżeli dobrze policzyłem, to jest to 25. wizyta Putina w Chinach. No i cóż z tego wynika? Mówi pan o tym, czy to świadczy, pytał pan się o to, redaktorze, czy to świadczy o przyjaźni, komitywie i tak dalej. Jest taka dobra anegdota rosyjska, że kiedy nieoczekiwanie zmienił się klimat stosunku do III Rzeszy i prasa radziecka zaczęła pisać o wiecznej przyjaźni niemiecko-sowieckiej, to inteligenci moskiewscy ukuli o tym sojuszu powiedzonko zaklatye druzja, czyli zaklęci, powiedzmy, przyjaciele, co było oczywiście złośliwe, bo zaklęty wrak, prawda? Ten przysięgły wróg, prawda?
0: Tak jest.
1: Trochę tak z tym jest w tej chwili. Każdy sprzedaje coś innego i każdy oczekuje czegoś innego. Chiny oczekują wzmocnienia swojej potężnej i tak pozycji w Rosji i umocnienia swojej potężnej pozycji w regionie. Jest tajemnicą Poliszynela, że w istocie rzeczy, w sensie wpływów politycznych, mocno okroiły znaczenie Rosji na Dalekim Wschodzie i wywierają przemożny wpływ nawet na części składowe Federacji Rosyjskiej. Natomiast z punktu widzenia Rosji w pewnych sytuacjach jest to być albo nie być. Przecież jeżeli ponad 80% tych technologii, komponentów, surowców i tak dalej, których Rosję pozbawiły sankcje, idzie przez Chiny, no to przepraszam, to oznacza, że Chiny trzymają klucz od garoty zaciśniętej na gardle Rosji, prawda? Co więcej, Chiny są w stanie, być może w tej chwili jako jedyne, ograniczać mocno wpływy Rosji tam, gdzie Rosja przeniosła swoje aktywy, nie radząc sobie właśnie w Syrii, mając problemy Wenezuela, Kuba i tak, Afryka. Afryka. Rosjanie od dłuższego czasu grali na Afrykę. Wyparli tu i ówdzie wpływy francuskie na przykład bardzo skutecznie.
0: Francuzi wręcz dali się wyprzeć.
1: I któż tam jest poza nimi w tym momencie? I to bez baz, bez Afryka Korps, bez technologii wojskowych. Chińczycy.
0: Kupcy
1: Chińczycy są gospodarczo po prostu tak. Obecni. Chińczycy udzielili pożyczek, wprowadzili pieniądze i robili to 20 paru lat. Więc gdyby Rosja zaczęła sobie tworzyć, co próbuje, zastępczą strefę wpływu w Afryce, no to emisariusze Towarzysza Akcji już tam są. I mają dosyć duży kawałek tego tortu. I to wszystko można by mnożyć, ponieważ Chiny z różnych względów, mając także różne rodzaje nie tylko marchewki, ale również kija, są w stanie zapośredniczyć tu i ówdzie nawet między Rosją a Unią Europejską. Mają swoich lobbystów w Europie. Mają potężne argumenty w Europie. Proszę zwrócić uwagę, że Putin zaczął dokonywać daleko idącego zwrotu, przynajmniej w retoryce, jeżeli jest mowa o Unii Europejskiej.
0: Mm-hmm. To znaczy, powiedzmy to wyraźnie, co się stało, że dla niego Unia Europejska staje się...
1: Potężne tąpnięcia w polityce zewnętrznej, ale także wewnętrznej. Rosja ma problemy. Te problemy narastały dłuższego czasu. No nie da się bezkarnie prowadzić tyle lat pełnoskalowe działania zbrojne, udawać, że jest to nic nieznacząca akcja na peryferiach w momencie, kiedy i ponosi się straty materialne i demograficzne, poniosło się ogromne koszta polityczne, no i oczywiście koszta gospodarcze. Prawda? No proszę sobie wyobrazić, jak dalece Rosja jest przymuszona do nierównego dialogu z Chinami, no jeżeli sobie wyobrazimy, że i tak dotychczas sprzedając

0: i tymi cenami w rozmowie z Putinem w Pekinie. Tutaj Putin może nie był bezradny, nie chciałbym takiego słowa używać, ale no, to była twarda gra o przyszły ewentualny rurociąg Siła Syberii 2, dlatego że ten pierwszy od 2019 działa, ale ten drugi. Czy to nie pokazało, że Putin musi słuchać Chińczyków, nam wszystkim, w sposób większy niż chociażby na początku tej wielkiej wojny Rosji z Ukrainą w 2022 roku?
1: No w jakimś stopniu musi słuchać, ponieważ jak widać jest bardzo mocno powiązany gospodarczo z Chinami. Po drugie, jak się mówi o tym projekcie Siła Syberii 2, to należy pamiętać, że on parę razy już był podnoszony i parę razy de facto zamrożony. I ta wirtualna rura gdzieś tam leży w tajdze, to znaczy plany na rurę też leżą. Wizytę Putina poprzedziła wizyta Alexego Millera, który opowiedział, że memorandum, że podpisane i tak dalej. Świat za bardzo nie widział tekstu tych porozumień, a to, co się działo w trakcie wizyty, wskazywałoby raczej, że coś tam podpisano, jak to mówią na wschodzie oficjos, i nic z tego wielkiego nie wynika. Należy jeszcze sobie uświadomić, że w istocie rzeczy przemysł wydobywczy rosyjski coraz bardziej zaczyna przypominać niewydojoną krowę z przepełnionymi wymionami. Przecież tak naprawdę co robić z tym gazem wydobywanym? No, w zasadzie go wyłącznie spalać można. Przecież to jest tak gigantyczne ograniczenie sprzedaży, że nawet wyprzedaż do Chin po bardzo obniżonych cenach i tak jest lepsze niż płacenie za wydobycie i de facto utylizacja surowca.
0: No dobrze, ale Chińczykom Rosjanie są potrzebni. Chińczykom Rosjanie są potrzebni. No ta wizyta i te wymiany i te, jak pan profesor powiedział, wyzywanie się od przyjaciół czemuś służy, coś pokazuje. 25 lat to jest autorstwa Putina. Relacja. To nie jest niczyja inna. Może być konsekwencją poprzedników. Poprzednika zasad właściwie można powiedzieć, ale to jest jego relacja z Chińczykami, to jest Putin, to jest jego prezydentura.
1: No jednak nie tylko, bo jednak o zmianie stosunku do Chin zaczęto mówić już za Andropowa. Jednak to i owo się przydarzyło w czasach gorbaczowowskich. Natomiast emisariusze Jelcyna też jeździli do Pekinu, ale poza tym Chiny się zmieniły. To są inne Chiny niż 40 lat temu. To jest zupełnie inny sposób uprawiania polityki, ale przede wszystkim inny sposób administrowania gospodarką. I nagle się okazało, że to, co przez kilkadziesiąt lat nie budziło niczego na Kremlu poza uśmiechami, poczuciem wyższości, uśmiechami politowania. Tak, no przecież Chiny były przez dłuższy czas, no w zasadzie od lat 70. traktowane raczej jako groźba dla rubieży wschodnich i wpływu w Azji państwa rosyjskiego, niż jako potencjalny sojusznik. To ten słynny dowcip, czym naprawdę straszy swojego dziadka Breżniewa jego wnuczek. No, podciąga brwi do góry i mówi: dziadku, idą. Prawda? To oddawało, tak powiem, klimat. Przypominam, że 15 jeszcze lat temu, 15-20 lat temu, powszechnym zjawiskiem w mediach rosyjskich było straszenie obywateli kolonizacją Syberii, spontaniczną kolonizacją Syberii przez Chińczyków. Tymczasem ówczesne wskaźniki demograficzne dowodziły, że tej groźby nie ma. I w jakimś celu nakręcano, a przenikanie tej ludności chińskiej do rosyjskiego interioru, jeżeli chodzi o wielkości, to ja przepraszam, ale w skali całej Federacji Rosyjskiej, to na przykład dzisiaj mieszkańcy jednej tylko stołecznej Moskwy mogliby wspominać z zawiścią, bo mają w Moskwie więcej Tadżyków niż przedtem przez 10 lat przyjechało Chińczyków na Syberię. No. Do tego co prawda dochodziły przezabawne wydarzenia, bo jak na przykład robiono sondę na Syberii chyba w 2009 roku, sprawdzając, jaka jest reakcja miejscowej ludności, którą właśnie wtedy straszono tym nadejściem Chińczyków, że to trzeba kontrolować, przeglądać i tak dalej. No i na jakimś takim rynku, gdzieś tam koło Czyty, zapytano taką dosyć rozłożystą Rosjankę. A ona mówi: nie, mówi, Kitajcy Nie, coś źle, ja już mam drugiego męża.

0: Chińczyka. Dziennikarz się trochę zdziwił. Mówi, już drugiego? Tak, mówi, bo ten wrócił do ojczyzny. Mówi, mam drugiego. Mówi, ale to są dobrzy mężowie. Na co zupełnie oszołomiony dziennikarz się pyta, dobrze, a dlaczego? A on mówi, wyobraźcie sobie, że w ogóle nie piją.
1: To jest
0: cudne, prawda?
1: Poważny argument za.
0: Tak, w ogóle nie piją. A to nieważne, że oni gromadzą te ruble i wysyłają tam do siebie, do domu. Oni po prostu są inni, są pracowici i nie piją.
1: Ale to jest fantastyczna anegdota opowiadająca o społeczeństwie rosyjskim i relacjach oczywiście rosyjsko-społecznych, rosyjsko-chińskich, ale to
0: wie
1: jest
0: pan,
1: kapsuła czasu.
0: Jedna ze znakomitych aktorek rosyjskich, zresztą bardzo zaangażowanych w budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w swoim czasie wygłosiła taki apel, żeby wybudować pomnik pojednania rosyjsko-chińskiego na granicy, właśnie w rejonie Czyty. I pomnik powinien mieć kształt tak zwanej połosatej, czyli pasiastej torby ciełnocznika. Czyli to nie jest przemoc, to jest właśnie mrówka.
1: Mrówka.
0: Prawda? Mrówka chodząca przez granicę. I powiedziała, to ma największą rolę do odegrania historycznego, bo dzięki temu Chińczycy i Rosjanie się oglądają z bliska, zaprzyjaźniają, rynek jest uzupełniony, wszystko działa i tak dalej. Ja wtedy zresztą dołączyłem się do niej i powiedziałem, że taki sam pomnik można było w swoim czasie postawić obok Stadionu Dziesięciolecia w Warszawie, gdzie każdego dnia spotykali się nasi rodacy i jak wtedy szacowano, około 250 tysięcy przybyszów ze wschodu. I dzięki temu powstało na przykład w Rosji, bo wpływ Polski wtedy był znaczący, przejęte i usynowione w języku rosyjskim pojęcie tylko z przesuniętym akcentem załatwili. Żeśmy wzięli i załatwili coś. To było jedno, a po drugie było piękne sformułowanie, jacy by Polacy nie byli i tak dalej, to na rynkach moskiewskich człowiek słyszał sformułowanie, a u mnie jest swój pan. Nie chodzi o to, że to mówił pańszczyźniany, że ma swojego pana w Polsce, tylko ma swojego Polaka zaprzyjaźnionego, a Polak to jest pan, a u mnie jest swój pan.
1: Panie profesorze, pytanie jest moje takie w związku z tym, bo tutaj opowiadamy o tym, jak Chińczykom zależy na Rosji, to znaczy jak Chińczycy korzystają z tej sytuacji, kiedy Rosja jest słabszym krajem niż była jeszcze kilkanaście lat temu. Kiedy to mówi się, że to ten Chińczyk to jest ten senior partner wobec junior partnera. To są znane już opowieści. Ale pytanie jest to, jaki Putin przyjeżdża do Xi Jinpinga. The Economist napisał coś takiego w artykule na początku miesiąca, przed tą niefortunną paradą zwycięstwa, która była ograniczona, która prawie że ośmieszyła Putina. Nie było tam tego, co było poprzednio przez lata, przez zawsze było na Placu Czerwonym. W ciągu ostatnich 3 lat aktywa o wartości około 60 miliardów dolarów zostały przejęte od prywatnych przedsiębiorców i znacjonalizowane albo przekazane lojalistom i kolesiom, co stanowi największą redystrybucję majątku od czasu masowej prywatyzacji w latach 90. I nie chodzi o to, że elity nagle odkryły upodobanie do rządów prawa czy demokracji, ale te osoby lojalne wobec reżimu zostały nakarmione. Pan pamięta czasy przecież i właśnie to porównanie. Czy to jest konstytucja systemu putinowskiego, finansowa, ekonomiczna?
0: Wydaje się, że w zasadzie od zarania swoich rządów Putin, właśnie posługując się gospodarczym łomem, bo nie wytrychem i nie kluczem, przede wszystkim czynnikami gospodarczymi, budował swoje zaplecze i budował lojalne sobie środowisko. Jak pan pamięta, Putin miał wszelkie powody uważać w pewnym momencie oligarchów za wielkorządców Rosji ważniejszych niż premierzy i być może prezydent. Pamiętał czasy swojej współpracy z Jelcynem, kiedy oligarchowie bielezoscy i gusińscy w zasadzie otwierali sobie kopniakiem drzwi na Kreml. To oni decydowali, jaki jest rozkład w rządzie. I miał świadomość tego, jak to jest niebezpieczne, więc doprowadził do redystrybucji dóbr. Poza tym wykorzystał do maksimum możliwości, jakie jednak dawało zachowanie przez państwo wpływu na strategiczne sektory. I nie chodzi tutaj o żadne tam zasoby bankowe czy kwestie złóż, bo to zawsze można znacjonalizować i przekazać, ale chodziło o to, że jak się ma kontrolę nad najważniejszymi, z jednej strony właśnie energetycznymi przedsiębiorstwami, ale z drugiej strony na całą skomplikowaną technologią, zbrojeniówką, która jest podstawą, że tak powiem, przemysłu ciężkiego, rosyjskiego i tak dalej, jak się to rozdaje swoim współpracownikom w zarząd, to ma się oparcie w kategorii, którą ja zawsze nazywam kategorią gosoligarchów, państwowych oligarchów, takich jak na przykład Sieczyn.
1: Igor Sieczyn.
0: Po prostu Igor Sieczyn, który rządzi, prawda, zasobami energetycznymi, ale rządzi w imieniu państwa.
1: I kim on jest, powiedzmy, jeszcze krótko?
0: No, jest szefem Rosniewki.
1: No właśnie. To oznacza, że jest, można powiedzieć, w kręgu władzy.
0: No, nie, no to jest po pierwsze kolega z czasów niemieckiej rezydentury jeszcze Putina.
1: O to
0: no,
1: mi chodziło.
0: Tam jest kilku takich właśnie. Mhm. Ale proszę pamiętać, że wcześniej doprowadzono do konsolidacji tych wpływów. Przecież jednym z powodów, dla których trzeba było utrącić Chodorkowskiego, było to, że niezależnie od swoich zdradzanych czasem planów związanych z osobistą karierą polityczną, miał w swoich rękach spory kawałek tego energetycznego tortu, więc należało doprowadzić do przejęcia tego, co miał. To jest wielochodówka, bo oligarchowie kontrolujący te newralgiczne obszary nie wzięli się znikąd. Oni też byli powiązani z jakąś częścią obozu władzy, najczęściej dawnego obozu władzy. Bo też spora część tych oligarchów to są ludzie, którzy się uwłaszczyli i, ja bym powiedział, zrzucili łańcuchy zależności, bo przedtem funkcjonowali trochę tak jak brokerzy starych elit politycznych. Na przykład właśnie służb. Mhm. Służby nie były jednolite, też były podzielone na różne frakcje, kto z kim, przeciwko komu. Oni dość szybko podzielili pieniądze, ale również podzielili rzecz bezcenną. Wiedzę i archiwa o zasobie kadrowym i tak dalej. No. W związku z czym jakby pan
1: wiedzę
0: przejrzał
1: i archiwa,
0: karierę...
1: no jakie to bardzo bym powiedział rosyjskie i radzieckie.
0: No nie
1: wręcz.
0: tylko. No tak, wie pan, w Chinach było podobnie. Tak się buduje po prostu swoje imperium. Tutaj to... To rozdawnictwo, ta redystrybucja dóbr, dostępu do państwowych także kontraktów, no, stworzyła pewną grupę ludzi zależnych albo całkowicie zależnych od Kremla. I teraz, tak jak my zawsze z moim współautorem, przyjacielem Witoldem Juraszem mówimy, była epoka otwierania drzwi kopniakiem, a teraz jest epoka stania pokornie ze spuszczoną głową w kolejce przed drzwiami, które dość niechętnie są uchylane. Oni przychodzą wyłącznie jako petenci.
1: Ekonomist mówi o tym przejęciu, o aktywów, tak, o pieniądzach. Natomiast ja mam takie pytanie, czy Putin ma jakąś ideę jeszcze dla swoich współpracowników, dla tej watachy, o której też z Witoldem Juraszem piszecie, czyli no, Igora Sieczyna na przykład. Czy on ich trzyma jakąś ideą wielkiej Rosji, Rosji takiej imperialnej, jak to było za czasów carskich później? Związek Radziecki też byśmy mogli do tego zaliczyć. Czy to w ogóle się jeszcze liczy? Czy tutaj jest koniec tej idei? Czym on ich trzyma przy sobie, u władzy, ze sobą, razem? No jakiś jest spoiwo. Musi być chyba.
0: Wie pan, ja myślę, że... Można tutaj zastosować trawestację słynnej frazy Ludwika Króla Słońca XIV, prawda? Monarcha mówił, państwo to ja, a oni mogą dzięki Putinowi powiedzieć, państwo to my. Państwo należy do nich. Państwo należy do nich, to oni kreują jego politykę. W tym oczywiście jest pewne niebezpieczeństwo dla Putina. On był kiedyś primus inter pares, tych najbliżej siebie usytuowanych, mających autorytet i wpływy, powoli poodsuwał. Teraz ten rozdziew między nim a jego zapleczem jest trochę większy. Są oczywiście osoby jakoś tam wyróżniane. Skład tego eszelonu się zmienia. Jedni odchodzą, inni wypadają. Kooptuje się nowe osoby. Wpływy niektórych się zamraża na wszelki wypadek. Jakiś tam się trzyma w odwodzie. No ale generalnie rzecz biorąc, to wszystko są beneficjenci tego układu. Nawet ci, którzy z niego wypadli. To jest wspólnota interesów.
1: Czyli państwo to my.
0: Oczywiście.
1: Bo
0: oczywiście.
1: Tak patrząc na maj i tą nieszczęsną paradę, do której się, zwycięstwa, do której się odnoszę, tą wizytę w Chinach, to tak jakby no, to rozliczenie z systemem Putina i ten ekonomist, który pisze, że Putin no, już nie ma tego, tej mocy, co miał. Że już właśnie ci ludzie związani z Putinem już nie mówią my, tylko on, to jest jego wojna. I to, co zostało przemycone przez Chińczyków, przynajmniej ja tak przypuszczam, to znaczy te słowa Xi Jinpinga, który powiedział, że Putin być może będzie żałował wojny na Ukrainie. Później się do tego nikt nie przyznaje. Teraz już to jest tak zwany fake news się z tego...
0: Po trójkącie niejako, prawda? Bo i Amerykanie w pewnym momencie zaczęli cieniować ten wątek. Biedny Pieskow musiał się do tego odnieść w czasie konferencji prasowej, więc użył ezopowej frazy. No przecież Chińczycy sami zaprzeczyli, prawda? Czy tam zdementowali. Chińczycy rzeczywiście zdementowali, ale tak zdementowali, że nie powiedzieli, że to jest powiedziałbym nadużycie, kłamstwo. Tylko nie, takie słowa nie padły i tak dalej. Chińczyk numer jeden parokrotnie już wypowiadał różne rzeczy, które można było traktować jako zaloty, może powiedziałbym, do opinii zachodniej, natowskiej, europejskiej, takie nic nie kosztujące, ale tak naprawdę za każdym razem później coś się wydarzało, niekoniecznie miłego dla Rosji. Ja przypominam, że Chińczycy od czasu do czasu demonstrują coś, co bardzo destabilizuje te dramatyczne przecież starania Rosji o utrzymanie równowagi. Pamięta pan na przykład odcinanie systemu bankowego rosyjskiego, systemu chińskiego, który w pewnym momencie w zasadzie był jedyną przełęczą, przez które te muły ze złotem mogły przechodzić, prawda?
1: Rosyjskie muły.
0: A, no więc to jest to. No więc teraz nieprzypadkowo to było ciekawe, że jak podawano skład delegacji, kto tam jedzie, prawda, że 8 ministrów, 5 wicepremierów i tak dalej, to zupełnie oddzielnie powiedziano właśnie, że będzie również jechała szefowa banku, prawda, Nebiulina. Razem, a osobno. Rozmowy bankowe są niesłychanie trudne dla Rosjan od mniej więcej półtora roku już i tu w ogóle jakoś się nie dyskutuje o jednej rzeczy podstawowej. Czy przypadkiem część rezerw, część tego, co zachomikowano i co wytransferowane w kraju, no jednak nie znajduje się w Chinach.
1: To dopiero takie powiedziałbym kolokwialnie numer.
0: Tu takie słuchy chodziły, przy czym palcem pokazywano na transfery do Chin najbardziej skorumpowanego środowiska, czyli otoczenia Szojgu.
1: Czyli to jest...
0: To bardzo ciekawe jest. Szojgu oczywiście miałby pewne techniczne możliwości, bo akurat wojskówka miała dużo interesów do zrobienia.
1: Szojgu, minister obrony, no ale też kim on jest?
0: No były minister obrony.
1: Były minister obrony, ale...
0: Siedzi całe otoczenie przecież.
1: No właśnie.
0: On jeszcze nie siedzi, dzięki czemu cała ekspercka, że tak powiem, nie chcę używać ponownie słowa watacha, ale bardzo wielu wybitnych ekspertów opowiada o tym, jaki to Szojgu jest ewentualnym zagrożeniem, alternatywą dla Putina, bo przecież ktoś po Putinie musi przyjść, on zachował pracę, wpływy w armii i tak dalej. Słucham tego z dużym rozbawieniem,
1: no bo...
0: nigdy nie słyszałem innego określenia od generalicji rosyjskiej odnośnie Szojgu, jak słowo strażak. tą wypominaną mu to skuteczne skądinąd kierowanie Ministerstwem Klęsk Żywiołowych, co w warunkach rosyjskich przy brakorubstwie i skomplikowanym klimacie oczywiście mogło się w czasach pokoju wydawać ministerstwem ważniejszym niż Ministerstwo Obrony.
1: No ale biorąc pod uwagę tradycyjne letnie pożary na terytorium Rosji i klęski żywiołowe.
0: Nie, no tam się ciągle coś paliło, waliło.
1: Ostatnio po powódź w Dagestanie chociażby.
0: Jakieś ropa się zapalała, gaz wybuchał jeszcze niewydobyty. Więc Szojgu oczywiście demonstrował w owych czasach wspaniałą skuteczność. Zjeżdżał na karabińczyku, zapychał dziury w ziemi i tak dalej, i tak dalej. Potem został ministrem obrony. No i zaczęło się rozkradanie. I to rozkradanie przez jego otoczenie, które w dużym stopniu nie miało nic wspólnego z tymi właśnie starymi generałami frontowymi. No i w tej chwili opowiadanie o tym, że zachował wpływy w armii, w momencie jak jego wszyscy zastępcy praktycznie siedzą, to ja nie wiem, no, gdzie zachował. No, w kantynie, wśród kierowców, no wie pan, no. Zwłaszcza, że przyszedł na jego miejsce twardy zawodnik, który rzeczywiście może być kreowany na potencjalnego następcę Putina. I co więcej, gdyby miano mnie zapytać, czy w rosyjskiej konstelacji kremlowskiej istnieją politycy, którym na przykład Putin mógłby przekazać władzę, tak jak przekazał mu Jelcyn, to pierwszym, na którego pokazałbym palcem, jest właśnie dzisiejszy minister obrony, czyli Andrzej Bielusow.
1: I teraz pan nawiązuje do mojego kolejnego pytania. Czy ta wojna Rosji z Ukrainą, wojna Putina, jak teraz słyszymy, już nie nasza, jak pisze The Economist, do którego się odwołuje, czy to jest, tak jak to w historii, na co pan zwraca często uwagę, ten moment, w którym mówimy, ta wojna pozwoli na wymianę elit, zmianę władzy. Tak jak, że Rosji jest to potrzebne. No tego typu to jest państwo od zarania, że wojny powodują wymianę władzy. Czy to jest ten sam proces?
0: No, po pierwsze, część tej elity już uległa wymianie. Różne tu dziwne procesy obserwowaliśmy. 3 lata temu na przykład do tej piątki, szóstki wpływowych, potencjalnych delfinów i tak dalej należał dzisiejszy speaker Dumy, czyli Wiaczesław Wołodin. W tej chwili Wiaczesław Wołodin jest skurtyzowany do roli małego chomiczka ćwiczącego słupki przed Putinem. Nie ma żadnej samodzielnej roli. Co ciekawe, tutaj takim chyba czasem próby dla niego było kompletne wymiksowanie się z działań w czasie puczu Prigożyna.
1: Tak.
0: On tam wybrał się, był w podróż służbową zagraniczną i oczywiście dowiódł wtedy.
1: Natomiast a to on był wśród tych, którzy byli w samolotach tych startujących tak szybciutko z Szeremetiewa?
0: Nie, on miał planową, w czasie zaplanowaną wizytę i tak dalej. Natomiast wymieniono nam Szojgu, wymieniono nam Patruszewa, o którym z uporem maniaka spora część polskich mediów ciągle pisze jako polityku wpływowym, nazywając go szefem KGB, którym nie jest od strasznie dawna, nazywając go sekretarzem Rady Bezpieczeństwa, którym też nie jest od dawna i tak dalej. Jest doradcą prezydenta pilnującym przemysłu stoczniowego, no, przy tonącej i rdzewiejącej rosyjskiej flocie. Więc jeżeli wybyli tacy ludzie z tego otoczenia, no to coś się wydarzyło. Pojawił nam się Bielusow, co w moim przekonaniu jest niesłychanie ciekawym zjawiskiem z punktu widzenia ciągłości kadrowej władzy rosyjskiej. Bo u nas znowu go traktowano jako człowieka, który nie wiadomo skąd tam przyszedł i tak dalej, i tak dalej. No tak, tylko że jego ojciec był doradcą Kosygina.
1: Premier Kosygin.
0: No tak, no
1: w związku z czym, dawne czasy, panie profesorze.
0: No tak, nowe wraca, prawda? Nowe wraca. Więc są przedstawiciele starej elity ciągle w grze. Poza tym no, mamy ciągle kryjącego się w głębokim cieniu, ale bardzo wpływowego, faktycznego dzisiaj kontrolera w imieniu Putina sektorów siłowych i doradcy generała Dziumina. Tego, co to na czele Zielonych Ludzików desantował się był na Krymie.
1: Na Krymie, tak jest.
0: I tak dalej. Więc to są osoby ważne i proszę zobaczyć. W poprzednim rozkładzie politycznym obserwowaliśmy informacje o aktywności właśnie Patruszewów, Szojgu, Wołodinych i tak dalej. W tej chwili co my wiemy o działalności Diomina? Co my wiemy o działalności Sobianina? Nic nie słyszymy. Nic nie słyszymy. A oni działają.
1: A Zachód na to patrzy? Zachód widzi tę wymianę elit, wymianę tego systemu władzy, który jest? I czy rzeczywiście Zachód jeszcze się obawia Putina, czy czeka na zakończenie tej operacji wymiany elit i wtedy dojdzie do porozumienia i do tego, o czym usłyszeliśmy chociażby z ust premiera Węgier, o którym za chwilę będziemy rozmawiali z Dominikiem Hejem, to i gaz i tak popłynie do Europy.
0: Nie, no Zachód oczywiście na to czeka i bardzo na to liczy, bo taka samoistna wymiana na Kremlu wiele rzeczy by rozwiązywała. Mówimy, że Rosja, jak to ładnie kiedyś pani doktor Brytz powiedziała, chce wypełznąć z tej wojny. Tak, wypełzanie z wojny jest marzeniem sporej części elit rosyjskich, tych bardziej przytomnych i mniej zapiekłych. No ale dla Zachodu to wypełzanie jest pożądanym zjawiskiem, bo zmienia całkowicie dynamikę sytuacji politycznej. Rosja przestaje być groźna, zaszyje się w kącie, będzie lizać rany i odbudowywać swoje zasoby. Nie ulega wątpliwości, że pod przywództwem takich polityków tego nowego rozdania, których ja tu wymieniłem, to będzie przypominało do złudzenia tego drapieżnika w legowisku zalizującego rany przed następnym skokiem. To ja akurat znam dosyć dobrze poglądy środowiska, z którego wywodzi się Białousow i jego otoczenia. I to
1: Czyli co to znaczy ten skok? Że atak?
0: No to są,
1: wojna?
0: Ja bym powiedział, to są rosyjscy imperialiści, tu nie ma żadnej wątpliwości. Tyle, że nie są to szaleńcy, to są pragmatycy. Zmęczeni tym, co się dzieje, uważającym, że państwo przepala swoje zasoby, przepala je coraz bardziej i to nie chodzi w tym momencie już nawet o ich prywatne zasoby, bo te są bezpieczne w Panamach czy gdzieś tam, tylko że przepala swoje zasoby, które można obrócić na wzrost potęgi państwa. W związku z czym to są ludzie, którzy no, będą odbudowywać to, co zostało zmarnowane. Tam padają sformułowania w rodzaju zmarnowaliśmy. Zmarnowaliśmy.
1: Czyli jest taka samokrytyka.
0: Jest. I to jest główny powód pretensji do Putina, artykułowanych między sobą i z rzadka bardzo, bo z tym współwystępuje drugie stanowisko. To jest tak jak tym zjednoczeniem się żołnierzy na polu bitwy wokół sztandaru pułkowego. No cholera, nie mamy innego sztandaru w tym momencie. No, naród przywykł do Putina. My się musimy stać wokół niego, póki on jeszcze sam stoi bez podpórki, bo nie mamy innego. Prawda? I to jest ten dramat tych niekoniecznie reformatorów, ale ja bym się tu nie wahał ich nazwać pragmatykami.
1: Czyli pragmatycy, imperialiści to jest ta nowa krew, która jest tłoczona do systemu Putina, który na razie to jeszcze firmuje przed swoim odejściem, tak na koniec jeszcze...
0: No ja tak widzę to środowisko. Ja wiem, że nie jest to miła i optymistyczna wizja, ale czy w ogóle mamy jakąś miłą i optymistyczną wizję, kiedy dyskutujemy o potencjalnych kierunkach rozwoju Rosji, bo tak czy inaczej, no biologia ma swoje prawidła, przecież nieuchronnym odejściu prędzej czy później Putina od władzy.
1: I świat
0: czy mamy
1: teraz...
0: jakieś scenariusze? Czy naprawdę możemy poważnie liczyć z tym, że istnieją jakieś gwałtowne możliwości liberalizacji, że dojdą do władzy ci, którzy wydają nam się znacznie bardziej sympatyczni, których myśmy stworzyli, prawda, na własne podobieństwo jako punkt odniesienia. No obaj z panem świetnie pamiętamy, jak opinia także w naszym kraju eksploatowała wątek Nawalnego, co dowodziło przede wszystkim nieznajomości jego wypowiedzi, jego działań wcześniejszych i jego tekstów, jego zachowań.
1: To był przedstawiany on w wielu wypadkach jako ten, który jest fantastycznym bojownikiem o wolność i liberalizm w Rosji, a ten element praktycznego imperializmu i Krymu został...
0: Ja pamiętam go w oberpatriotycznych pochodach ręka w rękę z wszelakim plugastwem, które dzisiaj wspiera operację wojskową. Ja pamiętam go jako człowieka po agresji na Gruzję, nazywającego, to jest gra słów, Gruzinów gryzunami, czyli no, gryzoniami, prawda? I tak dalej. No więc budujemy sobie wyobrażone, doskonałe, takie jakbyśmy chcieli widzieć osobistości rosyjskiej sceny politycznej, zamiast w chłodnym rozrachunku zastanawiać się, jak będziemy rozmawiać z tymi, którzy pewnie do tej władzy dojdą.
1: I tutaj byśmy postawić znak zapytania i myślę, że to jest bardzo dobry znak zapytania w momencie, kiedy rozmawiamy o Rosji Władimira Putina i nie tylko Władimira Putina, bo tych, którzy są imperialistami, pragmatykami dochodzą do władzy. Mnie co jeszcze zainteresowało tylko w tym miesiącu, to na przykład Order Subedeja, Republika Tuwy. To jest coś niesamowitego, panie profesorze. Subedej to był prawym mieczem, bo już nie powiem, że ręką, Czyngis Hana, który to Ruś wojował, który pochód zachodni...
0: No parokrotnie. Kauka, a potem wielki pochód.
1: Mordował
0: no,
1: Rusów.
0: Tak, anihilacja ważnych ośrodków państwowości ruskich z ludnością, co do ostatniego. Subedej słynący jako ten, który nigdy nie poniósł żadnej klęski, co nie jest prawdą, bo Bułgarzy nadwołżańscy go zdrowo przetrzepali, ale proszę pamiętać, że znowu myśmy przepuścili jeden wątek z prehistorii tego kultu Subedeja. Pan ma świadomość tego, kto się kreuje na jego potomka?
1: Nie.
0: Szojgu.
1: Naprawdę.
0: Szojgu, tak, tam była przepyszna historia, jak wymalowano w Tuwie gigantycznych rozmiarów mural, gdzie na opancerzonej kobyle w takim właśnie płytkowym pancerzu jedzie właśnie Subedej i ma twarz Szojgu. W pewnym momencie powstały pytania, czy rzeczywiście on pochodzi z rodu Subedeja. Wtedy najwyższe autorytety duchowne kraju Tuwy powiedziały, że no, nawet jeżeli nie, no to się wcielił w Szojgu. Więc Subedej to jest dla Tuwy kult, do którego można aplikować właśnie Szojgu. Ale to jest coś jeszcze. Subedej jest czymś, co kolejny raz pozwala wrócić do nieudanego przecież eksperymentu tworzenia wizji nie jarzma mongolskiego, tylko prawie że Federacji Tatarsko-Rosyjskiej.
1: Panie profesorze, a to już jest, ja wiem, to jest pana obszar zainteresowań wybitny, już także do niego dzisiaj nie wkraczamy, ale ja tylko powiem, że order Subedeja będzie przyznawany żołnierzom za zasługi na froncie na Ukrainie. Właśnie z kraju...
0: Bardzo słusznie, tam gdzie Subedej zalał to ziemię ukraińską, kijowską krwią.
1: Tak jest, no, ale to będzie wręczane naprawdę i dekorowani żołnierze, Stówy zresztą i z tego typu republik, żołnierze najwięcej się rekrutuje do armii rosyjskiej walczącej z Ukraińcami.
0: No, chichot historii byłby wówczas, gdyby wręczano ten order na przykład we Włodzimierzu nad Klaźmą, który Subedej też doszczętnie spalił.
1: Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za nie tylko opowieść o Putinie, ale o te wspaniałe anegdoty historyczne, które bardzo mocno pokazują system, o jakim mamy do czynienia w Rosji i tą zmianę, którą między innymi zapoczątkowała wojna Rosji z Ukrainą. Profesor Hieronim Grala, historyk i dyplomata, bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
1: A teraz chwila muzyki, a po niej rozmawiamy z doktorem Dominikiem Hejem o nowym premierze Węgier i tym, co teraz przez te kilka dni on pokazał na stanowisku i co dalej się będzie działo z polityką węgierską. Zapraszam.

0: Nowy węgierski premier Péter Modiar zaprzysiągł rząd, gabinet, który ma stworzyć nowy system władzy na Węgrzech. To mniej więcej początek tego miesiąca. Wybrał się w pierwszą wizytę zagraniczną do Polski. Ciekawe, dlaczego taka symbolika i do czego potrzebna jest mu Warszawa, wspierająca, współpracująca? No ale przede wszystkim pokazuje swoim wyborcom i Węgrom, że on wie, jakie Węgry chce budować. W jaki sposób to pokazuje, jakie są pierwsze dni rządów nowego premiera, tego, który wykurzył po 16 latach Viktora Orbana. O tym Dominik Hej, doktor Dominik Hej, znawca Węgier, autor książki Węgry na nowo, jak Viktor Orban zaprogramował narodową tożsamość. Autor i prowadzący niezwykle prestiżowy portal Kropka.hu. Dzień dobry, Dominik.
1: Dzień dobry.
0: Wyrażam się w ten sposób, dlatego że jest to wszystko prawdą. To jest po pierwsze. Po drugie, na twoim portalu można znaleźć bardzo szczegółowy opis i rządów, nie tylko Orbana, ale tych pierwszych dni Petera Modziara. To jest bardzo ważne, bo to wtedy widzimy, jakie zamiary ma nowy premier, jak wdraża, jak próbuje stworzyć coś, co obiecywał swoim wyborcom, co dało mu taką siłę, że w tak, przygnębiający sposób obalił Viktora Orbana i jego rządy, i jego system. Teraz będzie ten system zmieniał. Powiedz mi, czy Péter Modiar rozpoczął rozliczanie starego systemu?
1: W jakiejś mierze tak, dlatego że pierwsze decyzje, które zostały przez niego podjęte, nawet jeszcze nie w roli premiera, tylko tuż przed, to już było pewne przygotowanie do tego, żeby tą emocję, którą jest rozliczenie Fideszu, tą emocję, którą jest powiedzenie Fideszowi, że nie jest już niemożliwy do zdetronizowania, żeby wyrazić. To widać na przykład na etapie przejmowania władzy, bo są takie dwa główne symboliczne wydarzenia, do których warto się odwołać. Pierwsze to jest zaraz po zaprzysiężeniu pójście na wzgórze zamkowe, wejście do kancelarii premiera, wejście do tak zwanego Ministerstwa Propagandy i wejście do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, żeby po raz pierwszy w streamie live na YouTubie i na Facebooku pokazać te wnętrza. I faktycznie zrobiło to duże wrażenie. Druga rzecz, tutaj na marginesie, to jest udostępnienie tej przestrzeni do zwiedzania. Ona odbywa się w oczywiście bardzo okrojonej formie, to znaczy można po budynku chodzić, jest mnóstwo chętnych do tego, żeby się dostać i obejrzeć, natomiast jest niewiele miejsc. Ale faktycznie no, to zrobiło duże wrażenie. Rzecz kolejna to jest na przykład to, że uznano, że w ogóle kancelaria premiera nie będzie na wzgórzu zamkowym, tylko wróciła na dół, to znaczy jest przy ulicy Konstytucji, przy pomniku Trianon, skądinąd w tej ulicy Konstytucji.
0: Matko, ile symboli.
1: Dużo symboli, dużo, dużo.
0: Konstytucja, czyli dużo. Powrót do tych wartości, którym zaprzeczał Orban.
1: Nową konstytucję uchwalić.
0: Tak, i którą trzeba...
1: Dużo, ale jest 16. zmiana konstytucji, żeby jeszcze dodać, bo tu się wszystko na wszystko nałoży, ale do tego przejdziemy. W każdym razie ta emocja związana z rozliczeniami pojawiła się na przykład na etapie przejmowania władzy, kiedy doszło do takiej uroczystości, gdzie przyszli starzy ministrowie, no i ci nowi ministrowie. Tam Viktor Orban się nie pojawił, ja przypomnę, on nie jest nawet posłem, bo zrezygnował z mandatu. W Fideszie w ogóle większości tych pierwszych twarzy już nie ma, bo oni po prostu odeszli z polityki. Mhm. To znaczy odeszli z polityki, oni w niej są, ale nie do końca wiadomo, co robią. I sposób, w jaki Modiar zwracał się do poszczególnych ministrów, mówiąc na przykład, jakby rozmawiając z nimi jak nauczycielka wściekła na swoją klasę, mówiąc, że powinniście się wstydzić, że oddaliście nam państwo w stanie, który jest zły. Do ministra propagandy mówi, ma pan jakiś problem? Antal Rogan odpowiada, nie. Pani tutaj spisuje raport, na co Modiar odpowiada, raport będą też spisywać w innych miejscach, czym w jasny sposób sugeruje, że będą postępowania przeciwko Antalowi Roganowi, nie tylko przeciw niemu. Jego spór publiczny z byłym szefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który domaga się postępowania przeciwko sobie, bo mówi, że nie zrobił nic złego, na co Modiar mu całą listę wystawia rzeczy, która została tam zawalona. Czy nawet chodzenie po ministerstwa, gdzie mówi do Jana Szalazara, ówczesnego ministra transportu i budownictwa, dzisiaj szeregowego posła Fideszu, który w ogóle za rok ma złożyć mandat. A ważnej postaci w Fideszie mówi na przykład, że no zgubił pan właściwie, no zniknęła nam porcelana. I gdzie jest ta porcelana, która tu powinna być? Po czym chodzi po tych piwnicach i znajduje na przykład kartki pocztowe świąteczne z podobizną pana ministra i jego rodziny. Tak więc on jest obecnie gra na tej prostej emocji, której domaga się 9 na 10 zwolenników TISE, to znaczy pilnego rozliczenia rządów Fideszu, co chce TISE, osiągnąć...
0: czyli partii Petera Modziara.
1: Tak, które chce osiągnąć, proszę, tylko jeszcze tego nie zrobił, poprzez powołanie tego urzędu rozliczenia tego majątku narodowego. I to będzie coś, co będzie miało załatwić spektakl i tą pulę rozliczeniową. I to jest rzecz najważniejsza, która się dzieje. No i na marginesie, tak? Zrezygnował z limuzyny rządowej.
0: O rany.
1: Bo chce jeździć swoją Skodą, ku radości. Gdzie stara? Ona jest nowa, bo no, to poliftowy superb.
0: Dobrze.
1: Ale ku radości Czechów, tak? Mm-hmm. Natomiast powiedział, że to jest samochód, który jest Węgrom znany.
0: O właśnie.
1: I że on chce, poza tym zrezygnował z jeszcze jednej rzeczy.
0: Stara.
1: Tak. Stary to był jego Transit, o którym wspominał, że 30-letnim jeździł. Myśmy wtedy w tym podcaście tuż po wyborach o tym rozmawiali. Natomiast to, co jest jeszcze istotne, na przykład z symbolicznej strony, on zrezygnował z ochrony przygotowanej przez TEK, czyli Centrum Operacji Kontrterrorystycznych, służby wymyślonej przez Viktora Orbana, na rzecz zwykłej policji, bo chciał podkreślić, znaczy zwykłej, no to jest taki jeden z wydziałów policyjnych, ale on chciał pokazać, że zwykła policja jest dla niego ważniejsza niż te super służby, które stworzył Viktor Orban, więc jakby w tej warstwie symbolicznej, czy wreszcie przejazd do Warszawy, tak, to znaczy nierządowym samolotem, co jest czysto populistyczne, bo nie rozchodziło się o te zwykłe podróże.
0: Jakim cudem Peter Modziar robi jakieś nie do końca
1: można było
0: piękne
1: się dostać,
0: gesty?
1: Bo można, no bo dostał się do Krakowa przez Wiedeń austriackimi liniami lotniczymi, natomiast podróż pociągiem z Krakowa do Warszawy była ważna wizerunkowo dla rządu TISE, nie po to, żeby pokazać skromność władzy. Tylko oni chcieli pokazać coś innego, to znaczy chciał to głównie pokazać Dawid Witizy, który jest ministrem transportu i inwestycji. Skądinąd wywodził się, był sekretarzem stanu w Fideszu, ale to jest postać, która na transporcie zna się jak mało kto. Młody, dynamiczny człowiek, bardzo charyzmatyczny. I Witizy chciał, opowiadał w ogóle w trakcie tej podróży wielokrotnie i na Dworcu Zachodnim w Warszawie, że dzięki unijnym środkom można rozwijać kolej, że Polacy dzięki unijnym pieniądzom wymienili tabor kolejowy. Poza tym dodał na przykład, że co prawda nie udało się jechać Pendolino, ale że jedziemy
0: bo
1: też...
0: nie było już miejsc w Pendolino. Taka
1: myślę, że bardziej chodziło o względy bezpieczeństwa, ale też inaczej, nikt dla polskiej kolei w ostatnim czasie, w czasie antenowym, nie zrobił takich zasięgów pozytywnych. Zresztą myślę, że lokomotywa, która ciągnęła skład z napisem Kierunek Europa, nie była przypadkowa. Dla rozwoju tej kolei niż właśnie Modziar i w ogóle w tej całej opowieści o Polsce, która na Węgry płynęła. Ja tylko dodam, ponieważ rząd jest niesamowicie medialny, to znaczy oni wszyscy są niemalże już influencerami.
0: To jest
1: gigantyczne
0: też,
1: zasięgi
0: też niesamowitego,
1: mają.
0: Coś, co, jaki jest uderzeniem w media, to znaczy do mediów bardziej, nie w media, bo to brzmi jakby była walka z mediami. Uderzenie do mediów rządu Modziara, dlatego że, no co jak co, ale mam wrażenie, że trzy rzeczniczki
1: tak.
0: To
1: wszystkie
0: jest
1: z telewizji.
0: Jednak trochę przesady. No nie, no, to
1: nie są zmęczone.
0: Że widziałem to zdjęcie i tę konferencję prasową, to jest... I tutaj chciałbym ten spisz tego liberalnego buntownika z Węgier zacząć trochę nadszarpywać, bo wyrażę swój pogląd, ale zaczynam podejrzewać, że tu jest bardzo duży nacisk na formę, by spróbować udowodnić swoją rację, by być politycznie po swojej stronie i by zbudować swój wizerunek na tyle mocny, żeby już był totalnie niepodważalny. Mam wrażenie, że on po prostu buduje, zamiast Orbana, buduje Modziara.
1: Znaczy, buduje swój świat, bo zwróćmy uwagę, to TISA wygrała wybory właściwie bez dostępu do mediów publicznych, czyli większości rynku, bo zbudowała to na mediach społecznościowych. I oni uznali, że dalej będą ten kierunek utrzymywać. To znaczy poszczególni ministrowie są nieprawdopodobnie aktywni, głównie na Facebooku i głównie w tej grupie. To znaczy oni jako ministrowie nie zrezygnowali z grupy Społeczność TISE, która jest założona przez Modziara w 24 roku w kwietniu, przez którą głównie komunikował się i on sam ją nadzoruje, żeby było jeszcze ciekawiej. I oni wciąż powielają te wpisy, to znaczy piszą na własnych kontach, na przykład po spotkaniach w Polsce, plus na tej grupie.
0: No tak, ale mamy do czynienia z niebywałym atakiem formy. Ja to tak przynajmniej widzę.
1: Media to tak rozkręciło. On mediów formalnie nie potrzebuje.
0: Ja rozumiem,
1: tak,
0: no ale tańczący minister zdrowia.
1: On się cieszył.
0: Big party,
1: no, to się tak...
0: Robienie próby DJ-stwa pana premiera no, na scenie.
1: Ale, to znaczy, powiem tak, po smutnych latach
0: ja
1: węgierskich, zwróć uwagę, że on wygrał dzięki młodym ludziom. Do nich przekaz jest zupełnie inny. Viktor Orban mówi, że Fidesz przegrał przez zmiany kulturowe, bo komunikat był dobry, ale nie umieliśmy dotrzeć do młodych ludzi. Jakby zupełnie zapomniane, to się też jakby zupełnie nie współgra z rzeczywistością. Modior wie, że ponieważ wygrał absolutnie w grupie do 40 roku życia, a w tej najmłodszej, też tych, którzy pierwszy raz głosowali, to najbardziej, on wie, że utrzymanie mobilizacji musi być pokazane przez to, że to działa, że to się kręci.
0: Jasne.
1: On musi dostosować
0: stąd
1: ten przekaz.
0: Te formalne zabiegi, nazwijmy to.
1: Tak to nazwijmy. Dlatego, że on doskonale, oni mają świetne przeczucie, wyczucie i w ogóle to było widać w trakcie tego pobytu w Polsce, jak grać na polskiej nostalgii i polskim poczuciu dumy. Jan Paweł II, Bem, Jadwiga, Kinga, polska potęga, polskie przewodnictwo w regionie i tak dalej. Viktor Orbán robił to samo. I jeszcze wspomnę, Viktor Orbán był po wyborach jako pierwszą podróż zagraniczną w Polsce w 10, 14 i 18. W 22 nie, bo spór był, no,
0: był
1: dotyczący wojny.
0: Dotyczący wojny.
1: Więc był w Watykanie.
0: Z Ukrainą, tak jest.
1: Tak, a w 26 przyjechał Peter Modiar, który 20 lat był w Fideszu. Natomiast to jest o tyle przewrotne, że jasno pokazano, że chce się odtworzyć ten format współpracy lokalnej, regionalnej, głównie Grupy Wyszehradzkiej. I tak naprawdę wszystko się kręciło wokół Grupy Wyszehradzkiej. Na każdym spotkaniu
0: Grupa
1: ten wątek się pojawił.
0: Musimy przypomnieć.
1: Polska, Czechy, Słowacja i Węgry. Tak. Mhm. Grupa, która powstała głównie po to, żeby koordynować wspólne przystąpienie do NATO i Unii Europejskiej. No po 2004 spadło to znaczenie, aczkolwiek umawiano się przed posiedzeniami Rady Europejskiej, żeby koordynować ten wspólny głos regionu Europy Środkowej. Tylko, że
0: była próba tego wskrzeszenia za czasów Orbana.
1: No ale głównie
0: i
1: wojna, tak, głównie
0: było
1: wojna
0: wiele takich
1: zmiotła
0: rzeczy.
1: To, że byliśmy po różnych stronach. Słowacy z Węgrami po jednej, my z Czechami po drugiej, a potem.
0: Dlatego Grupę Wyszehradzką zostawmy.
1: Tak, ale dodam tylko jako ciekawostkę.
0: To jest ciekawostka na
1: Tak, to znaczy z jednej strony ciekawostka, z drugiej strony Polska wskazuje na te cztery kraje, które powinny być, a Peter Modiar mówi, że on chce Bałkanów i Austrii. To jest pomysł Viktora Orbana.
0: Słowenii i Chorwacji. W tym momencie też
1: to później gdzieś mignęło, ale chodzi o to, że to jest przecież grupa oddziaływania Węgier w regionie, która jest jakby pewną kontynuacją poprzedniej polityki, no bo też mam wrażenie, że pewnie do tego przejdziemy, co Peter Modiar mówi o gazie z Rosji, ale to jest absolutna kontynuacja poprzednich rządów. I tu nie mówię tego źle. Ja mówię o tym, że faktycznie taki przekaz, który w Polsce popłynął, to jest tak jakby przejść z białego na czarne, znaczy ze skrajnego konserwatyzmu na wielki liberalizm.
0: No dlatego mówię, wielki, młody, piękny, przystojny, dowcipny, grający DJ-skie sety niemalże na scenie.
1: Ale to media go tak kreują. On tego, to znaczy
0: to
1: on zrobił imprezę
0: ale
1: dla Węgrów.
0: Że to jest nieprawdą.
1: Że to jest z białego na czarne, to na razie tak wygląda, ale jak się zaczynamy wgryzać w sprawy poważne,
0: no właśnie,
1: odchodzące od hura optymizmu, to się okazuje, że część ludzi jest zawiedziona.
0: Zakończmy w takim razie tę opowieść o PR-ze premierowskim, bo tak chyba należy to podsumować. Ja się trochę tutaj spróbuję sprzeczać, bo żebyśmy nie uzyskali naprawdę już na samym początku pomnika pana premiera Węgier. Natomiast jedno ze zdjęć, które zresztą opublikowałeś na Twitterze .hu, to jest dla mnie niebywale symboliczne i mam wrażenie, że też wiele mówiące i trochę popiera to moje zdanie, które już tutaj wygłosiłem. To znaczy, że Peter Modiar robi siebie na, może nie obraz i podobieństwo, ale chce pokazać swój image i swoją postać równie silną, jak Viktor Orbán siebie pokazywał. To zdjęcie usuwania barier.
1: Tak.
0: No przecież Orbán usuwa barierę po George Sanym, który mówił, tak, że oszukiwaliśmy swoich wyborców i Węgrów, socjalistyczny premier. Później przyszedł Orbán i no, ludzie na niego czekali. I tak samo teraz. Ten usuwał przecież z
1: tak,
0: ulicy
1: sprzed kancelarii
0: Koszuta,
1: premiera. Tak, tak,
0: tak. Sprzed kancelarii premiera barierki i przenosił siedzibę rządu, tak?
1: Tak.
0: Do obrad na ulicę Konstytucji, ale też usuwa barierki.
1: Tak. Znaczy udostępnił tą przestrzeń, która faktycznie była zamknięta.
0: Ale jest zdjęcie z usuwania. Prawda?
1: Tak. I powiedział o tym, zresztą zrobił to na żywo na YouTubie. Wszystko jest na żywo na YouTubie.
0: Jak można inaczej?
1: Ale to i ty zwróć uwagę i państwo niech zwrócą uwagę z ciekawostki. Zobaczcie, że on ma wszędzie zawsze w klapie mikrofon. Oni wszystkie konferencje streamują na żywo do mediów społecznościowych.
0: Nie tylko on.
1: Jego ministrowie,
0: rządu,
1: tak. Dawid Witejzy, wysiadając właśnie na dworcu, w ciągu sekundy wyjął mikrofon i nagrali sobie filmik na później. Bo pamiętajmy, że Mark Radnoj, który to jest jedna z najważniejszych postaci w TIS-ie, wiceprzewodniczący, który nie wszedł do rządu, jest pełnomocnikiem rządu do spraw tak zwanych tych kół TIS-y, czyli utrzymywania mobilizacji, ale będzie też do spraw konsultacji społecznych, to Radnaj wymyślił całą kampanię wyborczą. On jest przecież reżyserem. Chłopak, który kręci rolki dla premiera i był w tej delegacji.
0: Czyli te krótkie filmiki dla niewtajemniczonych, które są później puszczane, czyli prezentowane na Instagramie, na Facebooku, w mediach społecznościowych.
1: Czy na Twitterze.
0: Niezwykle skuteczne narzędzie promocji własnego wizerunku, zamiarów, a co najważniejsze, postaci.
1: Tak. On jest operatorem filmowym, posłem TIS-y. Oni korzystają z własnych zasobów. To też jest ciekawe. I nawet, bo mówisz o tych trzech rzeczniczkach, jedna z nich, Wanda Sondi, przyjechała do Polski i opowiadała, nagrywała, bo jakby oni wszyscy są influencerami, bo ona, no, rzeczniczy rządu raczej nie nagrywają filmów ze sobą, żeby powiedzieć, że kiedyś byli dziennikarzami i to niezwykłe, bo to są rozmowy i ona nie jest jako dziennikarka, tylko jest tutaj z ramienia rządu. A oni wszyscy, oni chcą pokazać dwie rzeczy. Po pierwsze, że są dostępni, po drugie, że są transparentni. Znaczy, że nie da się niczego ukryć i że oni wszystko wyciągną i wam pokażą, tak? I to jest też ten cały przekaz, który ma być formułowany zupełnie poza mediami, bo zobacz, że nawet jeżeli media się nie zainteresują tą obecnością, a mam wrażenie, że jakby była wielka potrzeba dla odtworzenia polsko-węgierskiego sojuszu, to oni i tak sobie z tym przekazem poradzą.
0: I po tych wszystkich pięknych gestach medialnych nagle jest wielkie boom. Peter Modziar mówi w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, że Unia Europejska wróci do kupowania rosyjskiego gazu. Tak. I to nie jedyne słowa, które on wygłasza i które są absolutnie w tym momencie kontrowersyjne i zderzają się z tym wizerunkiem tego wspaniałego, przebojowego polityka, który wykurzył, jak powiedziałem, Viktora Orbana po tylu latach, z taką, no, oszałamiającą przewagą.
1: Tak.
0: I nagle widzimy zawodnika, w sensie polityka, który jest z tej samej partii, z Fideszu, i mówi Fideszem.
1: Tak. Ja pozwolę sobie, wstawię tylko nawias, jeśli pozwolisz, bo jest jedna rzecz, która nie powinna nam umknąć. W dniu, w którym Peter Modziar przyjechał do Polski, ujawnił materiały dotyczące tego uniewinnienia osoby skazanej za pedofilię. Ujawnienia, które w 24 roku doprowadziło do ustąpienia prezydent Nowak, a jego wypromował do władzy. Czemu o tym chciałem wspomnieć? To jest nie tylko pokazanie wyborcom, że obiecaliśmy wam ujawnienie, więc proszę, zobaczcie, jakie są materiały. On załatwia jeszcze jedną ciekawą rzecz. Jego była żona, Judith Warga, przez którą wszedł do politykę, bo się z nią rozwiódł i nie mógł rozwijać kariery w Fideszie. Jej podpis widniał pod tym uniewinnieniem. I on pokazał, że Judith Warga w wielu analizach była przeciwna temu uniewinnieniu. Co pokazał? Że matka jego dzieci nie była jakby zamieszana w tą sprawę. Załatwia dwie rzeczy naraz. Po pierwsze, spełnia postulat, po drugie, sięga do tego, żeby uniewinnić niejako żonę, aczkolwiek wskazuje, że ponieważ powstanie komisja w parlamencie krajowym, która będzie miała to rozstrzygnąć, to Judith Warga powinna się pojawić.
0: To nakreśl jeszcze, to o co chodziło z tą aferą pedofilską.
1: Znaczy, szybko mówiąc, wśród osób, które zostały uniewinnione, dostały akt prawa łaski w związku z wizytą papieża Franciszka w 23 roku na Węgrzech, pojawiła się osoba, tak zwany K. Endre. To był dyrektor, wicedyrektor, osoba w pobliżu wicedyrektora domu dziecka w Biczkę, która tuszowała aferę pedofilską, która tam wybuchła. Pomimo negatywnej, już teraz wiemy, negatywnej opinii Ministerstwa Sprawiedliwości, prezydent Nowak udzieliła akt łaski, tam się pojawiła kontrasygnata pani minister. To po ujawnieniu w lutym 24 roku przez portal 444 niezależny doprowadziło w konsekwencji w 3 tygodnie do ustąpienia prezydent z urzędu, co było drugim raz w historii, i dojścia Modziara, de facto rozpoczęcia jego marszu do władzy, dlatego że on wtedy powiedział, że będzie miał jakieś kompromaty na Fidesz i on odszedł z Fideszu i oto będzie budował TIS-ę, tak? I doszedł do tego, że jest premierem.
0: No dobrze, to w takim razie jeszcze wyjaśnij ten drugi motyw, jakże osobisty, czyli jego byłej żony. Jak to doprowadziło do tego, że on właśnie zajął się polityką, ale
1: z drugiej strony. Szybko mówiąc, rozwód z Judith Wargą w 23 roku, która była absolutnie jedną z najważniejszych postaci w Fideszie, sprawił, że on wprost usłyszał, że jego kariera w Fideszie się skończyła. W związku z tym stracił wszystkie prace, które miał w radach nadzorczych i tak dalej, które w Fideszu wykonywał.
0: Bo przecież też był twórcą tego systemu.
1: Tak, to nie jest tak, że on zapłakał w 24 roku nad losem Węgier i postanowił zmienić Węgry, tylko nie mógł się w nich rozwijać. Więc ku spełnieniu własnej potrzeby, gdyby się nie rozwiódł, to być może historia potoczyłaby się inaczej. To jest jedna z bardziej przewrotnych części historii, która się potoczyła. No ale dzisiaj jakby Judith Warga wraca, na marginesie, Viktor Orbán w jednym z wywiadów stwierdził, że trzeba znaleźć swojego następcę i może to by była taka postać jak Judith Warga. Z perspektywy ich dzieci, jeżeli Judith Warga będzie kiedyś szefową Fideszu, a ojciec premierem z Tisy, to będzie ciekawe, ale to jeszcze bardziej uprawdopodobnia kiedyś, żartując zupełnie, że, to znaczy ja uważam, że Tisa, i zawsze to mówię, że Tisa to jest wymyślona po to, żeby przejąć kiedyś Fidesz. Więc to już w ogóle jest ciekawe spektrum. Ale jakby spełnił ten postulat, to jest najważniejsze. Przy okazji ma tą część, że tak powiem, osobistą, znaczy udowodnienia, że jego była żona jednak nie jest zamieszana w to uniewinnienie od tej strony, że ta popierała, no bo są dokumenty, które pokazują, że nie. Ale wracając do tej Rosji...
0: Bana czysto sytuację rodzinno-polityczną.
1: Tak. Ale Judith Warga, kiedy była ministrem sprawiedliwości i się z nim rozwodziła, to zmieniała kodeks opiekuńczy, żeby utrudnić mu kontakt z dziećmi, a przy okazji wielu innym ojcom, więc to jest jeszcze inny taki system działania. Ale wracając do tej Rosji i do tej energii.
0: Dobrze, czyli teraz już kończymy kwestię anegdot, chociaż bardzo ciekawych i myślę, że wiele mówiących o polityce węgierskiej, ale nie tylko węgierskiej, mam wrażenie.
1: Tak.
0: To jest niesamowite, jak jednak zapowiedzi nowego, PR nowego, ale należy patrzeć też na to, co się dalej dzieje. I tak jak już powiedzieliśmy wcześniej, wielka, powiedziałbym jednak, bomba. No, świeży premier nowego systemu węgierskiego rządzenia mówi, ale Unia Europejska zacznie kupować rosyjski gaz. No daje do zrozumienia, że ta wojna Rosji z Ukrainą się zakończy.
1: Tak, on wprost o tym mówi. I mówi, że Polska i Węgry muszą być konkurencyjne w ten sposób. Ja powiem w ten sposób. Mnie to nie zaskakuje, ale to dlatego, że jestem od smutnej polityki i on jest niezmienny w tym poglądzie. Dlatego, że postulat o tym, że nie zmieniło się geograficzne położenie Węgier w związku ze zwycięstwem Tisy, jest postulatem lansowanym od dawna i nawet w kampanii wyborczej. W kampanii wyborczej Tisa tylko stwierdziła, że do 2035 roku zacznie dywersyfikować. I ja w te wakacje już pisałem, że cały problem polega na tym, że okej, dywersyfikacja, ale tam nie ma żadnych danych. To znaczy, jak ma spaść udział rosyjskich węglowodorów? Tylko przypomnijmy.
0: Bo nie ma czym wspierać czy wypierać tych węglowodorów rosyjskich.
1: Wystarczy mieć wolę polityczną, faktycznie zapłacić więcej, ale, no, ale są więcej techniczne, ale techniczne możliwości są.
0: Ale od kogo?
1: Z Polski LNG, na przykład. Czy ze Świnoujścia w przyszłości z Gdańska, albo od chorwackiej strony z wyspy Krk.
0: Z wyspy Krk. Tak. To jest realne?
1: Oczywiście, że tak. No, co więcej, MOL miał podpisany kontrakt z Iną na dostawy właśnie tamtędy i tak samo z ropą. Natomiast kiedy wstrzymano przecież dostawy ropociągiem Przyjaźń przez Ukrainę po tym rosyjskim ostrzale, co doprowadziło w konsekwencji do tego, że Viktor Orbán zablokował pieniądze dla Ukrainy,

0: żeby Węgry się uniezależniły. Co więcej, István Kopitań, który jest dzisiaj ministrem gospodarki...
1: Bo teraz jest sytuacja jaka? Mamy Węgrzy ile gazu i ropy kupują?
0: To jest... Z Rosji 90% ropy, gazu jest 80 ileś, pod 90.
1: Czyli właściwie można powiedzieć,
0: tak,
1: że pełne...
0: Kontrakty, które Fidesz podpisał z Amerykanami, z Francuzami, to jest absolutnie marginalne.
1: Pełne dostawy z Rosji.
0: Absolutnie, tak. Mhm. I... To, co jest warte podkreślenia, na przykład w przypadku ropy. Tisa na etapie kampanii wyborczej podkreślała, że ropa na Węgrzech jest nieprawdopodobnie droga, ta rosyjska, dlatego że rząd obłożył ją dodatkowymi podatkami. István Kopitań, który jest dzisiaj ministrem gospodarki i energii, jako były szef Shella, opowiadał na filmach o tym, jak wystarczy obniżyć cenę ropy. Pytanie jest takie.
1: To jest,
0: No to on jest właśnie ministrem.
1: I on wie, jak to zrobić, a
0: tak,
1: mimo
0: bo
1: wszystko
0: na filmie,
1: jego premier mówi, że...
0: No, to też jest ciekawe, bo Anita Orban...
1: z Rosji.
0: Tak, i ropa. Anita Orban, która jest szefową Ministerstwa Spraw Zagranicznych, absolutnie świetna postać do tego, żeby dywersyfikować, ponieważ ona napisała doktorat o tym, jak Rosja wykorzystuje energię do szantażowania państw ościennych, głównie w regionie Europy Środkowej. Ona, jako ambasador do spraw specjalnych w rządzie Viktora Orbana pierwszym, odpowiadała i opowiadała się za tym, żeby budować interkonektory północ-południe, żeby się najbardziej uniezależnić. Ma też już, ona jest wicepremierem.
1: Ale nie jest związana z rodzinnie.
0: Nie, to jest jakby to jest dość popularne nazwisko na Węgrzech. Natomiast jakby są narzędzia i Polska też zarekomendowała, że może pomóc. Tymczasem Peter Modior raczej uważa, że to jest przejściowy etap. On to nazywa zawsze pragmatyzmem i oni nie uważają, że polityka powinności, nie wiem jak to określić, powinna mieć zwierzchnąć w relacjach z Rosją. Znaczy, cały czas to nie jest tak, że to jest rząd antyrosyjski. Ja wiem, że to jest najczęstszy motyw, że Viktor Orban był prorosyjski. Peter Modior może nie będzie jeździł do Moskwy, ale nie zrezygnuje z jej usług.
1: Klisza, która funkcjonuje, jest taka, że otóż zakończył się prorosyjski Orban, nastał proeuropejski Modior. Teraz Orbana szukamy w Bułgarii na przykład. Tak. I tam wśród tamtejszego establishmentu politycznego. Natomiast tutaj sprawa już jest zakończona. No niekoniecznie jest zakończona.
0: No to jest pudrowanie rzeczywistości, żeby nie widzieć jej taką, jaką jest.
1: No bo
0: tylko, że to nie jest zaskakujące.
1: Na kupowanie surowców od Rosjan.
0: Tak.
1: I trzeba to sobie wyraźnie powiedzieć.
0: Tak.
1: Odciągnięcie ich od tego wymaga pewnego rodzaju zanęty, przynęty.
0: Tak.
1: Czegoś, co się nazywa ofertą.
0: Tak. Przy czym pamiętajmy, że unijna polityka odchodzenia od rosyjskich węglowodorów i amerykańska, podpisana jeszcze przez Viktora Orbana i Donalda Trumpa w ubiegłym roku, teoretycznie Węgry zmusi do odejścia od rosyjskich węglowodorów. Jak to będzie negocjowane, żeby to nie nastąpiło? Nie wiem, bo to się jeszcze nie przewija w przestrzeni. Na razie proszę zwrócić uwagę, że w Polsce pojawił się przekaz, że każde państwo prowadzi suwerenną politykę energetyczną. Mam wrażenie, że w zależności od tego, kto jest u władzy. Z uwagi na to, że kiedy Viktor Orban mówił to samo, że nie ma geograficznych możliwości, co jest wierutną bzdurą, i Peter Modior mówi to samo i to wciąż jest wierutna bzdura, bez względu na to, kto rządzi, no to jakby trochę inaczej się to definiuje, tą powinność i możliwość. Są możliwości. Oczywiście, to po kieszeni Węgrów mocno uderzy, tylko że jest jedna rzecz. Tisa na etapie kampanii wyborczej mówiła, że od dopłat do energii tak trzeba odejść. Mhm. A one są dopłacane na poziomie już tych rosyjskich węglowodorów. Mnóstwo elementów związanych z tą polityką było i jest wciąż utajnionych na mocy Fideszu decyzji. W związku z tym one będą zapewne po jakimś czasie odtajnione. Tam głównie mowa jest teraz o elektrowni atomowej w Paksz, tych nowych reaktorów, które są budowane przez Rosatom, że to zostanie udzielony audyt, to będzie sprawdzone, czy to się opłaca, czy nie. Ale chodzi o doczesną współpracę. Oczywiście nikt nie oczekuje, że od 1 czerwca Węgry natychmiast porzucą rosyjskie węglowodory, ale pokazanie planu, no to by tego wymagać. Między innymi dlatego, że jednym z takich też gestów ważniejszych przez TISE przeprowadzonych de facto było nieprzedłużenie stanu zagrożenia, które obowiązywało na Węgrzech od 2020 roku, tylko najpierw z powodu COVID-u, a potem z powodu wojny. I oni przyszli z gotową ustawą, jak wszystkie rozporządzenia Viktora Orbana włączyć do porządku prawnego. No to moje pytanie brzmi, mając w składzie tak świetnych ludzi, jak Kopitań, który zęby zjadł na energetyce, i Anita Orban, to oni nie mają planu, jak odchodzić od tych rosyjskich węglowodorów? Nie wierzę w to, jeśli mam być szczery.
1: Tych planów,
0: to znaczy, w tą dwójkę nie za bardzo mi się chce wierzyć, żeby nie chcieli. Natomiast pytanie, jaka jest decyzja polityczna, tak, na poziomie relacji społecznych i czy na przykład oni prowadzą tak dużo badań społecznych, które pokazują im, że na przykład uderzenie faktycznie

0: kieszeni Węgrów sprawi, że zaczną ich notowania szybko lecieć, tak? I że będzie bardzo trudno ludziom wytłumaczyć, dlaczego musimy odejść od węglowodorów rosyjskich na rzecz tych wyimaginowanych europejskich, tak? Czyli głównie ze Stanów Zjednoczonych, jeżeli mówimy o LNG.
1: Jak mówimy o LNG, to mówimy o Stanach Zjednoczonych, tak. A gaz LNG ze Stanów jest dość drogi.
0: Tak.
1: Dużo droższy od rosyjskiego.
0: Czy z Kataru, gdyby chcieć sięgnąć.
1: Tak. Natomiast mówisz o tych, no, wiążesz teraz politykę gospodarczą z polityką społeczną i z poparciem dla partii. No,
0: tak.
1: To jest w tym momencie, patrząc na wielki nacisk, na PR-owską część pierwszych dni rządów, no to mam wrażenie, że tutaj odejście od rosyjskich węglowodorów jest wręcz niemożliwe, bo to by natychmiast zostało dostrzeżone przez wyborców i ludzie czekają jednak na to, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, na te twarde rozliczenia.
0: Tak, znaczy one się muszą toczyć równolegle, bo no, też jasne. Jest problem z tym, że PiS-a...
1: No ale wiesz, na razie kwestia, sprawa pedofilska jest obyczajową bardziej kwestią. To jest kwestia też trochę układów i nie jest to coś, co dotyczy obywateli w, tak w sposób prosty i dla nich zrozumiały. To znaczy mamy pokazać przestępstwa Viktora Orbana.
0: Tak.
1: Mamy pokazać przestępstwa Fideszu i jego ministrów. No myślę, że też powinni, ludzie liczą na to, że też będą pokazane te wszystkie nadużycia finansowe.
0: O, zdecydowanie
1: chociażby
0: tak.
1: Jeden z oligarchów, który został wykreowany za czasów Orbana.
0: Człowiek, tak, Miseros Lorinc.
1: Prosty człowiek, który stał się wielkim bogaczem.
0: Tak, tak.
1: Najbogatszym człowiekiem Węgier.
0: Zdecydowanie. I mówił, że bogaci się szybciej niż szef Facebooka, bo ma większy talent. Tak, jest no, sporo takich postaci.
1: Zaryzykowałbym, że może mieć rację.
0: Tak, znaczy jest sporo takich
1: patrząc
0: postaci.
1: Patrząc na karierę, jego finansów.
0: Tak, i no właśnie jest sporo takich postaci w tym systemie NERU, czyli tego Narodowego Systemu Współdziałania, który za Fideszu został wykreowany. No jest ogromne oczekiwanie społeczne, też w badaniach, no ponad 60% Węgrów widziałoby Viktora Orbana w więzieniu. Ja w to średnio wierzę, bo myślę, że jednak nie o to chodzi, tylko o pokazanie, że nikt nie jest możliwy do uchronienia się z powodu pełnionej funkcji, ale TISA właśnie szykuje jeszcze jedną rzecz przeciwko Viktorowi Orbanowi, jakby na marginesie, bo ja oczywiście na powołanie urzędu bardzo czekam, żeby też zobaczyć, kto wejdzie w jego skład, tylko jakby zostawię tu ciekawostkę, bo przecież jak zaczną się śledztwa i zacznie ta ośmiornica być badana, to częścią tej ośmiornicy był premier Modior. Jeszcze jako mąż Judith Wargi. Pytanie, jak daleko będą szukać. Ja nie mówię, że on był w coś umoczony, broń Boże, ale chodzi o to, że jak uda się utrzymać transparentność, kiedy zacznie się badać i gdzie zacznie się badać. To dla mnie jest ciekawostka. Ja nie wiem, jak to zostanie rozstrzygnięte. Natomiast jakby to jest
1: no, jeszcze ma ministrów związanych z Fideszem, którzy też mogli gdzieś się tam...
0: Tak.
1: Znaczy, znaleźć daleko, w otoczeniu, gdzieś daleko. Tak. Ja nie mówię też nic, nie stawiam żadnych tez.
0: Znaczy nie ma na to dowodów.
1: Nie ma na to dowodów, ale mogą być po prostu świadkami w sprawie jakiejś. Albo
0: tak. I to
1: takiego.
0: Też jest pytanie, jak to zostanie rozstrzygnięte. Rozumiem, że przez, mówiąc o transparentności, braku możliwości wpływania na wymiar sprawiedliwości i tak dalej, no to zostanie zabezpieczone. Ministrem sprawiedliwości została pani Göryk, która jest szefową Katedry Prawa na Uniwersytecie w Segedzie, jeśli dobrze pamiętam, ale to jest postać no, zupełnie niepolityczna i ona ma być, jakby postawić rękojmię na to, że ten proces będzie dobrze przygotowany, bo okazało się, że poprzedni, anegdotycznie, rodzinnie, że poprzedni kandydat jest szwagrem premiera. Oni zaczynali współpracę, kiedy nie byli szwagrami, ale później został szwagrem. W związku z tym, no, tydzień zajęło mu uznanie, że to nie jest najlepszy pomysł i zrezygnował z tego, tak? No ale to żartobliwie się zaczęło. Natomiast oni razem siedzą w ogóle w parlamencie, ale tak zupełnie serio, no, ten proces rozliczania jest czymś, co z perspektywy Fideszu, przepraszam, TISA oczywiście, jest niezwykle ważne. Te sondaże, które dają ponad 70% poparcia wśród grupy zdecydowanych, no to jest naturalne, że to się teraz pompuje. Ludzie, którzy w tej kampanii wyborczej jakby wypłynęli, to jest ten żołnierz, również Sylwester Palinkas, który udzielił tego słynnego wywiadu o tym, jak żołnierze węgierscy mają źle. Jest zastępcą szefa dyrektora politycznego.
1: Bardzo ciekawa postać Sylwester Palinka jest. Tak. To jest Palinkas, powiedzmy
0: tak,
1: o nim
0: tak,
1: trochę.
0: Tak. To jest żołnierz, no teraz już w stanie spoczynku, jak rozumiem, z uwagi na to, że odszedł i został u byłego szefa sztabu, który obecnie jest ministrem obrony narodowej, został zastępcą dyrektora do spraw jakby gabinetu. I on był w Polsce w delegacji w ogóle, no ta postać. Bardzo charakterystyczny człowiek. Też przez taką no, niezwykle sympatyczną aparycję, jeśli mamy tak na niego spojrzeć. I wyleciało mi teraz, jak się nazywał ten policjant, który z kolei też udzielił wywiadu o tym, jak państwo węgierskie próbowało przejąć kontrolę nad Tisą i szpiegować. On też dostał posadę, tylko teraz wyfrunęło mi gdzie. Bodaj Sobą miał na nazwisko. I też został włączony jakby do rządu Tisy jako rękojmia tego, że ten proces już nigdy się nie powtórzy. Więc jakby ta reakcja społeczna, czy zaspokojenie tego oczekiwania społecznego faktycznie nastąpiło. No i teraz jakby ruszy ta spirala, jak rozumiem, rozliczeń. Na razie jest taki trudny moment, że minister finansów mówi, że jest gigantyczna luka budżetowa i że oni dopiero zaczynają się dowiadywać, jaki jest stan finansów publicznych, ponieważ część ustaw, które tego dotyczyły, były utajnione. Oni dopiero mają do nich dostęp. No i się okazuje, że jest to duży problem. Ale w ciągu najbliższych dni ma zostać uruchomione pieniądze z Unii Europejskiej. Po to między innymi przyleciano do Polski. Chodzi o fundusze z KPO, 10 miliardów euro. Ale łącznie pojawiła się taka informacja w ubiegłym tygodniu, że Unia Europejska teoretycznie powinna odblokować 34 miliardy prawie euro. Czyli wszystko, co się da. No i to jest dla Węgier niezwykle duże wyzwanie, jak szybko te pieniądze wchłonąć, przede wszystkim z KPO, bo trzeba to zrobić do końca sierpnia. No i jak dostosować to prawo swoje do tego, żeby tą Unię spełnić, bo zacząłem o tej 16. zmianie konstytucji. Ona najbardziej ludzi ekscytuje w Europie tym, że zakazuje bycia premierem więcej niż dwa razy i cofa do 90. roku, czyli Viktor Orban nigdy nie będzie premierem. Peter Modior może być dwa razy premierem de facto i to ma być ta zmiana konstytucji, która na pewno przejdzie. A druga rzecz, ona likwiduje te fundacje, które zarządzały uniwersytetami. To jest jeden z najważniejszych kamieni milowych w relacjach z Unią. Więc jakby w ten sposób na razie będzie prowadzona polityka przez nowelizację konstytucji. No a później będzie ta wielka nowa konstytucja, czy ustawa zasadnicza, na nowo.
1: No i wtedy będziemy mówili o tym, że już ten proces zmiany systemu się zakończył?
0: On się dopiero zacznie, tylko ja mam wrażenie, że też nie do końca jest pomysł jeszcze, jak to zrobić, ponieważ jest premier.
1: Czyli teraz mamy preludium do zmiany
0: preludium,
1: systemu.
0: Tak. No na przykład to jest ten postulat, żeby prezydent ustąpił. A jak nie, to po 31 maja nowa większość i tak go będzie w stanie zdetronizować. Żeby to zrobić, trzeba najpierw odwołać szefa Trybunału Konstytucyjnego i najlepiej sędziów, dlatego że odwołanie prezydenta jest tak, że przewodnicząca dzisiejsza parlamentu węgierskiego, Agnes Forsthofer, będzie musiała wysłać tę uchwałę do Trybunału Konstytucyjnego, w którym 100% ma Fidesz. Żeby Trybunał orzekł inaczej niż na nie, bo możemy raczej a priori uznać, że tak uzna, to trzeba coś zrobić z Trybunałem. No to co zrobi Komisja Europejska, Komisja Wenecka i wszyscy inni z procesem praworządności, kiedy Węgry też chcą zakończyć procedurę w ramach tego sławetnego artykułu 7, która się ciągnie od 2018 roku. Tu jest mnóstwo pytań, na które ja szczerze nie znam odpowiedzi, bo jest wielki optymizm, wielka wiara, że właśnie przeszliśmy na nowe. Ale jeżeli mamy być pryncypialni, no to będą duże wyzwania, jak to wszystko zrobić. No Viktor Orban, przepraszam, Peter Modior. Był w Warszawie.
1: Dobre.
0: Był w Warszawie. Rzecznik rządu, jak opowiadał o tym, kto przyjeżdża do Warszawy, to też mówił Wiktorze Orbanie, bo wielu dziennikarzy węgierskich ma ten sam problem, że piszemy z automatu. Viktor Orban, 16 lat. No ale Peter Modior był w Warszawie, był w Wiedniu. Następna podróż to jest Bruksela i porozumienie polityczne, o którym mówi, które pozwoli Węgrom dostać te pieniądze.
1: A co ze Stanami Zjednoczonymi?
0: Peter Modior. Powiedział, oczywiście. Powiedział, że Stany Zjednoczone są ważne. Ja przypomnę, że przecież w czwartek przed wyborami, kiedy wiceprezydent Vance był w Budapeszcie, to powiedział, że Amerykanie będą mieli dobre relacje z każdym, kto wygra. W związku z tym jakby mówił już do Tisy troszeczkę. To znaczy jest jakby taka narracja.
1: Amerykanie wiedzieli, co się szykuje już, bez przesady.
0: Też tak myślę, bo Viktor Orban też miał wtedy taką
1: tak
0: minę.
1: Tak zupełnie na bezdurno, że jednak jakimś cudem Orban wygra, kiedy wszyscy już widzieli, że to tak się nie
0: poza
1: da.
0: Ośrodkami rządowymi, które twierdziły, że Fidesz wygra
1: jest
0: z wielką większością.
1: Jakby było w normie.
0: Tak, żartując. Natomiast faktycznie jest tak, że Peter Modior powiedział, że relacje ze Stanami Zjednoczonymi są bardzo ważne dla Węgrów i ten sojusz, który ma być. W związku z tym dla mnie jest papierkiem lakmusowym, kto w październiku październiku przyjedzie, dlatego że wszystkich zaprasza się na 23 października, czyli na 70. rocznicę węgierskiego powstania i to zaproszenie jest absolutnie wszędzie podawane do każdego, kto gratulował.
1: Antyradzieckiego powstania jeszcze tylko powiedzmy.
0: Tak. Tak,
1: żeby
0: tak,
1: było jasne.
0: Tak, przeciwko...
1: 56 rok, Budapeszt.
0: Tak, więc pytanie było na przykład 1950. O to, czy Władimir Putin dostanie zaproszenie, ale jak rozumiem nie dostał, bo premier Modior powiedział, że Putin mu nie pogratulował, a on składał tę propozycję każdemu, kto do niego dzwonił. Stąd między innymi premier Izraela dostał zaproszenie. Ale tak zupełnie serio, to ma być najważniejsze wydarzenie międzynarodowe tego roku. No i myślę, że od listy obecności będzie świadczyło o tym, kto się tam pojawił i na ile uważa te relacje z Węgrami za ważne. No dla niego to jest, ile teraz patrząc, 6 miesięcy niecałe, żeby to absolutnie tak rozkręcić, żeby no jak największa liczba osób się pojawiła istotnych.
1: Powiem tak, ta polityka węgierska jest nieprawdopodobna i rzeczywiście też to, co robi nowy premier, warte jest uwagi, by oglądać człowieka, który w ostatniej chwili tak naprawdę zajął się tymi wyborami, wjechał na tej partii TISA, która przecież była partią kanapową.
0: Tak.
1: To wszystko się rozegrało w mediach społecznościowych.
0: I tytaniczną prasą w terenie, to trzeba pamiętać.
1: Nie, nie, żeby
0: setki
1: nie było.
0: Spotkań.
1: Tak jest. I również samochód transporter wtedy stary tak. Był wykorzystywany, nie nowa Skoda jak teraz. Nowa, no w sensie w porównaniu z transporterem oczywiście. Nie będziemy tutaj rozmawiać.
0: Pomalowanym farbą.
1: Tak jest.
0: Tak, tak, sprayem.
1: Natomiast jest to niebywała sytuacja polityczna. Jak sobie poradzi nowy premier w tych warunkach i jeszcze z takim ciężarem węglowodorowym rosyjskim na sobie.
0: Tak.
1: To jest dla mnie naprawdę no, niesamowite, by to oglądać. Będziemy to oglądali razem z doktorem Dominikiem Hejem. Hu, który
0: bardzo
1: również
0: dziękuję.
1: Napisał wspaniałą książkę o tożsamości, nowej tożsamości Węgier, którą podobno stworzył dla Węgrów Viktor Orbán w postaci systemu politycznego, który teraz właśnie demontuje Peter Modior.
0: Ale tożsamość utrzyma, bo Trianon powiedział, że jest ważne. Więc całe dziedzictwo historyczne będzie ważne.
1: Układy w Trianon.
0: Tak, 1920 i 47 mały Trianon po II wojnie.
1: Kończące pierwszą i drugą wojnę światową, jedne z najważniejszych układów dla Europy Środkowej.
0: Dlatego jest przy pomniku Trianon.
1: Przy pomniku Trianon
0: tak,
1: mieści się
0: kancelaria premiera.
1: Kancelaria premiera.
0: I w ten sposób dotarliśmy do końca, zaczynając od początku.
1: Bardzo, bardzo lubię takie spotkania i bardzo lubię takie wspaniałe podsumowania dyskusji i rozmowy. Tym razem o polityce węgierskiej. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję jeszcze raz.
1: Doktor Dominik Hej. Dominik Hej, a za chwilę Jagoda Grądecka i Afganistan. A skoro Afganistan, to dawno niesłyszany Aliad, czyli afgański hip-hop. Jeszcze przed przejęcia Kabulu przez talibów, ale dzisiejsza opowieść Jagody będzie właśnie o talibach i tych pierwszych miesiącach władzy, a także dlaczego projekt amerykańskiego Afganistanu, tak go nazywam, się jednak nie powiódł.

0: kiedyś częsty gość na dachu świata, Ali ATH, jak się przedstawił, czyli Aliat, artysta hip-hopowy z Afganistanu. To były czasy, kiedy Afganistan przechodził niezwykłe turbulencje, mianowicie talibowie wracali, przejmowali Kabul, przejmowali władzę. Te wszystkie wydarzenia na własne oczy, jako jedyna polska dziennikarka, ale też jako czujny obserwator, oglądała Jagoda Grondycka, reporterka. Dzień dobry, która jest ze mną w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Napisała książkę Emirat to my, czyli jak talibowie odbijali Afganistan. Książka bardzo ciekawa i myślę, że rzucająca dużo światła na te niezwykłe wydarzenia, do których doszło przecież dopiero 5 lat temu, ale po tych wszystkich wojnach Rosji z Ukrainą, teraz wojny z Iranem po Bliskim Wschodzie, który zresztą Jagoda sama na własne oczy cały czas ogląda, no to wydawałoby się, że to są jakieś mile świetlne od dzisiaj, prawda, Jagoda?
1: Tak, ja też mam takie poczucie, jak myślę sobie o tym. Ostatnio właśnie myślałam, że w sierpniu będzie 5. rocznica i że to przecież tak niewiele. A z drugiej strony wydaje mi się, jakby właśnie minęły jakieś lata świetlne. I mam wrażenie, że to trochę dlatego, że Afganistan dla nas tutaj na Zachodzie szeroko pojętym, w tym w Polsce, tak po prostu nie istniał i nie funkcjonował. Potem nagle się wyrwał z tej nicości właśnie za sprawą tej amerykańskiej interwencji, więc potem przez te dwie dekady był właśnie obecny. Mniej im bardziej oczywiście intensywnie, ale był. A później jeszcze przez jakiś czas, tuż po powrocie talibów, kiedy było całe to, do czego w zasadzie teraz Afganistan wraca, jak to będzie wyglądało, ten Afganistan po Ameryce. Ale niesamowicie szybko właśnie znowu się tak osunął w tę przepaść i mało wieści do nas stamtąd dochodzi. Nie ma właściwie zainteresowania, tak jakby znowu on zupełnie dla nas razem z jego mieszkańcami zniknął.
0: A jeszcze pamiętam niedawno twoją już raczej, no bym powiedział, twarz starego wyjadacza, moją przejętą i Zbyszka Parafianowicza twarz przejętą na dachu jednego z hoteli w Kabulu i audycja na dachu świata
1: tak,
0: na żywo.
1: To pamiętam akurat, jakby to było wczoraj.
0: To było niezłe, muszę powiedzieć. Ale tak, i to było też fantastyczne zetknięcie z tym, czego ty doświadczyłaś. I słuchaj, książka Emirat to my, jak talibowie odbijali Afganistan. Ten tytuł już mnie uderza, dlatego że przecież wtedy i cały czas z tych kart książki też wynika, odbijali jak odbijali, ale oni go przejęli na podstawie umowy. To po prostu jest, to było niesamowite, jak te 20 lat obecności amerykańskiej, działalności i nie tylko wojskowej, ale bym powiedział społeczno-gospodarczej na terytorium Afganistanu, no zostało zasypane absolutnie w sposób natychmiastowy w ciągu miesiąca, prawie że. No miesiąca tak, przesadziłem, jest, no ale no, bardzo szybko.
1: To jest przypuszczalnie jeden z najbardziej przykrych aspektów tego wszystkiego, ile różnego rodzaju wysiłków i zasobów, ludzkich zasobów przede wszystkim, właśnie poszło jak krew w piach w dużej mierze, bo oczywiście były jakieś osiągnięcia tej naszej obecności, które zostały, jak chociażby, nie wiesz, takie rzeczy, że się poprawiło, nie wiem, przeżywalność kobiet przy porodach, jakaś tam ogólna jakość, czyli wiesz, i dostęp do opieki zdrowotnej, chociaż to też teraz już trochę, przynajmniej dla kobiet, właśnie zaczyna znów się odwijać. Ale że cała reszta, dokładnie właśnie, że był, wiesz, wydarzył się ten jeden dzień, 15 sierpnia. Jakby wiadomo, że ta ofensywa trwała trochę dłużej, ale to mimo wszystko był blitzkrieg. To był bardzo krótki czas w porównaniu do dwóch dekad. I że po prostu jednego dnia Afgańczycy żyli jeszcze w jednym systemie, jednym ustroju i na mocy jednego prawa, a następnego dnia po prostu się obudzili już w tym zupełnie nowym, starym świecie, bo jakby z jednej strony nic się tak fizycznie nie zmieniło, a z drugiej strony zmieniło się wszystko. I to było trochę jak takie wybudzenie się ze snu. Tak jakby w zasadzie łatwo było zapomnieć, że te 20 lat w ogóle kiedykolwiek się wydarzyło.
0: To jest obudzenie się ze snu. Ja nie bez kozery też nawiązałem do tego naszego wspólnego spotkania na dachu świata w hotelu w Kabulu, bo ten hotel i to miejsce było symbolem między innymi tego, co już przepadło. Przecież tam był wspaniały bar, dance floor na górze, na dachu dokładnie. I to był hotel przystosowany dla zachodnich bywalców, bym powiedział. Z pancernymi bramami i drzwiami.
1: Tak, i on dalej nawet funkcjonuje. Znaczy dalej tam wynajmowane są właśnie mieszkania, na takie pobyty, na przykład właśnie dla zagranicznych dziennikarzy, ale już oczywiście na zupełnie innych zasadach. Rzecz, oczywiście nie ma już tych imprez, na które dość często zresztą sama chodziłam właśnie na tym dachu, gdzie można było spotkać i cały przekrój różnorakich ekspatów i różnego rodzaju Afgańczyków, gdzie toczyły się właśnie normalne, całonocne imprezy z muzyką, tańcami, alkoholem w mieszanym towarzystwie.
0: No, niektórzy mówili, że te imprezy nawet przenosiły się na pick-upach, jeździły po Kabulu od lokalu do lokalu, także to było...
1: Dokładnie.
0: To był rzeczywiście Titanic.
1: Dokładnie tak. To było takie Kabul Bubble, jak to niektórzy dziennikarze... nazywali. Będzie taka kabulska banieszka, że rzeczywiście, kiedy przychodził czwartek, czyli afgański piątek, to tych imprez po prostu potrafiło być tyle, że człowiek nawet nie wiedział, w czym wybierać. Albo tak wybierał, na którą pójdzie, w której kolejności, jak się właśnie będzie między nimi przenosił. A teraz talibowie zachodzą, cały czas funkcjonuje kawiarnia tamże, więc ale talibowie już przychodzą i kontrolują, kto tam siedzi, jak siedzi, czy kobiety, które tam siedzą, nie mają na przykład, jeszcze mają odpowiednio przyzwoicie zasłonięte włosy, więc właściciele też są oczywiście o wiele bardziej na takie rzeczy wyczuleni, bo bardzo można oczywiście łatwo stracić pozwolenie na prowadzenie tego rodzaju obiektu. A więc tak, dużo jest właśnie takich zupełnie namacalnych rzeczy, jak takie fizyczne miejsca, które po prostu cały czas funkcjonują, ale przybrały już zupełnie inną formę.
0: Żeby nie było tak, że my mamy wielki żal do talibów, że zakazali imprezować, bo to nie jest największy problem Afganistanu, to od razu zastrzegam. Natomiast to jest bardzo taki też wyraźny, to było wyraźnie widać, jak się zmienia rodzaj sprawowanej władzy, tak? I co się zaczyna liczyć. I to jest też ważne, by nie tylko widzieć na przykład prawa kobiet, bo to jest główny, sztandarowy, i zaraz o tym porozmawiamy, projekt Zachodu w Afganistanie, ale właśnie chociażby w tej kwestii podejścia do robienia biznesu, do pozwoleń, do przejmowania władzy tej realnej.
1: To prawda. Chociaż z tym imprezowaniem to mam wrażenie, że bardziej imprezowanie właśnie było takim symbolem podczas, właśnie przez te 20 lat, jak bardzo właśnie oderwana była dokładnie taka kabulska banieczka od rzeczywistości całej reszty kraju. Jak te realia właśnie życia w Kabulu, szczególnie jakby pewnych klas, wyglądały w porównaniu z tym, co działo się w całej reszcie dokładnie Afganistanu. Już to były po prostu kompletnie dwa różne światy. A jeśli chodzi na przykład o prowadzenie biznesu, to oczywiście biznes jak to biznes, poza tymi, które się zamknęły po prostu, bo zamknął się kurek z tymi wojennymi pieniędzmi, bo w Afganistanie na przykład zawsze się mówi, że to jest kraj, którego gospodarka jest oparta na rolnictwie i tak się też przez całą tą wojnę mówiło, że tam właśnie pierwszy i najważniejszy sektor gospodarki to jest rolnictwo, nie wiem, potem długo nic, potem jakieś tam drobne usługi i tak dalej. A tym trzonem absolutnie gospodarki była wojna, to nie było żadne rolnictwo. Jakby na tym się robiło pieniądze, na tym się robiło interesy. Mnóstwo ludzi było pozatrudnianych na najróżniejsze sposoby do chociażby tych natowskich baz, przecież poza takimi funkcjami, o których my myślimy, na przykład typu tłumacz tych żołnierzy. Ktoś tam musiał do tych baz wszystko dostarczać, od mebli po, nie wiem, żwir albo piasek. Ktoś musiał to rozwozić, to robili kierowcy i tak dalej, i tak dalej. I nagle to po prostu z dnia na dzień zupełnie przepadło, więc mnóstwo ludzi straciło pracę. A ci, którzy mieli jakiegoś nosa biznesowego, który właśnie pozwolił im się ustawić i to często w sposób, w jaki w absolutnie żadnych innych warunkach nie byłby możliwy właśnie jeszcze podczas wojny, no to szybko możliwości różne zwietrzyli gdzie indziej, żeby podać chociażby przykład takiego mojego znajomego właśnie kabulskiego biznesmena, który robił po prostu różne rzeczy gdzieś tam w tym swoim życiu. I odkrył, zauważył, że właśnie obce wojska, ambasady i w ogóle wszyscy, kiedy się ewakuowali, to bardzo często te ambasady na przykład porzucały swoje samochody gdzieś tam na lotnisku. A po jakimś czasie niektóre ambasady na przykład zaczęły myśleć, mówię tutaj oczywiście o zachodnich krajach, bo wiele ambasad w ogóle się nigdy nie zamknęło, jak nie wiem, na przykład rosyjska, żeby ewentualnie może tam wrócić, albo przynajmniej, żeby jakąś odzyskać pieczę nad tym majątkiem tam pozostawionym i żeby na przykład odzyskać te samochody. Więc on sobie wypracował, który talib odpowiada właśnie za ochronę tego lotniska, zdobył jakieś dojście do niego i on się zajął odzyskiwaniem tych samochodów z tego lotniska od tych talibów, doprowadzaniem ich do ładu i składu i odsprzedawaniem tych samochodów właśnie tymże ambasadom. Na przykład niemiecka ambasada bardzo chciała odzyskać samochód ambasadora, który był opancerzonym Mercedesem, wartym miliony euro. I on go bardzo długo szukał, ale później ktoś mu doniósł, nawet zrobił jakieś zdjęcie czy materiał wideo. I jakaś talibska delegacja sobie jedzie gdzieś na drodze między Gazni a Kandaharem. Więc okazało się oczywiście, że ta limuzyna już jest stracona dla Niemców. Później z kolei na przykład poszedł w kierunku sektora humanitarnego, bo znowu te organizacje, które cały czas tam pozostały, mimo tych bardzo oczywiście uciętych środków, dalej jednak w Afganistanie są, dalej gdzieś tam Afgańczyków wspierają i też potrzebowało oczywiście jakichś podwykonawców do chociażby dystrybucji posiłków, które właśnie na to zostały bardzo ucięte środki, a z drugiej strony stały się bardziej potrzebne niż kiedykolwiek, bo oczywiście wraz z wycofaniem się właśnie z Zachodu, wraz z obcięciem jakby różnych właśnie źródeł finansowania, bo przecież 3/4 PKB w ogóle poprzedniego rządu to były pieniądze właśnie w różnej formie płacone przez Zachód. On nie byłby w stanie się nigdy utrzymać, przynajmniej mając pieniądze z legalnych źródeł, właśnie na takim poziomie, na jakim się utrzymywał bez tego, więc oczywiście łatwo sobie wyobrazić, że kiedy tych pieniędzy nagle zabrakło, no to talibowie stanęli przed trudnym zadaniem, żeby rządzić tej samej wielkości krajem, tylko właśnie z 75% co najmniej procentowo mniejszym finansowaniem.
0: O Afganistanie to już od razu zapowiadam. Będziemy rozmawiali na Dachu Świata w audycji specjalnej. Jagoda Grądecka, mam nadzieję, że przyjmie zaproszenie. Teraz rozmawiamy o twojej książce i o tym, czym ta książka też jest. Czy tutaj dowiadujemy się o tym, w jaki sposób talibowie przetrwali i oni wrócili do władzy? To znaczy, jak to się stało, że zostało im przekazany Afganistan i powstał emirat, struktura władzy, tak highlightowo, jak to się mówi, czyli jakbyś powiedziała to zdaniami po prostu.
1: Powiedziałabym przede wszystkim, że takim pierwszym i najpoważniejszym błędem, co podkreśla wielu badaczy Afganistanu, co mogłoby zapobiec przyjęciu właśnie przez talibów ponownie całej władzy, było w niezawarcie ich w żaden sposób w tych strukturach, które my próbowaliśmy stworzyć po ich pierwszym obaleniu, co było bardzo niezgodne z afgańską tradycją polityczną, zgodnie z którą po prostu, zwłaszcza, że ci talibowie wtedy po prostu nie chcieli walczyć.
0: Czyli który to jest?
1: Bo Mullah Omar, mamy rok 2001.
0: Jeszcze jest Mullah Omar,
1: tak, jeszcze jest jednooki Mullah Omar. Jesteśmy już po 11 września. Wiadomo już, że Amerykanie wejdą do Afganistanu. Talibowie zdają sobie sprawę, że oni nie mają żadnych szans, jeśli Amerykanie będą chcieli obalić rząd. Talibowie opuszczają już Kabul, uciekają w kierunku Kandaharu. Mullah Omar zbiera swoich najbliższych współpracowników i pyta, co chcecie robić, czy chcecie walczyć. I jak wiemy z relacji tych współpracowników, oni się bardzo bali odpowiedzieć, że nie, zwłaszcza, że ochrona Mullah Omara kazała im zostawić broń przy wejściu, ale oni nie chcieli. Więc wreszcie jeden z reprezentantów powiedział, no, że nie, że nie chcą walczyć, że nie chcą skapitulować, bo że z amerykańskim sprzętem, z tymi wojskami, że nie mają żadnych szans. I Mullah Omar się jak najbardziej na to zgodził. I co byłoby właśnie tutaj bardziej w zgodzie z naturą afgańskich konfliktów, byłoby to, żeby ci talibowie zostali w jakiś sposób właśnie zainkorporowani do tej nowej władzy, nowej struktury, nowego rządu, którą Zachód podczas konferencji w Bonn wymyślał. Żeby zajęli jakieś tam miejsce, mieli jakiś tam głos, ale nie decydujący.
0: Ta konferencja w Bonn to natomiast była konferencja na temat przyszłości Afganistanu, tak, taka wiążąca, bardzo ważna.
1: Wtedy właśnie wymyślono na przykład, tak, że Hamida Karzaja, też Pasztuna z południa kraju, właśnie obsadzi się w roli prezydenta. Jak właśnie będzie ten nowy kraj w zasadzie wyglądał. I talibowie właśnie zostali tam zupełnie pominięci. I nawet tutaj, z tego co mówiło mi na przykład wielu szeregowych członków talibów, może nawet mimo tego pominięcia, oni daliby sobie już spokój z tą walką. Gdyby ich też po prostu zostawiono w spokoju, bo oni bardzo często wrócili do tego, co robili po prostu przedtem, czyli nie wiem, prowadzili sobie jakieś drobne biznesy, jeden tam prowadził księgarnię z jakimiś książkami religijnymi, drugi sprzedawał coś na bazarze. Tylko że Amerykanie też w swojej wściekłości po 11 września talibów potraktowali w zasadzie dokładnie tak samo jak Al-Kaidę. I dla nich było to właśnie praktycznie jedno i to samo. Właśnie organizacja, która doprowadziła do tego ataku i organizacja, która ich chroniła na swoim terytorium. Chociaż to również nie było aż tak jednoznaczne i te relacje Muammara ze samą Bin Ladenem wcale nie były aż tak serdeczne, jak to się bardzo często w zachodnich mediach szczególnie próbowało, chciano przedstawić.
0: Te relacje to ja zapraszam do przeczytania książki, bo tutaj o ości jest przypowieść i ona dokładnie, świetnie to wyraża, chyba, że chcesz powiedzieć.
1: O kurczaczej kości.
0: No to jest fenomenalne, to powiedzmy
1: właśnie
0: dobrze.
1: Kiedy właśnie Bin Laden był sobie razem ze swoją świtą i tak dalej w Afganistanie, zbierał też wokół siebie coraz większe grono akolitów i Mullah Omarowi to się bardzo nie podobało. Pieklił się właśnie, że przecież to nie on rządzi Afganistanem, tylko Mullah Omar, że może być tylko jeden władca. Z drugiej strony jednak nie chciał na żądanie Amerykanów, ani nawet Saudyjczyków Bin Ladena wydać. Znaczy powiedział, że mógłby ewentualnie Saudyjczykom, gdyby on miał być sądzony w Arabii Saudyjskiej, której był jeszcze wtedy obywatelem, zanim mu to obywatelstwo odebrano, ale na pewno nie Amerykanom. Z różnych powodów. To by oczywiście bardzo źle wyglądało w świecie muzułmańskim i tak dalej i tym podobne. Ale też miał problem z pozostawaniem Bin Ladena w samym Afganistanie i miał właśnie powiedzieć jednemu ze swoich współpracowników, że Bin Laden jest dla niego właśnie taka kość kurczaka w gardle. Że ani go przełknąć, ani wypluć.
0: No i to jest, powiem tak, szukałem tego naprawdę wiele, wiele lat, żeby się w jednym zdaniu tak zmieścić z opisem tej trudnej sytuacji, gdzie i są i zamachy 11 września, czyli powód interwencji amerykańskiej i obecność samego Bin Ladena i kim jest ten Bin Laden i naturę władzy i w ogóle samego Mullah Omara. Rewelacja, bardzo mi się to podoba. Tak jeszcze w kontradykcji do tego, co, od czego zaczęliśmy, czyli od tego baru na dachu hotelu i tego Kabul Bubble, tak, i imprezowania, to jeszcze jest w tej książce twojej możemy znaleźć opisy trochę inne. Na przykład, jak wygląda Kandahar, do którego przyleciałam pod koniec lipca. Miasto oblegali rebelianci. Spośród 17 dystryktów prowincji siły rządowe kontrolowały już tylko dystrykt Daman i stolicę. A w niektórych częściach miasta trwały walki między talibami a oddziałami armii, głównie komandosami, siłami specjalnymi. To jest moment przed już przejęciem Kabulu. To są ostatnie chwile przed przejęciem przez talibów całego Afganistanu. I tutaj przytaczasz opis Kandaharu, który wyszedł spod pióra amerykańskiego wojskowego Rogera Pardo Maurera, tak? Quasi-wenusjańskie, podmarsjańskie środowisko gorąca, pyłu i spieczonego powietrza, które ogłusza, drapie rogówki, wywołuje ustawiczne, zatykające zatoki migreny i krwotoki z nosa i sprawia, że skóra pęka ci w dziwnych, wrażliwych miejscach. Jeśli gdziekolwiek na ziemi istnieje krajobraz mniej przyjazny człowiekowi, nie licząc Sahary, biegunów i kotłów Kiloea, nie potrafię go sobie wyobrazić i z pewnością nie chcę tam być. To są jego słowa.
1: Jednakowoż oddać sprawiedliwość, że to jest piękne miasto, tylko ma bardzo rzeczywiście nieprzyjazną pogodę, przynajmniej dla nas nieprzyzwyczajonych do takiego skrajnego upału.
0: I do Kandaharu też przeniosła się poniekąd władza za czasów talibów, prawda? Już
1: tak,
0: nie Kabul,
1: teraz
0: a Kandahar.
1: Dokładnie, ośrodek administracyjny w Kabulu, gdzie są ministerstwa, są ministrowie, ale jak oni chcą jakąś polityczną decyzję podjąć, czy też raczej poznać już podjętą decyzję w postaci edyktu emira, a później ją wygłosić, no to pielgrzymują wszyscy do Kandaharu, żeby gdzie właśnie przybywa emir i jego najbliższa świta. I pytałeś teraz o strukturę władzy. Problem właśnie z talibami dla nas, zewnętrznych obserwatorów, polega na tym, że ona jest dość z zewnątrz nieprzejrzysta. To znaczy, wiemy oczywiście, że na czele stoi właśnie emir.
0: Czyli
1: Haibatullah Akhundzada. Dla talibów jest bardzo ważna jedność, albo przynajmniej jej pozór utrzymywany na zewnątrz. I taki wizerunek właśnie tej jedności, jednomyślności, bezwzględnego posłuszeństwa. Oni często powtarzają, że to jest właśnie to, co pomogło im wygrać tę wojnę. Chełpią się wręcz tym, że wygrali tę wojnę właśnie przeciwko koalicji najpotężniejszych państw świata, co z drugiej strony jakby nie patrzeć jest prawdą. I że właśnie ta jednomyślność to było coś, co pozwoliło im to osiągnąć. A z drugiej strony wiemy oczywiście dzięki analitykom, którzy się wnikliwie przyglądają, że są rozłamy, są pęknięcia dotyczące różnych wrażliwych kwestii, jak właśnie na przykład, między innymi właściwie praw kobiet, kwestii tego, czy dziewczynki powinny móc chodzić do szkół, do jakiego poziomu, etc. I cały czas no, właśnie emir i jego najbliższa świta, do której znowu przypuszczalnie są tutaj wysokie rangi muzułmańscy uczeni, ale nie wiemy dokładnie, kto do niej należy. Nie wiemy, czy decyzje emira są bardziej reaktywne, czy może one rzeczywiście są głęboko ideologiczne, czy one mogłyby wyglądać inaczej, gdyby trochę inna byłaby polityka Zachodu też wobec emiratu i wobec jego władz. To wszystko jest cały czas w dużej mierze dla nas niejasne.
0: Jagoda Grądecka, Emirat to my, jak talibowie odbijali Afganistan. Książka, którą bardzo polecam, która opowiada o Afganistanie i jak to się stało 5 lat temu. A skoro książka i takie wydarzenie w twoim życiu, to ja ci życzę wywiadu z emirem.
1: Bardzo dziękuję.
0: Chciałabyś?
1: Bardzo bym chciała, oczywiście, żebym chciała.
0: No z samym emirem, wyobrażasz to sobie?
1: Byś nie chciał?
0: Oczywiście. Po prostu natychmiast.
1: Pierwszy byś ze mną jechał do Kandaharu.
0: Natychmiast. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję
0: Jagoda
1: bardzo.
0: Jagoda Grądecka, reporterka Emirat to my, jak talibowie odbijali Afganistan. Dziękuję bardzo. Michał Żakowski, ja już mówię do usłyszenia. Julia Nowaczyńska, Szymon Kuliś. Na YouTubie rozmowy z profesorem Gralą oraz Dominikiem Hejem. A audycja specjalna o Afganistanie przed nami. Dziękuję bardzo.

0: Odrobina jazzu na dachu świata. Jest godzina 14.
1: Złodziej czasu.
0: Julia, lubisz takie określenie za konsoletą? Za konsoletą Julia Nowaczyńska, wydawczyni Monika Mędro-Karwowska. Marcin Cichoński, witamy Państwa gorąco. Mamy bardzo dużo atrakcji na dzisiaj przygotowanych, bo mamy wywiad z Wojciechem Chmielarzem. Przyjdzie do nas wokalistka młoda, zdolna, która współpracuje m.in. z Marcinem Borsem jako producentem Zuta. Ciekawe rzeczy przygotowuje na rynku muzycznym ta rozmowa o 15.30. Za chwilę Wojciech Chmielarz, a po drodze jeszcze oczywiście Anna Tatarska i Kan. I parę innych takich rzeczy o tym, co na ekranach mniejszych i większych i ogólnie co się dzieje. Zaczynamy od piosenki dnia.

0: Black Sage, Mr. Jet, nasza piosenka dnia. 6 minut po godzinie 14. Czasem mamy taką przyjemność, że możemy zaprezentować dłuższą, taką pogłębioną rozmowę z autorami, którzy znajdują czas, żeby przyjść do nas do radia. Wojciech Chmielarz był wczoraj i gościł u Moniki Mędrok-Karbowskiej. Ta rozmowa jest zarejestrowana. Będzie też później w formie wideo na początku audio w audycji Złodziej Czasu.
1: Radio 357.
2: Państwa i moim gościem jest Wojciech Chmielarz, autor kryminałów, scenarzysta, laureat Nagrody Wielkiego Kalibru i Wielkiego Kalibru Czytelników, 10-krotnie nominowany do tej nagrody, autor cyklu powieści o komisarzu Jakubie Mordce, cyklu Gliwickiego, postapokaliptycznej powieści i thrillera psychologicznego. Dzień dobry.
3: Nawet kilku thrillerów psychologicznych. Dzień dobry, ale strasznie długie to przedstawienie wyszło.
2: Bo tyle się tego nazbierało. Ale
3: no wystarczy chyba powiedzieć, że pisarz.
2: Dobrze, pisarz. Witamy w Radiu 357. Okazją do spotkania na antenie naszego radia jest twoja najnowsza powieść, Tam, gdzie zmrok zapada szybciej. Ale ja zacznę od pytania niezwiązanego z tą powieścią.
3: Dobra, dajemy.
2: Nasza rozmowa pojawi się w audycji Złodziej Czasu i chciałam cię zapytać, co jest twoim złodziejem czasu? Co ci kradnie czas? I uwaga, tutaj taka gwiazdka, to nie musi być coś negatywnego.
3: Nie, znaczy ja tutaj niestety się łapię, że jeśli chodzi o takie... Znaczy, oczywiście mamy pozytywnych i negatywnych złodziei czasu, tak?
2: Tak.
3: W moim przypadku negatywnym złodziejem czasu jest, muszę to przyznać ze wstydem, smartfon, no. Jednak też cierpię na tą chorobę skrolowania i czasami się łapię, że zmarnowałem 10-15 minut, nie? Skrolując kolejne obrazki. Nic mi absolutnie nie dało. To jest, żeby to było tylko 10-15 minut, nie?
2: No właśnie, 15, to się wydaje, minut, że to jest 10-15.
3: 10-15 minut rano, tak. Potem ciąg coś tam i tak dalej. I nagle się z tego zbiera jakaś potężna ilość czasu, więc nie muszę jakoś poradzić, już o tym myślę, jakieś środki zaradcze, nie? Żeby...
2: Są podobne jakieś aplikacje, które ułatwiają kontrolowanie tego czasu. Ja przyznaję, jestem w tej samej grupie co ty i jeszcze tych aplikacji nie zainstalowałam, także...
3: No ja... Ciągle mam nadzieję, że wiesz, że wystarczy silna wola, nie?
2: Tak, oczywiście tego się trzymajmy.
3: Ale jak będzie. Natomiast ciągle książki mi kradną czas i to jest akurat przyjemne, no. Siąść do dobrej książki, taką, która cię porwie, nie? I nagle mija godzina, druga i nie wiesz, co się z tym stało, ale to znaczy widzisz, ile stron przeczytałaś, no. To jest fajne.
2: Do tego, co czytasz, chętnie wrócę potem, natomiast teraz chciałabym wrócić do książki. I tutaj niespodzianka dla tych z Państwa, którzy jeszcze tej książki nie czytali, ponieważ nie jest to ani kryminał, ani thriller. Jest to powieść grozy, horror nawet. No i teraz pytanie, czy ten stary, dobry kryminał to już za mało? Czy w tej naszej takiej codziennej rzeczywistości tej grozy jest za mało? Czy ona już jest, nie wiem, nudna, że trzeba sięgać po metafizykę?
3: Nie, nie jest, że za mało jest czegokolwiek, czy że kryminał się brzydko zestarzał, czy już nie pasuje do współczesnych czasów i czytelnicy nie chcą tego czytać. Zdecydowałem się napisać taką książkę, dlatego że generalnie wierzę, że autor co pewien czas powinien próbować nowych rzeczy. Po to, żeby się pisarsko rozwijać. Ćwiczyć nowe rzeczy, zdobywać nowe narzędzia, rzucać sobie jakieś wyzwania. Mi od dłuższego czasu chodził po głowie pomysł na horror. No i w końcu dotarłem do tego momentu, kiedy stwierdziłem, okej, to jest ten moment, żeby to napisać i zobaczyć, czy ja w ogóle jestem w stanie to zrobić. Więc ja z thrillera czy z kryminału nie rezygnuję. Dalej będę pisał takie książki, natomiast no fajnie było napisać coś innego.
2: Ten horror pomaga nabrać trochę dystansu do tego, co się codziennie, czym się codziennie zajmowało.
3: Tak, to na pewno, tak, że to miało dobre i złe strony, tak? Znaczy z jednej strony dobre, bo jak w kryminał musi być taki bardzo logiczny, tak? I wymaga bardzo dużej dyscypliny, nie? Musimy się zastanawiać non-stop, skąd się ten zabójca wziął, jak przyszedł, dlaczego nikt go nie zauważył, jakiego narzędzia użył, nie? Dlaczego nikt go nie usłyszał, dlaczego nikt go nie złapał cały. Musimy skomplikowany plan tworzyć sobie w głowie, żeby... I szukamy w tym planie tych wszystkich słabych punktów, wiesz, żeby nie dać
2: dziur.
3: Żeby się nie, właśnie nie dać złapać na jakiejkolwiek dziurze logicznej, fabularnej, nie? A jak się pisze horror, to można powiedzieć, duchy. I wiesz, problem załatwiony, nie? Natomiast z drugiej strony to nie jest tak, że można sobie pozwolić w horrorze na wszystko, tak? Bo horror w ramach przedstawionego świata też musi być spójny, musi być logiczny i tam też to jest świat, który się rządzi pewnymi prawami. Więc z jednej strony trzeba umieć czytelnikowi te prawa przedstawić, wcześniej je wymyśleć, no a potem się ich trzymać. No i też troszeczkę inaczej się tworzy opowieść grozy. Jednak zadaniem tej książki też jest troszeczkę czytelnika przestraszyć. No i jak to zrobić, nie? Mhm. Jak tą historię opowiedzieć tak, żebyśmy czuli jednak ten dreszczyk niepokoju na plecach.
2: Mhm. Bohaterami tej powieści są, powiedzmy, dwie osoby. Szwed, jest to jego pseudonim, nie narodowość, tu od razu trzeba zaznaczyć, i jego przybrana córka Tamara. Jest to ciekawa para, trzeba przyznać. Do nich zaraz wrócimy jednak, bo ja chciałabym zacząć od innego bohatera.
3: Okay.
2: Dla mnie bohaterem też jest miasto, w którym akcja się rozgrywa. Jest to Pasło, fikcyjne miasteczko na Podkarpaciu. Mhm. To jest takie miasto z trudną historią, zmyślone, ale ma w sobie cechy miast, które istnieją, tak ja to odebrałam, a które po transformacji jednak trochę istnieć przestały.
3: Tak.
2: Bo zlikwidowali tam kolej, bo upadły zakłady pracy, autobusy jeżdżą rzadko. I takich miast w Polsce jest mnóstwo. Dlaczego więc Pasło umieściłeś na Podkarpaciu? Co w tym Podkarpaciu jest takiego, że to Pasło się tam tak wpasowało?
3: W Podkarpaciu jest coś niesamowitego. Znaczy jak się... Pasło oczywiście jest takim połączeniem Sanoka z Leskiem i Zagórzem w mojej głowie. Mhm. Ono się mieści mniej więcej na miejscu Leska. Także z nutą Jarosławia. I no ja tam jeździłem na spotkania autorskie wielokrotnie. Troszeczkę te okolice zwiedziłem. I no w ogóle jest coś w tamtych rejonach niesamowitego. Znaczy jak tam się wędruje, ogląda te zabytki, spotyka się z ludźmi, rozmawia, no to jest takie poczucie, że tam jest coś inaczej. Mhm. I że jesteśmy na jakiejś granicy, tak? I że jak troszeczkę pogłębiemy bardziej, podrapiemy bardziej, to się, nie wiem, może do jakiegoś... do czegoś więcej dokopiemy, tak? Coś więcej zobaczymy, coś dziwnego zobaczymy. Znaczy ta aura niesamowitości tam występuje. No i ja wiem, że nie jestem jedynym człowiekiem, który tak czuje i odbiera, bo też już spotykam się z czytelnikami wieloma, którzy mieli podobne odczucie, odwiedzając te okolice. No ale pewnie też najlepszym dowodem na to, że jak ta atmosfera właśnie tamtych rejonów działa na ludzi, no jest to, że Zdzisław Beksiński, tak, taki jest z Sanoka. No. Tak, znaczy był z Sanoka, tak? Zresztą największa kolekcja jego dzieł jest w Muzeum Sanoku. Bardzo państwu polecam w ogóle to muzeum do odwiedzenia, bo jest też niesamowite i mocno mi tam głowę otworzyło, nie? Jak tam sobie wędrowałem po tych salach i oglądałem te niesamowite obrazy.
2: Mm-hmm. To zostańmy jeszcze na chwilę przy tematyce miast. Trylogia Gliwicka była osadzona w twoim rodzinnym mieście. Łatwiej się pisze o tych rejonach, które się zna, bo właśnie się z nich pochodzi, zna się każdy kąt. Czy to jest właśnie ryzyko? Bo czytelnicy mogą ci wytknąć na przykład negatywny stosunek do miasta. Czy łatwiej pisać o miastach wymyślonych?
3: Znaczy, jak się pisze o miastach wymyślonych, to oczywiście jest ta niewiarygodna swoboda, tak? Że można sobie tam wsadzić wszystko, można sobie wymyślić całą historię, całą topografię i nikt się nie będzie czepiał, że coś jest nie tak. Natomiast no, pisanie o prawdziwych miejscach no, też ma swój urok, tak? I nie wiem, mi pisanie, nie wiem, czy o Warszawie w Komisarzu Mordce, tak? Czy o Karkonoszach w prostej sprawie chociażby, czy Zbędnych, tak? O Wyspie Woli w rodzinnym interesie. No i w końcu o tych moich rodzinnych Gliwicach, no, sprawiało ogromną przyjemność, tak? I w ogóle wtedy jest też bardzo przyjemny sam proces researchu, bo trzeba gdzieś pojechać, spotkać się z ludźmi, porozmawiać, pozwiedzać. Wtedy się bardzo często odkrywa miejsca, do których zwykli turyści nie trafiają, o których mało wiedzą, ale mi się to zdarza czasami, wiesz, totalnym przypadkiem, tak? Po prostu jadę gdzieś i idę przed siebie, tak? Jestem ciekawy, gdzie mnie to zaprowadzi. Nie? Tak, które odkryłem, nie wiem, Karsibur, chociażby całą tą wyspę, niedaleko wyspy Wolin, tak, przepiękne miejsce i absolutnie oszołomiające, o którym nie wiedziałem wcześniej, a które potem umieściłem w książce, no i przecież w rodzinnym interesie. One odgrywa bardzo, bardzo ważną rolę. No, ale też, nie wiem, ja pisząc ten cykl gliwicki, tak miałem taką ogromną ochotę, żeby te Gliwice na kryminalnej, literackiej mapie Polski, wiesz, umieścić, bo one tam nie występowały. Mm-hmm. No i chyba się udało, no.
2: Zdecydowanie się udało, natomiast zastanawiam się, czy zdarzyła ci się jakaś taka konfrontacja z czytelnikiem, który ci zarzucił, że no, Gliwice nie są takim mrocznym miastem.

0: z tego
1: i
0: miasta.
1: Też pewnie znaleźliby się krytycy, którzy by stwierdzili, że Gliwice tak nie wyglądają.
0: Gliwice tak nie wyglądają, oczywiście, nie? Natomiast już przy Wilkołaku, czyli tej finałowej części serii, tego nie było, nie? Natomiast tam były, szczerze mówiąc, tam były inne takie wydarzenia, które mi sprawiały, że się bardziej denerwowałem, bo w cyklu gliwickim pojawia się postać takiego mechanika, który prowadzi ten warsztat, ale tak naprawdę zajmuje się handlem narkotykowym. Narkotykami na jakimś spotkaniu wstała pani nie, i powiedziała: panie Wojtku, ten mechanik, to ja wiem, kto to jest naprawdę, nie? Ja
1: miałem podała takie nazwisko?
0: Nie, ale miałem takie, kurczę, ja nie wiem, kto to jest naprawdę, ja go wymyśliłem, nie? Ale jak będziecie państwo w Gliwicach odwiedzać mechaników, to
1: proszę uważać.
0: Oczy szeroko otwarte, no.
1: Czytałam niedawno powieść, której integralną częścią była muzyka. I na końcu tej powieści były nawet wypisane tytuły piosenek, których bohater słuchał. I zastanawiałam się przy czytaniu książki Tam, gdzie zmrok zapada szybciej, czy towarzyszyła ci jakaś ścieżka dźwiękowa, bo to się aż prosi o to, żeby słuchać jakiegoś, no, takich mrocznych dźwięków w trakcie.
0: Akurat przy tej książce, tak, towarzyszyła, tak? Miałem takie dwa utwory, które bardzo często mi grały. Tylko że, no właśnie, to był specyficzny rodzaj muzyki i pewnie jak państwo dowiecie się, jakie to będziecie kręcili głowami z niedowierzaniem, ale jest na przykład taki utwór Circles, kręgi, takiej, no właśnie, grupy muzycznej, kolektywu muzycznego, jeśli dobrze pamiętam, WWE. I to jest taka skandynawska grupa, która się to jest chyba dwóch kompozytorów, ale oni się specjalizują w tym, że zamieniają piosenki rockowe, czy jakieś klasyczne kawałki muzyczne, w takie podniosłe, symfoniczne aranżacje z tego tworzą.
1: Brzmi świetnie.
0: Tak, albo robią też komponują własną muzykę do najczęściej właśnie do filmów, albo do trailerów filmowych w ogóle. No i takich utworów słuchałem, tak, pisząc tą książkę, bo dwa takie utwory jakoś strasznie mi otworzyły wyobraźnię i nagle idealnie mi pasowały pod scenę.

0: Ten cały utwór i zakończenie to tak jakby w tych Gliwicach, o których mówił Wojciech Chmielarz, nagle wyszły na ulicę zombiaki, a potem zorientowały się, że wstaje dzień i jednak trzeba się schować. Bardzo ciekawa rozmowa, dalszy jej ciąg za chwilę i proszę też zasubskrybować nasz kanał na YouTubie, Radio 357 Talk. Tam myślę, że ta rozmowa za jakąś chwilę się też ukaże.
1: Radio 357.
2: Ta skandynawska grupa nam tutaj świetnie teraz koreluje z głównym bohaterem, czyli ze Szwedem. Szwed jest takim człowiekiem z trudną, podejrzaną przeszłością, milczkiem, a jego ksywka nie wzięła się znikąd. Szwed jest bowiem miłośnikiem starych samochodów, przede wszystkim tych szwedzkich, czyli Saabów. Czy to jest jakieś przeniesienie miłości autora na bohatera?
3: Nie. I w ogóle miałem, tak, to jest szokujące, jak się ludzie dowiadują. Ja w ogóle nie rozumiem motoryzacji. Mm-hmm. To znaczy...
2: To jest odważne wyzwanie, powiem ci.
3: Tak, to jest odważne wyznanie, bo dla mnie ten, dla mnie samochód to jest narzędzie. To jest narzędzie, czyli to ma być coś, co mnie przewiezie z punktu A do B w miarę szybko i bezpiecznie. I tyle. Tak? I ma być wygodne, tak? I jak słucham ludzi, którzy zachwycają się pracą silnika, zapachem
2: spalin
3: tak? Czy palonej gumy i tak dalej, mam takie... Ja totalnie tego nie rozumiem. Tak, żeby była jasność, nie krytykuję, tak? Mhm. Różni ludzie mają różne pasje, różne hobby. Ja też mam jakieś hobby pewnie, które, nie wiem, jak bieganie, nie? Ludzie często mnie pytają, dlaczego ja w ogóle lubię biegać, bo bieganie jest nieprzyjemne, no. No i mówię, że tak, nieprzyjemne jest, no. No jasne, no, ale akurat towarzyszy mi od lat w życiu, nie? O tym mówię, że ja to nie mam nic przeciwko, nie rozumiem, tak? Więc stworzenie postaci, która jest zafascynowana motoryzacją, zafascynowana tymi Saabami, było wyjątkowo trudne. No i tutaj pomagali mi właśnie znajomi, którzy tym się zajmują, tak? Czyli renowacją i sprzedażą starych samochodów. No i pamiętam właśnie z Podkarpacia, z Jarosławia. No i pamiętam te z nimi ciężkie rozmowy, znaczy dla nich ciężkie, nie dla mnie, kiedy ich prosiłem. Ja, słuchajcie, wytłumaczcie mi w ogóle po co, nie? O co w tym chodzi? Oni próbowali mi wytłumaczyć. Nie wiem, czy ich zrozumieli. Rozumiałem, no ale potem przekazałem te słowa, wsadziłem te słowa w usta Szwedowi. Nie, znaczy trochę się śmieję już, rozumiem to trochę bardziej, tak? I też oczywiście sobie zdaję sprawę, że niektóre samochody, tak jak wspomniane w tej książce Saab Sonet, są po prostu pięknymi przedmiotami, tak? I przyjemność oglądania ich, dotykania ich, siedzenia w środku, prowadzenia, no jest faktycznie czymś niewiarygodnym i bardzo, bardzo ekscytującym.
2: Szwed jest postacią, której się kibicuje. Pomimo błędów, które popełnił i popełnia nadal, darzy się go sympatią. I ja trzymałam kciuki nawet, kiedy podejmował się działań takich na granicy prawa. Niełatwo jest stworzyć takiego bohatera, który byłby tak niejednoznaczny.
3: Oj, bardzo. To było jedno z największych wyzwań przy tej książce. Ponieważ Szwed, który jest, no co tu dużo mówić, byłym gangsterem, tak, i dalej zajmuje się częściowo nielegalnymi. Te samochody, które on sprzedaje, to nie zawsze są z legalnych źródeł,
2: otóż
3: tak?
2: To, tak.
3: O czym się dowiadujemy dosyć szybko. Facet, który dosyć źle i bardzo szorstko traktuje swoją przybraną córkę, Tamarę, tak? I to było wszystko uzasadnione fabularnie. Natomiast miałem w sobie ten strach, kurczę, jak ja mam zrobić właśnie to, żeby pomimo tego wszystkiego, pomimo tego, jak ja go przedstawiam, jak go pokazuję na początku tej powieści, bo on taki jest, jak mam zrobić to, żeby czytelnicy chcieli tą książkę dalej czytać, żeby przejmowali się jego losem i żeby mu kibicowali. Mhm. No i są takie dwie sceny, które zostały stworzone właśnie po to. Scena w schronisku dla zwierząt, to była pierwsza, a o drugiej to sobie państwo, jak państwo ją przeczytają, to będziecie wiedzieli, o czym mówię.
2: Tak, będą państwo wiedzieli, nie zdradzimy tutaj, o co chodzi, natomiast wróćmy do Tamary, czyli tej przybranej córki Szweda. No i tutaj przyznaję, że moja sympatia do niej była, delikatnie mówiąc, mniejsza. Relacja Tamary i Szweda jest taka szorstka, najeżona kolcami, trudna bardzo. Tamara kończy w powieści 18 lat i w dniu jej urodzin dochodzi do zdarzeń, które zmieniają w zasadzie bieg tak. Książki, prawda? Czy ta relacja, te ich boje, nie kusiło cię, żeby trochę to jednak ułagodzić? Czy od początku to miało tak wyglądać?
3: Od początku to miało tak wyglądać.
2: Mhm. Czyli ta para była gdzieś już w twojej głowie?
3: Ona była fundamentem tej powieści. Mhm. Bo to wygląda tak, że Szwed pojawił się w tym paśle, tak? Zakochał się w mieszkającej tam kobiecie, wziął z nią ślub. Ona miała na imię Pola, no i miała córkę, no i niestety Pola zmarła, tak? I to był... Ta relacja potem Szweda i Tamary wynika z tego, że oni tak naprawdę oboje nie przepracowali traumy po śmierci żony i matki, tak? I oboje noszą sobie głęboki żal na los, tak? Ze względu na to, co ich spotkało. Ale nie potrafią tego wyrazić. Tak naprawdę wyżywają się na sobie nawzajem. Dwójka osób, która jest skazana na siebie, tak? W pewien sposób. I których... tak naprawdę najbardziej łączy no właśnie żal po ukochanej osobie, ale też nienawiść wzajemna. To jak ten żal się właśnie w tą nienawiść przeradza, to było też fascynujące dla mnie do opisania i zbadania.
2: Nie chciałabym zdradzać za dużo treści tej książki, dlatego zapytam cię o taką pracę nad książkami w ogóle. Jak wygląda w ogóle twoje przygotowanie do pisania? Bo wiem, że niektórzy autorzy, którzy zajmują się na przykład kryminałami, spędzają godziny nad aktami jakichś spraw. Jak to wygląda u ciebie? Czy konsultujesz się na przykład z jakimiś ekspertami, żeby rzeczywiście właśnie tak jak mówię, żeby dziur żadnych nie było w fabule, żeby wszystko było dopracowane.
3: I teraz tak, ja mam tutaj taki troszeczkę ambiwalentny do tego wszystkiego stosunek. Znaczy, bo z jednej strony ja piszę książki fabularne, dlatego że lubię wymyślać historię. I w związku z tym, że lubię wymyślać historię, to dla mnie wszystko musi być prawdziwe i nie wszystko musi się zgadzać z rzeczywistością, bo to jest pewna fikcja, tak? I w ogóle jestem bardzo przywiązany do tego statusu twórcy fikcji i uważam, że nie, to nie musi być wszystko jeden do jednego, tak? Jak czasami trzeba skrócić ulicę, to się skraca ulicę, jak czasami trzeba zmienić topografię miasta, to się zmienia topografię miasta, jak czasami na miejscu leska trzeba postawić pasło, to się stawia na miejscu leska pasło i tyle, nie? Wszystko dla dobra historii. No, zresztą jest ten słynne powiedzenie literackie, tak, że nie możemy pozwolić, żeby prawda stanęła na drodze dobrej historii. Tak. I ono mi jest bardzo bliskie, tak? No ale z drugiej strony, żeby czytelnik w tą historię wierzył, no to ona musi być wiarygodna. Mhm. Nierealistyczna, ale wiarygodna. To są troszeczkę dwa różne słowa. I żeby to poczucie wiarygodności zbudować, no to trzeba zebrać jakąś informację, trzeba zebrać materiały. Trzeba się z kimś spotkać, trzeba gdzieś pojechać, porozmawiać z ludźmi. Ja zawsze jak pracuję nad książką, mam na początku ten etap planowania, tworzenia, nie wiem, jakichś drabinek, tak, jakichś wykresów, to zawsze sobie wtedy zadaję pytanie, czego ja nie wiem, a powinienem wiedzieć. Tak? Co jest dla mnie tutaj kluczowe. I szukam sobie ludzi, którzy mogliby mi o tym opowiedzieć, tak? No i czasami faktycznie są to policjanci, tak? Znaczy najczęściej z jakiegoś powodu byli policjanci. Co trochę wynika z tego, że... Znaczy mam wrażenie, że to wynika z tego, że jak policjant odchodzi ze służby, bardzo często policjanci chodzą ze służby, to potem mają taką ochotę tego przegadania wszystkiego, tak, wyrzucenia z siebie. Tak. I byli policjanci, są jakoś bardzo otwarci na współpracę, tak? Więc znam parę takich osób, tak? I zdarzało mi się, jak w przypadku Długiej Nocy, czy w przypadku Rytuału, zadzwonić do znajomego właśnie po służbie i powiedzieć mu, słuchaj, mam taki pomysł na książkę, opowiedziałem mu, powiedz mi, co o tym myślisz. On mi opowiadał, co o tym myślę, dawał jakieś rady, a potem mu wysłałem jeszcze całą książkę z prośbą, żeby przeczytał i powiedział, że tam się wszystko zgadza, nie? Ale oczywiście też medycy sądowi, prokuratorzy, tak, adwokaci. To w zależności od tego, co mi jest potrzebne, i żeby zadziałało. Ale też na przykład, nie wiem, rybacy, przedsiębiorcy pogrzebowi, psychoonkolożka. Tam, gdzie zmrok zapada szybciej, strażacy. To też było fajne doświadczenie bardzo. Mam całą korespondencję z pewnym strażakiem, kiedy się zastanawiamy, jak spalić zabytkowy dwór, nie? Ale też trafiłem na fantastycznych ludzi przy okazji tej książki właśnie, gdzie z Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie powiedzieli, słuchaj, nie ma co o tym pisać, przyjeżdżaj do nas, zrobimy ci symulację pożaru. Nie? I faktycznie zrobili mi symulację pożaru, żeby pokazać, jak to wygląda. Oczywiście w bezpiecznych warunkach, nie? I wsadzili mnie w ten cały strój strażacki, więc spełniałem swoje marzenie o Wojtku, co został strażakiem.
2: Jakie
3: nie?
2: to było doświadczenie?
3: Strasznie fajne. Znaczy, i oczywiście nabrałem do... Miałem, nie? Ale to też do tego zawodu strażackiego i do ochotników, którzy są strażakami, dużo, dużo więcej szacunku. No bo to jest cholernie ciężkie. Znaczy ten cały strój, który oni zakładają, te butle i tak dalej, to jest, nie wiem, to jest 20 kilo, jeśli nie więcej, które się na siebie nosi. Trzeba się w tym poruszać. Miałem w głowie obraz pożaru jak z hollywoodzkiego filmu, nie? Te płomienie, które strzelają w górę, jest jasno, te płomienie liżą te ściany, nie? Oni mi mówią i pokazali, jak to wygląda, że generalnie podczas pożaru w zamknięciu Wojtek nic nie widać. bo wszędzie jest dym. Nawet tych płomieni nie widać, po prostu jest wszędzie dym i my chodzimy na czworaka. Czego nie wiedziałem, a co potem mogłem pokazać właśnie w tam, gdzie zmrok zapada szybciej, bo tam oczywiście pewien pożar się zdarza.
2: Zdarza się oczywiście. Słuchając tego, co opowiadasz, zastanawiam się, jak wygląda historia twojej wyszukiwarki w komputerze. I tutaj...
3: Strasznie. Tam są...
2: Jeszcze żadne służby do ciebie nie przyszły.
3: No jeszcze nie, ale tak. No, są różne... nie wiem, za ile dzieci kosztują, tak? Za ile można kupić dziecko, takie rzeczy.
2: Znalazłeś odpowiedź na takie
3: Znalazłem odpowiedź. To są bardzo różne ceny, tak? I,
2: bo samo pytanie już wywołuje dreszcze, ale to, że tak. Można znaleźć odpowiedź, tak, jest znaczy, niepokojące.
3: Można znaleźć, natomiast ja znalazłem tą odpowiedź w raportach organizacji, które walczą z handlem dziećmi, tak? Więc takie rzeczy znajduję. Oczywiście, nie wiem, różne historie, jak kogoś zabić, tak? Jak schować ciało. Ale też niedawno sobie wyszukiwałem, jak wybić szybę w samochodzie, tak? Co wcale nie jest takie łatwe, bo szyby w samochodzie są zrobione ze specjalnego hartowanego szkła, po to, żeby ono było bezpieczne. Ono też pęka inaczej, co jest ważne, tak? Bo nie chcemy, żeby jak tam podczas wypadku szyba pękła, żeby nas szkło pocięło na kawałki. Wróg szyby, nie przednia szyba, bo ona jest najtwardsza, boczne szyby i wróg uderzać, bo tam jest ten... To się powinno to robić, tak?
2: Masz grono czytelników i tak się zastanawiam, czy z każdą kolejną książką, którą piszesz, jest ci łatwiej, bo wiesz, że czytelnicy są i są ciekawi i czekają. Czy czujesz wezwanie, żeby ich znowu czymś zaskoczyć?
3: Zdecydowanie to drugie. Ja wiem, jaką ja długą i ciężką drogę przeżyłem, żeby być w tym miejscu, w którym jestem teraz jako autor, tak? Który faktycznie się cieszy dużą popularnością, który może spełnić to swoje marzenie, że jest zawodowym pisarzem, tak? Mhm. I może żyć z pisarza i to z pisania i to na bardzo dobrym poziomie, tak? To była bardzo duża, bardzo ciężka praca. Uważanie, że już zyskałem uwagę moich czytelników na zawsze, oni na zawsze będą sięgać po moje książki. Byłoby bardzo aroganckie, pyszne, tak, a wiadomo, przed czym kroczy pycha, tak? Więc zawsze mam tremę po napisaniu książki. Nie podczas pisania, po napisaniu książki zawsze mam tremę, jak ta książka zostanie przyjęta. No i ciężko pracuję, żeby te książki były jak najlepsze, żeby one tak i zaskakiwały czytelników, ale też, żeby spełniały oczekiwania, jakie oni mają wobec tych książek. W sensie, żeby one były wystarczająco dobre, żeby były warte ich czasu. I żeby chcieli sięgnąć po przeczytaniu jednej po kolejnym. Naprawdę lubię wymyślać historię. Tak? To jest niewiarygodna przyjemność, jak można sobie... Znaczy ta satysfakcja z tego, że od jakiegoś jednego pomysłu, często bardzo drobnego, doszliśmy do książki, która ma 500 stron, czy 600, tak? I ja wiem, jak mój proces wyglądał, z czym się musiałem zmagać, jakie pomysły odrzucałem, jakie przyjmowałem. To jest wszystko cholernie przyjemne, tak? I bardzo satysfakcjonujące. Nie chciałbym z tego zrezygnować.
2: Zakładam, że pracujesz teraz nad czymś. Czy to będzie kolejna powieść grozy, kolejny horror, czy nie, jednak nie, stary, nie, dobry nie, kryminał?
3: Nie, jest powieść sensacyjna, tak? Mam jeszcze ten cykl o Bezimiennym.
2: Tak, Bezimienny.
3: Było zekranizowane Prosta Sprawa, tak, z Mateuszem Damięckim w roli głównej. No i piszę kolejną książkę z tym bohaterem, piątą już, gdzie muszę pewne tajemnice już zdradzić z jego przeszłości. Więc no jest to książka też duża, jest to książka wymagająca, gdzie też musiałem dosyć ciekawy research zrobić.
2: Kiedy się ukaże?
3: No mam nadzieję, że na jesień.
2: Świetnie, jest na co czekać. Państwa i moim gościem był Wojciech Chmielarz, którego najnowsza powieść Tam, gdzie zmrok zapada szybciej ukazała się niedawno nakładem wydawnictwa Marginesy. Mam dla państwa egzemplarz. Proszę napisać na adres monika.karbowska@radio357.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dzięki wielkie.

0: I tak oto połączyliśmy muzykę wykonywaną przez tu. Właśnie, kurczę, trzeba sprawdzić, jak to się wymawia. Cwaj, można powiedzieć? Można powiedzieć two way. Anyway, to jest zespół, który Wojciech Mielarz prezentował sobie podczas tworzenia powieści, a dodatkowy most jest taki do Złodzieja Czasu, że to będzie piosenka, która będzie towarzyszyła serialowi Tomb Raider, który w tym roku jeszcze się pojawi. Sophie Turner zna z Gry o Tron. Tam będzie grała.
1: Złodziej Czasu.
0: Polecam gorąco uzbroić się w klawiaturę, ponieważ za chwilę będziemy mieli konkurs.

To na początek część pod tytułem Pokłon połączona z częścią informacyjną. Dwa dni temu miałem pokolenie poświęcone Metalice, więc nie zagrałem nic, co by było związane z tym twórcą. Dwa dni temu 71 lat skończył Anton Johannes Gerrit Corbin van Wielenzwart, światu znany jako Anton Corbin. Ciekawe, jakby Depeche Mode wyglądało, gdyby Anton Corbin nie wziął ich na swój warsztat, bo w zasadzie Anton Corbin to jest człowiek, który odpowiada za 90% wizerunku tego zespołu. Tego, jak on wygląda na zdjęciach, jednak na teledyskach, a dodatkowo Corbin robił też teledyski i zdjęcia takim zespołom jak U2, Nirvana, Metallica, paru tam znanym jeszcze, Nick Cave na przykład. Niezwykły twórca, aż by się chciało, żeby ta wystawa, która krąży po Europie, dotarła do Polski. Nieprawdopodobne prace są, tym bardziej, że jeszcze Anton Corbin na wystawach, też polecam jego Instagrama, bardzo ciekawe rzeczy tam się pojawiają. Na wystawach prezentuje rzeczy, których nie zobaczymy na przykład na okładce do płyty Achtung Baby U2. Same takie skarby wyciąga. Nie to, że idziemy i oglądamy w Warszawie tego Banksy'ego, którego widzieliśmy milion razy. Nie, to nie na tym polega. No dobra, to teraz kropka i przechodzimy do konkursu, bo muzyka zespołu Depeche Mode zabrzmi 8 czerwca w Teatrze Muzycznym Roma. Będzie ją wykonywała nieprawdopodobnie, mówię to już z doświadczenia, Orkiestra Kameralna AUXO. W tym roku Orkiestra Kameralna AUXO zaprosiła do współpracy Capital duet, czyli Smolik i Kev Fox. I to jest bardzo dobry pomysł moim zdaniem, ponieważ to jest duet polski, podmiot artystyczny, który najbliżej, można powiedzieć, ze względu na używane instrumentarium, czyli rockowo-elektroniczne, jest zbliżone do tego, w jakiej stylistyce, nie to co gra, ale w jakiej stylistyce porusza się Depeche Mode. Może być ciekawie, tym bardziej, że Kev Fox no dobrze śpiewa po angielsku. I uwaga, uwaga, mamy podwójne zaproszenie na ten koncert. Proszę do mnie napisać na adres cichy@radio357.pl. A pytanie jest proste. Kto ubiegłym roku śpiewał podczas koncertu też w Teatrze Roma, bo to druga edycja tego koncertu? Proszę napisać. Podwójne zaproszenie dla Państwa.

Pan Zbigniew jako pierwszy napisał, że w ubiegłym roku piosenki z repertuaru Depeche Mode śpiewali John Porter i to było niezwykłe wykonanie. A przy drugim imieniu i nazwisku to łza się kręci wokół, bo to była niezwykła przyjemność zapowiadać na scenie pana Stanisława Sojkę. Niezwykłe wykonanie wtedy. Pan Zbigniew otrzyma podwójne zaproszenie na koncert, który 8 czerwca w Teatrze Muzycznym Roma.

nieco łagodniej Foo Fighters, które 15 czerwca na PGE Narodowym pojawi się. Bilety na ten koncert jeszcze są. Ciekawe, jak, z jakim programem przyjadą, co zagrają. Te nowe nagrania naprawdę są fascynujące. Już niedługo połączenie z Francją.

0: Billy Idol i Rebel Yell.
1: Złodziej czasu.
0: Bonjour!
2: Bonjour, comment ça va?
0: Bueno, gracias. Słuchaj, chciałem ci powiedzieć, że bardzo dobrze to pomyślano na jutro, bo gala zamknięcia 79. Festiwalu Filmowego w Cannes rozpocznie się jutro o godzinie 19.15, czyli mniej więcej dokładnie w tym momencie, w którym skończy się ostatnia kolejka Ekstraklasy.
2: Wspaniale, będziesz mógł obejrzeć jedno i drugie.
0: No właśnie na to liczyłem. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No dobra, to kto zdobędzie główną nagrodę? Kto sięgnie po Złotą Palmę, kto Grand Prix, a jakie nagrody, jakie kreacje aktorskie zostaną nagrodzone? Przecież już wiesz.
2: No właśnie, powiem szczerze, że nie wiem. Postaram się tutaj Państwu wyjaśnić trochę, jak to działa. Festiwal jest zaprogramowany tak, że codziennie na festiwalu są pokazywane dwa nowe filmy, które biorą udział w konkursie. Czyli festiwal zaczął się w zeszły wtorek, wtedy nie było filmu konkursowego. Był taki film otwierający, uroczysta gala i zapowiedzi. I od zeszłej środy aż do dzisiaj, do piątku wieczorem, są pokazywane dwie premiery, które potem są przez jury brane pod uwagę właśnie do tych najważniejszych nagród Złotej Palmy i potem pozostałych aktorskich, reżyserskich i wszelkich innych. I zwykle jest tak, że dziennikarze z czasem nabierają przekonania, że wiedzą, co wygra. Dodam, że te przeczucia czasami są chybione, bo mamy takie przypadki z historii, kiedy w zeszłym roku na przykład film Jafara Panahiego, to był zwykły przypadek, nie był faworytem dziennikarzy, a został nagrodzony przez jury, bo zdarza się tak, że jury ma jakieś takie swoje podejście, swoje priorytety. Trzeba zawsze spojrzeć na to, kto w nim jest, co im się może podobać, a co nie. Nie wiem, czy pamiętasz, ale chyba, ile to już było lat temu? 12 lat temu w konkursie był film Tony Erdman. To był taki film, który
0: oczywiście
2: zapoczątkował w ogóle wielką międzynarodową karierę Sandry Hüller, która tutaj już teraz jest gwiazdą, który wydaje mi się, że się obszedł smakiem i w ogóle nic nie dostał, a we wszelkich statystykach dziennikarskich on był absolutnym faworytem i wszyscy byli przekonani, że to jest taka torpeda po prostu, że ten film zostanie, no właśnie zostanie nagrodzony główną nagrodą. W tym roku sytuację utrudnia też trochę to, że muszę przyznać, z żalem pewnym, a mówię to już z perspektywy kończącego się festiwalu, że konkurs jest mało ekscytujący i mam wrażenie, że nie mamy takich, no właśnie takich oczywistych odpowiedzi na te pytania. Z przyjemnością donoszę, że ojczyzna Pawła Pawlikowskiego zdecydowanie wciąż jest w tej topce i właśnie w tych tutaj kuluarowych rozmowach, jak ktoś mówi moje top 3, moje top 5, to ten film właściwie zawsze się tam pojawia. Nawet osoby,
0: przepraszam,
2: które
0: wchodzę ci w słowo, ale patrzyłem na taki ranking pod tytułem Krytycy obecni w Cannes, jak typują, jakie oceny, tak. I rzeczywiście w większości jest top 3, ale to tak zdecydowanej większości. Ale średnia ocen wskazuje na niekoniecznie już na ojczyznę.
2: No, to też zależy pewnie, do którego zajrzysz rankingu, bo tych rankingów tutaj jest wiele. Takim najbardziej kultowym jest chyba ranking magazynu Screen. Jak ktoś jest ciekawy, to może sobie po prostu wpisać w przeglądarkę Screen i to się nazywa Jury Grid, czyli no taka tabelka jury. To nie jest jury oczywiście festiwalowe, bo ono nie może ujawniać swoich typów w trakcie trwania konkursu, tylko jury złożony z międzynarodowej braci dziennikarskiej. I tam wydaje mi się, że Pawlikowski jest cały czas na prowadzeniu. Ale w międzyczasie dołączyło do niego parę takich typów dość mocnych. Wśród nich Minotaur Andrzeja Zwiagincewa. Tutaj przez jakiś czas filmy rosyjskie oczywiście no, były na czarnej liście. Na większości festiwali tak jest cały czas. Natomiast Zwiagincew no, jest twórcą, który jest otwarcie antysystemowy. W związku z tym po paru latach nieobecności on do Cannes wraca i ten film tutaj się spotkał z dość entuzjastycznym przyjęciem, aczkolwiek też mówi się o tym, że to taki Zwiagincew, jakiego znamy, więc ja mam zawsze wątpliwości, czy my chcemy oglądać kolejny film twórcy, którego już bardzo dobrze znamy, który jest taki sam jak poprzednie. Na pewno no, pewnego rodzaju wydarzeniem była premiera, i to są też filmy, które będą w Polsce, więc proszę notować, premiera filmu, który się nazywa The Beloved z Javierem Bardemem. On będzie w dystrybucji w Polsce przez Gutek Film będzie wprowadzany. opowieść o reżyserze, który po wielu latach wraca do ojczyzny, postanawia nakręcić film i zatrudnia do niego, do jednej z głównych ról, swoją dawno niewidzianą córkę, która jest aktorką, czyli opowieść o trudnej relacji właśnie ojca i córki, ale w takim kontekście artystycznym i też z komentarzem trochę na temat Me Too, trochę na temat zmieniających się standardów na planie filmowym. Fantastyczna rola Javiera Bardema i ja myślę, że on jest jednym z faworytów do roli, do nagrody aktorskiej w tym momencie. Ale jeśli myślę o takich filmach, które tutaj pod koniec zamieszały coś mocniej, no to ten wczorajszy dzień był bardzo interesujący. Bo wczoraj premierę miały dwa tytuły. Nowy film Lukasa Donta. Ci z Państwa, którzy lubią kino artystyczne, będą kojarzyć tego twórcę z filmów takich jak między innymi Close. Myśmy chyba, czy my już rozmawialiśmy o tym filmie razem, czy jeszcze nie? Pamiętasz?
0: Chyba nie kojarzę, więc chyba jeszcze nie rozmawialiśmy.
2: No to kto kojarzy tego twórcę, to wie, że to jest taki reżyser, który potrafi przez bardzo skromne środki opowiadać o ogromnej głębi emocjonalnej i znajdować na ekranie prawdę opowieści. Tutaj wraca do okresu I wojny światowej i do historii młodego żołnierza, który na froncie musi się nauczyć konfrontować z całym okrucieństwem świata, ale też to jest taka trochę historia o dorastaniu i do odkrywania swojej queerowej tożsamości. Więc ten film się tutaj bardzo spodobał i w ogóle co ciekawe, w tym roku w konkursie mamy kilka właśnie takich opowieści o tym odkrywaniu swojej queerowości. Są one ujęte w bardzo różne narracje, w różne konwencje. Ale jeszcze jeden film, o którym bym chciała powiedzieć, który według mnie jest szalenie ciekawy i chyba w ogóle wywołał tutaj największe emocje, bo jest też najbardziej eksperymentalny, najbardziej taki odważny i w ogóle taki jakiś, wiesz o co chodzi.
0: Tak.
2: To jest film, który się nazywa El Bola Negra. Tak mówimy o tych filmach, więc powiem to z epizodami, rolami takimi trzecioplanowymi, ale fantastycznymi od Glenn Close i Penelope Cruz. Czyli taka wielowątkowa opowieść, trochę o historii bolesnej Hiszpanii, jeszcze przed II wojną światową, z czasów wojny domowej, właśnie z bohaterem, który też znowu podobieństwo w tym takim wojennym kontekście odkrywa to kim jest w czasach, które no, nie pozwalają mu być tym, kim on jest. I jeszcze wszystko na tle opowieści o zaginionej powieści Federica Garcia Lorki, bardzo skomplikowane, ale ogląda się to naprawdę no z takim poczuciem, że to jest kino przez duże K i że ktoś miał pomysł, który jest inny niż wszystkie. Więc bardzo jestem ciekawa i jeszcze na koniec bym do tej mieszanki dorzuciła nowy film Christiana Mungiu. 4 miesiące, 3 tygodnie, 2 dni. To jest, myślę, film, który wszyscy kinomani znają i pamiętają. Zresztą Złota Palma z Cannes sprzed już prawie chyba 20 lat, jeśli dobrze liczę. Ale Mungiu cały czas robi filmy bardzo wrażliwe społecznie, bardzo takie ostre i w filmie Fjord opowiada historię rodziny rumuńsko-norweskiej, która zostaje bardzo szybko przez sąsiadów no jakby zgłoszona do tych takich ich, u tamtejszego MOPS-u. Ja nigdy nie pamiętam, jak to się nazywa, ale to są te służby, ci z Państwa, którzy śledzą jakby takie reporterskie doniesienia z Norwegii, wiedzą, o czym mówię. Tam jest taka służba zajmująca się jakby ochroną dzieci, ale jest bardzo dużo kontrowersyjnych spraw, bardzo że w przypadku, kiedy jest różnica nie kulturowa.
0: Tak, bardzo tak, wielokrotnie to, jest to często opowiadane w języku filmów i seriali. No rzeczywiście tak, te służby w zderzeniu z obyczajami i prawem reszty kontynentu europejskiego, tak, budzą bardzo dużo kontrowersji, bo mają, działają na zupełnie innych zasadach i mają znacznie większe możliwości oddziaływania na rodziny niż na przykład służby w Polsce, co w szczególności dla tych, którzy przyjeżdżają z Azji, a z Afryki, ale nawet z Europy Wschodniej, no wywołuje dreszcze na plecach.
2: No to tutaj dokładnie taką historię mamy. Mamy rodzinę, gdzie jest mama Norweżka, ale tata jest Rumunem, mieszkali w Rumunii, ale też należą do wspólnoty religijnej, która rzeczywiście jest dosyć konserwatywna, więc to jest taka podkręcona piłka, bo ten film nas trochę pyta o to, czy my mamy prawo oceniać innych ludzi według swojego kodu moralnego i jak mamy zadecydować, kto postępuje dobrze, a kto źle, według jakich zasad, no ale też właśnie, czy nasze stereotypowa podejrzliwość i zakładanie, że ktoś coś robi na pewno, bo jest taki, a nie inny. Czy to wystarczy do tego, żeby zrobić coś takiego, jak się dzieje w filmie, czyli zgłosić ludzi do służb, no co, jak się kończy, możemy się domyślać, prawda? Więc też bardzo wstrząsający film, który też tutaj wydaje mi się wysoko w typowaniach do nagród, ale na pewno na tym etapie, a rozmawiamy w piątek, tak? Konkurs się dzisiaj kończy, dzisiaj wieczorem będą ostatnie premiery, oczywiście dziennikarze już te filmy obejrzeli rano, bo my dostajemy pokazy najpierw. Cały czas mam wrażenie takiego faworyta, wiesz, jednogłośnego, jasnego
0: nie ma,
2: więc jestem bardzo ciekawa, co się wydarzy jutro na gali rozdania nagród.
0: No to teraz jeszcze krótki wątek osobisty. Aniu, tak ręka na sercu i powiedz, bardzo jesteś zmęczona?
2: Bardzo. Tak, tak. Rozmawiam z tobą i myślę, czekaj, gdzie ja zaczęłam to zdanie?
0: Nie dlatego pytałem. Dlatego, że myślę sobie, że codzienne seanse rano, potem sesja wywiadów i potem ewentualnie dogrywka jakaś wieczorem, to nawet jak się kocha kino, to sprawia, że potem zmęczenie bardzo duże jest. Więc za chwilę przejdziemy do premier tygodnia. Ja bardzo mocno trzymam kciuki i za Sandrę Hiller, i za Pawlikowskiego. Oczywiście wszyscy wiedzą, że jestem szalikowcem i że będę zawsze trzymał i ta jego zimna estetyka.
2: Ale pamiętaj, że to jest albo. I na tym problem polega,
0: że
2: wiesz,
0: nie można mieć...
2: tu jest ten problem. Nie może być i najlepszy film, i najlepsza aktorka. I to jest najgorsze w Cannes, no.
0: O kurczę, no dobrze. To słuchaj, to teraz chwila odpoczynku. Chciałem cię zapytać tylko, czy lubisz karaoke?
2: Lubię, ale się wstydzę, ale marzy mi się, że może kiedyś na jakimś wydarzeniu ze słuchaczami, ale oni by wtedy poznali mój okropny głos muzyczny, więc będę się ukrywać.
0: Słuchaj, ja mam propozycję, którą byśmy razem zaśpiewali teraz, dobrze? Posłuchaj i zaraz wracamy.
3: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
4: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
3: Je ne sais plus comment te dire.
4: Rien que des mots.
3: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne sais.

0: No ale przyznam szczerze, że dobrałem taki utwór na karaoke, gdzie ty byś musiała się bardziej starać, a ja bym sobie tylko gadał.
1: Ale wiesz co, to jest podchwytliwy utwór, bo po pierwsze powiedzmy sobie wprost, ja bardzo chętnie będę Dalidą.
0: A ja Alanem Delonem też bardzo chętnie.
1: No, uważaj, tu ci chciałam przypomnieć,
0: wiem. No. Później było gorzej.
1: No, bo on jest, wiesz, no, on miał nieprzyjemny koniec i jakby przypomnimy państwu, że ostatnie lata jego kariery upływały pod znakiem nie komentowania jego dawnych ról, tylko raczej śledztw, które miały dowieść, że był przemocową osobą i różnych pozwów z różnych stron, więc niestety jak się człowiek zacznie dogrzebywać kontekstu różnych bardzo ikonicznych piosenek, to potem mu wychodzą takie buble, no.
0: No ale tak.
1: Dalida spoko.
0: Ale byśmy zaśpiewali i tak dalibyśmy radę. Słuchaj, ale
1: bo
0: tak...
1: To wiesz, że ja z włoskim akcentem bym mogła po francusku.
0: No. To sałatka włosko-francuska, jak u niedźwiedzia. Bardzo chętnie. Słuchaj, zastanawiam się, do tej pory obejrzałem film i zastanawiam się, co ja w zasadzie obejrzałem. Bo mamy historię z roku 96, prawdziwą. Sophie Toscane de Plantier została, francuska producentka filmowa została zabita i oskarżony został o to brytyjski dziennikarz Ian Bailey. I w zasadzie w filmie Werdykt to nie zostaje do końca wytłumaczone. Tam mamy bardzo krótkie wprowadzenie, że to jest prawdziwa sprawa z 96 roku, sprzed 30 lat.

0: większymi, prawda? Moja lewa stopa, w imię ojca, bokser. No to rzeczywiście myślisz sobie, że to trochę bardziej wygląda jak wprawka i też ten film ma w sobie coś z inscenizacji teatralnej. Natomiast dla mnie to było o tyle interesujące, że dość szybko się orientujemy, że celem tego filmu nie jest wyjaśnienie, kto zabił, tylko jak się na to spojrzy z tej irlandzkiej perspektywy, ja tu oczywiście mam po prostu wiedzę na temat tej sytuacji, którą posiadłam właśnie w trakcie tych rozmów, to była sprawa, która no, niesamowicie tam na miejscu wzruszyła, poruszyła opinię publiczną, bo tam były, wiesz, międzynarodowe kontrowersje. Ofiara była innego obywatelstwa, były różne naciski, różne niejasności po prostu w systemie pracy też służb. I wiem, że dla Sheridana tak naprawdę najciekawsze było to, żeby przyjrzeć się, jak pracuje pod względem psychologicznym właśnie jury, które zaczyna od pozycji, w której właściwie werdykt jest oczywisty, po czym jak zaczyna rozmawiać, jak zaczynają się pojawiać tropy, jak pada coraz więcej pytań, to nagle ta nasza głowa ze stanu jestem pewien, to na pewno on, przechodzi w stan, a może jednak nie.
1: 12
0: i to jest chyba dla mnie tutaj, tak, to jest dla mnie tutaj najciekawsze. No i jeszcze też nie ukrywam, że wiesz, każdy film, w którym występuje Vicky Creeps,
1: tak,
0: jest cymesem i tak samo jest tutaj w tej roli, chociaż akurat jest to rola taka dość cicha i wycofana, na pewno stojąca w opozycji do roli w filmie Diamond, który tutaj jest pokazywany w Cannes. To z kolei reżyserska propozycja od Andiego Garcia i taki film bardzo gatunkowy, gdzie Creeps no, jest taką trochę, można powiedzieć, femme fatale z lat 40., więc w ogóle całkowicie inna rola. Ale myślę sobie, że werdykt jest bardzo ciekawą propozycją, na przykład dla osób, które się uczą o filmach i dopiero się uczą, jak robić filmy, jak rozpisać sytuacje dramaturgicznie, sytuacje, które są oparte wyłącznie właściwie na dialogu i na dynamice między aktorami, którzy muszą ze sobą fantastycznie współpracować. I też dodajmy, że to jest trochę taki mikroprojekt z miłości, no bo wiemy, że Sheridan jest bardzo związany z irlandzką historią i w ogóle z takim głosem Irlandczyków, który chętnie właśnie wraca do historii, które inaczej by nie ujrzały światła dziennego. Więc to jest mały projekt, to jest projekt stosunkowo niskobudżetowy. Oni ten film kręcili chyba, Marcin, 5 dni, nie chcę skłamać.
1: Ale to bardzo dobrze, więc ponieważ wiesz, wydaje mi się, że żeby zaistniała taka chemia, którą rzeczywiście widzimy, bo aktorstwo tam jest bardzo fajne, bardzo dobrze pokazywane, praca kamer, montaż, tutaj jest to jest akurat, tutaj bym to chwalił. Natomiast mówię, że krótko to dobrze, ponieważ wyciągnęło to, podejrzewam, że zmusiło to aktorów do tego, żeby dali z siebie wszystko i te emocje, którymi żyła ta ława przysięgłych, tego słowa mi zabrakło, rzeczywiście są pokazane. Dodajmy jeszcze, że to jest przykład alternatywnej rzeczywistości, że takie posiedzenie i taki werdykt nigdy nie miał miejsca, co też jest pewnego rodzaju wyzwaniem intelektualnym dla tych wszystkich, którzy poznali sprawę, bo też można obejrzeć głośny film dokumentalny, który jest na którymś serwisów streamingowych państwo znajdą bez problemu o tej sprawie. Aniu, ale jeszcze mamy do omówienia kolejne. Ja bym mimo wszystko werdykt polecił zobaczyć, ale z takimi zastrzeżeniami, że ja bym najpierw poznał tę sprawę. To znaczy tamtej sprawy mi brakuje wejścia w tę sprawę. I nawet niektórzy mogą się zastanawiać, czy to się w ogóle zdarzyło naprawdę. Mówimy o akurat...
0: Zdarzyło się.
1: Tak, zdarzyło się, natomiast te obrady Rebławy Przysięgłych nie są naprawdę. I teraz przechodzimy do zupełnie innego kina. Ja zobaczę w niedzielę. Dobrze, to nie czujesz, ponieważ... dobra, to ja zmienię trop, żeby cię zmylić. Bardzo gorąco polecamy. Na chwilę znów będzie pokazywany w kinach wielki film z 1991 roku. Tytuł oryginalny to jest Dahong Deng Long Goagua, czyli po prostu Zawieście czerwone latarnie. I to jest... Aniu, przyznaj, to jest wielki film, to jest kanon i to każdy powinien zobaczyć.
0: Nie, no absolutnie tak, w ogóle bardzo lubię te inicjatywy i cieszę się też, zachęcam Państwa, żebyście zwracali na to uwagę, że w zalewie nowości mamy teraz firmy, w tym firmę Reset, które wprowadzają właśnie w odnowionych kopiach takie klasyki i ten wybór jest bardzo ciekawy, bo tam czasami są takie propozycje, pamiętasz, jakiś czas temu chyba rozmawialiśmy o czasie apokalipsy, no takie klasyki, a czasami coś mniej oczywistego. Wydaje mi się, że ten film jest pomiędzy, bo to jest film, który jest klasykiem wśród braci krytyczno-filmowej i właśnie takich osób, które jeżdżą na festiwale, ale nigdy nie umiem sobie wyobrazić, na ile jest to propozycja znana poza tym naszym

0: moim środowiskiem, więc myślę, że to jest wspaniała okazja, żeby po pierwsze zobaczyć kino, które absolutnie się nie zestarzało i cały czas wzbudza emocje i ma w sobie jakąś taką niezwykłą delikatność, jeśli chodzi o pokazywanie relacji bohaterów i ich emocji, ale też właśnie ma ogromną moc i też ten film jest niesamowicie klimatyczny, jeśli chodzi o obraz i o kwestie wizualne. Jakkolwiek to nie jest nasze kryterium zwykle, to ja bym powiedziała, że na przykład to jest taki film, że jak się chce pójść z ukochaną osobą na kolację, to ja bym poszła na ten film przed, bo myślę, że jest to film, który daje klimat, buduje wejście do rozmowy, a w codzienności trochę łatwo jest te powody do rozmowy zgubić i potem kończymy na Messengerze rozmawiając, kup ziemniaki, czy masz chleb, więc można iść na zawieście czerwone latarnie najpierw, a potem przy kolacji będzie o czym rozmawiać.
1: Da Hong, Deng Long, Gao Gao Gua. Tytuł oryginału. Ale teraz Gwiezdne Wojny, Mandalorian tak i Grogu. Jest. Idę na to w niedzielę, więc mi dużo nie spoileruj. Przy okazji 4 bilety dla państwa, cichy małparadio357.pl, ale do sieci, tylko trzeba proszę się zorientować, czy w państwa mieście jest sieć Cinema City. Jeżeli tak, to proszę do mnie napisać. A teraz dla ciebie mam pytanie, czy już widziałaś i co powiesz?
0: No widziałam, co więcej mogę zdradzić, ale ze smuteczkiem małym, no bo wiesz, że czasami ja jeżdżę rozmawiać i to nie jest niestety do radia 357. No i to był ten case. Pojechałam wywiadować Pedrito. Naszego Pedrito wywiadować, ale niestety do TV tym razem, więc możecie sobie państwo obejrzeć w weekend rozmowę. Natomiast tak, widziałam film już w związku z tym jakiś czas temu i czuję, że powinnam parę rzeczy wytłumaczyć, bo ty wiesz, że ja nie jestem taką psychofanką Gwiezdnych Wojen.
1: Witamy
0: ja lubię pierwsze trzy. No, ja lubię pierwsze trzy oryginalne części. No potem jakby wszystko, co się wydarzyło w latach 90. 2000, o matko zapomnij, ała. Potem, jeśli chodzi o te wznowienia, które mamy od mniej więcej 10 lat, myślę, że niektóre są bardzo ciekawe i ambitne, ale one zdecydowanie przesunęły to uniwersum w stronę filmów dla dorosłych, a z kolei niektóre no takie były po prostu takie przygodówy mainstreamowe, bez jakiejś takiej większej artystycznej wartości. A tutaj według mnie dostajemy film familijny. Według mnie to jest film taki, że jeśli ktoś jest osobą dorosłą, dojrzałą i oczekuje, chociaż nie wiem, kto by oczekiwał tego po ekranizacji relacji Mandalorianina z Grogu, ale może jest ktoś taki i oczekuje takiego, prawda, złożonego, psychologicznego portretu, takie jak nam się w tym uniwersum zdarzają, no to chyba nie tym razem. Aczkolwiek na przykład ja po obejrzeniu tego filmu pomyślałam sobie, że to będzie pierwszy film z uniwersum Gwiezdnych Wojen, na który będę mogła zabrać mojego prawie 10-latka do kina, bo chociaż są tam sceny bardzo no, intensywne, ale też ten film jest zawinięty w jakiś taki rodzaj emocji, która mi się kojarzy właśnie z wczesnym Lucasem, albo w ogóle z kinem nowej przygody. I tak bym go pozycjonowała, czyli z jakąś taką wiarą w magię kina. W kino, które jest naprawdę takim przygodowym kinem przez duże P. I gdzie ta przygoda, czasami trochę naiwna, czasami trochę ze złagodzonymi takimi jakby krawędziami, ale ona jest w pewnym sensie takim magicznym wehikułem do tego, żebyśmy my przeżywali w sobie różne emocje.
1: Muszę podgonić czas, gdyż ponieważ mamy jeszcze za chwilę jedną rozmowę, a dwa tytuły ci rzucę i jakbyś pytanie, czy można je skondensować, czy jednak trzeba rozdzielić. Młode matki i erupcja.
0: Słuchaj, no bardzo erupcja młodych matek, to by było coś. Ale nie, to dwa całkiem różne filmy, ale poświęćmy im jeszcze malutką sekundkę. Młode matki to nowi bracia Dardenne. To nie jest najlepszy film w ich karierze, ale myślę, że jeśli ktoś lubi kino belgijskich mistrzów, takie bardzo wrażliwe społecznie i zawsze patrzące na najsłabszych, to zdecydowanie może sobie ten seans dać w prezencie i nie będzie żałował. Portret po prostu, tak jak tytuł wskazuje, młodych dziewczyn skonfrontowanych z bardzo trudnymi życiowymi wyzwaniami. Trochę pedagogizujący, ale jak zwykle z tą piękną wrażliwością. Natomiast Erupcja, no to jest taki nasz chyba najgorętszy tytuł, wydaje mi się, ostatnich miesięcy. Przeciekawy, bardzo taki undergroundowy projekt, w którym Charlie XCX, którą znamy oczywiście jako muzyczkę, ale też już od jakiegoś czasu aktorkę, tylko że tu zaczynała, dodajmy, w tym filmie zaczynała. Przyjechała do Warszawy razem z Leną Górą i z Pitem Owsem i z Jeremym O'Harrisem i z paroma fajnymi polskimi aktorami. Nagrali taki wrażeniowy film o zakochaniu, o rozstawaniu się i w ogóle o Warszawie, o tej letniej Warszawie, która jest czasami upajająca, czasami rozczarowująca. Wspaniałe kreacje, bardzo niewymuszone. To jest taki mały film wrażeniowy, hipsterski, powiedziałabym, w dobrym sensie. I wydaje mi się, że teraz, czy w Warszawie jest ciepło, powiedz?
1: Tak, jest bardzo przyjemnie dzisiaj. Nie właśnie, nie bez przegięcia, że za gorąco, nie, że za zimno, tak po prostu trafione w punkt, jak dojrzałe, idealnie dojrzałe awokado.
0: No to to jest perfekcyjny film na taką pogodę, żeby wyjść z kina i żeby jeszcze nie trzeba było wkładać swetra albo kurtki i potem, nie wiem, pójść i na przykład popatrzeć na Wisłę. To jest taki trochę list miłosny do Warszawy, wysłany z bardzo nieoczywistego miejsca, z aktorkami, które mają w sobie coś niezwykle organicznego, spontanicznego i niewymuszonego. Trochę taki vibe, wszystkie nieprzespane noce, ale chyba mniej taki wypracowany, wiesz, bardzo, bardzo naturalny i bardzo energetyczny. Bardzo ciekawa produkcja. Zdecydowanie inne jest to od tego, co mamy w kinach, więc polecam dać szansę.
1: Dziękuję pięknie, Anna Tatarska z Cannes. O premierach filmowych, a wcześniej o festiwalu w Cannes. Jutro miłego zakończenia i powrotu do domu. Za tydzień porozmawiamy o tym, kto będzie reprezentował Polskę w europejskich pucharach piłce nożnej. Dziękuję ci pięknie.
0: Dziękuję.

0: 31 minut po 15.
1: Złodziej czasu.
0: A w studiu polska wokalistka, ale także, jak się okazuje, aktorka Zuta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Bo właśnie podsumowaliśmy, że zobaczymy się dzisiaj w klubie bardzo, bardzo wieczorem, gdzie jest taka konferencja przed Fryderykami. I ty się ucieszyłaś, że będzie tam Arek Jakubik, bo grałaś z nim w filmie.
2: Tak. To znaczy, czy on pamięta, że grał ze mną? Nie sądzę. Ale ja oczywiście, że pamiętam, że graliśmy razem w filmie. Tak.
0: I to był film?
2: To był film Wesele 2 Wojtka Smarzowskiego.
0: No dobrze, Zuta, słuchaj, to ja położę kij w mrowisko.
2: No.
0: Czy 90% polskiego popu musi brzmieć tak samo w Polsce obecnie?
2: Nie musi. No nie musi, no przysięgam, że nie musi. Dlaczego tak jest? Nie wiem, ale przysięgam, że nie musi. Wydaje mi się, że jest taka tendencja w kierunku jakiejś takiej templatki powielanej trochę, więc tu się po prostu z tobą zgodzę, ale sądzę, że to nie jest, nic nie jest stałe. To nie jest postanowione, że 90% popu polskiego brzmi tak samo. Tylko chwilowo jesteśmy w takim oczku.
0: Okej, to jeszcze do tego, że brzmi tak samo, wrócimy przy następnym nagraniu. Natomiast teraz cię chciałem zapytać, bo lubisz kładać kij w mrowisko i lubisz prowokować, ale czy wszyscy te twoje prowokacje są w stanie zrozumieć? Czy nie otrzymujesz takich, na przykład przy nagraniu Elvis, którego za chwilę posłuchamy, nie otrzymujesz takich komentarzy pod tytułem, ale to tak naprawdę jest na granicy wygłupu?
2: No to jak najbardziej. To bardzo, bardzo często odnośnie tego, że jestem taka durna i że może się ośmieszam, to padają takie komentarze. Bardzo mi dużo sprawiają radości, ponieważ ja liczę na to, że ktoś widzi, że owszem, że w życiu jest przestrzeń na wygłupy, że w naszej wypowiedzi nie muszą być same ciężkie, jakieś ważkie sprawy, bardzo poważnie poruszane, że czasami możemy po prostu zupełnie odpuścić i porozmawiać swobodnie i zaśpiewać swobodnie i swobodnie zatańczyć. Wszyscy mówią, tańczę jakby nikt nie patrzył, a ja mówię, a tańczę jakby każdy patrzył, ale po prostu tobie to nie robi.
0: Mhm. Z czym wchodzisz, to źle powiedziane, bo już jakiś czas na scenie jesteś, stąd na przykład nominacje Fryderykowe i różnego rodzaju laury, które na ciebie spadają, ale mimo wszystko cały czas jesteś na tym otwarciu, dlatego pytanie, skoro powiedzieliśmy o tym, że to 90% polskiego popu brzmi tak samo, to co ty tak naprawdę chcesz wnieść? I jak ty chcesz tę scenę, gdzie chcesz podłożyć laskę dynamitu?
2: Ja mówię, że jestem divą pop i bez względu na to, czy ktoś moją muzykę postrzega jako pop, czy też nie, dla mnie pop to jest, gdyż jest to ze mną. Ja zawsze z moim małżonkiem, który jest kompozytorem głównym naszych wszystkich utworów, mówię, że ja to jeszcze sobie upopowię sobą po prostu. On lubi trochę tam jakiegoś indie rocka wtrącić od siebie, ze swoich takich inspiracji i myślę, że takie otwarcie to jest mój cel, że chciałabym właśnie rozszerzyć to spojrzenie. Gdy ktoś mi pisze pod jakimś filmikiem z koncertu czy coś, że to jest skandal, że to jest szokujące, że dlaczego ja spodni nie mam na sobie, czy co tam. Ja sobie mówię, Boże, jakby oni kiedyś Madonnę zobaczyli, nie daj Boże Lady Gagę, przecież ci ludzie by tego mogli nie przeżyć. Więc tak sobie myślę, że wciąż należy po prostu być sobą. Jeżeli dla kogoś to jest szokujące, ale przecież nie mam nigdy złych zamiarów ranienia ludzi, no to po prostu będę robić swoje dalej i liczyć, że oni się przyzwyczają.
0: No widzisz, a Iggy Pop cały czas śpiewa bez koszulki, jakoś mu to uchodzi.
2: Prawda?
0: A teraz Elvis, a za chwilę powrócimy do rozmowy.

0: jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tu moja co samotna.
1: No i dużo masz płyty z lat 80. polskich?
2: Ha. Ja w ogóle nie posiadam płyt u siebie w domu, bo czyli nie całkowicie posiadam odtwarzacza.
1: O to chodzi.
2: Tak, ale dostałam adapter od małżonka, więc jak tylko sobie dokupię do niego głośniki, to ale już jesteśmy coraz bliżej robienia jakiegoś, wiesz, zbieractwa takiego.
1: Ale wiesz, skąd to pytanie się pojawia po Elvisie i po tym, że tam bardzo dużo słychać rzeczy, które w latach 80. w Polsce brzmiały?
2: Powiem ci, że nasze inspiracje zaczęły skręcać w te właśnie kierunki polskiej muzyki z tych lat po tym, jak usłyszeliśmy tak wiele porównań, że wcześniej myślę, że było to zupełnie nieświadome u nas, że dopiero później nam ludzie nam pokazywali, ile mamy wspólnego z, chociażby bardzo często pojawiają się porównania manamowe, które są bardzo onieśmielające i przecudowne i jesteśmy za nie przeogromnie wdzięczni za każdym razem. I dopiero gdy tyle, już któryś raz to usłyszeliśmy, to zaczęliśmy tego manamu tak intencjonalnie słuchać, tak się w niego wżerać. Więc wydaje mi się, że tak naprawdę paradoksalnie to, co nam gdzieś tak wyszło mimochodem, sprowokowało dopiero taką głębszą, świadomą eksplorację tej
1: muzyki. A może
2: muzyki.
1: To jest dowód na to, że jak się wychowujemy w jakimś świecie dźwięków, to go przyjmujemy, czy chcemy, czy
2: no
1: nie.
2: No i właśnie, bo moja mama do piosenki o boskim Buenos zawsze tańczyła i śpiewała w kuchni, jak tylko zaczynało lecieć. I tego nie zapomnę nigdy. I po prostu serce dyktowało to.
1: To teraz pytanie kolejne prowokacyjne. Czy jeżeli oddaje się swoją muzykę Marcinowi Borsowi, to jeszcze można ładniej powiedzieć, że to jest jego muzyka własna, prywatna, czy to jest muzyka Marcina Borsa?
2: Nie, jest to muzyka własna, prywatna jeszcze. Ale ze współpracą z Marcinem Borsem.
1: I rzeczywiście byłaś tam bez kidach u niego w domku na Stoku?
2: No byłam. Teraz już ten utwór, który dzisiaj ma premierę, Szafa Gra, już był nagrywany u niego w Radiu Łódź.
1: Teraz, czyli innym
2: tam,
1: studiu,
2: gdzie
1: tak.
2: Urzęduje. Ale na przykład, który numer, akurat nie Elvis, bo to z Piotrem Kołodyńskim robiliśmy, ale z pierwszej epki mieliśmy utwory Chodźmy w Tan i Nie Macie, które były nagrywane w Suchej Beskidzkiej. Jezu, jaki klimat. No fantastyczna sprawa. I to było moje pierwsze spotkanie z Marcinem. Mój małżonek już się z nim znał, bo w innym projekcie z nim współpracował. I ja zawsze byłam o Marcina Borsa bardzo zazdrosna. Mówiłam, że to jest jedyna osoba, która chyba może zagrozić naszemu związkowi, bo Maksymilian, jak coś mówił o Marcinie, to po prostu oczy mu się świeciły. O Boże, same superlatywy.
1: Ja nie wiem, czy ja się cieszę z tego, że z Suchej Beskidzkiej Marcin się wynosi, bo tam jak się wchodziło do niego, to chyba przyznasz, że wchodziło się do świata, który jest świątynią muzyki. Książki, winyle, jakieś totalne artefakty związane z gwiazdami z Polski i zagranicy. I tam w zasadzie czuło się, że przychodzi się do człowieka, który jest muzyką, że cała jego DNA jest złożona z muzyki.
2: Tak, i trzeba przyznać, że tam po prostu wchodziło się do niego. Tam się miało to uczucie, że wchodzi się do jego świata zupełnie nie do miejsca pracy, tylko jakbyśmy poznawali się od razu zupełnie bliżej. Ale trzeba przyznać, że to studio w Łodzi jest nieziemskie.
1: Okej.
2: Brzmienie tam można osiągnąć przecudowne. Marcin tam wciąż się cudownie odnajduje i wszystkie jego sprzęty, które w Suchej Beskidzkiej stały na strychu, zostały przewiezione do Łodzi, więc wciąż po prostu to centrum dowodzenia wygląda jak po prostu w statku kosmicznym. Przepiękna sprawa.
1: A czy wchodząc do Marcina Borsa, ty na przykład mówisz mu, chcę brzmieć i tutaj na przykład, nie wiem, pokazujesz nagranie czy Mroza, czy Happy Set, czy cokolwiek. Jak on robił?
2: Nie, nie my. My z moim małżonkiem zawsze mówimy, jeżeli chodzi o jakieś inspiracje, to owszem, przy tworzeniu demówki sobie kierujemy się różnymi rzeczami. Później możemy powiedzieć, że na przykład bębny tutaj jak z tego, a tu bardziej jak LCD Sound System byśmy brzmieli. Ale to dlatego, że my na tych bębnach nie gramy, tylko nasz perkusista, więc my tak swobodnie sobie rzucamy tymi odniesieniami. Ale kiedy przychodzi do wokalu w moim przypadku, albo do gitary w przypadku mojego męża, to już nie odnosimy się do innych, tylko tutaj jest tylko uzutowienie. Marcin ma olbrzymi dar do pracy z ludźmi. I on zupełnie inaczej rozmawia podczas nagrywania gitar z moim małżonkiem. totalnie inną osobą jest rozmawiając ze mną przy nagrywaniu wokali, ale w taki oczywiście nie fałszywy sposób, tylko taki przepiękny, że on wie, w jaki sposób stworzyć dla mnie atmosferę, w której będę się czuła na tyle swobodnie, żeby ten głos mógł wyrazić wszystko to, czego według ucha Marcina tutaj jeszcze nam potrzeba. I to jest cudowny proces, bardzo rozwijający dla wokalisty.
1: To
2: bardzo.
1: Ja tylko dodam jeszcze jedno, bo to jest wywiad o tobie, nie o Marcinie, że być może tak jest, że bo to jest multiinstrumentalista, który w zasadzie potrafi zagrać na wszystkim.
2: Tak.
1: Natomiast w którą stronę prowadzi nas Szafa gra? Bo to jest singiel i teraz ja sobie zadaję pytanie, w szczególności jak ty potem powiedziałeś, że nie masz odtwarzacza i płyt nie słuchasz. Czy będziesz żyła w świecie singli, nagrań wypuszczanych krok po kroku, czy jednak to będzie się łączyło kiedyś w jakąś całość pod tytułem album?
2: Oj, łączy się to w album. I w ogóle w naszej świadomości od razu to się, to dąży do albumu. Że to, my to traktujemy trochę jak takie wychodzenie na randki, ale z kimś, o którym już dawno postanowiliśmy, że będzie naszym mężem. To tak traktujemy te single, które teraz będą wychodzić. Że to jest po prostu coś, co jest dla nas w 100% szczere, więc wiemy, że się nie zdeaktualizuje do wiosny 2027, kiedy planujemy wydać drugi album.
1: Dobrze, czyli wiosna, czyli czekamy prawie rok. Ważna informacja. A teraz tak, ode mnie informacja, że nagranie Szafa gra w zestawie do głosowania na listę piosenek Radia 357 od godziny 22 dzisiaj.
2: Och, cudownie, głosujcie, prosimy was bardzo.
1: Zachęcamy gorąco. Natomiast ty o tym nie wiesz, ale u nas jest taki zwyczaj, że na koniec, i to teraz musisz się szybko przygotować, że na koniec artyści zapowiadają swoje piosenki i mogą skierować ode Urbi et Orbi i do narodu powiedzieć cokolwiek chcą. Więc teraz Zuta, dziękuję ci pięknie za wizytę w studiu i czyń honory.
2: Dziękuję uprzejmie i drogi narodzie, słuchacze Radia 357, zapraszam was do odsłuchania mojego najnowszego singla, który zwiastuje drugą płytę. I ta druga płyta to nie byle co, bo rozwinięcie tego, co mamy z małżonkiem wam do pokazania. Zapraszam do naszego świata i Szafa gra!

0: Szafa gra. Nagranie, które przyniosła do nas Zuta.
1: Radio 357.
0: A tymczasem zapomniałem Państwu powiedzieć, że mam też podwójne zaproszenia do kina na Werdykt. Gdyby ktoś chciał otrzymać, to cichy@radio357.pl. Co tam się dzieje na ekranie? Będzie stamtąd lista? A to jeszcze powiemy.

Kiedyś jak dzwoniło się do muzycznej poczty UKF do pana Niedźwiedzia i ktoś mówi, dzwonę do, nie do pana Schemła, to pan Niedźwiedź zawsze zadawał pytanie, a jak się wygodnie panu w tym hełmie mieszka? A mówię to dlatego, że wszyscy dzisiaj mam listę piosenek Radia 357 słuchać w hełmach, a w zasadzie kaskach. Ja już mam podgląd na to, wygląda to zjawiskowo. Proszę oglądać nasze social media, zdjęcia szykują się niezwykłe, miejsce też niezwykłe we Wrocławiu, więcej szczegółów proszę po 19. Już za chwilę kultowa piątkowa popołudniówka Radia 357, redaktor Kuba Strzyczkowski, Julia Nowaczyńska, Monika Mędrok-Karbowska, Marcin Cichoński. Kłaniamy się państwu pięknie, zapraszamy na poniedziałek, ja zapraszam na poniedziałek na Kieruj się na południe. Do usłyszenia.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Dwudziesty drugi dzień maja, mamy piątek, 16. Tu Radio 357, popołudniówka do 19. Julia Nowaczyńska, Krzysztof Tubilewicz, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się Państwu. Czas na serwis. Aleksandra Rzeczek.
2: A na początek wyjaśnienia kwestii nagłego zwrotu w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Przypomnijmy, Stany Zjednoczone wyślą do naszego kraju 5 tysięcy żołnierzy, tak zadeklarował Donald Trump. Jak do tego doszło? Zdaniem źródeł Wall Street Journal amerykański prezydent zapytał szefa Pentagonu, Pita Hegsetha, dlaczego odwołał rozmieszczenie wojsk w Polsce i powiedział mu, że Stany Zjednoczone nie powinny źle traktować sojusznika. Według Wall Street Journal jedną z opcji omawianych obecnie w Pentagonie byłoby przeniesienie drugiego pułku kawalerii z Wilsek w Niemczech do Polski, co pozwoliłoby USA zrealizować zarówno obietnicę Trumpa wobec Warszawy, jak i zachować ogólne zredukowanie liczebności sił amerykańskich w Europie. Więcej o sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce usłyszą Państwo w popołudniówce. A w serwisie pozostałe tematy. Polski kapitan wycieczkowca MV Hondius, na którym wybuchła epidemia hantawirusa, nie ma objawów zakażenia i niedługo powinien wrócić do kraju. Przyjedzie samochodem z Holandii, gdzie zacumował statek, wyjaśnia główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
3: Kapitan jest zdrowy, jest po trzech badaniach, które wykluczyły na razie obecność wirusa w jego organizmie. Nie ma żadnych objawów chorobowych, transport będzie w asyście lekarza, natomiast transport nie wymaga, nie wiem, sprzętów medycznych, karetki, pogotowia, będzie to transport samochodowy.
2: Kapitan trafi do Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.
3: Jeśli potwierdzi się jego dobry stan zdrowia, będzie poddany tak zwanej autokwarantannie, czyli kwarantannie w warunkach domowych, niekoniecznie w warunkach instytucjonalnych.
2: Okres wylęgania choroby to 42 dni, tymczasem od 12 maja, a więc od 10 dni nie wykryto nowego przypadku zakażenia. Nie ma żadnych wyjątków, nie trzeba czekać na żadne wyroki sądów, zapewnia wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i podkreśla, każda jednopłciowa para, która zawarła związek małżeński za granicą, będzie mogła dokonać transkrypcji w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Po południu w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie ministra cyfryzacji w tej sprawie. Zacznie obowiązywać za 3 miesiące. W weekend i w poniedziałek tankowanie będzie tańsze niż dziś. Jak wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii, litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6 zł 46 groszy, a litr oleju napędowego 6 zł i 85 groszy. Zdaniem analityków w przyszłym tygodniu paliwa na polskich stacjach nadal będą tanieć, bo spadają ceny hurtowe. Tyle, że wciąż niestabilna jest sytuacja na Bliskim Wschodzie i trudno przewidzieć, co będzie dalej. Zwraca uwagę Urszula Cieślak z Biura Reflex.
4: Blokada cieśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tych tankowców i żeglugi przez cieśninę Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami.
2: Jak podkreśla Urszula Cieślak, najważniejsza z naszego punktu widzenia będzie decyzja o przyszłości rządowego pakietu CPN, który na razie jest przedłużony do 31 maja. Większość ekspertów, z którymi rozmawiali dziennikarze Rzeczpospolitej, uważa tymczasem, że program ceny paliwa niżej jest za drogi jak na stan finansów państwa i opowiada się za jego wygaszeniem. Na koniec w serwisie Kraków, tuż przed ciszą wyborczą w niedzielę mieszkańcy miasta będą mogli wziąć udział w referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
5: Według ogólnopolskiej grupy badawczej 60% badanych widzi potrzebę zmiany prezydenta. Statystyka nieco bezlitosna, a interesujące jest także milczenie koalicjantów Miszalskiego z premierem na czele. Znacznie bardziej aktywne jest środowisko artystyczne.
6: Wielu artystów, ludzi znanych nie pójdą na referendum w Krakowie. Dołączam. Ja też nie pójdę na referendum w Krakowie, bo w Krakowie nie mam meldunku.
5: Dowcipkuje aktor Lech Dyblik. Śmiertelnie poważny jest prezydent, który niczym opozycja lat 80. zachęca: obywatelu, nie głosuj.
7: Chcę dokończyć kadencję i rozliczyć się z wami z mojej pracy po pełnej kadencji. Dlatego proszę was, nie idźcie na referendum.
5: Stojący za referendum sięgają z kolei do innego znanego hasła: nie śpi, bo cię przegłosują. Bez względu na wynik w poniedziałek krakowian obudzi nowa rzeczywistość. Odwołanie Miszalskiego to nowe wybory, z kolei utrzymanie stołka to konieczność przekonania do siebie niemal 140 tysięcy niezadowolonych mieszkańców. Z Krakowa dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
2: Ten temat również wróci w popołudniówce, a kolejny serwis o 17.
1: No i wiadomości sportowe. Tomasz Gorazdowski.
8: Dziś dzień pod znakiem rozstrzygnięć trenerskich. Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek jednego dnia zapadło tyle ważnych piłkarskich decyzji w klubach i reprezentacji. Najpierw nasz teren, może w świecie nie najważniejszy, ale nasz. Ważne decyzje przekazał dziś dyrektor sportowy Lecha Tomasz Rząsa.
9: Podpisaliśmy dwuletnią umowę z trenerem Nilsem Frederiksenem.
8: To u nas, a w kraju najlepszej ligowej piłki? Tak było 10 lat temu.
10: When I arrive, my first interview was with Noel Gallagher.
11: Welcome to Manchester.
12: Thank you so much.
10: I walk out thinking, okay, Noel is here, this will be fun.
8: Mówi Pep Guardiola i fakt, zabawa była na całego, przez dekadę. Po 10 latach pobytu Pep Guardiola odchodzi z Manchesteru City. A za miedzą, można powiedzieć, w zespole Manchester United informacje zupełnie inne. Na stałe trenerem United zostanie Michael Carrick. Kontrakt podpisano na 2 lata. Jakby tego było mało, bardzo znany trener, trener ze światową marką, Marcelo Bielsa, poinformował, że po Mistrzostwach Świata przestanie prowadzić reprezentację Urugwaju. O tych trenerskich roszadach, odejściach i powitaniach więcej w serwisie o 17.30. Ciekawe, jak się to skończy. W meczu o Super Puchar grają co roku aktualny mistrz ze zdobywcą Pucharu Polski na Stadionie Mistrza. Teraz powinien być to mecz Lecha Poznań i Górnika Zabrze na stadionie w Poznaniu. PZPN bez konsultacji z klubami podjął jednak decyzję, że przenosi spotkanie z Poznania do Wrocławia. W mediach uznano, że to ukłon ze strony prezesa Cezarego Kuleszy w stronę sponsora tytularnego Stadionu Śląska, który jest zarazem oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski. Mecz we Wrocławiu postanowili zbojkotować kibice Lecha i może z tym jakoś dano by sobie radę. Nie chcą, to trudno, ale kibice Górnika Zabrze też postanowili zaprotestować przeciwko niezrozumiałym decyzjom PZPN-u i oni też na mecz do Wrocławia nie pojadą. Czyli spotkanie we Wrocławiu bez udziału publiczności, a najwyżej z jakąś garstką. Bardzo ciekawa sprawa. Czy PZPN cofnie decyzję, czy będzie kompletna klapa? Przekonamy się wkrótce. Ze sportem wracam o 17.30.
1: Prognoza pogody: w nocy zachmurzenie małe, umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, miejscami na północy i północnym zachodzie silne zamglenia lub krótkotrwała mgła, która jednakowoż będzie ograniczać widzialność. Temperatura minimalna od 7 do 12, choć chłodniej miejscami w Kotlinach Karpackich, tam w granicach 5. Wiatr w nocy słaby na wybrzeżu, także umiarkowany przeważnie. Z kierunków północnych miejscami ten wiatr zmienny.
13: Radio 357.
1: 7,5 minuty po 16 też Państwo ziewają cały dzień. Chyba zostałem meteopatą. Nie chciałem, nie miałem takich ambicji, a tu proszę. A może to nie kwestia ciśnienia, może nudno po prostu.

0: Bob Seger and the Silver Bullet Band. 13 minut po 16. Ciekawa sprawa, proszę Państwa, bo patrzę i podglądam, jak trwają ostatnie przygotowania do dzisiejszej listy piosenek 357. To po 19 dziś lista z elektrowni Wrocław 1 na Odrze. Wszyscy krzątają się w kaskach, może wymóg BHP, a może po prostu bardzo nisko tam ptaki latają. 510, 357, 357, głosówki również, przypomnę, w aplikacji do Państwa dyspozycji. Co w naszym programie do 19? Mówić będziemy o decyzji prezydenta Trumpa w sprawie wysłania do Polski dodatkowych żołnierzy amerykańskich. Mowa była o 5000, to w raporcie 357.
1: Dlatego, że są świetne relacje, to dzisiaj jest taka decyzja.
2: W długiej perspektywie uważam, że jest absolutnie katastrofalną informacją dla naszego bezpieczeństwa.
3: Presja ma sens. Cezary Tomczyk, Waszyngton, pozdrawiam.
4: To, co robi Donald Tusk i jego ministrowie, to jest zwyczajnie żałosne.
0: Po 16.20 na ten temat porozmawiam z panem dyrektorem Maciejem Dachowskim z Fundacji Pułaskiego. Dobre notowania po 16.45, a nieco później o nowej partii w Indiach. Powstała tam Karaluchowa Partia Ludowa, to nie żart, w ciągu 5 dni do tej partii zapisało się ponad 400 tysięcy osób.
5: Bracia chcą nas potraktować kapciem, jak karalucha, a my jako Karaluchowa Partia Ludowa będziemy czynić dobro, bo system nie szanuje młodzieży.
0: Przed 18 cykl Violetty Myszkowskiej To się nie wydarzyło, a po 18.10 reportaż Artura Gawła Strach ma oczy niedźwiedzia. Niedźwiedź brunatny budzi grozę w gminie Zagórz i w okolicach także. Ofiarą niedźwiedzia stała się kobieta, mieszkanka gminy Zagórz.
6: Obdzierają jodły z kory i zjadają łykąt, to są znowu te ślady.
7: Niech organy państwa, jeśli uważają, że za drastycznym jest odstrzelenie tych konfliktowych osobników, chociażby tego mordercy, to niech go sobie odłowią i zabiorą.
0: Ten reportaż po 18.10, reportaż Artura Gawła, To się nie wydarzyło. Po 17.10, natomiast wcześniej na antenie pani Sylwia Różycka-Jaroś, radca prawny, o uznawaniu przez polskie urzędy stanu cywilnego małżeństw tej samej płci zawartych za granicą. Niebawem 16 minut po 16.00, tu Radio 357.

0: Roy Orbison, 19 minut po 16. Stany Zjednoczone, jak słyszymy, wyślą 5 tysięcy żołnierzy do Polski, dodatkowych żołnierzy. Dość zaskakującą decyzję ogłosił w sieci prezydent Donald Trumpa. O szczegółach Michał Trantał. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Amerykański przywódca napisał wprost, czyja to zasługa. Cytat. W związku ze zwycięstwem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem oraz dzięki naszym relacjom.
2: Widzieliśmy wczorajsze oświadczenie prezydenta Trumpa dotyczące Polski i rozmieszczenia wojsk. Stany Zjednoczone nadal realizują globalne zobowiązania związane z obecnością swoich sił zbrojnych, co wymaga stałej analizy ich rozmieszczenia.
1: Dodał sekretarz stanu USA Marco Rubio.
3: Pan prezydent Nawrocki, kancelaria prezydenta, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, jesteśmy cały czas w stałej takiej dobrej relacji z administracją w Waszyngtonie.
1: A to już sugestia szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego. Marszałek Włodzimierz Czarzasty z dystansem ocenia zapowiedź Trumpa. Uważa, że choć deklaracja brzmi optymistycznie, brakuje w niej konkretów. To odosobniony głos wśród koalicjantów. Zadowolony jest premier. Donald Tusk podziękował wszystkim zaangażowanym w sprawę, także swoim ministrom. Zadowolony jest też szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Jest bardzo mocna deklaracja, teraz dobra implementacja, czyli dobre wdrożenie tej decyzji do rozplanowania sił amerykańskich w Europie i w tym procesie planistycznym będziemy uczestniczyć wspólnie ze sztabem generalnym, wspólnie z generałem Grinkiewiczem.
1: Koalicja przedstawia to tak. Zatrzymanie redukcji i zwiększenie kontyngentu to efekt skutecznej presji i kilkudniowych rozmów w Waszyngtonie prowadzonych m.in. przez polskich wiceministrów obrony oraz to efekt współpracy z prezydentem.
5: W takich sytuacjach jedno jest pewne, wszystkie ręce na pokład. Presja ma sens. Cezary Tomczyk, Waszyngton, pozdrawiam.
6: To co robi Donald Tusk i jego ministrowie to jest zwyczajnie żałosne. Oni grają bezpieczeństwem naszej ojczyzny i fatalnie by to się skończyło, gdyby nie prezydent Nawrocki. Wyobraźmy sobie, co by się działo dziś, gdyby prezydentem Rzeczypospolitej był Rafał Trzaskowski. Powiedziałby ja wol i nie mielibyśmy żołnierzy amerykańskich.
1: A to już komentarz szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka.
7: Deklaracja Donalda Trumpa, że wyśle do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich jest w krótkiej perspektywie olbrzymim sukcesem dla Polski, a zwłaszcza dla Pałacu Prezydenckiego i Karola Nawrockiego.
1: Zauważa Bartosz Bartosik, redaktor naczelny portalu więź.pl.
7: W długiej perspektywie uważam, że jest absolutnie katastrofalną informacją dla naszego bezpieczeństwa. Jeżeli obecność amerykańskich wojsk zależy od kaprysu prezydenta Trumpa i jego otoczenia, no to już widzimy zresztą po tygodniu, że ten kaprys może raz iść w stronę korzystną dla nas, a innym razem w stronę zupełnie niekorzystną.
1: Według New York Timesa ogłoszenie tej decyzji zaskoczyło sam Pentagon i stanowi zwrot o 180 stopni. Wcześniej w amerykańskich mediach pojawiały się informacje o planowanej rezygnacji z wysłania około 4000 żołnierzy.
8: Ruch Donalda Trumpa był podyktowany nie tylko naciskami i presją i międzynarodową i wewnętrzną, ale również pragmatyczną próbą uspokojenia nastrojów wokół obecnie dyskutowanej w Kongresie ustawy budżetowej dla Pentagonu. Otóż finansowanie obrony narodowej na rok 2027 już wywołuje bardzo duże kontrowersje.
1: Zauważa amerykanista Rafał Michalski. Istniało bowiem ryzyko, że zaniepokojeni kongresmeni dodadzą do ustawy zapisy ograniczające swobodę prezydenta w wycofywaniu sił zbrojnych z Europy. Podobnie jak

0: miało to miejsce w latach ubiegłych.
1: Wiadomości przedstawił państwu Michał Trętał, a do tematu powrócimy już niebawem, już za chwilę. Naszym gościem będzie pan Maciej Dachowski, dyrektor w programie Polityka Zagraniczna i Integracja Europejska Fundacji Pułaskiego. 23 minuty po 16:00.

0: Dzień dobry, panie Andrzeju, mam dla pana 30 sekund, halo?
1: Dzień dobry, Andrzej Figurski z tej strony. Oj, malutko.
0: Malutko, króciutko.
1: Panie Kubo, przygotowuję się do kolejnej wyprawy rowerowej i postanowiłem, co roku kupuję ubezpieczenie OC dla rowerzysty. No bo wiadomo, człowiek jedzie, może koły zawadzić, nie wiem, lusterką urwać, a... No i jestem zaskoczony stawką tego ubezpieczenia.
0: No ciekawe,
1: ile? Ubezpieczenie na pół roku kosztuje 240 zł. Ja mam auto, tego samego dnia ubezpieczałem, ma 1400 cm pojemności i zapłaciłem za to 700 zł. Mam ubezpieczenie w samochodzie za 6 milionów na szkody, a ubezpieczenie rowerzysty przy tej cenie 240 zł jest od szkody 200 tysięcy, które bym wyrzucił.
0: Rzeczywiście,
1: no troszeczkę ktoś odjechał. No,
0: to rzeczywiście trochę drogo, jak mawiali wopiści, są przecież jakieś granice.

0: To był John Mayer. 27 minut po godzinie 16. Pan dyrektor Maciej Dachowski jest na naszej antenie. Dyrektor w programie Polityka Zagraniczna i Integracja Europejska Fundacji Pułaskiego. Dzień dobry panu, panie dyrektorze, kłaniam się.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie dyrektorze, prezydent Donald Trump, jak wiemy, ogłosił wczoraj, że do Polski trafi dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich. Jest pana zdaniem powód do zadowolenia, bo to na sojusznika można liczyć, a my stajemy się po prostu bardziej bezpieczni?
1: No, wczoraj rozmawialiśmy o panice po tym, jak z kolei Departament Obrony ogłosił, że wycofuje 4000 żołnierzy z Polski.
0: Tak, szybko to się zmienia.
1: Ogromny ruch z naszej strony. Kosiniak, wicepremier Kosiniak rozmawia z Heksetem. Tomczyk i Zalewski, wiceministrowie, peregrynują po całym Waszyngtonie, spotykając się na różnych poziomach. BBN Grodecki rozmawia z Kolbim, no i mamy taki skutek. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie tak naprawdę.
0: A jednocześnie Pentagon poinformował o zmniejszeniu w Europie liczby takich brygadowych, chyba tak to się nazywa, zespołów bojowych z 4 do 3. Ta decyzja w Stanach jest mocno krytykowana i to zauważyłem zarówno przez kongresmenów republikańskich, jak i demokratów. Dlaczego krytykowana? Bo to może po prostu ośmielać Rosję?
1: Znaczy, po pierwsze, taka redukcja nie jest możliwa, przynajmniej na razie bez zgody kongresu, bo ustawa budżetowa, która została przyjęta na początku 26 roku, tego roku, mówi o minimalnej liczbie żołnierzy amerykańskich na kontynencie europejskim, to są 74 tysiące, więc to jest taka bezpieczna liczba, która jest zagwarantowana i bez zgody kongresu, zarówno w takim przypadku kongresu, który jest mocno podzielony, czyli i demokratów, i republikanów, ta redukcja nie może się odbyć. Czy jesteśmy bezpieczni? No, jeśli decyzje są podejmowane w ciągu nocy czy wieczorem i docierają do nas następnego ranka, to wydaje się, że długoterminowe planowanie w oparciu o nie
0: będzie trudne.
1: Co najmniej ryzykowne.
0: No i tak to komentują światowe media. CNN na przykład komentuje, że oświadczenie prezydenta Trumpa potęguje niepewność co do polityki Stanów w Europie. Komentatorzy wskazują, że nie wiadomo skąd te wojska. Hiszpański El País pisze, że to działania odwetowe prezydenta Trumpa wobec braku wsparcia europejskich państw na to, jak pamiętamy, pan prezydent Trump bardzo narzekał w tej sprawie na sojuszników. Chodzi o interwencję oczywiście w Iranie. Tak to wygląda? Uh-huh. To może być taki odwet?
1: Znaczy odwet na pewno, bo wydaje się, że prezydent Trump działa dokładnie w takim paradygmacie i te jego wypowiedzi na temat Niemiec, Hiszpanii czy innych krajów europejskich i braku zaangażowania i wsparcia dla tej jednostronnej czy sojuszu z Izraelem, interwencji w wojnie w Iranie, no były dość jednoznaczne, no ale chyba trzeba pamiętać o tym, że te przesunięcia żołnierzy, tak naprawdę bilans dla NATO jest zerowy, no bo jeśli oni zostaną, ci żołnierze, przesunięci w ramach kontynentu europejskiego, to bilans dla NATO jest zerowy. Polska może na tym troszeczkę zyskać, ale wracając do pierwszego pytania pana redaktora, no takie zamieszanie no jednak wpływa na nasze postrzeganie przez Moskwę, przez Rosję i chyba troszeczkę ośmiela tutaj Rosjan do jakichś przynajmniej deklaracji czy ruchów z ich strony.
0: Ojców sukcesu, jeśli tak to można określić, jest w Polsce wśród polityków, jak pan wie, wielu. Jedni krzyczą, że to oczywiście polityka by rządu, by działania pana ministra obrony do tego doprowadziła, by inni podkreślają wyjątkową rolę pana prezydenta Nawrockiego. A pana zdaniem, co przeważyło takiej decyzji prezydenta Trumpa, by chęć wzmocnienia rzeczywiście wschodniej flanki NATO, czy może chęć wyróżnienia, co przecież podkreślił prezydenta Nawrockiego, podkreślenia takich bardzo przyjacielskich relacji?
1: Sam prezydent Trump zadeklarował, że jego decyzja opiera się na jego bardzo dobrych relacjach z prezydentem Nawrockim. Ale mi się wydaje, że chodzi bardziej o ten hałas, zamieszanie, które zostało podniesione przez polityków polskich z każdej ze stron. I czy to była koordynowane, czy to były koordynowane działania, czy niekoordynowane,
0: to
1: ale
0: przypadkiem
1: jednak
0: wypadła
1: jednym
0: udana,
1: głosem.
0: Udana praca zbiorowa, tak?
1: No dokładnie, dokładnie tak. I jednak tutaj trzeba docenić wizytę wiceministrów Tomczyka i Zalewskiego chyba w Waszyngtonie, no bo oni tam po tych korytarzach też bardzo mocno chodzili. Te rozmowy telefoniczne oczywiście też ważne, ale bycie tam na miejscu też być może troszeczkę zwróciło uwagę na ten problem.
0: Stałe bazy amerykańskie w Polsce. Pan pewnie doskonale pamięta taką koncepcję, no, rzuconą pół żartem, pół serio. A chociaż trafiło, jak patrzyłem na minę pana prezydenta Trumpa, na podatny grunt. Padło Fort Trump. Chodzi o stałe bazy, a nie system rotacyjny, który mamy teraz. Myśli pan, że to możliwe? To się zdarzy?
1: Znaczy bardzo dobrze, że w ogóle dyskusja na ten temat znowu się, że ta dyskusja powróciła. Nie możemy popełnić błędu, który gdzieś tam widzimy teraz w Rumunii. Ogromne inwestycje w lotnisko, w infrastrukturę i wycofanie żołnierzy z Rumunii. Więc zanim zaczniemy budować stałe bazy i inwestować w infrastrukturę wojskową, powinniśmy
0: mieć pewność
1: się z Amerykanami co do ich obecności tutaj. Żeby to nie było tak, że dzisiaj są, a następnego dnia ktoś podejmuje decyzję o wycofaniu tego kontyngentu z Polski, więc to musi być zaangażowanie długoterminowe, długofalowe, no bo taka baza nie powstaje za darmo i kraj, który gości taką bazę, jak również ten, który wysyła żołnierzy, ponoszą ogromne koszty, więc dobrze by było, żebyśmy to brali pod uwagę. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedno, ten od nasz osławiony safe i pieniądze, które z Unii Europejskiej do nas płyną, to są pieniądze w perspektywie 30 lat, tak jak pamiętamy dyskusję. Więc w takiej perspektywie też powinniśmy się zastanawiać nad obecnością amerykańską tutaj u nas, żeby dobrze to planować.
0: A ta obietnica związana z liczbą 5000 żołnierzy amerykańskich w Polsce, dodatkowych żołnierzy, podkreślmy, wiadomo, kiedy będzie zrealizowana, czy na razie po prostu tego nie wiemy?
1: Nie wiemy i na pewno się nie dowiemy w ciągu najbliższych dni, a może nawet tygodni, no bo taka decyzja prezydenta Trumpa musi się przełożyć na operacjonalizację tego i konkretne działania, więc a to wymaga długoterminowego planowania, bo to nie jest takie proste i tak jak powiedziałem, też nie jest tanie, więc Amerykanie będą musieli na to znaleźć budżet i siły, no bo zaangażowanie Amerykanów i na Pacyfiku, i na granicy z Meksykiem, i w innych częściach świata, oni też nie mają nieskończonej liczby tych żołnierzy, więc to zwiększenie obecności w Polsce będzie kosztem zmniejszenia gdzieś w innym regionie, więc to też muszą brać i my też musimy to brać pod uwagę.
0: Maciej Dachowski, dyrektor w programie Polityka Zagraniczna i Integracja Europejska Fundacji Pułaskiego. Bardzo panu dziękuję za spotkanie, za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i miłego popołudnia.
0: Do usłyszenia, 25 minut do 17.

0: To zespół The Beach Boys. Kraków w najbliższą niedzielę zdecyduje o przyszłości swojego włodarza Aleksandra Miszalskiego. Referendum odwoławcze budzi wiele pytań od powodów utraty zaufania mieszkańców po polityczny kapitał, jaki niektóre obozy chcą na tym głosowaniu zbić. Sam koszt zorganizowania referendum to ponad 4 miliony złotych, a frekwencja w podobnych wydarzeniach zazwyczaj bywa niska. Tym razem ponoć ma być inaczej. Krzysztof Zimoch.
1: Choć kampania referendalna nie była w skali kraju medialnym wydarzeniem, a przez stronę rządzącą starano się temat przemilczeć, niedzielne głosowanie w Krakowie będzie bacznie obserwowane przez polityków wszystkich obozów, bo jego wynik może przynieść znacznie dalej idące konsekwencje niż przerwana gwałtownie niczym hejnał mariacki kadencja Aleksandra Miszalskiego. Powodem bynajmniej nie będzie najazd tatarski, tylko, no właśnie, dlaczego krakowianie chcą odwołać swojego prezydenta?
2: Chciałbym, żeby Kraków był miastem szczęśliwym. Najlepszym miastem do życia w Polsce.
1: Mieszkańcy w te deklaracje nie uwierzyli przez minione 2 lata, ocenia politolog z UJ dr Łukasz Stach.
3: Najczęściej mówi się o strefie czystego transportu,
1: którą wielu zainteresowanych uznaje za bardzo radykalną i wprowadzoną chaotycznie, ale zdaniem eksperta
3: ona skatalizowała istniejące wcześniej problemy, stała się takim wyzwalaczem tych emocji, które już istniały.
1: Aleksander Miszalski nie ma żadnych zarzutów prawnych, nie ma wokół niego też afer korupcyjnych czy obyczajowych. Komitet referendalny jako przyczyny odwołania wskazuje choćby brak audytu po przejęciu władzy, czy rosnące zadłużenie miasta.
4: Współczuję mu, ale niestety on sam na to zapracował. Grupa osób potraktowała sobie władzę w Krakowie jak zabawę.
1: Tak w rozmowie z portalem Zero.pl sytuację obecnego prezydenta Krakowa skomentował jego poprzednik, Jacek Majchrowski, który sensu referendum osobiście nie rozumie.
4: Uważam, że wybory to kwestia umowy między mieszkańcami a tym, kogo wybierają na 5-letnią kadencję. I to po tej kadencji trzeba go dokładnie rozliczyć, a nie po 2 latach.
1: Innego zdania jest Katarzyna Batko-Tołódź, wiceprezes sieci obywatelskiej Watchdog Polska, która instytucję referendum odwoławczego uważa za istotną, choć mało poważaną przez obywateli.
5: Ono powinno mieć sens. Znaczy powinna być taka możliwość, że mieszkańcy jednak nie muszą czekać, aż ta władza, która została wybrana, a różna ona jest później, żeby ona mogła być bezkarna przez ileś lat. No ale to by trzeba poważnie tę instytucję traktować. A ja nie wiem, czy ona u nas jest poważna.
1: Na pewno nie jest zjawiskiem częstym. Co prawda w zeszłym roku w ten sposób Zabrze podziękowało prezydent Agnieszce Rupniewskiej, ale jak wskazuje prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej Łukasz Pawłowski.
6: Poprzednie udane referendum odbyło się 12 lat wcześniej w Bytomiu, a ostatnie udane referendum w tak dużym mieście jak Kraków to był rok 2010 i Łódź.
1: Wtedy z fotela prezydenta miasta musiał zrezygnować Jerzy Kropiwnicki z PiS. OGB przygotowało sondaż wskazujący, że chęć udziału w niedzielnym referendum wyraziło ponad 60% mieszkańców, ale to tylko deklaracje. Prognozowana frekwencja waha się między 27 a 33%.
6: Żeby odwołać prezydenta Miszalskiego, ta frekwencja musi wynieść 27%. I jeden.
1: Obóz KO temat referendum zdaje się zbywać. Sam Aleksander Miszalski apeluje.
7: Chcę dokończyć kadencję i rozliczyć się z wami z mojej pracy po pełnej kadencji. Dlatego proszę was, nie idźcie na referendum.
1: Na wynik referendum z pewnością patrzą inni włodarze miast, gdzie być może również pojawi się widmo głosowania odwoławczego.
3: To powinno być sygnałem dla polskiej elity politycznej, zarówno szczebla centralnego, jak i lokalnego, że nie są nieusuwalni.
0: Nad referendum w Krakowie pochylił się Krzysztof Zimoch.

0: Proszę, jaka punktualność. No troszkę przypadkowa, to prawda, ale za to skoro 16:45.
1: Dobre notowania.
0: A razem z nami Paweł Sołtys i Piotr Kuczyński, Dom Inwestycyjny Xelion. Kłaniamy się panom.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Panie Piotrze, no chyba to już jest tak mała, nie wiem, świecka tradycja, że w momencie, kiedy spotykamy się w piątek, to może nie co tydzień ostatnio, ale jednak z taką zadziwiającą regularnością zastanawiamy się, czy w weekend coś się wydarzy na linii USA-Iran, co by miało wreszcie odwrócić jakąś tendencję na rynkach. Jak będzie tym razem, panie Piotrze?
3: No tak, tak. Ja zajmę panu 10 sekund, zamienię się na sekundę w pozdrawiacza, mianowicie pozdrawię naszego słuchacza, słuchacza Radia 357, który wczoraj we Wrocławiu, ściskając mi rękę, powiedział, że na te nasze rozmowy czeka zawsze z utęsknieniem, więc mam nadzieję, że teraz też nas słyszy.
2: To ja też pozdrawiam. Przy okazji.
3: Otóż to. Mhm. A teraz wracamy do naszych rynków.
2: Więc to była
3: muszę
2: reklama.
3: Panu powiedzieć, że tak jest, radnie, 357. Że jeżeli chodzi o rynki, to one się bardzo podzieliły. Naprawdę, niech pan popatrzy, to wygląda tak. Rynek akcji, za chwilę będzie porozumienie. Rynek złota, tak. Nie będzie porozumienia. Rynek dolara, nie będzie porozumienia. Rynek obligacji, no może będzie, może nie będzie. Wie pan, dom wariatów, po prostu w tej chwili naprawdę to się tak podzieliło. Ja mam wrażenie, że te gorączkowe krzątaniny dyplomatów amerykańskich, pakistańskich, irańskich, no one do czegoś zmierzają i mam, ale to tylko przeczucie, że w maju to się jakoś, no, przynajmniej do listopada, do wyboru w Stanach, że to się jakoś zakończy. Myślę, tak stawiam bardzo odważnie, 60-40, że tak będzie. No znaczy, no może to nie jest odważny zakład, ale jednak taki bym postawił. Czyli inaczej mówiąc, uważam, zakładam, że rynek akcji ma rację w tej sprawie.
2: Wie pan co, ja nie chciałbym absolutnie, mimo że sezon grillowy już rozpoczęty, wrzucać pana na ruszt, ale kiedyś słyszałem taki po platformie X krążył taki mało cenzuralny wierszyk na temat tych, którzy obstawiają, że prawdopodobieństwo czegoś wynosi 40%, to znaczy, że tak na dobrą sprawę to nie wiedzą, ale coś muszą powiedzieć. Ale to rzeczywiście trudno jest prognozować.
3: Ale ja zostawiam 60%. Wie pan, to
2: przepraszam.
3: To jest poważna sprawa.
2: To co innego, rzeczywiście.
3: Wie pan, ja znam jeszcze jeden z moich znajomych z uporem mówił, że prawdopodobieństwo jest bardzo wysokie i wynosi 50%. No bo jest wysokie, nieprawda? No, a że to jest rzut monetą, no to wie pan.
2: No wie pan co, to jest rozmowa na zupełnie inną audycję, ale rzeczywiście zależy o jakim wydarzeniu mówimy, jeżeli chodzi o to prawdopodobieństwo 50%. Panie Piotrze, wracając do wydarzeń rynkowych. Myślę, że koniecznie powinniśmy omówić jednak tę część obligacyjną. Myśmy zresztą już ten temat poruszali, że kwestia wybuchu wojny dla wielu krajów na całym świecie spowodowała istotny problem związany ze wzrostem kosztów obsługi zadłużenia. W tym tygodniu polskie obligacje 10-letnie przekroczyły granicę 6%, jeżeli chodzi o rentowności. To było we wtorek i w środę. Jeżeli chodzi o obligacje amerykańskie 10-letnie, to przekroczyły w tych samych dniach poziom 4,65, 30-letnie poziom 5,15. Więc no, ten dług jest tani, rentowności wysokie, tak to tam chodzi. I no, robi się z tego problem, a największy problem mają te kraje, które mają tę relację długu do PKB największy, chociażby Japonia. Nie wiem, czy to może być jakiś początek większych problemów, pana zdaniem?
3: No to jest tak, bo w Japonii te długoterminowe, 20-letnie na przykład były na poziomie rekordu wszechczasów rentowności. Ja tak. W tej chwili nie powiem ile dokładnie, ale ma pan rację, wszystkie one w tym tygodniu, wszystkie te
2: 30-letnie japońskie 4,20 w poniedziałek.
3: No właśnie. 30-letnie amerykańskie w tym tygodniu sięgały prawie 5,20 i to było najwyżej od Lehman Brothers, czyli od powiedzmy 19 lat. No naprawdę robiło to wrażenie. I teraz jest pytanie podstawowe, które ja znajduję niby odpowiedź, ale tylko niby. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy się nad tym zastanawiają w tej chwili. Czy to z nami po zawarciu jakiegoś porozumienia, bo ono w końcu zostanie zawarte, no cudów nie ma. Czy to z nami zostanie, to znaczy te wysokie, zawyżone rentowności, oczywiście po chwilowym padnięciu tych rentowności, bo to jest oczywiste. Cena ropy w dół, rentowności w dół, wszyscy się cieszą. Ale czy później to nie wróci znowu do wysokich poziomów pod hasłem, słuchajcie, to hasło się pojawia periodycznie, wie pan, we wrześniu tamtego roku to było, teraz to jest hasło pod nazwą politycy. Zadłużacie wszystkie kraje w sposób potworny i w ogóle się tym nie przejmujecie.
2: No wie pan co, akurat jeżeli chodzi o Europę, to nie powiedziałbym, że tu jest takie odpięcie zupełnie wszelkich hamulców, ale w Japonii było to narzędzie polityki gospodarczej od czasów Shinzo Abe.
3: Tak, ale Japonia tutaj w tej sprawie naprawdę nie ma się czego bać. Oni mają zadłużenie tam ponad chyba 250% do PKB, więc horrendalne. W normalnym kraju to by oznaczało, że to jest bankructwo, totalne bankructwo. Ale tam 95% tego długu jest w Japonii, tak. A jeszcze większość z tego 95% jest w rękach banku japońskim. I w rękach obywateli. W związku z tym oni się po prostu tego nie boją. A dla nas, Polska na szczęście na razie jest w gronie tych mniej zadłużonych. Ja wiem, że to brzmi źle, jeżeli czyta się, że 2 biliony długu przekroczyliśmy. Ale tak czy owak jesteśmy w gronie tych mniej zadłużonych państw europejskich. W tym roku będziemy mieli podobno 67-68%. Mówię tak, jak Eurostat to liczy, nie tak jak my. A w porównaniu do takiej Francji 100-kilkanaście procent, czy Włoch 138%, no to my jesteśmy tacy oszczędni, że nie wiem.
2: Mm-hmm. Ja w kwestii długu publicznego to mogę państwa zaprosić na środowy wieczór w Radiu 357 po godzinie 21:00. Będę miał przyjemność poprowadzić plac na Rozdrożu w tym temacie. Natomiast jeżeli chodzi o rynki, to wracając do tego wątku takiej lekkiej schizofrenii, to rynek ropy, bo jego nie omawialiśmy, raczej wierzy w to, że jednak będzie jakieś porozumienie, patrząc na to, co się dzieje.
3: Licho wie pan?
2: Ale jesteśmy jednak poniżej 100 dolarów.
3: Ja wiem, ale ja obserwowałem wczoraj sesję, wczorajszą na rynku ropy i to było tak, spadek, potem w środku dnia plus 3%, bo Khamenei, czyli ten wódz religijny irański powiedział, że nie da ruszyć nawet, żeby uran ten wzbogacony z Iranu zabrać. Rozumie pan? Potem zaczęły się informacje o tym, że porozumienie jest blisko, cena ropy znowu spadła. Dzisiaj raz spada, raz rośnie. Przed naszą rozmową drożała o 1,5%.
2: Tak, a potem
3: naprawdę
2: spadła.
3: Nikt nie wie w tej chwili, na czym stoimy, bo te informacje z wielu źródeł dochodzące są niby optymistyczne, ale za chwilę się dochodzą do wniosku, że niby optymistyczne, ale do porozumienia jest daleko. Ja naprawdę nie wiem, w którym momencie jesteśmy. Oprócz tego, że Stany Zjednoczone, i to przede wszystkim Stany Zjednoczone, bardzo chcą to mieć z głowy.
2: Panie Piotrze, bardzo dziękuję. To były dobre notowania w Radiu 357. Ja mam
3: dziękuję
2: tylko taką
3: bardzo
2: cichą nadzieję, że będziemy w przyszłości rozmawiać na przykład o takich mało istotnych rzeczach, jak fundamenty gospodarki, inflacja, czy ty PMI.
3: Byłoby miło.
2: Byłoby fajnie. A kończę jeszcze miłym akcentem, bo cena kakao poniżej 3800 dolarów za tonę, czyli dobre informacje na koniec. Dziękujemy bardzo. Piotr Kuczyński, do inwestycji.
3: Dziękuję
2: Excelion i Paweł Sołtys.

0: 22 dzień maja, piątek po 17. Radio 357, popołudniówka 357 do 19, 510 357 357, czekamy. Wiadomości w naszym serwisie. Aleksandra Rzeczek.
1: Groźny pożar na toruńskim poligonie. Z ogniem walczy ponad 20 zastępów straży pożarnej i 2 samoloty gaśnicze. Pożar objął kilka hektarów lasów, ale powierzchnia działań gaśniczych jest wielokrotnie większa. Kłęby dymu widać z daleka. Sama operacja jest dość trudna, mówi Aleksandra Starowicz ze straży pożarnej w Toruniu.
2: Z informacji lasów państwowych, które nas tutaj wspomagają z powietrza dromaderami i helikopterem, pali się około 3 hektarów lasów, przy tym to jest taki teren trudno też dla nas dostępny.
1: Ogień nie jest jeszcze opanowany, ale powierzchnia pożaru się nie powiększa. Ognisk jest bardzo dużo. Nie ma informacji o możliwych osobach poszkodowanych. Burmistrz Zakopanego zapowiada, że tamtejszy urząd będzie odmawiał transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Łukasz Filipowicz podkreśla, że nowe przepisy nie zmieniają konstytucji. Przypomnijmy, dziś w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie ministra cyfryzacji, które przewiduje różne formy aktu małżeństwa w zależności od tego, kto zawarł związek. Kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta lub mężczyzna i mężczyzna. Rozporządzenie zacznie obowiązywać po 3 miesiącach od ogłoszenia. Szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnia, że nie ma żadnych wyjątków, nie trzeba czekać na wyroki sądów i każda jednopłciowa para, która zawarła związek małżeński za granicą, będzie mogła dokonać transkrypcji w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Więcej na ten temat w tej godzinie w popołudniówce. A w serwisie coraz mniej Polaków w Wielkiej Brytanii. Nasi rodacy coraz liczniej wracają do kraju, ale wyspy opuszcza także coraz więcej rodowitych Brytyjczyków. Nowe dane pokazują, że migracja do Wielkiej Brytanii spadła do najniższego poziomu od czasu Brexitu. Dlaczego i dokąd Polacy oraz Brytyjczycy wyjeżdżają, o tym z Londynu Artur Kieruzal.
3: Brytyjski Urząd Statystyczny poinformował, że do Wielkiej Brytanii przybyło w tym okresie ponad 800 tysięcy osób. Jednocześnie kraj opuściły 642 tysiące ludzi. Ostateczny bilans migracji netto wynosi więc 126 tysięcy osób. Co ciekawe, wyspy opuszcza coraz więcej rodowitych Brytyjczyków, ale też obywateli Unii Europejskiej, w tym Polacy. W badanym okresie Wielką Brytanię opuściło ponad 19 tysięcy naszych rodaków. Przyjechało zaledwie 6 tysięcy. To kolejny rok, w którym więcej Polaków wraca do kraju niż wyjeżdża na wyspy. Eksperci wskazują kilka powodów. Przede wszystkim różnice ekonomiczne między Polską a Wielką Brytanią wyraźnie się zmniejszyły. Coraz więcej osób uważa też, że jakość życia nad Wisłą jest dziś porównywalna, a w niektórych aspektach nawet lepsza niż na wyspach. Londyn, Artur Kieruzal, Radio 357.
1: My też wracamy do kraju. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas ciepłe, słoneczne i suche lato. Z prognoz IMGW wynika, że od czerwca do sierpnia średnia temperatura będzie wyższa niż w poprzednich latach. W prognozach upalne dni i tropikalne noce, mówi klimatolożka z lubelskiego UMCS-u dr Agnieszka Krzyżewska.
4: Może nawet tych fal upałów będzie kilka. Na pewno na to będą się składać dni takie, gdzie jest temperatura powyżej 30 stopni. Zobaczymy jak z nocami, bo niestety tropikalne noce, czyli z temperaturą minimalną, czyli że w nocy temperatura nie spada poniżej 20 stopni, są bardzo, bardzo niekorzystne dla organizmu człowieka.
1: Co warto podkreślić, to na razie tylko prognozy, które mogą się zmienić. Jakie są prognozy na jutro, o tym opowie Państwu pan Kuba, a kolejny serwis o 18.
0: Dobrze, opowiem. Otóż jutro sobota, a w sobotę, proszę Państwa, zachmurzenie małe, umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W rejonie wybrzeża możliwe słabe opady deszczu, ale temperatury rzeczywiście imponujące. Maksymalne od 20, nawet 21 na północnym wschodzie i wschodzie, 23 w centrum, do 26 na krańcach zachodnich. Nieco chłodniej na przykład w rejonie Półwyspu Helskiego, także w Kotlinach Karpackich. To już tam tradycyjnie, tam 17 stopni, w porywach do 19, też przecież nie zimno. A wiatr jutro słaby, okresami głównie na wybrzeżu umiarkowany. Z kierunków północnych na zachodnim wybrzeżu także zachodni.
5: Radio 357.
0: To nasza piosenka dnia.

0: 9,5 minuty po 17. Jak pamiętamy, proszę Państwa, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwo unijne ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte w innym kraju. Na antenie gość, radca prawny, pani Sylwia Różycka-Jaroś. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
0: Ma obowiązek uznać, nawet jeśli prawo tego państwa, w tym przypadku na przykład Polski, nie uznaje takich związków?
1: Dokładnie tak. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym jeszcze dodatkowo zostało to, można powiedzieć, wzmocnione narracją wynikającą z tego, co zrobili obaj ministrowie, przede wszystkim minister administracji spraw wewnętrznych, który podpisał sygnowane wcześniej przez ministra cyfryzacji rozporządzenie. Także pewne sytuacje stają się dla nas, po prostu mówiąc wprost, faktem.
0: No tak, mamy dziś opublikowane rozporządzenie ministra cyfryzacji z kontrasygnatą pozwalające na transkrypcję aktów małżeńskich jednopłciowych. Pozwalające, ale rozumiem, że nie obligujące, prawda?
1: Szanowni Państwo, sytuacja wygląda w ten sposób, że na pewno jakby co do faktu, że państwo polskie w żaden sposób nie jest zobligowane do tego, żeby umożliwić na podstawie tego, o czym pan redaktor przed chwilą powiedział, czyli wyroku TSUE, zawierania związków małżeństw jednopłciowych, to jest rzecz oczywista. Wyrok TSUE obliguje nas do tego, żebyśmy takie małżeństwa, które zostały zawarte na terytorium Unii Europejskiej przez obywateli Unii Europejskiej, zostały uznane, czyli jakby dokonała się tak zwana transkrypcja tych związków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli takie przesłanki będą spełnione, czyli rzeczywiście na terytorium Unii Europejskiej został zawarty akt małżeństwa obywateli Unii Europejskiej i ci obywatele zechcą mieszkać w naszym kraju i taki związek jakby do polskiego porządku prawnego wprowadzić, to w tej sytuacji tutaj już nie ma absolutnie żadnych przeszkód. Jest pewnego rodzaju już na dzień dzisiejszy obligatoryjność uznania tego na podstawie oczywiście właśnie wyroku TSUE i chociażby tego rozporządzenia, o którym dzisiaj mówimy.
0: Wspomniany przeze mnie wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej by zapadł po pytaniu, warto dodać, które skierował do Trybunału nasz Naczelny Sąd Administracyjny, a sprawa dotyczyła pary Polaków, którzy zawarli związek w Berlinie w 2018 roku. Sąd nasz, czyli Naczelny Sąd Administracyjny, nakazał Urzędowi Stanu Cywilnego dokonanie wpisu. Tak jest finał tej sprawy, prawda?
1: Dokładnie tak się to rzeczywiście zadziało i na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, że dzięki temu, że Naczelny Sąd Administracyjny takie pytanie zadał, jakby uzyskaliśmy jednoznaczny wyrok Trybunału w zakresie tego, że takie związki małżeńskie, nawet jeżeli one są jednopłciowe, powinny być uznawane przez polski system prawny.
0: Czym to zatem może skutkować? Tym po prostu, że sądy, jeśli sprawa po odmowie trafi do sądów, a takich par przecież może być bardzo, bardzo dużo, będą wydawały wyroki zgodnie z tym, co orzekł NSA?
1: Tak naprawdę, panie redaktorze, to sytuacja wygląda w ten sposób, że my mamy już w tej chwili jednoznaczną decyzję, że małżeństwo, które zostało zawarte wedle tych zasad i chciałoby dokonać transkrypcji, nie musi iść już do żadnego sądu. Wystarczy, że pójdzie do Urzędu Stanu Cywilnego.
0: No ja rozumiem, ale może się zdarzyć, że Urząd Stanu Cywilnego uzna albo nie, dokona wpisu albo nie.
1: No, biorąc pod uwagę treść tego rozporządzenia, wydaje się, że to jest sytuacja, która byłaby absolutnie niezgodna z tym rozporządzeniem i również obowiązującym już w tej chwili nas prawodawstwem. I tak naprawdę nie byłoby podstaw do tego, żeby takiego wpisu nie dokonać, dlatego że na dzień dzisiejszy sytuacja jest tutaj w mojej ocenie jednoznaczna. Taka para, która spełnia kryteria dotyczące związku nawet jednopłciowego, ale zawartego w ramach naszej wspólnoty Unii Europejskiej, ma prawo do tego, żeby bez jakichkolwiek dodatkowych czynności w postaci wyroku na dzień dzisiejszy dokonać takiej transkrypcji. I z takiej informacji, która jest przekazywana przez ministerstwa, jednoznacznie wynika, że tutaj nie będzie żadnych wątpliwości ze strony właśnie urzędników w różnych poszczególnych urzędach stanu cywilnego, prawnego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, żeby dokonywać tych czynności związanych z transkrypcją.
0: Czy po transkrypcji, pani mecenas, akt małżeński zawarty w innym państwie będzie miał, ma taką samą moc, co akt zawarty w polskim urzędzie, niezależnie od tego, czy ten akt małżeński dotyczy osób tej samej płci, czy różnej płci?
1: Drodzy Państwo, sytuacja jest taka, że każdy obywatel Unii Europejskiej na terytorium Unii Europejskiej powinien funkcjonować na podobnych zasadach. I tutaj oczywiście są pewne naczelne zasady, między innymi związane z poszanowaniem naszego życia rodzinnego i pewnej ciągłości. Czyli jeżeli tacy obywatele, no jak możemy odwołać się do tego przykładu, który pan tutaj wskazał, a więc obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy byli obywatelami Unii Europejskiej i są, zawarli związek na terytorium Niemiec, to w tej sytuacji tutaj jakby mają prawo do tego, żeby w pełni realizować wszystkie prawa, ale również obowiązki wynikające z faktu, że są małżonkami. Czyli... Dlatego co do zasady nie powinniśmy absolutnie przyjmować jakiejkolwiek formuły, no ja powiem wprost, dyskryminującej małżeństwa tylko i wyłącznie ze względu na to, że jedno małżeństwo jest parą jednopłciową, a drugie małżeństwo jest parą różnopłciową.
0: Rozumiem, czyli rekapitulując, parą jednopłciowym po zawarciu małżeństwa i transkrypcji przysługuje prawo do na przykład wspólnego rozliczania się podatkowego, prawo do pochówku, czy też prawo do informacji o zdrowiu i stanowią, co przecież ważne, istotne, pierwszą grupę spadkową, tak?
1: Tak, dokładnie tak. I ja przyjmuję absolutnie właśnie taką interpretację prawa. Oczywiście, drodzy Państwo, to nie jest tak, że my wszystko już wiemy i że mamy już, prawda, w ciągu dosłownie chwili ustaloną jednoznaczną sytuację w kontekście oczywiście wszystkich praw i obowiązków. Natomiast na dzień dzisiejszy, jeżeli byśmy rzeczywiście uczciwie spojrzeli na regulacje prawne, chociażby i prawa unijnego, ale również, drodzy Państwo, nasze rodzime regulacje, to nie ma tutaj różnicowania, na przykład jeśli chodzi o rozliczania tutaj podatku, czy właśnie o kwestie zdrowotne, o których pan mówił, na małżonków różnej płci i tej samej płci. Zresztą, szanowni państwo, już jakby gdzieś w przestrzeni publicznej pojawiły się pewnego rodzaju komunikaty ze strony administracji skarbowej i ze strony właśnie tutaj Narodowego Funduszu Zdrowia, które wskazują na to, że absolutnie takie prawa, z racji tego, że mówimy o małżonkach, będą respektowane.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, za wyjaśnienia. Radca prawny Sylwia Różycka-Jaroś. Dobrego popołudnia, dobrego wieczoru.
1: Dziękuję również. Wszystkiego dobrego.
0: 17 minut po 17. Radio 357.

0: To była Maria Carey. Panie Tadeuszu, dobry wieczór, halo.
1: Dobry wieczór, dzień dobry panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
1: W nawiązaniu do rozmowy, którą pan przed chwilą przeprowadził, zabrakło mi jednego pytania, bo pięknie pan pytał o wspólnotę, o wspólne rozliczanie. Ja przepraszam, w lesie biegam trochę, zadyszany jestem.
0: No słyszę,
1: a
0: tak.
1: A co z adopcją dzieci?
0: Na temat adopcji nie byłoby mowy i na ten temat ani NSA, ani Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej się nie wypowiadał. Ale pewnie ten wątek, jakże ważny, zapewne wróci. 21 minut po 17. Pozdrawiam pana, panie Tadeuszu. Pani profesor Katarzyna Kuśnińska z nami w studiu.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam. Właśnie, bo tu kotary zasłonięte.
2: Ale
0: tam...
2: dzień, jaki piękny.
0: A tam dzień w pełni, tak?
2: Tak, piękny.
0: Pan Tomasz napisał, by w Ukrainie jest miasteczko o nazwie Berdyczów. Wiem, że jest z nim związane jakieś przysłowie, ale niestety nic o nim nie wiem. Czy mogę prosić o parę słów na temat Berdyczowa?
2: No Berdyczów to jest miasto w zachodniej Ukrainie, tutaj już blisko po granicy z Polską, w okolicach Żytomierza. I należało ono do Wielkiego Księstwa Litewskiego, a potem no, już do II Rzeczypospolitej, znaczy do Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dzisiaj to jest miasto bardzo mało znane, ale jeszcze do II wojny światowej to był taki... miasto porównywane do Paryża. Było centrum wszystkiego. Centrum
0: poważne,
2: życia...
0: Poważne miasto.
2: Tak, centrum życia towarzyskiego, handlowego. Tam była... był wielki węzeł kolejowy, jak na tamte czasy oczywiście. I na przykład w XIX-wiecznych wspomnieniach Aleksandra Jełowieckiego czytamy, że byłem też i w Berdyczowie, bo jakżeż nie widzieć tego miasta, co jak Kijów w czasie kontraktów, tak w czasie czterech jarmarków swoich jest zbiegowiskiem ukraińskiej, podolskiej i wołyńskiej szlachty. Tego miasta, co leży w środku ziem ruskich i całą Ruś jakby ożywia. Jak tylko ważniejsza jakaś kupiecka albo pilna robota, tak do Berdyczowa. Jak tylko jaki ważniejszy sprawunek, do Berdyczowa. Berdyczów każdemu wygodny, każdemu po drodze. Stąd przysłowie, pisuj do mnie na Berdyczów.
0: To i pewnie panu Tomkowi chodziło, Tomaszowi, o to właśnie powiedzenie, pisz na Berdyczów. No miało to pewien sens, bo jeżeli to był taki pępek świata, ten Berdyczów, i wszyscy tam bywali albo się wybierali.
2: Mm-hmm. A no szczególnie to, kupcy z różnych części
0: prawda? No
2: tutaj.
0: To istniało domniemanie, że listy dotrze.
2: Tak, i było, Berdyczów był jednym chyba, nie wiem, czy jedynym z niewielu miast w

0: Rzeczypospolitej, które miało przywilej organizowania aż 10 jarmarków w roku. A, no i wiadomo, że tam kupcy przede wszystkim się wybierali i, no i właśnie to było tak, że no właśnie ta Poczta Berdyczowska była jedynym pewnym miejscem dostarczenia i właściwie odbierania listów. Bo każdy szanujący się kupiec raz, nie wiem, na 2 miesiące pojawiał się w Berdyczowie, a więc ludzie mieli pewność, że jak napiszą właśnie na postrestaunt w Berdyczowie do tego pana, kupca, no to prędzej czy później, w gorszym wypadku za 2-3 miesiące trafią do adresata. No wiemy, że wtedy komunikacja międzyludzka trochę inaczej wyglądała niż teraz.
1: No tak, pisz na Berdyczów, używało się tego w takim sensie dosłownym, prawda?
0: Tak, to znaczy, tak, ten kto adresował listy właśnie na Berdyczów był pewien, że ta przesyłka dotrze i po prostu ludzie często mówili, no tak, dobrze, pisz do mnie na Berdyczów.
1: Tak,
0: to po prostu dosłownie.
1: A współcześnie, bo ja żyłem w takim przekonaniu, pani profesor, że to powiedzenie pisz na Berdyczów jest raczej takie prześmiewcze, typu możesz sobie pisać w ogóle i na Berdyczów i do innego miasta. Pisz na Berdyczów, czyli wiadomo, że ani nie jestem zainteresowany tym pisaniem, ani tą treścią, ani tym listem i że wiadomo, że nigdy tego nie odbiorę.
0: Coś w tym jest, chociaż to od razu powiem, że takie współczesne, prawdę mówiąc, no już w ogóle ta fraza wychodzi z użycia, ale jeśli ktoś jej jeszcze używa, to taki, w takim znaczeniu powinno być odczep się, daj mi spokój. I tutaj właśnie to jest to, o czym pan powiedział. A to się wzięło stąd, że no, czasami tacy kupcy chcieli się opędzić od namolnych jakichś interesantów, no i mówił, dobra, tak żeby spławić kogoś, dobrze, pisz na Berdyczów, no a to czy ja odbiorę, czy nie, to już inna sprawa. W każdym razie właśnie takie pisz na Berdyczów, to jest tyle, co odczep się, daj mi spokój, nie zawracaj mi głowy. No właśnie, a też powiem, że często się słyszy, że słyszy, czy właśnie bardziej w tekstach prasowych, czy publicystycznych można to znaleźć, że ktoś to interpretuje jako, że na przykład poczta gdzieś tam nie działa. No to piszcie na Berdyczów, to i tak tutaj, to oczywiście jest błędne, to znaczy w sensie takim, to w ogóle nie ma odniesienia do poczty, tylko właśnie do tego, co pan powiedział tutaj, do odczep się. Tylko oczywiście nie chodzi już tutaj o zwykłe pisanie, no tylko o, czy dosłowne pisanie, tylko w ogóle o jakiś rodzaj aktywności nakierowany na tę osobę, do której się
1: bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że pan Tomasz usatysfakcjonowany odpowiedzią, wyjaśnieniem. To co, żegnamy się?
0: Żegnamy się ładną piosenką. Ale pana zażyłam.
1: Jasnowidz, czy co?
2: Par précaution, on a beau mettre des croisières.

0: zasa. Tymczasem dodzwonił się do nas pan Jarosław. Panie Jarosławie, witam. Dzień dobry, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Jarosław, patrząc od samego początku, zyskałem pół minuty dodatkowo.
0: Mhm. Bardzo proszę, tak, naturalnie.
1: Dziękuję.
0: Bardzo proszę.
1: Dziękuję bardzo. Otóż chciałbym wrócić do rozmowy z panią mecenas, bo tak, jesteśmy w pierwszej fazie, fazie ślubu i rejestracji na gruncie polskim. A co będzie, jeżeli ta para będzie chciała się rozejść? No jest dobrze, to jest z górki, teraz pod górkę. Kto rzeknie rozwód czy separację w takim razie?
0: No,
1: mają być do polskiego sądu, czy wracają do Berlina?
0: Nie, wydaje mi się, per analogiam, żeby logika wskazywała na to, że o rozwodzie orzeknie sąd w Polsce. Zobaczymy, pani...
1: Jeszcze jedno pytanko.
0: Tak, tak, bardzo proszę, oczywiście.
1: No bo teraz, jeżeli przy okazji rozwodu może dojść do orzeczenia alimentów, bo jednej ze stron może się pogorszyć status materialny, to ten sam sąd, który będzie orzekał rozwód czy separację, rozumiem, że orzeknie również alimenty.
0: Nie jestem tego aż taki pewien. Przypomnę tylko, że mój gość, pani mecenas Sylwia Różycka-Jaroś, przedstawiła swoją opinię prawną, no, opartą na pewnej logice, a poczekajmy, proszę państwa, jaka będzie praktyka. Zdaje się, że jeszcze na ten sam temat pan Paweł. Panie Pawle, witam. Dzień dobry, halo.
2: Dzień dobry, królu.
0: Dzień dobry, witam pana.
2: Wie pan co, ja tak sobie pomyślałem, że mamy trochę taki hicz od historii, bo jakiś czas temu to padł, parę ładnych lat temu było, jak to prawa strona polskiej polityki przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego de facto, najpierw de jure, a później de facto, zaostrzyła polskie przepisy antyaborcyjne,
0: tak.
2: No i teraz powiedziałbym, podejrzewam, tam się piana wylewa z ust na temat tego, co się w tej chwili dzieje w temacie małżeństw. No a my w tej chwili de jure, a za chwilę pewnie de facto znowu, doprowadzimy do stanu, kiedy w Polsce, no oprócz jednego aktu, to znaczy to, że pary homoseksualne nie będą mogły jakby tego związku zawrzeć przed polskim USC, no to pojedzie do sąsiedniego Berlina, czy tam Czech, bo we Włoszech, w Czechach chyba też to jest dopuszczalne.
0: Tak.
2: No i będą mieli te śluby i tak naprawdę nabędą wszelkich praw, których sobie by życzyli w polskim prawie, więc troszkę mi się chce śmiać, bo i powiem, że trochę mi nie żal prawicy, bo trochę zginęli od własnej broni. Także cieszę się, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam pana, no tak faktycznie to może wyglądać. 510-357-357. 28 minut do 18, czas najwyższy na... Na wiadomości sportowe oczywiście Tomasz Gorazdowski.
3: Trener Pep Guardiola odchodzi po sezonie z Manchesteru City, poinformował klub i sam szkoleniowiec. Dziś Hiszpan przemówił do kibiców klubu.
4: When I arrived, my first interview was with Noel Gallagher.
5: Welcome to Manchester.
6: Thank you so much.
4: I walk out thinking, okay, Noel is here, this will be fun. And what a time we have had together. Don't ask me the reasons I'm leaving. There is no reason. But deep inside, I know it's my time. Nothing is eternal. If it was, it would be here. Eternal will be the feeling, the people, the memories, the love I have for my Manchester City. Love you all.
3: Piękny czas mieliśmy razem. Nie pytajcie mnie, czemu odchodzę. Nie ma powodu. Odchodzę, bo poczułem, że już czas. Nic nie jest wieczne. Wieczne będzie uczucie, jakie mam do tego miejsca, do klubu, do was. Słynny hiszpański szkoleniowiec, a wcześniej znakomity piłkarz, pracował z The Citizens 10 lat. Z piłkarzami tego klubu zdobył 20 tytułów. 6 razy Mistrzostwo Anglii, 3 razy Puchar Anglii, wygrał Ligę Mistrzów, zdobył Super Puchar UEFA. To tylko te najważniejsze trofea. W innym klubie z Manchesteru, od kiedy do City nie przyszedł Guardiola słynniejszym, w United podpisano dziś umowę z Michaelem Carrickiem. Były piłkarz przyszedł jako strażak, zastępca, kiedy działo się bardzo źle i wywindował United do góry tabeli na trzecie miejsce. Mimo braku wielkiego doświadczenia, dają mu szansę. Piłkarza, a obecnie trenera urodzonego obok Newcastle, zrozumieć trudniej niż Guardiolę.
7: Seeing smiles on faces and the lads playing good football and thriving and expressing themselves, you know, to be a part of that and try and lead that and create that in a certain direction is very satisfying.
3: kiedy widzę uśmiechy na twarzach, kiedy zawodnicy grają dobrą piłkę, kiedy widzę, że wszystko idzie w odpowiednim kierunku, kiedy czuję, że jestem tego częścią i nadaję kierunek, to jest naprawdę satysfakcjonujące. Kiedy Michael Carrick przyszedł do United, drużyna zajmowała 7 miejsce w tabeli, a zakończy sezon na 3 pozycji, czym zapewniła sobie powrót do Ligi Mistrzów. Pod wodzą Carricka United z 16 spotkań wygrał 11 i doznał tylko 2 porażek. Argentyński trener Marcelo Bielsa zapowiedział, że po tegorocznych Mistrzostwach Świata opuści piłkarską reprezentację Urugwaju, którą prowadzi od maja 2023 roku. Trener ma już 70 lat, może po prostu emerytura, a może nowe wyzwania. No a w kraju? Lech Poznań zostaje ze swoim trenerem. Ogłosił to dziś dyrektor sportowy klubu Tomasz Rząsa.
5: Podpisaliśmy 2-letnią umowę z trenerem Nilsem Frederiksenem. Dla nas, dla klubu, w kontekście przede wszystkim tych 2 mijających sezonów, a także tego nadchodzącego, jest to dla nas niezmiernie ważny krok w kierunku stabilizacji, w kierunku rozwoju sportowego i w kierunku kontynuacji naszych procesów zachodzących, sportowych zachodzących w klubie.
3: Przechodzimy do spraw pozapiłkarskich. Wniosek opozycji o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Polskiego Komitetu Olimpijskiego, którego jedynym punktem merytorycznym ma być odwołanie prezesa PKOL, nie był dziś procedowany na zarządzie. Będąca u władzy frakcja zablokowała ten wniosek, zostanie on złożony inną drogą, a prezes Piesiewicz ciągle jest prezesem. Od 11 jechali treningowo w rajdzie Skandynawii. Dziś rajd oficjalnie wystartuje od próby Bratebaken, która łączy w sobie cechy tradycyjnego odcinka leśnego z sekcją super OS-ową o charakterze Mickey Mouse. Tym razem z Danielem Dymurskim zamiast Szymona Gospodarczyka pojedzie Mikołaj Marczyk.
6: Rozpoczynamy rajd Skandynawii, czyli drugą rundę Mistrzostw Europy. Po 10 miesiącach wracamy na nawierzchnię Szutrową. Byliśmy już tutaj w zeszłym roku i 2 lata temu. Trasy charakteryzują się dużą ilością szczytów, szybkimi, długimi zakrętami. Zawsze wyzwaniem tutaj jest znalezienie odpowiedniej przyczepności. Mam nadzieję, że pokażemy tutaj dobrą formę sportową i wykorzystamy przede wszystkim doświadczenie z ostatnich 2 sezonów. Trafimy w okno ustawień rajdówki, bo tutaj to, jak samochód się prowadzi, jaką ma przyczepność, jest kluczem do dobrego wyniku w rajdzie.
3: 65 osób zostało zatrzymanych po zamieszkach, do których doszło wczoraj wieczorem w Paryżu z udziałem kibiców Nice przed dzisiejszym finałem piłkarskiego Pucharu Francji. 6 osób zostało rannych, w tym 1 ciężko. A w weekend? Piłkarska ekstraklasa. Ostatnia kolejka. Poznamy zespoły grające w pucharach i spadkowiczów. Tylko jeden mecz będzie rozgrywany praktycznie o nic. W Poznaniu Lech, mistrz Polski, zmierzy się z 8 w tabeli Wisłą Płock, a poza Polską Robert Lewandowski rozegra jutro pożegnalne spotkanie w barwach Barcelony. Na wyjeździe z Walencją, w Niemczech i w Anglii odbędą się finałowe mecze o Puchar Kraju, a niepokonany na zawodowym ringu ukraiński pięściarz Aleksander Usyk w sobotę pod piramidami w Gizie w Egipcie będzie bronił pasa mistrza świata WBC w wadze ciężkiej, a jego rywalem będzie były holenderski kickbokser Rico Verhoevenem.
8: Radio 357.

0: To Earth, Wind and Fire. Ciekawostka, proszę państwa, w Indiach powstała karaluchowa partia ludowa. W ciągu tylko 5 dni do tej partii zapisało się ponad 400 tysięcy ludzi, a wszystko to ponoć z powodu wypowiedzi prezesa indyjskiego Sądu Najwyższego. I o tym Tomasz Jeleński.
1: Sędzia Suri Kant raczył obrazić młodych ludzi z pokolenia Z, nazywając ich leniami. Młodzi ludzie są jak karaluchy, nie mają żadnej pracy, długo nigdzie nie mogą zagrzać miejsca. Niektórzy z nich siedzą w mediach społecznościowych, inni zostają aktywistami tychże mediów. Cały dzień skrolują ekrany swoich smartfonów. I w reakcji na te słowa 30-letni Abhijit Dibke powołał do życia karaluchową partię ludową. Bracia chcą nas potraktować kapciem, jak karalucha, a my jako karaluchowa partia ludowa będziemy czynić dobro wszystkim, i młodym, i starym, bo system nie szanuje młodzieży. Bo na całym świecie system niespecjalnie dba o młodzież.
2: Jakby myśleli, to nie robiliby tego, co robią teraz. To, co dzieje się teraz w całym świecie.
1: A jak to wygląda na naszym krajowym podwórku?
3: My się nie udzielamy.
4: Ja się nie interesuję polityką, nie oglądam tego nawet, więc ja się totalnie nie orientuję.
2: Nie wiem, nie jestem aż taka młoda.
5: Wie pan co, ja to tak polityką średnio się interesuję, ja to na razie nie mam prawa nawet głosu.
1: Bo młodzi mają dość politycznej mowy trawy z telewizji i stąd biorą się często radykalne pomysły.
3: No, młodzież jest bardzo podatna na różne skrajności polityczne.
6: Wszystko tobie, ukochana ziemia twoje.
7: Dalej to już nie pamiętam.
8: Klęty, powstań ludu ziemi, powstańcie, których dręczy głód.
1: Jak to mówią, widmo komunizmu wciąż krąży po Europie.
9: Filipik, pobiedzie socjalizmu!
1: To był wiecznie żywy towarzysz Lenin. A jak hinduski pomysł sprawdziłby się u nas?
3: Jest to jakiś pomysł na przyszłość.
4: No, myślę, że może coś takiego, mogłoby coś takiego powstać.
1: Każda władza powinna interesować się problemami młodych. Nawet tych, co jeszcze nie mają prawa głosu.
10: Muszą się interesować, a my jesteśmy przyszłością tego państwa.
1: I czy u nas powstanie jakaś karalusza partia?
10: Tak, tak, ja jestem taka buntownicza właśnie. Ja walczę o moje prawo, więc tak, też się zgadzam, że ja też bym się dołączyła na pewno. Moja partia, no nie wiem. Jeszcze trzeba nad tym się zastanowić. Partia Młodych Karaluchów. O, to tak ładnie brzmi.
1: I wtedy można by śmiało strawestować pewną złotą myśl z czasów już minionych. Młode karaluchy wszystkich stron świata, łączcie się.
0: Jesteśmy przyszłością tego państwa, by dobrze powiedziane. Ciekawe, czy by politycy to wiedzą i biorą sobie to do serca. O nowej partii Tomasz Jeleński. Ja się

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie 2026. 12 minut do 18:00. By w studiu pani redaktor Wioletta Myszkowska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A zatem przed nami to się...
3: To się nie wydarzyło.
1: A no właśnie, dziś porozmawiamy między innymi o dronach na Litwie, by dotarło do nas sporo doniesień o dronach, które naruszyły przestrzeń powietrzną państw bałtyckich. Byłoby również sporo fałszywych informacji. Jakiego typu?
2: Och, no to były przeróżne informacje, które oskarżały, tak mówiąc wprost, i to się nie wydarzyło, że to był atak ukraińskich dronów na obiekty cywilne.
1: Naprawdę?
2: Ale to...
1: Ktoś napisał, że celowy, przemyślany, tak?
2: Celowy, przemyślany. Nawet wideo było do tego dorzucone, które pokazywało owy rzekomy atak, ale o tym za chwilę. Ja tylko przypomnę, że Litwa to jedno, ale jeszcze w tym tygodniu przecież myśliwiec na to zestrzelił w Estonii drona, który, no jak powiedział Hanno Pevkur, czyli prawdopodobnie pochodził z Ukrainy, no i zabłądził w drodze do Rosji. Ogłoszono też alarm dronowy na Litwie. Tutaj też przypomnę, że uruchomiono misję NATO Air Policing, w ramach której zamknięto lotnisko, wstrzymano transport publiczny, do schronów udali się przedstawiciele władz. No brzmiało poważnie, alarm nie trwał długo.
4: Labą dieną visiems, tai šiandien turėjom neramias dvi valandas. Prasidėjo mūsų šitie visi įvykiai, gavus signalą pirmą iš mūsų Latvijos kolegų, dėl to, kad Daugpilio regione buvo paskelbtas geltonas oro pavojus.
2: I to fragment konferencji prasowej i wystąpienia Vidmantasa Vitkauskasa, szefa Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wspomina w nim o dwóch godzinach pełnych niepokoju, o okolicznościach, o tym, że wcześniej otrzymano sygnał o obiekcie, który nadlatuje od strony Łotwy. No i w takich sytuacjach służby oczywiście badają każdy przypadek. Sprawdzane jest, jakiej produkcji są drony, skąd przyleciały, dlaczego przyleciały. No i w części przypadków to są ukraińskie drony, do czego zresztą strona ukraińska się przyznaje. Ale służby raczej tutaj wykluczają takie celowe ataki i badają inne możliwości. Na przykład, że bezzałogowce zabłądziły w wyniku zakłócania nawigacji przez stronę rosyjską. Możliwości są, a to wszystko w czasie nasilonych ataków dronowych przeprowadzanych przez Ukrainę na terytoria Rosji w obwodzie leningradzkim. I pan,
1: nie,
2: panie
1: tylko
2: Kubo?
1: Tak, możliwości, ale to są celowe działania. Zresztą nawet nasi słuchacze przekazują relacje tego, o tym świadczące. Na wschodniej naszej granicy bardzo sygnał GPS-u jest zakłócany. Podobne kłopoty z lokalizacją swoich jednostek mają żeglarze, rybacy. To dotyczy wszystkich. No i jest to oczywiście efekt działań prawdopodobnie służb rosyjskich.
2: No tak, no to wszystko się zgadza. To też można powiedzieć, że tak Rosja tłumaczy w momencie, kiedy wyłącza internet w Moskwie na przykład, czy Petersburgu, że to jest właśnie po to, żeby zakłócać tę łączność dronów.
1: Tak,
2: dokładnie. No jest to po prostu cel, w którym obronny z ich strony. No ale z perspektywy celów dezinformacji to naprawdę nie ma znaczenia, co się wydarzyło tak realnie. Nie ma też znaczenia, czy drony były rosyjskie, czy ukraińskie. No tutaj propaganda kremlowska zawsze jest w stanie opowiedzieć nieprawdziwą historię, taką z korzyścią dla siebie, niezależnie od tego, co się wydarzyło. No i przejrzałam analizy litewskich, łotewskich, estońskich fact-checkerów. No i mam kilka przykładów z wcześniejszych incydentów dronowych w krajach bałtyckich. One docierają też do polskiej przestrzeni informacyjnej w jakimś stopniu, dlatego chciałam o nich państwu opowiedzieć. Wiemy na przykład, że od kilku tygodni na kanałach prorosyjskich promowana jest taka narracja, że kraje bałtyckie oficjalnie zezwoliły Ukrainie na przeprowadzenie ataków na Rosję z jej przestrzeni powietrznej. No i w niektórych postach jest to wręcz komentowane tak, że no wciągnięto je w wojnę z Rosją, więc w razie czego Rosja by miała pretekst. Dokładnie, tak? No ale to nie jest prawda. Ta takiego oświadczenia nie było. Jak pisze estoński serwis Delfi, wprost przeciwnie. Łotewskie Ministerstwo Obrony napisało, że Łotwa, to jest cytat, Łotwa, podobnie jak Litwa i Estonia, nie bierze udziału w planowaniu ani przeprowadzaniu ukraińskich kontrataków przeciwko Rosji. Koniec cytatu. I to jest taka ogólna narracja, no ale są jeszcze konkretne przykłady. Z początku marca z Łotwy, gdzie rozbiły się dwa drony. Jeden z nich uderzył w skład paliwa. Tutaj akurat chodziło o puste pojemniki. Tymczasem na rosyjskich kanałach, na Telegramie, takich naprawdę dużych, one mają czasem kilka milionów odbiorców, rozpowszechniano taką wersję zdarzeń, że uderzyły one w infrastrukturę cywilną, w dom i w pociąg, i to się nie wydarzyło. I z tym pociągiem to jest bardzo ciekawa sprawa, bo serwis łotewski Rebaltica napisał, że Łotysze dostali komunikat ostrzegawczy oczywiście o obcych dronach w przestrzeni powietrznej około 4 rano, a nagranie płonącego pociągu z podpisem, że to efekt ataku dronowego, można było zobaczyć na jednej z platform mediów społecznościowych kilka godzin wcześniej. No i tutaj pytanie... Co się stało? Jak pan myśli, panie Kubo?
1: Nie mam pojęcia. Ktoś może...
2: Za wcześnie wysłał informację? Może tak? No ja jeszcze podsunę jedno wyjaśnienie.
1: No może zabrakło koordynacji, to prawda, tak.
2: Mogło tak być, ale jeszcze wskazówką może być film, bo film, na którym widać ów płonący pociąg, to jest autentyczne nagranie i dotyczy prawdziwego wydarzenia, które nastąpiło kilka dni wcześniej. No tutaj chodziło po prostu o pożar pociągu pasażerskiego. Nic się nikomu nie stało. Wypadek nie miał nic wspólnego z dronami. No ale właśnie na kilku rosyjskich kanałach wykorzystano ten film w fałszywym kontekście. No i zadawano takie pytania. Zastanawiano się już nad tym, czy zostanie uruchomiony artykuł 5 Paktu Północnoatlantyckiego przeciwko Ukrainie.
1: Użyła pani takiego słowa, które, przyznam, mnie zmroziło. Pretekst. I tak sobie pomyślałem... że to nieważne, co się wydarzyło, bo pretekst nie musi być prawdą. Że przypomnę chociażby z historii poprzedzającej historię, poprzedzającą wybuch II wojny światowej, czyli atak na radiostację gliwicką. To są niebezpieczne sytuacje.
2: Niebezpieczne sytuacje, aczkolwiek ja tutaj absolutnie nie staram się państwa straszyć, bo one czasem no, są, jak widzimy przykład Ukrainy, to parę z tych narracji takich, które podbudowały później oderwanie Ługańska i Doniecka, no to one były wcześniej, pojawiały się. I dlatego tutaj na przykład Komisja Europejska, czy w ogóle rządy bardzo dbają o to, żeby w komunikacji było to dementi, żeby w komunikacji było to powiedziane, że nie ma takiej zgody na używanie przez Ukrainę przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich, na przykład.
1: To, co jest pewnym plusem, jak sądzę, wynikającym z tych sytuacji, które pani opisuje, to jest to, że wszyscy i dziennikarze, i społeczności uczą się pewnej ostrożności, weryfikacji pytań, szukania odpowiedzi i pewnej ostrożności z oceną tego, co czytają, co widzą.
2: Tak jest i do tego też zachęcamy, żeby szukać tych wiarygodnych informacji na temat szczególnie właśnie ataków, sytuacji, w których możemy się poczuć zagrożeni.
1: Bardzo dziękujemy. To się nie wydarzyło. Wioletta Myszkowska.

0: 22 maja, mamy piątek, 18. Radio 357, popołudniówka do 19, 510, 357, 357. Czas na wiadomości. Aleksandra Rzeczek.
1: Nasi słuchacze też się w tej sprawie wypowiadają w popołudniówce. Polacy są podzieleni w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. 45% ankietowanych przez CBOS na zlecenie Polskiej Agencji Prasowej uważa, że to krok w dobrą stronę. Dokładnie taki sam jest odsetek osób przeciwnego zdania, wynika z badania CBOS. Transkrypcje częściej popierają kobiety, ponad połowa pytanych i co trzeci badany mężczyzna. Jeszcze dziś ma zostać ogłoszony projekt porozumienia USA i Iranu, który zakłada natychmiastowe zawieszenie broni i gwarancję wolności żeglugi w cieśninie Ormuz i Zatoce Omańskiej, poinformowała saudyjska telewizja Al Arabiya. W projekcie znajduje się też zapowiedź utworzenia wspólnego mechanizmu monitorowania, wdrażania i rozwiązywania sporów. Jednak jest nowy przypadek zakażenia hantawirusem. Holenderskie władze potwierdziły go u członka załogi statku MV Hondius. Poinformował o tym dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus. Zaapelował także do innych państw, aby obserwowały osoby, które mogły mieć kontakt z wirusem. Przypomnijmy, niebawem do Polski ma wrócić kapitan wycieczkowca. Jest zdrowy, a trzykrotne testy wykazały, że nie ma objawów zakażenia. Najpierw trafi do Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, a później na kwarantannę do domu. Okres wylęgania choroby to 42 dni. Lublin, kolejnym dużym miastem z nocną prohibicją, zacznie obowiązywać wieczorem. I tak, od dziś do końca roku alkoholu nie będzie można kupić od 23 do 6 rano, a od stycznia zakaz będzie obowiązywać już od godziny 22, mówi rzeczniczka prezydenta Justyna Guszcz.
2: Nowe przepisy dotyczą wyłącznie sklepów. Ograniczenia nie obejmują działalności barów ani innych lokali gastronomicznych, w których alkohol spożywany jest na miejscu.
1: W Lublinie blisko 600 sklepów ma koncesję na sprzedaż alkoholu. Influencer Piotr Hanke, czyli Łatwogang, 2 godziny temu ruszył rowerem w trasę z Zakopanego do Gdańska. Z powrotem też zamierza wrócić na rowerze. Wspiera w ten sposób zbiórkę na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Samo oglądanie transmisji to już forma wsparcia.
3: Siemanko, siemanko, miłego dzionka.
1: Tak było dosłownie przed chwilą. 18-metrowy katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jednostka jest wyposażona m.in. w pojazd podwodny, system nawigacji podwodnej i dźwig pokładowy. Teraz prowadzenie pomiarów na morzu będzie prostsze i bezpieczniejsze niż do tej pory, gdy korzystano z pontonowej motorówki, tłumaczy kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski.
4: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
1: Katamaran otrzymał imię Cumulus, które nawiązuje do nazwy chmury zwiastującej dobrą pogodę. A na koniec w serwisie Japonia, gdzie rozpoczęło się już gorące lato, temperatura daje się we znaki tak Japończykom, jak i turystom. Tymczasem dla alergików to wyczekiwany moment wytchnienia, bo w Japonii wiosenne pylenie to nie tylko problem zdrowotny, ale wręcz narodowy kryzys. Szacuje się, że na katar sienny cierpi tam już ponad 40% społeczeństwa. Co ciekawe, źródła problemu sięgają decyzji podjętych ponad 70 lat temu. Opowie o nich nasza korespondentka z Tokio, Dominika Giordano.
5: W Japonii wszyscy w maskach i pociągający nosem? Tak, ale często nie z powodu przeziębienia, tylko alergii. Wiosną kraj dosłownie tonie w pyle cedrów japońskich. To efekt decyzji z lat 50., kiedy po wojnie masowo sadzono te drzewa, by dostarczyć drewna do odbudowy kraju. Dziś są już dojrzałe i produkują ogromne ilości pyłku. Skutki odczuwa niemal połowa społeczeństwa, a gospodarka traci miliardy jenów dziennie przez spadek wydajności pracy. Rząd zapowiada wycinkę części lasów i sadzenie odmian niskopyłkowych, ale eksperci ostrzegają, naprawa tego błędu potrwa dekady, a przez zmiany klimatu sezon alergiczny staje się coraz dłuższy. Z Tokio dla Radia 357, Dominika Giordano.
1: Ta relacja kończy dzisiejsze serwisy Radia 357. Spokojnego weekendu.
0: Jutro mamy sobotę i w ciągu dnia będzie zachmurzenie małe, umiarkowane, czasem wzrastające do dużego. W rejonie wybrzeża możliwe słabe opady deszczu, ale chyba tylko tam. Temperatura wysoka, 20-21 na północnym wschodzie i wschodzie, 23 w centrum, 26 na krańcach zachodnich, jedynie chłodniej w rejonie Półwyspu Helskiego. Tam 17-18 stopni. Wiatr będzie jutro słaby. Głównie na wybrzeżu umiarkowany, z kierunków północnych na zachodnim wybrzeżu także wiatr zachodni. 5 minut niebawem po 18.
6: Radio 357. 357.
0: To płyta tygodnia Halo, co jest grane, Darii ze Śląska i piosenka Wariatka.

0: To była Daria ze Śląska z płyty tygodnia popołudniówka 357, 9 minut po godzinie 18. Za chwilę na naszej antenie reportaż Artura Gawła. Był symbolem regionu, a stał się intruzem. Niedźwiedź brunatny, przez wielu nazywany królem Bieszczad, budzi grozę wśród miejscowych i turystów. Zaczęło się od tragedii i śmiertelnego ataku drapieżnika na mieszkankę gminy Zagórz. Później słyszeliśmy o notorycznym pojawianiu się niedźwiedzi pod domami i szkołami. Jedni twierdzą, że te dzikie zwierzęta przestały bać się ludzi i trzeba zredukować ich populację. Drudzy, że trzeba dać im spokój, a odłowione muszą zostać tylko pojedyncze osobniki. Przed nami reporter Artura Gawła. Strach ma oczy niedźwiedzia.
1: Przednia łapa i tu tylna łapa.
2: No nie, to jest mniejszy, to jest około
1: 12,5-13 cm, także to jest młodociany niedźwiedź. Może być dorosła samica też tej wielkości.
2: Wycofujemy się.
1: Tak, no powoli sobie stąd pójdziemy. Nie będziemy.
2: One też raz słyszą, prawda?
1: No, to zależy, no trudno powiedzieć, w jakie odległości są, no ale myślę, że tak w promieniu do... Jest duża szansa, że są już w promieniu do 500 metrów.
3: Bieszczady i Podkarpacie od zawsze kojarzyły się z dziką przyrodą i zwierzętami. Symbolem tego regionu jest niedźwiedź. Obok żubra, władca lasu. Jednak miś z etykiet i koszulek różni się od tego, którego coraz częściej można spotkać nie w lesie, a pod domami. Wie o tym doskonale biolog Wojciech Śmietana, z którym wybrałem się na wycieczkę do lasu w poszukiwaniu tropów tych zwierząt. Z panem Wojtkiem jakoś bezpieczniej.
1: To jest takie zgrupowanie tych drzew uszkodzonych. No ale niedźwiedzie, no widzieliśmy świeże tropy. To jest kilkaset metrów stąd. Tu były aktywne też, także tutaj są w okolicy gdzieś.
2: Ale nas
1: gdzieś. Jakbyśmy tutaj tak więcej pochodzili, to mielibyśmy szansę zarobić jakiegoś guza od niedźwiedzia.
2: Tu mamy jodłę taką świeżo obdartą.
1: Zjada łyko, zdziera je z drzewa, zlizuje. W tym przypadku chyba bardziej lizał. No, są ślady też takie dłutowate. To drzewo. Nie był za bardzo jeszcze łykiem zainteresowany, bo chyba jeszcze nie ma soku w tym drzewie.
3: Pan Wojtek przyjechał w Bieszczady wiele lat temu. Kocha przyrodę, ale stara się myśleć trzeźwo. Dzikie zwierzęta wchodzą bowiem do wsi i miast i wcale nie jest to ich wina. Poza tym Bieszczady przez lata bardzo się zmieniły.
1: Miłość bywa ślepa, dlatego tu trafiłem. Lubiłem kontakt z przyrodą. Być w naturze, być wśród drzew. I tak sobie już w dzieciństwie myślałem, jak tutaj wykombinować, żeby pracować w takich warunkach. No to jest kilka opcji. Można zostać leśnikiem na przykład, można, nie wiem, jakiś inny zawód. Ja sobie wymyśliłem, że zostanę biologiem. Co lubiłem w Bieszczadach? To w Bieszczadach lubiłem tą dzikość, taką trochę niedostępność. W tych czasach, kiedy ja tutaj przyjeżdżałem, początkowo, prawda, czy ty w ogóle jak się tutaj przyniosłem, no to Bieszczady to były takie, no... Jedno z najdzikszych, jeśli nie najdziksze miejsce, prawda, w Polsce. Natomiast no, w tej chwili widzę przez te kilkadziesiąt lat już, bo 38 lat w sumie prowadzę tutaj badania, to widzę, jak się Bieszczady zmieniają.
4: Teraz już wszystko zaczęło zarastać. Jest sobie widoczne. Bo jeszcze...
1: Mamy miejsce dla znacznie większej populacji. Nawet 3, a nawet 4-krotnie większej. Tylko że problem jest taki, że jeżeli weźmiemy pod uwagę nie pojemność środowiskową, ale pojemność społeczną, to w tej chwili można powiedzieć, że nie ma miejsca nawet dla 100 niedźwiedzi, bo akceptacja dla niedźwiedzia tak spadła. No, nawet 50 niedźwiedzi dla wielu lokalnych mieszkańców to byłoby za dużo. Chociaż oni wierzą w to, że mamy tych niedźwiedzi 400 czy nawet więcej, bo pan Henio z Wypału mówił, że mamy 1520.
5: Ja myślę, że ona jest z ludźmi przyzwyczajona i ona nie zaatakuje, bo ona ludzi już tak jakby zna.
1: Nie,
5: bo nie wiem, czy to jest
1: te niedźwiedzie, które chodzą po wsiach, które są już...
5: To one nie atakują.
1: One są przyzwyczajone do bliskiej obecności ludzi.
5: No i one nie atakują
1: jak
5: ludzi.
1: Jak się człowiek pojawi blisko, to one się nie czują zagrożone.
6: jesteśmy w lesie i całe życie pracujemy w lesie. Ja pracuję w lesie, no moje siostry może mniej tak aktywnie w lesie, ale moja siostra Edyta, która zginęła, od 10-15 lat bardzo aktywnie pracowała w lesie. Sadziła las, pielęgnowała las, zbierała jagody, zbierała grzyby, zbierała poroże. No i to tak się stało, że ją ten las zabrał niestety.
3: Kilka tygodni temu doszło do tragedii. Panią Edytę, która szukała w lesie poroża, śmiertelnie zaatakował niedźwiedź. Kobieta nie miała szans w starciu z drapieżnikiem. Na miejscu już później pojawił się jej brat, Paweł.
6: Dzisiaj przy ataku niedźwiedzia pracujemy tu z kolegą, zabijemy tu niedźwiedź i oni, wie pan co, nie wiedzą co zrobić. No, najlepsza jest modlitwa. Byłem na miejscu zdarzenia, byłem z kolegą, kolega przyleciał, ja nie miałem siły, bo wie pan co, adrenalina tak by mnie działała mocno, że dopiero po chwili mnie puściło, jak zobaczyłem siostrę bardzo skierowaną przez tego niedźwiedzia. Oni, wie pan co, pół godziny zastanawiali się, czy wydać policji zezwolenie na użycie ostrej amunicji. Co ludzie tam byli, myśmy byli, był tam syn ofiary. Wie pan co, no to jest coś nienormalne.
3: Niedźwiedzie były widziane także we wsi Morochów. Mieszkańcy nie kryją obaw, bo wiele z nich zauważono na polach uprawnych.
7: Na pole nie wyjdę. Ja mam pole tu na górze, nie wyjdę, bo się boję. Kiedyś tu był, tutaj koło tego, na tym brzegu, też zięć wyszedł na papierosa wieczorem, było gdzieś w 9:30. Stał tu na brzegu. Tam co też jednego tam grodził tam na bydło i też wyskoczył z jakiegoś tam młodnika, ale ten gościu uciekł na auto i odjechał.
1: Jeżeli idziemy drogą czy szlakiem turystycznym, to w zasadzie ryzyko czy szansa na spotkanie niedźwiedzia są minimalne. Zwłaszcza jeżeli idziemy w godzinach dziennych. Inaczej się sytuacja ma w godzinach nocnych. Jeżeli już musimy wejść poza drogę leśną, poza szlak turystyczny, czyli idziemy, nie wiem, na grzyby na przykład, no to nie wchodźmy do lasu, kiedy pada deszcz, kiedy wieje silny wiatr, bo zwierzęta w tym czasie w ciągu dnia odpoczywają, po prostu śpią i możemy wręcz znaleźć się nagle w ich pobliżu. I niedźwiedzie, przynajmniej niektóre osobniki, reagują w takiej sytuacji agresją defensywną, czyli obronną. One czują się zagrożone w ich głowach po prostu. Tak po prostu już mają i atakują w tym momencie. No i taki atak niedźwiedzia na człowieka może mieć fatalne skutki. Bardzo często też się zdarza tak zwany atak pozorowany, kiedy niedźwiedź na nas szarżuje i w ostatniej chwili zmienia kierunek. Chce po prostu nas przestraszyć. Wtedy trzeba, nie wolno uciekać, trzeba się powoli wycofywać z takiego miejsca.
3: Tragiczny w skutkach atak niedźwiedzia wydarzył się w gminie Bukowsko. Sprawa ta poruszyła mieszkańców i wójta Marka Bańkowskiego. Okazuje się, że na dzikie zwierzęta w tym rejonie natknąć się jest bardzo łatwo.
8: Jest bardzo duże poruszenie wśród społeczności lokalnej i muszę tutaj powiedzieć, że wzburzenie i strach mieszkańców rozsiał się na całe Podkarpacie Południowe. Patrząc na ilość niedźwiedzi, to dochodzimy tutaj lokalnie do takich wniosków, że jednak jest już za mała powierzchnia i za mała jak gdyby baza pokarmowa dla tej ilości niedźwiedzi. Ja osobiście i moi koledzy samorządowcy zostaliśmy jakby wrzuceni do worka i nazwani mordercami zwierząt, pięknych drapieżników. My, szanowni państwo, absolutnie

0: Problem niedźwiedzi dotarł też do rządzących i okazało się, że tym razem działanie było nadzwyczaj szybkie. Zadzwoniłem więc do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie po konkrety. Jej rzecznik, Łukasz Lis, powiedział mi, co czeka problematyczne osobniki.
1: W ramach projektu ma powstać grupa, ona się tworzy, na razie mam 5 osób, ma być 12, zlokalizowana w dwóch miejscowościach takich newralgicznych, gdzie problemy niedźwiedziowe są największe, a więc Cisna i Polańczyk. Zadanie takiej grupy to odłów tych problemowych osobników, planujemy teraz 18 odłowić, zaobrażowanie, śledzenie ich aktywności, w przypadku zbliżania się pod zabudowę, płoszenie. Tutaj takim istotnym elementem tej całej procedury jest to, aby ci ludzie, którzy pracują w tej grupie, mogli płoszyć przy użyciu broni gładkolufowej z nabojami gumowymi.
2: Jest sobie widoczny, bo jeszcze tydzień temu było niewiele liści. W związku z tym można było takie miejsce dojrzeć z dużej odległości.
3: Ludzie w większości, ale nie tutaj ci mieszkańcy lokalnie, ale mieszkańcy dużych miast najczęściej, są przeciwko zabijaniu zwierząt. W związku z tym ten problem próbuje się rozwiązać metodami nieletalnymi, czyli poprzez odstraszanie tych niedźwiedzi. No i zobaczymy, jakie to przyniesie efekty. To nie jest tak, że ten strach nie ma jakiegoś uzasadnienia, bo mamy problem z niedźwiedziami, które nauczyły się żerować na odpadkach z naszych stołów wyrzucanych na kompostowniki, a czasami wprost w krzaki. Mamy kilka osobników takich konfliktowych. Konfliktowych to są niedźwiedzie, które podchodzą blisko zabudowań. To są niedźwiedzie, które utraciły przynajmniej częściowo lęk przed człowiekiem, w związku z tym są aktywne również w ciągu dnia. Są przez ludzi widywane, a jest kilka wręcz osobników, które nie tylko podchodzą pod zabudowania, ale wręcz włamują się do zabudowań gospodarskich w pobliżu zamieszkałych budynków. A niedźwiedź jest raz, że jest łakomczuchem, dwa, to jest jeszcze uparciuchem i nawet jeżeli zostanie spłoszony z takiego miejsca, to on wróci. Jeżeli jest to samica, to później uczy tego takiego samego zachowania młode, które przychodzą i właśnie żerują na takich odpadkach. Jednocześnie populacja zwiększa swój zasięg występowania. Nie jest to wzrost bardzo szybki, jest to wzrost stosunkowo powolny, no ale jednak cały czas postępujący. W związku z tym ten obszar konfliktu się zaczyna powiększać. Mamy ten problem głównie właśnie w Solinie, głównie w Cisnej, no i w tej chwili również w gminie Zagórz i on będzie się, że tak powiem, poszerzał.
4: Te fanaberie, wie pan co, z gumowymi kulami. Ja nie wiem, czego się nie słucha ludzi, z którymi, którzy mają kontakt. Pan jest duży chłop, więc większy jak ja. To jest pan taki odważny, że na 15 metrów, bo tak to działa. Tak to działa, na 15 metrów, na otwartym terenie. Ma pan odwagę przywalić temu niedźwiedziowi?
5: Nie.
4: To są żarty, nie? Co się to robi, nie? Żarty. To niestety ci decydenci, którzy wymyślają te cuda, związane z turystyką i z pseudoekologią, bo oni pojęcia nie mają ekologii, to tak się stało. Czyli teraz niech dziękują sami sobie. Co jest piękne? Nie ma nic piękniejszego. Jest ten las wspaniały, piękny, który powinien być dla nas. Nie odwrotnie. Lasy nie powinniśmy się bać. To nie, że my hejtujemy, my nie chcemy niedźwiedzi. Pewnie, że my chcemy. My żyjemy z tymi niedźwiedziami. Cały czas. Proszę pana, to nie jest głupie gadanie jakichś tam gości, ekologów, pseudoekologów, bo myśmy tych niedźwiedzi, z tymi niedźwiedziami żyjemy już, wie pan co, 20 lat.
6: To był reportaż Artura Gawła. Strach ma oczy niedźwiedzia. 24 minuty niebawem po 18:00.

0: To Aaron Tesser. Panie Damianie, słyszymy się? Dzień dobry.
1: Słyszymy się, panie Kubo. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Chciałem krótko zabrać głos w sprawie reportażu. Po pierwsze, padło stwierdzenie ze strony pana samorządowca, niedźwiedź morderca. Wiem, że słuchacze na pewno to wyłapali. Śmiać się chce na takie stwierdzenia. A druga sprawa, wspomniane było w materiale...
0: Ale przyzna pan, że to nie jest jakieś specjalne odkrycie, bo powszechnie raczej wiadomo, że niedźwiedź jest z natury drapieżnikiem, prawda?
1: No, pan, panie Kubo, jest erudytą i pan takie rzeczy wie, ale niekoniecznie samorządowcy muszą takie rzeczy wiedzieć. Druga sprawa, padła w materiale informacja o tym, że niedźwiedzie żywią się odpadkami, które ludzie wyrzucają. I tutaj cytat z materiału, nieraz w krzaki. No więc... No, mówimy o strzelaniu do niedźwiedzi, kiedy no, społeczeństwo, ludzie mieszkający tam, no przecież polega to na edukacji, polega to na tłumaczeniu, jakie zachowania zwabiają niedźwiedzie, jakie zachowania sprawiają, że niedźwiedzie tam się cały czas pojawiają. No jakby słuchacze też na pewno to wyłapali, no trudno to komentować w jakiś inny sposób niż... To zresztą każdy sobie na pewno wyrobił opinię. Ja tylko powiem na koniec, że jutro jadę w Bieszczady, jestem tam regularnie i no cóż, no mam nadzieję, że pozostaną takie, jakie są. Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego, by do miast, miasteczek, wsi zaprosiliśmy nie tylko niedźwiedzie swoim często nieodpowiedzialnym zachowaniem, ale również dzikim. 29 minut po 18. Kierow, kierow.

0: John Fogerty i Jerry Lee Lewis w popołudniówce 357. Dziś nietypowo o pogodzie, bo może nie będę przedstawiał Państwu, ani nikt nie przedstawi Państwu prognozy, ale o bardzo ciekawym zjawisku z pogodą oczywiście związanym. Pan Tomasz Machowski jest moim gościem, polscy łowcy burz. Dzień dobry, witam, kłaniam się Panu.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Wczoraj w kilku regionach Polski rozgościły się burze, dziś dzień spokojniejszy, ale burze powrócą w niedzielę, przynajmniej takie są prognozy na południu kraju. No, piątek był pogodny, słoneczny, słabe opady jedynie na północnym wschodzie i bardzo ciepło. Dziś temperatura na poziomie 20 nawet kilku stopni. Nie było warunków do tworzenia się burz. A kiedy tworzy się burza? Kiedy nagle ciepłe powietrze, wilgotne, takie mokre, wędruje do góry? Tak to się zaczyna?
1: Dokładnie tak. Musi być dużo ciepłego, właśnie zasobnego wilgoć powietrza, które po prostu pod wpływem prądów wstępujących tworzą na początku niegroźne chmury cumulus, potem cumulus congestus, mediocris, aż do chmury cumulonimbus, i on potrafi przy sprzyjających warunkach dać już wyładowania. I o burzy mówimy wtedy, kiedy właśnie z takiej chmury są wyładowania atmosferyczne. Jeśli nie ma wyładowań, to wtedy po prostu mamy do czynienia ze zwykłymi przelotnymi opadami.
0: Wiem, że...
1: Jeszcze jest...
0: Tak, bardzo proszę.
1: I wtedy te burze, które powstają po prostu z takiego powietrza rozgrzanego, wilgotnego, które zalega nad dłuższy czas nad jakimś terenem, one po prostu są tak zwanymi burzami wewnątrzmasowymi i one zazwyczaj są dość krótkie, czasami owszem bardzo intensywne, potrafią przynieść ulewne, wręcz czasem nawalne opady deszczu, gradu, chwilowe porywy wiatru silne, natomiast takim bardziej w Polsce bezpiecznym zjawiskiem są burze frontowe, czyli wtedy, kiedy takie powietrze właśnie wilgotne, ciepłe, zasobne, wilgoć nadciera powietrze chłodne, wtedy następuje kontrast termiczny na terenie kraju i to gorące powietrze jest wypychane właśnie przez ten front i wtedy tworzą się długotrwałe, niebezpieczne burze, które mogą przejść przez cały kraj nawet.
0: Pamiętam z dzieciństwa, jak dziadek uczył mnie obliczania, jak daleko jesteśmy od burzy. No wiadomo, że dźwięk rozchodzi się z prędkością 340 metrów na sekundę, czyli odliczając na przykład sekundy między błyskiem a grzmotem, można obliczyć, jak daleko jest burza, czy jest to jednak metoda bardzo zawodna?
1: Nie, no jak najbardziej można to obliczyć, tak jak pan już wspomniał, właśnie z taką samą zasadą, jak pan tutaj mówił. Natomiast problem polega na czymś innym, że jeśli mamy tą burzę i ona powiedzmy strzela od nas 10 kilometrów, powiedzmy, czy tam 15 już ten czas sugeruje na to, to zdarzają się takie wyładowania, które po prostu mogą nagle wyskoczyć jakby dalej poza tą chmurą. Poza tą chmurę i tak może ta burza jakby, piorun może uderzyć blisko nas wtedy, pomimo że chmura jest daleko, to zdarzają się takie pojedyncze wyładowania, które mogą występować jakby sporo dalej od tego rdzenia burzowego, od tej chmury burzowej.
0: No,
1: dlatego jak już słyszymy po prostu wyładowania z dalsza, no to już należy jak najszybciej szukać bezpiecznego schronienia, a nie po prostu czekać, aż ona będzie nad nami, no bo ponieważ ten piorun może na przykład wcześniej uderzyć, szczególnie w górach. Na przykład jak ostatnio mieliśmy ten nieszczęśliwy wypadek na Giewoncie, no to tam jest szczególnie niebezpieczne, no bo burza może być na przykład na Słowacji, tam nawet nie tak strasznie blisko masywu Tatr, a i tak mogą się zdarzyć takie wyładowania, które dosięgną po prostu szczyty.
0: Boi się pan burz, czy też strachu nie ma, raczej fascynacja, choć pewnie respekt pan czuje?
1: Czy powiem tak, jako dziecko bardzo bałem się burz, można powiedzieć, chowałem się nawet w łazience, no ale po pewnym czasie zacząłem się po prostu interesować, dlaczego się tego boję. No i zacząłem oglądać jakieś, nie wiem, filmy, były takie na National Geographic, różnego rodzaju takie cykle o burzach, o tornadach. No potem jak już chodziłem do szkoły, zacząłem trochę czytać, poszukiwać informacji na ten temat. No i z biegiem czasu właśnie ze strachu przerodziło się to, można powiedzieć, w pasję taką dość znaczną. No i nawet na studiach miałem takie momenty, że podczas wykładów no nie potrafiłem usiedzieć na wykładzie, tylko wychodziłem, jak słyszałem burzę.
0: przeżył pan taką burzę nieprawdopodobną, niesamowitą, taką, że dech panu zaparło, a wiadomo, że nie jedną burzę pan widział?
1: Szczerze powiedziawszy, nie miałem jeszcze okazji zobaczenia tornada. W Polsce jest to bardzo rzadkie zjawisko, dlatego aż takiej burzy, żeby jakoś tak strasznie się bać czy coś, to nie miałem. Natomiast zdarzały się jakieś bliskie uderzenia pioruna w odległości tam 100 metrów czy 150, które jak najbardziej podnosiło adrenalinę, aż występowały ciarki. Natomiast w Polsce te burze są na szczęście mniej aktywne niż na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Afryce.
0: Pięknych burz panu życzę i przede wszystkim bezpiecznych. Dziękuję za rozmowę.
1: Samo dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Tomasz Machowski, polscy łowcy burz. A tu Radio 357.

0: To był Morgan Luna. A za chwilę redaktor Marta Kula i zapewne coś z wielkiej płyty. Dzień dobry, pani redaktor.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dziś przypomnę jedną z czterech najważniejszych płyt Jacoba Colliera. A to dlatego, że Jacob Collier dopiero co został okrzyknięty doktorem honoris causa na dwóch bardzo ważnych amerykańskich uczelniach: Berklee College of Music i New York University. Wydarzyło się to w maju w uznaniu oczywiście jego niesamowitych osiągnięć naukowo-artystycznych i chciałabym uczcić tę kwestię w cyklu z Wielkiej Płyty, przypominając, za co tak bardzo Jacoba Colliera cenimy. Każdy wielki artysta musi mieć jakieś swoje opus magnum. W przypadku Jacoba Colliera jest to seria Jesse, czteropłytowy koncept album opowiadający o przeróżnych ludzkich emocjach i o tym, jak te emocje zmieniają się. Jacob Collier ubrał to w taką koncepcję zmieniających się pór dnia. Poranek majestatyczny, pełen przestrzeni, koncept na płytę nagraną z Metropol Orchest. Później Jesse Volume 2, płyta, która w swoim założeniu miała być bardziej intymna, akustyczna, polegająca na spotkaniu z innymi muzykami i różnymi muzycznymi gatunkami. Trzecia płyta, Wieczór, Noc, Jesse Volume 3 i elektronika, R&B, rytmy taneczne, hip-hop. Dużo się tam dzieje na tej płycie, jest gęsta i intensywna. No i w końcu wielki finał, Jesse Volume 4, płyta, która podsumowuje to przedsięwzięcie, na której Jacob Collier śpiewa z chórem tysięcy głosów jego słuchaczy, jego odbiorców, którzy dosłali mu swoje nagrania. Fascynujący czteropłytowe wielkie osiągnięcie Jacoba. My sięgniemy po moją ulubioną z tych czterech płyt, czyli Jesse Volume 2, tę taką najbardziej piosenkową. Oto jej fragment.

0: Może nawet nazbyt nastrojowo się zrobiło. Krzysztof Tubilewicz za to w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Ogłoszenie będzie?
1: Ogłoszenie, bo cały czas w mocy jest nasz konkurs, mój i kolegi Michała Bisiorka. Konkurs wokół naszego cyklu Oddech Płytki, czyli państwo udzielają odpowiedzi na pytanie i spotykamy się w tym przypadku 24 czerwca w naszym studiu B. Ono się w ogóle ciągle zmienia. Kolorków przybywa, mebli nowych.
0: Bo ładnieje.
1: Ładnieje, ale najważniejsze będzie to, co najładniejsze będzie płynęło z głośników.
0: Usiądzie na przykład jeszcze dodatkowo redaktor Fusiarz, to już w ogóle jest pięknie.
1: No ja nie wiem, czy to wytrzyma taki poziom ładny, czy to już... No, to
0: urody, tak?
1: Zaryzykujemy i zapraszamy oczywiście kolegę, jak tam już z elektrowni wróci. A chodzi o płytę zespołu The Smiths. Panie Kubo, z tym zespołem...
0: Absolutnie. Pamiętam lata 80. i taką fascynację zespołem The Smiths i zespołem The Cure, bo tak jakoś to
1: obok siebie
0: u mnie
1: troszeczkę
0: szło w parze, tak.
1: No to płyta The Queen Is Dead będzie w czerwcu obchodziła swoje 40 urodziny, 40 rocznica wydania. No i żebyśmy sobie posłuchali w naszym gronie, to jest tak 10 pojedynczych miejsc do wygrania, a trzeba odpowiedzieć, no chyba jeszcze nie było tak tendencyjnego pytania. Który utwór z płyty The Queen Is Dead jest najpiękniejszy i dlaczego? To jest There's a Light That Never Goes Out i pomyślałem sobie, że możemy państwa teraz uraczyć.
0: No łatwo nie jest z pytaniem. Bardzo dziękuję. Szczegółowe informacje dotyczące...
1: Konkursy radio357.pl i tam państwo znajdą okładkę z daleka zachęcającą i tam można wypełnić formularz. Do 7 czerwca trwa ten konkurs.
0: Bardzo dziękujemy.

0: 7 minut do 19. Za chwilę, jak zwykle o tej porze, felieton o winie. Tomasz Prangę-Barczyński.
1: Idąc na zeszłoroczną gwiazdkową imprezę firmową, zapomniałem okularów. Bufet, jak przystało na pismo o tematyce winiarskiej, obfitował w różnego rodzaju butelki. W niedowidzące oczy rzuciła mi się jedna. Riesling od lubianego producenta z Rheingau. Spróbowałem. Wino było smaczne, choć nieco słodkawe i niezwykle lekkie. Miało wszak cechy odmianowe, które są dla mnie bardzo atrakcyjne. Świeżą owocowość, cytrusową kwasowość, a nawet subtelny posmak mineralny. Gdy po pewnym czasie wróciłem po dolewkę, postanowiłem przyjrzeć się dokładniej etykiecie i ze zdziwieniem stwierdziłem, że butelka zawiera wino bezalkoholowe. Zacząłem zastanawiać się, czy siła sugestii sprawiłaby, że po kilku kieliszkach poczułbym szum za uszami. Ważniejsze jednak było poczucie, że wreszcie piję z pewną przyjemnością produkt kwalifikowany jako wino bezalkoholowe. Żadna z wcześniejszych prób nie sprawiła mi najmniejszej nawet frajdy. Abstrahując od smaku, nie odpowiada mi także nieekologiczny sposób wytwarzania napojów tego rodzaju. Nie dość bowiem, że najpierw trzeba wino normalne zrobić, a to samo w sobie jest procesem energochłonnym i wymagającym wielkich ilości wody, potem poddaje się je kolejnemu procesowi technologicznemu, który zazwyczaj znacząco wydłuża ślad węglowy ostatecznego produktu. W przeciwieństwie do nieustająco ulepszanych i moim zdaniem udanie imitujących dziś prawdziwe piw bezalkoholowych, w czasie procesu dealkoholizacji ginie wiele wartościowych i atrakcyjnych aromatów. Ginie też oczywiście sam alkohol, który, czy nam się to podoba, czy nie, tworzy strukturę wina. To dlatego te bezalkoholowe wydają się często wodniste, marnie zbudowane, bez konstrukcji. Aby temu przynajmniej elementarnie zaradzić, producenci decydują się pozostawić w takim napoju mniej lub więcej cukru, zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu nawet gramów na litr. Nie wiem jak Państwu, ale mnie cukier szkodzi. Wziąłem ostatnio udział w degustacji kilku bez i lekko alkoholowych, czyli tzw. no-low, win z Nowej Zelandii. Próbowałem ich w towarzystwie innych amatorów wina. Produkty budziły niemałe emocje, zazwyczaj raczej negatywne u mężczyzn i pozytywne u kobiet. Mnie samemu trudno było odnaleźć w 0% Sauvignon Blanc charakterystyczne cechy odmiany, choć doceniłem ogólną czystość i równowagę napoju. Lepiej wypadły wina czerwone, które miały przynajmniej taniny, nadające zarówno 0%, jak i 6% winu elementarną konstrukcję. Wiele wskazuje na to, że wina bezalkoholowe nie będą tylko przemijającą modą. Jest nadzieja, że będą smaczniejsze, a nawet nie tak bardzo nieekologiczne, o czym przekonywał mnie ostatnio usilnie kolejny winiarz z Niemiec, używający do produkcji swych no-low energii odnawialnej. Nie spodziewam się jednak, by dla prawdziwych miłośników wina produkty takie mogły stać się prawdziwymi, pełnowartościowymi zamiennikami. Sam należę do grupy, która gdy nie może z różnych powodów napić się wina, sięga raczej po wodę. Cieszę się wszakże, że wybór w tej kategorii jest coraz ciekawszy. Wy zdecydujecie sami, choć czy to ze względu na alkohol czy cukier, zachowujcie jak zawsze umiar.
0: Bardzo dziękujemy. Będziemy Tomasz Prangę-Barczyński. Tyle, proszę Państwa, na dziś. Po 19 przeniesiemy się do elektrowni. Tam już panuje napięta atmosfera. Hełmofony na głowie, a panów dwóch. Może dlatego, że w pojedynkę w elektrowni po prostu strach.

0: Partnerem audycji jest Tauron, który buduje świat nowej energii.
1: Dobry wieczór, minęła 19.
2: Radio 357.

0: Zawsze jest taka nutka niepewności. Przyjdą czy nie przyjdą? Przyjdą czy nie przyjdą?
1: Że my?
0: No my to przyjdą, ale...
1: My to przyjdą, ale oni przyjdą.
0: Ale że oni przyjdą czy nie przyjdą?
1: A czy oni są?
0: Przyszli?
1: Dobry wieczór Państwu. Mówimy ze wspaniałego miejsca we Wrocławiu. Jesteśmy w elektrowni wodnej numer 1. Wspaniałe
0: wyjątkowe
1: miejsce w ogóle.
0: Wyjątkowe miejsce.
1: Co to jest historia?
0: I tu są... Teraz będzie suchy żart dosyć.
1: Oho.
0: Oho. Dwie turbiny. No.
1: Mateusz Fusiarz.
0: Nie, to już nie robił. Nie.
1: Wracamy, myślałem, wracamy, że chciałeś.
0: Nie. Są dwie turbiny, ale prowadzący.
1: Też.
0: Tak.
1: Ty jesteś Marcin Łukawski.
0: To ja. Mateusz Fusiarz. Brawa wielkie dla Mateusza.
1: Dobry wieczór.
0: W sprawie tych turbin trochę uprzedzałem Państwa słuchających przy radioodbiornikach, bo mamy taki delikatny szum dźwiękowy. Nie wiem, czy Państwo słyszą. To chyba jest słyszalne, bo tu się cały czas produkuje.
1: Ale nie jest to szum informacyjny,
0: nie,
1: absolutnie.
0: Nie.
1: A co tu się produkuje, przepraszam?
0: Tu się napięcie produkuje.
1: Czujesz to napięcie między nami i słuchaczami?
0: Tak, to prawda.
1: Co tu się dzieje?
0: Jesteśmy naprawdę w wyjątkowym miejscu i stąd dzisiaj 239. okrągłe notowanie listy piosenek Radia 357.
1: Czy wiedziałeś, drogi przyjacielu, że ta elektrownia, także numer 2 też, była zaprojektowana przez Maxa Berga, tego samego, który zaprojektował także halę stulecia tutaj, żeby to się pięknie w ten krajobraz miejski tutaj wkomponowywało.
0: Oczywiście.
1: Myślisz sobie muzeum, a to elektrownia.
0: Oczywiście, że wiedziałem.

0: Jesteśmy nad rzeką, jesteśmy nad Odrą, jesteśmy blisko samego serca Wrocławia. Jest naprawdę przyjemnie, bo jesteśmy i wewnątrz, i na zewnątrz naraz. Ponieważ też nasi słuchacze, patroni są...
1: Podobno nas widzą nawet. Pomachajmy im.
0: Widzą przez déjà vu.
1: I też jest ekran.
0: A jest nie jeden.
1: Ekran. Nie jesteśmy jeden ekran?
0: Ja jak szłąc widziałem, że jesteśmy widzialni z mostu.
1: Podobno cała Tarczyński Arena też ma ten ekran i jest cały stadion wypełniony naszymi słuchaczami.
0: Tak, i robią meksykańską tak falę.
1: Stadion oszalał. Drodzy Państwo, bo jest też lista piosenek 357, jak się okazuje, i mamy 7 utworów do góry, 5 bez zmian, 19 w dół i 4 nowości, więc nie będzie żadnego tam
0: lambadowania.
1: Absolutnie.
0: Nie, nie będzie, ale zobaczymy.
1: Nie.
0: Będą nowości z Wrocławia. Witają Państwo ekipa wrocławska, a w Warszawie...
1: Ekipa warszawska?
0: Ekipa warszawska, czyli Halinka Wachowicz, Tomek Matlingiewicz. Tutaj są z nami...
1: Zosia Winiarska, Ania Markowicz, Adam Matyjek...
0: Mateusz Fusiarz.
1: I Marcin Łukawski, to już mówiliśmy. No i publiczność jest zgromadzona w studio. Jakie jest najdziwniejsze miejsce, w jakim robiłeś listę piosenek?
0: Listę piosenek?
1: Poza tym oczywiście.
0: To ja się zastanowię.
1: Ja robiłem z sauny.
0: A to prawda, robiłem
1: tak,
0: z sauny.
1: Tak.
0: To ja chwilę muszę pomyśleć. Chwileczkę.
1: Ale elektrownia jest na pewno top 3. To jest zdecydowanie coś wyjątkowego. Bo jak spojrzysz w prawo, to widzisz takie zielone. I ono pracuje. Jedno i drugie. Już od wielu lat. Za nie mówił.
0: Bo są guziczki.
1: Nie ruszamy. Nie, pan Jacek mówił, nie ruszamy.
0: Nie dotykać, to prawda.
1: Dużo było dzisiaj w ogóle nie dotykać. A korci, ale nie ruszamy.
0: I rozdzielnia też nie dotykać, pamiętaj. Jest tu wiele różnych rzeczy, o których będziemy Państwu opowiadali w trakcie, bo są pewne zasady, których nie wolno łamać. Trzeba się trzymać.
1: Przeszkolenie BHP przeszedł pan?
0: Przeszedłem.
1: Tak? Wzorowo?
0: Mam kask i nasi patroni wewnątrz też mają kask.
1: Nasze kaski są najwygodniejsze, bo leżą na stole.
0: Mamy zgodę, żeby nie mieć. Na nie manie. No dobrze.
1: I tylko my na świecie całym.
0: Prawda?
1: Prawda.
0: Wyjątkowo.
1: Czy jedziemy z sekcją o mały głos, bo jednak jest lista?
0: Lećmy.
1: Only you do got...

0: Chyba teraz dopiero.
1: Teraz dopiero. Ładnie było.
0: Goldford, Only You Do to jest pierwsza z trzech nowości zaplanowanych w sekcji o mały głos, bo tak się złożyło, że trochę mniej tym razem, bo czasami tak sypnie nowościami tutaj.
1: O, ale było niedawno całkiem tam sporo, z 7-8.
0: Chyba z 7-8 było, ale tutaj się nie śpiewa wtedy, na szczęście.
1: Nie. Dobrze, to mamy za sobą, to było miejsce 50, na miejscu 49, to też jest nowość?
0: To też jest nowość i to jest w ogóle moja propozycja.
1: No brawo!
0: Big Dog.
1: The Last Dinner Party. To zaczynamy grać, aha, to od zera, to proszę grać i śpiewać.

0: Napisał pan Szymon do nas, bo oczywiście można korespondować z nami poprzez adres lista@radio357.pl i wysłał zdjęcie naszej wspaniałej elektrowni, w której teraz jesteśmy. Aleście się tam zbunkrowali, szanowni redaktorzy ochrony, tyle że strach zatrzymać się przed bramą. Zatem najlepsze życzenia z dystansu.
1: Pan Szymon jest tam na moście.
0: Widzisz go?
1: Tak, nie.
0: Poczekaj, wiesz co, bo mamy możliwość spacerowania, więc ja zobaczę, co tam się dzieje.
1: To idź zobacz.
0: Cześć, ja zobaczę.
1: Ty idź, a ja tu będę pilnował, żeby wszystko było dobrze.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Mateusz poszedł.
0: Ej, Marcin, jest 3000 ludzi tutaj teraz.
1: Prawda?
0: Zrobimy hałas? To nie jest hałas, ja nic nie słyszę.
1: No, elegancko. Powiem
0: ci, że tutaj jest taki powiew chłodu.
1: Nad
0: ale
1: wodą.
0: Takiego przyjemnego. To jest Odra. Jest pan Marcin z nami.
1: Wiem. Przywitaliśmy się. Zresztą będziemy się jeszcze witali dzisiaj ze słuchaczami, patronami. Zapraszamy serdecznie. To było miejsce 49. Chyba jednak musimy trochę też polistować.
0: To 48. Bardzo proszę, Tomek.
1: Muse.

0: Muse na 47, nie, 48, na 47 tydzień temu było. Dzisiaj jest na 48. Na 47 jest to, co było na 48 tydzień temu było. Czy ktoś jeszcze nadąża za mną, czy nie?
1: Ja cały czas. Chodzi tylko o to, trochę nie patrzyłem.
0: Że się oba utwory wymieniły miejscami i teraz Muse zamienił się z Kornem, a Korn zamienił się...
1: Z Muse?
0: M.
1: Z Muse'em.
0: Z Muse'em.
1: Tak. Nie, bo wiesz co, ja się trochę zapatrzyłem na naszych słuchaczy, którzy siedzą tutaj w tych kaskach i to jest tak znakomite.
0: Tak. A można było sobie wybrać kolor?
1: O 22 wszyscy na robotę idą.
0: Ale trzeba i tak ma być. Dobra, 47, ale to nie gramy jeszcze.
1: To teraz zagrajmy Korna.
0: Dobrze.
1: Jeszcze słówko do ciebie.
0: Tak.
1: Jak ty znajdujesz takie heavy metalowe historie na liście?
0: Palcem tak sobie jadę.
1: Tak?
0: Jadę.
1: Czyli 47.
0: 47.
1: Policzył. 50, 49, 49.

0: Bardzo melodyjny utwór.
1: No jest to Korn, więc oni słyną z melodii, dobrych tekstów i...
0: melodyjności.
1: I jeszcze raz melodyjności.
0: To było miejsce 47, tydzień temu 48, a na 48 w tym tygodniu jest coś zupełnie innego, co było teraz na 47.
1: Ale teraz jest 46 już.
0: Tak, to słychać ewidentnie, że to już jest coś innego.
1: W ogóle mam wrażenie, że przychodzi do nas dużo maili.
0: A bo ty masz do zegarka twojego przychodzą te maile?
1: Tak.
0: Fajnie.
1: Tak, zaprogramowany tak jest specjalnie. A pan Adam, właśnie pan Adam czytaj napisał,
0: zegarka.
1: To może byśmy teraz powiedzieli?
0: Powiedz.
1: Że to będzie Cigarettes After Sex?
0: Tak. Powiedz.
1: Propozycja od patronów.
0: To będzie to.
1: Ale tytułu teraz nie pamiętam.
0: Na ty.

0: ładne, ale spadające.
1: Tak, Sofian Pamar, Melody Gardot. A Kiss a Kill, minus 7 z 39 na 46, no to taki najboleśniejszy spadek, jeśli chodzi o sekcję o mały głos.
0: Jesteśmy w elektrowni wodnej, gdyby się Państwo jeszcze nie zorientowali, bo być może słuchają nas osoby, które nie słuchały 19. To na samym począteczku mówimy, że jesteśmy w elektrowni we Wrocławiu, elektrownia 1, Wrocław.
1: Tu jest też 2, niedaleko.
0: Tak, nawet tam byłem przed chwilą.
1: No. Markowałeś.
0: Tak.
1: W elektrowni.
0: I są z nami patroni, którzy są w kaskach, bo jest taki wymóg. My możemy bez, bo jesteśmy w słuchawkach.
1: Bo jesteśmy przeszkoleni.
0: I jesteśmy

0: No to tutaj bez zmian, 45 było przed tygodniem, 45 jest teraz, czyli God and the Broken Ribs, Jack White. Który w ogóle przepięknie, nie wiem czy wiesz, pożegnał Stephena Colberta ostatnio, bo Stephen Colbert robił ostatnie swoje late show w CBS, trochę smuteczek, ale Jack White go przepięknie pożegnał. Trochę historia nieciekawa, ale no takie właśnie. Hołdy są przyjemne.
1: To był Jack White, teraz będzie Gentleman, który... To też jest ciekawa historia.
0: Ma teraz koncert w Amsterdamie.
1: Mało tego, narozrabiał trochę, bo ma taką scenę, że nic nie widać.
0: Już trochę przerobili.
1: No właśnie, wiem, musiał trochę przerobić scenę, ponieważ tak hasał, tak pląsał. Miał taki tor do deskorolki trochę, bo tam były górki, dołki. Aha. I osoby, które zapłaciły naprawdę całkiem przyzwoite pieniądze za to, żeby go zobaczyć, nic nie widziały. Więc no, nieprzyjemna sytuacja, ale już będzie poprawione na 44.
0: Być chociaż w tym miejscu i tak nawet pochłonąć tej atmosfery dookoła tych wszystkich rozpalonych fanów.
1: I słyszeć jak tupta po tej scenie tak. Harry Styles, no to jednak robi wrażenie.
0: Dance No More.
1: No bo właśnie to on.

0: Jest wiadomość od pana Marcina. Ja myślę, że ona jest ważna, bo tutaj ludzie usłyszą, to może się ustosunkują do tego. Czy nie można czegoś zrobić, aby tego Jacka White'a do głównego notowania wrzucić? Taki super kawałek, a siedzi i siedzi w tej poczekalni.
1: No można, oczywiście, można, że można.
0: Tylko w końcu musiałby ktoś zagłosować porządnie.
1: Proszę głosować na...
0: Tak jest.
1: Na Harry'ego Stylesa też.
0: No tak, no. Lista małpa radio357.pl. Oczywiście jesteśmy we Wrocławiu, jesteśmy w elektrowni wodnej, ale gdyby państwo mieli ochotę dać znać, gdzie państwo słuchają, nie będąc tutaj, to też jesteśmy radzi takie wiadomości odczytać. Harry Styles, tak jak mówiłem, za chwil kilka rozpocznie swój kolejny koncert podczas rezydencji w Amsterdamie na Johan Cruyff Arena.
1: Sytuacja jest taka, że jesteśmy w elektrowni zaprojektowanej przez...
0: Maxa Berga.
1: Tak,
0: no jasne.
1: Jest.
0: Tego samego, który przecież Hale Stulecia, no.
1: No i teraz jest taka sytuacja, że na naszym profilu instagramowym jest tam taki filmik, jest zapowiedź i uwaga, uwaga, kto napisał do nas?
0: Max Berg?
1: Nie, Hala Stulecia.
0: A, okej, okay. Myślałem, że...
1: Profil Hali Stulecia, serdecznie kłaniamy się i pozdrawiamy, bo jest, że Max Berg.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Bardzo dziękujemy. Proszę zaglądać na nasze media społecznościowe, tam ciekawe rzeczy się dzieją.
0: Bo to jest też istotne, że Max Berg to zewnątrz, ale wewnątrz to już ktoś inny. Ja mam pewne pytania do naszej pierwszej gości.

0: naprawdę.
1: Ale to jeszcze chwilka, o, za kilka minut będziemy sobie rozmawiali. Na razie Harry Styles już dobiega na tej lekcji WF-u. Kto widział teledysk, kto wie, o co chodzi.
0: A wiesz, że mamy rok 2026?
1: Tak.
0: A to jest zespół Europe.
1: Europę się mówi.

0: 2026, a Europę na gitarę, że cały czas dobrze, proszę pana, bardzo dobrze.
1: Jak
0: bardzo
1: myślisz?
0: Myślę, że tak.
1: Nie no, dobry utwór, naprawdę.
0: Sytuacja jest taka jeszcze też, że mamy tutaj taką wiadomość od pani Beaty. To niesprawiedliwe. Tak na was czekałam we Wrocławiu, a wy przyjechaliście akurat dziś. Jak muszę się uczyć do jutrzejszego egzaminu na studiach podyplomowych, jak tak można? Mój mąż Zbyszek i córka Ola będą z wami, żeby zgłębić tajniki BHP. Czy jest gdzieś mąż Zbyszek, córka Ola? Tam są, macha pana.
1: Ale ja sobie tak myślę, że przecież tak dzień przed egzaminem to lepiej sobie zrobić taki resecik i się odprężyć, na basen pójść, linkę posłuchać.
0: Zależy, co robiłeś wcześniej. No może to jest...
1: No dobra, masz rację. Tak, parę razy mnie to zgubiło.
0: Tak. Dobrze. Wiesz, o co chodzi.
1: Tak, one on one. Mam nadzieję, że jutro to nie jakiś ustny, tylko taki normalny, spokojny, pisany. Nie, że będzie one on one, tak jak Europę śpię. Przez ciebie już nigdy nie powiem inaczej.
0: Bardzo dobrze. Tak czy inaczej, specjalne pozdrowienia dla pani Beaty. Proszę się tam ładnie uczyć i wszystko będzie dobrze.
1: Tutaj akurat mamy minus 2 i kolejny utwór Natalii Mujangi też jest minus 2.

0: Potem mamy kolejny utwór za nami w liście. Natalia Mujanga, Ile snów nam zostało, z miejsca 40 na 42. To kolejna piosenka, która spadła nam o dwie pozycje.
1: A, teraz
0: imaginujesz,
1: taka...
0: Waćpan?
1: Imaginujesz.
0: W ogóle nie powinienem tego mówić, ale powiedziałem.
1: Powiedziałeś to?
0: No niestety.
1: Minus 3 teraz będzie i teraz będą dwie panie.
0: Pierwsza znów sugeruje, że mamy rok 2026.
1: Tak, to jest
0: drugą.
1: A druga to Sabrina. Ale Sabrina Carpenter.
0: Nie tamta.
1: Trzeba dodawać.
0: Warto dodać.
1: Sabrina Carpenter.
0: Carpenter to pamiętaj, stolarz.
1: Tak. Cieśla. Też? Czy tylko stolarz?
0: Może i cieśla. Józef był. Czy to w ogóle ma sens?
1: Wracaj, Mateusz. Jest miejsce 41.
0: 41.

0: Sabrina i Madonna. Które to miejsce było mi umkło mi.
1: Oj, już poczekaj.
0: Też umkło.
1: Już mówię, już,
0: mów.
1: Mów. 41. A mogę szybko jeszcze wiadomość jedną?
0: Pewnie.
1: Pani Kamila napisała do nas. Zazdroszczę przebywania w elektrowni. I oczywiście kasków. Będąc dzieckiem używałam słowa kask i hełm i myślałam, że to synonimy. Tak jak kombinerki i obcęgi.
0: A to nie jest to samo?
1: Produkujcie energię w eter.
0: Dobra. Dobra, teraz będzie...
1: My robimy to dzisiaj bardzo, tak powiedziałbym, pieczołowicie.
0: Będzie pozytywna energia teraz, bo jest sytuacja urodzinowa. Od pani Magdy z Gliwic dostaliśmy mail i teraz uwaga. Chcieliśmy serdecznie pozdrowić Lucynę, która jest z wami na liście wraz z mężem Józkiem. Jutro będzie obchodzić swoje urodziny. Pozdrawiają teraz, pozdrowienia zasyłają. Trzy synowe, trzech synów, jedna córka, siedmiu wnuków i trzy wnuczki. Wszystkiego najlepszego. To tu? Wszystkiego dobrego.
1: To nie tu.
0: Nie tu?
1: Nie tu.
0: A gdzie?
1: Na zewnątrz.
0: A, no to pan mi pokazuje. Nie. A, dobrze. To tam na zewnątrz. Serdeczne pozdrowienia.
1: W ogóle jak zacząłeś wymieniać ekipę, to pan się tak przestraszył, że podniósł rękę i mówi, ja nie wiem, gdzie oni są wszyscy.
0: Dobra.
1: Tak, ale na zewnątrz. Pozdrawiamy na zewnątrz. Serdecznie.
0: Proszę tam być ściskać koniecznie.
1: Machamy.
0: Machamy.
1: Tak.
0: To my też machamy, bo trzeba grać następny.
1: 40 już.
0: Tak.
1: Tomek?

0: na miejscu 40 z 43? Tak. Tak, bo to plus 3.
1: Evanescence,
0: Who Will You Follow?
2: Tak jest, tak jest. Teraz będzie sytuacja inna zupełnie. Miejsce 39, spadek o pozycję 2 i no nie wiem, czy się Ola ucieszy.
0: No.
2: No bo Leny Krawic tak troszkę nie bardzo.
0: No taki mały głos. No.
2: Ten malutki głos, rzeczywiście, z kolegą. Dwayne, no to tak, no to co, będziemy grali? Oni chyba też tam zaczynają śpiewać od samego począteczku.

0: The Wayne i Lenny Kravitz to Highway Robbery i to jest miejsce 39 z 37.
1: A masz lęk wysokości?
0: Nie.
1: Nie?
0: Nie.
1: Czyli jakby coś to tam? Na górkę?
0: Mogę.
1: Tak?
0: Mhm.
1: To jak coś to ty.
0: A ty nie?
1: Nie.
0: Masz lęk wysokości?
1: Ale jak?
0: Naprawdę?
1: Ale człowiek. No, to nie.
0: No dobra.
1: Ale jest, to wysoko jest jednak troszeczkę.
0: Ale nie, nikt ci nie każe wchodzić.
1: A, to dobrze.
0: Nie, a była jakaś taka zasada, że w BHP może ja nie zaznaczyłem dobrze.
1: A widzisz, bo był kurs, nic nie mówili. A, to...
0: Pan Jacek mówił, wyglądasz na bystrego gościa, dasz radę, nie? Tak powiedział.
1: Dobra, 39 miejsce za nami,
0: 38.
1: Teraz będzie i spadek, mamy o dwie pozycje i będą trzy dziewczyny. Boy Natalia, i Bella, i...
0: Katia.

0: To Bela, Katia i jeszcze Natalia. Nie pamiętam, które miejsce. No i teraz musisz otworzyć karteczkę, Mateusz, bo gdzieś umknęło zupełnie.
1: 38.
0: Bo się zapatrzyłem w obcęgi i kombinerki. Ponieważ...
1: Tak czułem, że to cię zainteresuje. Tak. Ale to jest miejsce 38 z 36, czyli było mało głosu i sobie spada.
0: Amator budowlaniec pan Bogusław potwierdza, że to są zupełnie różne narzędzia. Między innymi obcęgi służą do wyciągania, cięcia gwoździ, drutu, takich tam innych, a kombinerki służą do dokręcania, trzymania między innymi śrub.
1: Jak to jest, że takie wątki na liście się przebijają?
0: Bo to jest bardzo ciekawe.
1: To jest bardzo ciekawe.
0: Po prostu lista bawiąc uczy.
1: I tak będzie dzisiaj, bo jesteśmy w elektrowni i się trochę o niej dowiemy.
0: Dowiemy. I o fantastycznym miejscu.
1: I będziesz zadowolony. Będziesz happy now.
0: Tak?
1: Tak.

0: Happy Now, Little Lee. Tak. Na miejscu 37.
1: Chyba będziemy już tak zmierzać ku końcu, bo trzeba porozmawiać.
0: Trzeba, tak. To tak. Ja tylko powiem, że bardzo cieszy mnie miejsce 36 i niech ono sobie wybrzmiewa.
1: Dobra.

0: Jaki zadowolony.
1: No bo to jest Anthrax.
0: No ale
1: Anthrax zagra w Polsce wkrótce, a we wrześniu wyda nową płytę Cursum Perpicio.
0: Słucham?
1: 18 września, no.
0: Jeszcze raz.
1: No już nie pamiętam, bo nie wiem, czy dobrze powiedziałem, ale chyba tak, Cursum Perpicio, jakoś tak. Tak, Anthrax It Is For The Kids na miejscu 36 w 239 notowaniu listy piosenek 357. Szkoda, że nie w głównym, ale...
0: Ale zobaczymy, może za tydzień.
1: Może za tydzień.
0: Zawsze można, zawsze można. Teraz będziemy trochę opowiadali o tym miejscu, w którym jesteśmy i bardzo tak. Dobrze. A oni to będą śpiewać cały czas? Niech sobie śpiewają.
1: Ale to Joey Belladonna, on się nie obraża.
0: Nie?
1: Ja bym poprosił o wielkie brawa dla naszej gościni.
2: Dobry wieczór Państwu.
0: Mirosława Karpińska, koordynatorka do spraw komunikacji zewnętrznej Tauron. Jeszcze raz brawa.
2: Ale fajnie, że jesteście. Ja mam fajną robotę.
1: A miał nikt nie przyjść, prawda? A wszyscy są.
2: Nie, no, nie mam wątpliwości, że na wasze zaproszenie przyjdą.
0: Przyjdą.
1: Jesteśmy tutaj i no, dużo jest historii, które chcielibyśmy poruszyć, ale ja sobie tak myślę, że warto byłoby podkreślić wyjątkowość tego miejsca.
2: Absolutnie. Ci z Państwa, którzy dzisiaj są tutaj z nami, mają ułatwioną robotę, bo mogą się tutaj rozejrzeć po tym wnętrzu. Zobaczyć, jak absolutnie pięknie gra tutaj światło. A to, że ono tutaj tak pięknie gra, to jest zasługa Maxa Berga, o którym już tutaj wspominaliśmy parę razy, ale też Ludwika Boschamera, który zaprojektował te wnętrze. To jest konstrukcja absolutnie niezwykła, nawet jak na czasy, w których powstała, dlatego że ona z zewnątrz wygląda jak element taki bardzo naturalny dla Wrocławia. Ta ceglana elewacja, taka bardzo spokojna, modernistyczna bryła. Natomiast we wnętrzu konstrukcja jest żelbetowa, czyli bardzo nowoczesna jak na tamte czasy, w których powstała. Natomiast mówię o tym z tego powodu, że elektrownia wodna Wrocław 1 pracuje i produkuje zieloną energię już od ponad 100 lat. Jest fantastyczną metaforą tego, o czym chcemy mówić, mówiąc o transformacji energetycznej, o zielonej transformacji. Bo bardzo często wydaje nam się, że to są rzeczy zupełnie nowe, że mówimy o budowaniu systemu zupełnie nowym. I tak, i nie, bo z jednej strony jako Tauron budujemy bardzo dużo, inwestujemy w odnawialne źródła energii. Ostatnio przekroczyliśmy już 1 gigawat mocy w odnawialnych źródłach energii, to jest bardzo dużo. Jesteśmy w trakcie budowy farmy wiatrowej Miejska Górka. To będzie druga największa farma wiatrowa w Polsce, która zasili tymi 53 turbinami 200 tysięcy gospodarstw domowych. Budujemy wielkoskalowe farmy fotowoltaiczne, budujemy magazyny energii. Natomiast w tym miejscu chcemy mówić o tym, że to jest tak naprawdę nie wymiana technologii, ale udoskonalanie i rozwijanie czegoś, co już jest nam znane od dawna. Wielokrotnie też wspominaliśmy tutaj o panach z BAP i o tych kaskach.
0: No tak.
2: Absolutnie bardzo chciałabym za to podziękować całej załodze Tauron Ekoenergia, dlatego że jesteśmy, szanowni państwo, w czynnym obiekcie energetycznym, który na co dzień i teraz też produkuje prąd. I żebyśmy się mogli tutaj spotkać, konieczna była naprawdę gigantyczna logistyczna robota, żeby trochę zmniejszyć produkcję tej elektrowni, przerzucić produkcję energii na inne obiekty. Także ogromne brawa dla całej załogi Tauron Ekoenergia.
0: Śmiało.
1: Żeby było jasne, dla nas nie chcieli, ale jak usłyszeli, że wy przyjdziecie, no to jasne,
2: no,
1: że
2: no
1: tak.
2: Jasne. I dla panów z BHP też dodatkowe brawa.
0: No to jest miejsce strategiczne troszkę takie. Nie ma co ukrywać. Elektrownie, no wiemy w jakich czasach żyjemy i to, że tutaj możemy wejść, pooglądać, pobyć, posłuchać jak brzmi to miejsce. Proszę posłuchać jak ono brzmi, bo to wszystko słychać. No to wielkie dzięki za to.
2: Dzięki. A ta gorąca atmosfera tutaj też jest między innymi nie tylko oczywiście dzięki liście, ale też dzięki ciepłu odpadowemu, które jest z tych generatorów turbin. Także prąd się produkuje, ciepło się produkuje. Także bawcie się dzisiaj dobrze i trzymajcie się ciepło.
0: Bardzo dziękujemy. Brawa.
1: Ale to w ogóle jest bardzo fascynujące, że ktoś tych 100 lat temu po prostu w taki sposób to wymyślił, że można było to właśnie tylko udoskonalać, a nie tak naprawdę, no wiadomo jak bywa, tak? Czasami się burzy wszystko i od zera buduje coś zupełnie nowego, tak? Żeby było właśnie takie nowe i fancy, a teraz jest tutaj po prostu, no idealnie.
2: Jest idealnie, jest pięknie, wspaniale światło gra, a o tym jak ta elektrownia pracuje na co dzień opowie pan Jacek.
0: Z panem Jackiem to jesteśmy umówieni na mniej więcej 20:30, ale chcę zapytać jeszcze o tę transformację energetyczną. Mhm. Bo to jak podchodzimy do odnawialnych źródeł energii, gdzieś to tam się musi też poprzestawiać trochę w głowach. Mhm. I też z takiego punktu widzenia, jak podchodzimy do tego, jak to przebiega?
2: No przebiega bardzo, w sposób bardzo skrupulatnie zaplanowany. Dlatego, że nie ma miejsca na przypadki. Wiemy o tym, że niektóre źródła energii musimy zastępować innymi. Nie ma od tego ucieczki. Już nikt nie twierdzi, że transformacja energetyczna jest opcją, tylko jest koniecznością. Dlatego musimy nadganiać, budować i transformować. Natomiast my w Tauronie mamy świadomość tego, że transformacja jest nie tylko procesem technologicznym. Jest procesem społecznym. Jak każdy proces społeczny wywołuje w nas czasami lęk, czasami jakiś opór, czasami
0: niepokój.
2: Niepokój po prostu. Dlatego myśmy z Joanną Gutral, psycholożką i psychoterapeutką, autorką podcastu Gutral Gada, przygotowały taki cykl podcastów o tym, co w nas to robi. Co w nas robi lęk przed zmianą, co w nas zrobi solastalgia. To jest bardzo ciekawe sformułowanie, którego ja wcześniej nie znałam, pojęcie, którego wcześniej nie znałam. To jest lęk przed, strach, tęsknota przed miejscem, przed utratą miejsca, które wciąż istnieje. I to bardzo dobrym przykładem jest na przykład Śląsk, który zmienia się na oczach, na naszych oczach z takiego górniczego obszaru w obszar no, bardzo często nowych technologii, nowego biznesu. Natomiast ludzie, to jest też część i utrata częściowo ich krajobrazu psychicznego. I odpowiedzialna transformacja polega na tym, żeby powiedzieć, okej, widzę cię, rozumiem to, o czym mówisz.
0: To także ma duże znaczenie. Pewnie będziemy wracali do tego tematu.
1: Tak, bardzo, bardzo dziękujemy. Jeszcze raz wielkie brawa Mirosława Karpińska.
2: Dzięki.
1: Koordynatorka do spraw komunikacji zewnętrznej Tauron.
0: To co? No to jeszcze zdążymy podsumować sobie.
1: Ale tak szybciutko.
0: Tak, o mały głos. Tomek, lecimy.

0: Od miejsca 50 licząc do góry, to wygląda w ten sposób, że na 50 Goldford.
1: Goldford.
0: Tak, potem...
1: The Last Dinner Party.
0: Tak.
1: Czy ja?
0: To leć, bo się zdyszałem.
1: Muse, Korn, potem Sofiane Pamar i Melody Gardot, Jack White na 45, potem Harry Styles, który za godzinkę rozpoczyna koncert, potem Europe, czy też Europę, Natalia Muyanga na 42, potem Madonna i Sabrina Carpenter, 41, Evanescence, The Wayne, Lenny Kravitz, potem Babie Lato, Natalia Grosiak, Bela Komorzyńska, Katia, Likely i na 36 Anthrax.
0: Udało się. To jeszcze powiedzmy, że 7 do góry, 5 bez zmian, 19 utworów spada i będą 4 nowości, ale to już Mateusz powiedział wcześniej, więc nie ma tajemnicy.
1: Czyli to jest 239 notowanie listy piosenek i proszę sobie wyobrazić, że od nowości zaczynamy.

0: Yeah! Jak się ucieszył na koniec?
1: Się zaśmiał trochę.
0: Troszkę.
1: Ostatnio był pana Marka.
0: Wiem, widziałem zdjęcie. Mietek Szcześniak. Cieszę się, że skoczył na listę. Everybody and Soul, 35. miejsce. No i teraz tak, to jest nowość na 35. Kto głosował na Mietka? Ręka do góry? Nikt nie głosował na
1: Mietka.
0: Ty?
1: Tak.
0: Ja też. Dobra.
1: To już dwóch.
0: To już dwóch. No i teraz ciekawe, co się wydarzy za tydzień, bo jak na 35. to może być...
1: Syndrom drugiego tygodnia, tak zwany.
0: Pamiętajmy o Mietku, pamiętajmy, a 20 sobie minęła.
2: Partnerem audycji jest Tauron, który buduje świat nowej energii.
0: No o Mietku, no Mietek ma na imię.
1: Pamiętamy.
0: A jak miał na imię karpowski inżynier?
1: Stefan.
0: Stefan.
1: A Borewicz porucznik?
0: Porucznik, przecież to wiadomo. Nie no. Sławek.
1: A dlaczego nie Sławomir?
0: Nie wiem, ale był zawsze Sławek w serialu. Mhm. A zmierzamy do tego, że serdecznie w ramach inżynierskich pozdrowień chcieliśmy pozdrowić kogo?
1: Oczywiście, że Piotra.
0: Piotra.
1: Piotrze, wszystkiego Piotrze. Najlepszego. Gdziekolwiek dobrego. Jesteś, gdziekolwiek słuchasz, jesteś najlepszy.
0: O, a teraz kolejna ekipa nakłada kaski. Dobrze.
1: A, dostali takie na głowę niebieskie.
0: Takie niebieskie siateczki.
1: A my nie dostaliśmy. No i to PHP jednak nie zdane.
0: Ja miałem proponowane, ale...
1: A może by pasowało?
0: W samej siateczce?
1: No.
0: Ktoś się zaśmiał?
1: Jakbyś miał teraz siateczkę i słuchawki?
0: Wiem, jest moc.
1: Ktoś by chciał to zobaczyć?
0: Nie.
1: Ktoś chciałby to zobaczyć?
0: 34. miejsce.

0: Na miejscu 34 spadek o 3 pozycje, 13 tygodni na liście. U2 i Song of the Future.
1: To było miejsce 34, jak powiedział kolega, a na 33 miejscu Kaśka Suchacka i 4, a 4 w dół, nie 4 pokoje. Sytuacja jest taka,
0: że... Był taki film znakomity.
1: Piosenka była też znakomita. Pokoje. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że dostałem mail przed listą, że nie będę was słuchał dzisiaj.
0: No to dobrze. No to
1: a to dlatego, że ktoś się wybiera na koncert Kaśki Sochackiej i to jest raz. A po drugie, narzeczoną słuchacz namówił na patronowanie i będą teraz głosowali we dwoje.
0: Narzeczoną Kaśkę?
1: Nie
0: sprecyzował.
1: Nie wiem, nie pamiętam.
0: Na 34, nie, trzecim.

0: 29 miejsca na 33. Cztery pokoje.
1: Cztery pokoje, cztery w dół.
0: Minus cztery pokoje.
1: Zabrzmiało jak w spółdzielni mieszkaniowej.
0: Trochę jakby, o nie, przychodzisz i no mam dla pani minus cztery pokoje.
1: Dobrze, to była Kaśka Sochacka, a teraz będzie po raz 30 z nami, 30 tydzień. Tutaj akurat bez zmian, tak się usadowili w końcu stawki ostatnio jakoś. No i nie wiem, co się wydarzy. Czy będziemy się tak tutaj trzymali, czy może do góry, czy może na 32.

0: Na miejscu 32 Depeche Mode, In The End, 30 tygodni na liście piosenek. No i tak właśnie, jak wspomniał kolega, trochę się tak usadowili w końcu, ale nie spadają.
1: No nie, zobaczymy. Tutaj była sytuacja taka w tym tygodniu z panią Celiną, że już byliśmy...
0: Celina?
1: Celina jest, a nie było.
0: Cały czas gdzieś tam się kręcimy wokół kaszy.
1: Źle się skończy. 31 miejsce, Celine Dion.

0: dansant.
1: Céline Dion, dansant.
0: Dansant.
1: 31.
0: Minus 6. Wszystko co dobre to spada.
1: Fajnie wyglądasz. Sytuacja jest
0: ty
1: taka,
0: też.
1: Że musieliśmy
0: wyglądamy
1: nałożyć...
0: co najmniej interesująco, drodzy Państwo. Kto nie widzi, ten ma szczęście.
1: Karwowski, Maliniak, ustalamy, który, ale spokojnie.
0: Ja bym chyba wolał być Stefanem jednak.
1: To bądź.
0: Nie,
1: a jak mają na imię Maliniak? Inżynier. Nie.
0: On nie był wyżej?
1: Nie, na pewno nie był wyżej.
0: Ja pamiętam tylko stamtąd kobietę pracującą, która żadnej pracy się nie boi, bo ja byłem szalikowcem pani Kwiatkowskiej.
1: O, no to ja też.
0: No, kto każdy nie był.
1: Ale jak miał na imię Maliniak? Zaraz sprawdzę.
0: To jest coś, co musimy wiedzieć, tak?
1: To jest konieczne. Wiedza,
0: no to teraz konieczne. Editors. To Inside Sisek przychodzi od razu na myśl.
1: Proszę o nich pamiętać. Miejsce 30.

0: Editors, Call It In.
1: Na miejscu 30.
0: Ależ to dobrze gra. Ale i do góry poszło. I
1: ja się nie mogę doczekać, jak wybrzmi na Inside Season.
0: Moim zdaniem zabrzmi fantastycznie. Zresztą, a pamiętasz ten następny utwór, który jest tutaj już przygotowany, jak zabrzmiał w Planetarium?
1: Oj, było parę takich ananasów, które dobrze tam wybrzmiały.
0: Tak, i teraz zastanawiam się, jak ten utwór zabrzmi w elektrowni i w kasku. No to słuchamy.
1: Kasku?

0: Child in Time, Superhuman Stranger Things version.
1: Z nami w kasku
0: 29. Ale nie miałeś kasku.
1: Ale słyszałem w kasku.

0: Najpierw pozdrawiamy redaktora Balonika.
1: Tak, to tak.
0: A teraz wytłumacz, czemu Roman, bo może ktoś się akurat teraz włączył i ty zaczynasz wejście po prostu Roman.
1: No, a dlaczego nie, Roman. Miałbym nie zacząć tak? Roman Maliniak. Miał na imię Roman. Maliniak,
0: w słynnym serialu.
1: Tak.
0: A jak miała na imię żona inżyniera Karwowskiego, Stefana? Bo wiem, że chyba córka była Jagoda.
1: Jagoda i Marek. Magda była.
0: Magda była. Anna Seniuk.
1: Tak.
0: Tak, tak. Coś tam
1: coś tam było, coś gdzieś dzwonią dobrze.
0: Zas. Jezu. Na 28 miejscu z 27 i to już 60 tygodni na liście piosenek naszej.
1: Dobrze. A teraz będzie pan Jack. Jack? Tym razem krócej, choćby zdarza mu się dłużej.
0: No zobaczymy. Wiesz, wtedy też było różnie.

0: No tutaj dzieje się naprawdę dużo i też całkiem udane dowcipy opowiadane są na antenie i poza.
1: Zwłaszcza poza.
0: Nie zapominamy o naszych słuchaczach, którzy nie są akurat z nami w elektrowni. Napisał pan Tomasz, czy kiedyś doczekam się listy na wyjeździe blisko Ostródy? Nalegam, to jest naprawdę piękne miejsce. Zapraszamy. Chyba, że nie ma chętnych, żeby was zaprosić. Na pewno są chętni.
1: Ostróda pan powiada.
0: Ostróda, w okolice.
1: Proszę się dowiadywać.
0: O, taki jesteś enigmatyczny dzisiaj.
1: Dzisiaj tak. Bo to będzie bardzo intensywny czas wakacyjny, takie mam wrażenie listowe.
0: Oj, tak.
1: Więc,
0: oj, tak.
1: No, może się.
0: No dobrze, to tylko gwoli formalności dodamy, że Tempting Fate, czyli Katie Tunstall i przede wszystkim Jack Savoretti na miejscu 27, a na miejscu, uwaga, 26 jest to dość bolesny spadek, bo minus 15 Paul McCartney i Ringo.

0: Home to Us. Paul McCartney, Ringo Starr. Nikt tak nie nabija jak Ringo Starr. Tam na samym począteczku. Od razu słychać, że to on. Od razu. Tak, to było miejsce 26. 15 pozycji w dół. Dużo.
1: Dużo.
2: Lista małparadio357.pl. Napisała pani Magdalena. Gdyby nie niemowlak na pokładzie, to na pewno jako wrocławianie byśmy byli obecni jako ogromni fani waszego radia. Mamy dwóch synów od urodzenia słuchających 357. Młodszy dopiero 9 tygodni. Słuchamy was codziennie. Wasza muzyka towarzyszy nam od 6 rano przed przedszkolem. Pozdrawiamy Magda, Dawid, 5-letni Franek i oczywiście 9-tygodniowy Antek.
0: O! Dokłaniamy się i machamy. Ciekawe, bardzo w którą stronę Wrocławia machać, ale machamy oczywiście, tak? O, jacy państwo mili też machają, bardzo dobrze.
2: Cała ekipa z elektrowni pozdrawia Antka, Franka, Magdę i Dawida.
0: 239. notowanie wyjazdowe. Jesteśmy we Wrocławiu, jesteśmy w elektrowni wodnej na wyspie i będziemy trochę o tym opowiadali, ale to jeszcze tak. za kilka chwil. Teraz miejsce 25 i wiem, że spadek o 6 pozycji, ale akurat ten utwór...
2: Do końca.
0: Gramy w całości.

0: wiarę. Dlaczego? Czy ja wiem?
1: Chmury na wiosnę były gładsze.

0: i że się znalazł siwy pies, który się tutaj zawieruszył.
1: A tutaj się przegląda zdjęcia

0: Może to głupio zabrzmi, ale wesołych świąt.
1: A jeśli tam się dobrze bawisz, daj znać, że już wystarczy łez. Potrąć pianistę w jakiś klawisz.
0: Umówmy się, że w des.
2: Des. Kabaret Hrabi Artur Andrus. Pierwsza zima. To był ten utwór, który zawsze będziemy grali do końca. Jak długo będzie na liście? Lista wyjazdowa, 239 notowanie.
3: A to było miejsce 25. Drodzy Państwo, chcesz ty?
2: Obiecaliśmy i dotrzymujemy słowa. I teraz ty.
3: Teraz ja?
2: Teraz ty.
3: A co ja miałem zrobić?
2: Przedstawić.
3: Mogę
2: pana.
3: Przedstawić? Dobrze.
2: Pana.
3: To przy gromkich bramach. Bramach. Bramach.
2: Przy gromksiejszych.
3: Mocniej, musi być mocniej. Jest z nami Jacek Kukuła, kierownik zespołu elektrowni wodnych Wrocław, Tauron, Ekoenerga. Dzień dobry, panie Jacku.
4: Dzień dobry Państwu, witam wszystkich tutaj przybyłych, radiosłuchaczy i panów redaktorów.
3: Sytuacja jest taka, mogę? Mm-hmm.
2: Proszę.
3: Mogę?
2: Proszę.
3: Bo wcześniej Mirka była z nami i fantastycznie opowiadała o elektrowni i powiedziała jedno takie zdanie, które mnie wręcz zszokowało. Jak to jest, że my teraz tutaj jesteśmy i musieliście przekierować energię na inne oddziały, żebyśmy my mogli tutaj być? Czy to był trudny proces, jak się takie rzeczy robi?
4: No, przy obecnym przepływie wody, tej przez stopień wodny, to w zasadzie ograniczając tutaj powiedzmy pracę do tylko dwóch tutaj turbozespołów, tej wody jest stosunkowo dzisiaj mało, nie mamy żadnych jakby strat tak, w produkcji i woda nie leje się powiedzmy bokiem przez zjazd, przez stopień wodny, co jest wtedy największym takim bólem pracownika elektrowni wodnej, kiedy ta woda się przelewa. Dzisiaj takiej sytuacji
2: na
4: nie
2: pusto.
4: Ma. Tak, na pusto i wtedy są straty, a dzisiaj przerabiamy wszystko tak, że udało się.
3: Czyli nie będzie takiej sytuacji, że ktoś sobie teraz ogląda jakąś telenowelę i tak, o, straciłem.
2: Albo, że żarów
3: wróciło.
2: Troszkę mniej świecą.
4: Nie, spokojnie, powinno być wszystko dobrze.
2: No musimy trochę opisać słuchaczom, którzy nas nie widzą. Jest tu grupa patronów, którzy są z nami, obserwują. Pewnie zaglądają, jak fantastycznie wygląda w środku elektrownia wodna i mogą to zobaczyć. Część słucha. Proszę nam trochę opowiedzieć, jak to wygląda, bo tak, jesteśmy na wyspie i teraz jak tutaj ta część, to jest nad wodą i aż do brzegu. I tam się dzieją magiczne rzeczy?
3: No i pod spodem.
2: I pod spodem.
4: Tak, jesteśmy w tej chwili na wyspie. To taka jest bezimienna wyspa, bez nazwy. Natomiast na tej wyspie została właśnie wybudowana rozdzielnia i na tym kanale dopływowym elektrownia wodna. Wyspa jest połączona z miastem żelbetowym tutaj mostem i to jest taka nasza łączność ze światem, czyli tutaj przyjeżdżając jesteśmy w centrum miasta, ale z drugiej strony tak troszeczkę jakby no, wydzieleni, tak?
2: Delikatnie obok, ale tutaj rzeczywiście obok jest, życie się toczy normalnie, jak...
4: Tak, to jest centrum same Wrocławia, nieopodal jest rynek, Uniwersytet Wrocławski. No i tutaj elektrownia stoi w centrum.
3: Panie Jacku, ja chciałbym koniecznie dopytać, też trochę zaprezentować postać pana Jacka, bo tutaj to jest naprawdę potężne doświadczenie i staż 30 lat pracy w tym konkretnym miejscu. Więc ja myślę, że jeżeli się tyle pracuje w jednym miejscu, to musi być pasja, wielka pasja. I też chciałbym zaznaczyć, drodzy Państwo, no, że te 30 lat to na przykład niespełna 2 lata temu ten trudny moment dla Wrocławia i okolic, kiedy była powódź wrzesień roku 2024. Pan na posterunku tutaj, to też pewnie było bardzo wymagające zadanie, żeby tutaj wszystko pracowało.
4: Tak. To rzeczywiście nie wiadomo, kiedy te 30 lat minęło. Notabene przyszedłem do pracy 1 kwietnia, prima aprilis i wszyscy myśleli, że to jest dowcip, a jestem do dzisiaj jakoś także. Natomiast 2 lata temu rzeczywiście...
3: Jestem przykładem, że z niektórych dowcipów się nie śmiejemy. Więc może akurat to był ten.
4: Natomiast 2 lata temu rzeczywiście przechodziła tutaj fala powodziowa. Pamiętamy wszyscy te obrazki z Kotliny Kłodzkiej, z elektrowni wodnych, które są powiedzmy w obrębie Jeleniej Góry. I tam ta rzeka, czy w ogóle woda zrobiła duże spustoszenia. Tak? To są rzeki górskie, które nagle zbierają i szybko przepływają. Tutaj na tym terenie, powiedzmy, nizinnym ta fala się wypłaszcza, natomiast płynie długo, kilka dni, tak? I, no i taka sytuacja właśnie była we wrześniu 2024 roku. Wszyscy tutaj pracownicy elektroni, łącznie ze mną, to wtedy trzeba po prostu, no krótko mówiąc, zakasać rękawy, no i bronić obiektu, tak? No, ale też z drugiej strony jest odpowiedzialność za ludzi, tak? No bo woda to jest jednak olbrzymi żywioł i to rzeczywiście trzeba być na miejscu w takich sytuacjach, jak ta woda z jednej i z drugiej strony płynie i...
2: Chwilę rozmawialiśmy przed rozpoczęciem programu i ta powódź sprzed 2 lat no, robiła wrażenie i rzeczywiście jak patrzyliśmy na to, co się dzieje, to były bardzo poważne obrazy, ale ta w 97 to była większa woda?
4: Tak, zdecydowanie była większa. W takich normalnych warunkach, tak jak dzisiaj, powiedzmy, jest miło, przyjemnie, no, nie widać tego nurtu rzeki, bo to jest gdzieś między 250 a 300 metrów sześciennych na sekundę. W 97 tej wody płynęło w ciągu jednej sekundy 3,5 tysiąca metrów sześciennych, czyli wielokrotnie więcej. Oczywiście trwała stopień, na którym w ogóle jesteśmy, żeby wytworzyć tę energię elektryczną, to wynosi 5 m 20 cm. Teraz proszę wyobrazić, przy tych przepływach ten różnica poziomów między górną a dolną wodą zmalała tylko do 5 cm.
2: Nie było praktycznie
4: różnicy. Nie było praktycznie żadnego spadu. Maszyny wyłączone, bo nie ma spadu, nie ma produkcji. Trzeba bronić obiektu i tutaj, gdzie tu znajdujemy się, jedne i drugie te bramy na przestrzał były otwarte i w zasadzie tędy już płynęła woda. Elektrownia, no niestety, ale została zalana. Nie udało się jej obronić przy tym przepływie.
3: Jeszcze, panie Jacku, mam pytanie w kontekście tego, bo no, oczywiście mówimy tutaj akurat w przypadku powodzi o historiach skrajnych, ale kiedy słyszy się w ogóle elektrownia, no to ja mam wrażenie, że na pierwszy rzut ucha już wiemy, że mamy do czynienia z czymś poważnym. Czy praca w takim miejscu bywa stresująca?
4: Tak, oczywiście jest fajnie, bo rzeczywiście człowiek jest otoczony tutaj z każdej strony wodą. W upalne dni jest miło, przyjemnie, ale to jednak jest też stresująca praca dla dyżurnych, dla obsługi elektrowni, bo te wszystkie czynności łączeniowe to jest duża odpowiedzialność, dopuszczanie ludzi, powiedzmy, do turbozespołów na przeglądy, konserwacje, no to jest duża odpowiedzialność, ale tak jeszcze wcześniej rozmawialiśmy właśnie o wodzie, to też utrzymanie odpowiedniego poziomu piętrzenia. Tutaj we Wrocławiu, ze względu na to, że ta rzeka ma dużo, jest bardzo rozgałęziona, to jest rozwinięta mocno ta biała flota, czyli jest dużo stateczków pływających, turystów i oni też potrzebują odpowiedni poziom wody, żeby no, móc spływać i czuć się bezpiecznie i też, powiedzmy, my tutaj no, zapewniamy im to.
2: Trzeba pogodzić.
3: Mocno złożona sprawa.
2: Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo się z nim kokoszę trochę, ale zadam. Bo jak się tak, no to jest budynek, który już ma ponad 100 lat. Jak się mieszka w takim domu troszkę starszym i mieszka się przez 30 lat, to się zna każdy dźwięk. My w radiu lubimy dźwięki i każde skrzypnięcie wiemy, że takie są. A jak się pojawia jakiś nowy dźwięk, to co się dzieje? Jest pan w stanie wychwycić od razu, że aha, tam, gdzieś?
4: No tak, zdarzają się takie sytuacje przy jakichś tam usterkach mechanicznych, bo generalnie turbozespoły są, że tak powiem, zabezpieczone różnymi zabezpieczeniami i to od razu wychodzi, co jest coś nie tak, tak? Ale natomiast są pewne mechaniczne odgłosy, które można wcześniej jakoś tam wykryć, zauważyć i wtedy no, wiadomo, że trzeba to jakoś tam interweniować. I
2: dzisiaj brzmi inaczej.
3: Także słuchajcie, pan Jacek czuwam, wszystko usłyszę, także spokojnie dzisiaj.
2: Bardzo dziękujemy.
3: Dziękujemy bardzo, panie Jacku. To ja jeszcze przedstawię, żeby było wszystko jasne, z kim rozmawialiśmy. Jacek Kukuła, kierownik zespołu elektrowni wodnych Wrocław Tauron Ekoenerga. Pan Jacek już ucieka, ale jeszcze potrzebuje aplauzu.
2: Dziękujemy bardzo. A my już sobie słuchamy troszkę i za chwilę pan Dawid zaśpiewa. Poda konkretną godzinę, ale nieaktualną.

0: Dawid Podsiadło z utworem Sezon na miejscu 24, spadek o 7 pozycji, dlatego pozwoliliśmy sobie delikatnie zagadać i od razu grać wspaniałą Shadę.
1: Tak jest, Shadę po raz 81.
0: I minus 3.
1: I minus 3.

0: Chadeadu, Young Lion. To 23 miejsce i spadek o pozycję 3.
1: Trochę, no dobrze.
0: Trochę będziemy nadrabiać, bo musimy
1: się... No to może Vito?
0: Vito.
1: Czyli 1/3, co?
0: Męskiego grania. Jeśli chodzi o męskie granie, orkiestra, to strasznie nas korci, żeby coś powiedzieć, ale nic nie możemy powiedzieć.
1: Właśnie, no... No. Ale może wkrótce nam się uda.
0: Gdzieś w okolicy środka tygodnia.
1: Może tak być. To proszę być czujnym.

0: kiedy wiatr mnie kołysze do snu.
1: W tle pojawiają się smyki.
0: I właśnie w tym tle pojawiają się smyki i ostatnio słuchaczka podczas listy w Zakopanem napisała, że jej się wydaje, że to wydawało, że chodzi o to, że smyki, że dzieci się pojawiły.
1: Jak się pojawiają smyki, to co smyki robią? Mówią bardzo ciekawe rzeczy, zresztą mieliśmy tu mały przykład, bo Leon wpadł.
0: To co, robimy?
1: Leon pewnie się jeszcze dzisiaj pojawi, nasz słuchacz, który tu był przed chwilą, ale jeśli chodzi o smyki i powiedzenia smykowe, to mamy taką malą prośbunię, żeby zajrzeć na stronę konkursy albo do aplikacji, tam jest słownik polsko-dziecięcy i czekamy na Państwa zgłoszenia. Jeśli Państwa dziecko albo sami Państwo kiedyś w dzieciństwie wypowiedzieli coś, co zostało na wieki, to proszę o tym też nas poinformować, tam zajrzeć, a będziemy rozstrzygali 1 czerwca w Dzień Dziecka w poranku taki mały ranking.
0: A masz jakieś takie swoje ulubione? Bo ja nie pamiętam, która to była odsłona tego konkursu, ale matka Teresa z katapulty mnie wyrzuciła z katapulty po prostu.
1: To było to tak, było poza skalą.
0: Kultowe.
1: To było za skalą, ale ostatnio też przypomniał ktoś mu horror.
0: Co to jest?
1: Mu horror? No takie połączenie mu humora z horrorem.
0: W sumie to się wszystko zgadza.
1: To ma sens, prawda?
0: Jak to było z tym atlasem? Drugi poprawiony.
1: Atlas grzybów jadalnych.
0: Wersja druga poprawiona. No dobrze.
1: No to teraz... Tak jak z instrukcją obsługi składania pas spadochronu.
0: Tak. No, to można by zapisać w archiwach. Archive teraz, City Walls.
1: A, dobrze.

0: Na miejscu 21. Archive City Walls, 16 tygodni na liście i spadek o 3 pozycje względem tego notowania 238.
1: Być może właśnie w tej chwili słyszy nas niejaki Piotr Stelmach, to od razu możemy mu powiedzieć: Piotrek, nie spiesz się do pracy. Bo to jeszcze chwilę potrwa z tego,
0: ale on zawsze się nie gniewa.
1: Nie gniewa się.
0: A potem zawsze dzwoni, nie no, ale nie... No,
1: i trochę się gniewa.
0: Trochę za długo, no.
1: Nie, no będziemy się starali, ale no wiesz, jak jest. Tak. Rozumiesz, Piotrek. No,
0: Piotrek, lepiej już było.

0: No, napisała do nas pani Anna, która już wcześniej dała sygnał, że chciałam zauważyć, że przez swoje gadulstwo przewalą panowie listę znowu na bank. A ponadto pochwalę się pięknym niedźwiadkiem 357, który dziś dotarł i jest naprawdę przecudnej urody. Kocham misie, a tego będę kochać zwłaszcza.
1: To trzeba państwu wiedzieć, że te misie po prostu rozprzestrzeniły się po całej redakcji i było ich mnóstwo.
0: Tak. No, ale, potem były w kartonach fajnie. I też a to potem... było ciekawe doświadczenie. Można było sobie zbudować fort z tych kartonów.
1: Nie fort, tylko bazę.
0: A jaka jest różnica?
1: Między fortem a bazą?
0: No jedno i drugie
1: jak
0: jest takie...
1: między kaskiem a hełmem, no.
0: Albo obcęgami i kombinerkami.
1: Dokładnie.
0: Wszystko sobie sam wyjaśniłem. To był Krzysztof Zalewski przed chwilą, a teraz już słyszymy Nosowska Król, 98 tygodni na liście.

0: zostanę tu dłużej.
1: Nie chcę. Może niekoniecznie, bo nie zostanę tu dłużej jednak dzisiaj.
2: Nie, no zostanę jeszcze co najmniej 2 tygodnie, bo to 98.
1: Tak? Ale no teraz -5, więc można.
2: Można. To 19 miejsce na 18. Będziemy się spieszyli teraz. Aha, jeszcze wracając do Krzysztofa Zalewskiego, to też przypomnę Państwu, że jest już zestaw polskich artystów, którzy wystąpią na Inside Seaside i między innymi właśnie niejaki Krzysztof Zalewski. Się zadumałeś.
1: Bo komary mnie rozproszyły.
2: A nie ma komarów jeszcze.
1: A to co to jest?
2: Są. 79.
1: Dziękuję.

0: Dobre.
1: Na miejscu 18 z 16, 79 tygodni na liście. I coś chyba też podpowiada, że jeszcze kawałeczek.
2: To jeszcze trochę pojedzie przed nami. Sytuacja znowu jest taka, że po rozmowie z panem Jackiem dostałem taką wiadomość. A ciekaw jestem, skąd się bierze prąd. Na band z Mateuszem nie wiecie. To ja wam powiem. Rzeka płynie z prądem. W elektrowni ten prąd jest oddzielany i wpuszczany do kabli. I potem już rzeka...
1: Kto to napisał?
2: R.
1: To jakiś ciekawy świata smyk. Chyba.
2: Chyba tak. No to już wiemy, jak to działa.
1: 3 minuty pozostały do godziny 21.
2: A mamy jeszcze 15 utworów do 20 do zagrania.
1: No to może Rick Astley?

0: Na miejscu 17 z 22 Rick Astley, 13 tygodni na liście piosenek 357. No piękne to było, plus 5, ale no, mamy jeszcze sporo do zrobienia, więc pan Rick sobie śpiewa, a my sobie rozmawiamy, tak? Czy ja mam sam?
1: Sam ze sobą porozmawiasz?
0: No wiesz, to jest dobrze, interesująca nie. konwersacja czasami.
1: Bardzo dobrze,
0: ze sobą.
1: Gdyż mamy już 21 i jeszcze kilka utworów do zagrania do 21, więc chyba będziemy lecieć.
0: To teraz jest ten moment.
2: Partnerem audycji jest Tauron, który buduje świat nowej energii.
0: Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby wszystkim podziękować, że już te 2 godziny wytrzymali Państwo z nami.
1: W kaskach.
0: Ale jeszcze pełna
1: jeszcze godzinka jeszcze
0: przed
1: godzinka,
0: nami.
1: Jeszcze godzinka.
0: Ale ja sobie tak myślę, jeżeli ktokolwiek wyjdzie dzisiaj z tej listy, z tej wspaniałej elektrowni i powie, no spoko była ta lista, momenty były, to by się wszystko zgadzało.

0: Momenty były?
1: Były momenty.
0: No masz. Kasia Sienkiewicz, to jest jedna z nowości, druga już.
1: Druga.
0: To jeszcze będą dwie. Proszę bardzo.
1: Dobrze, to teraz Fisze Made, Duchy na miejscu 15, spadek z 12.
0: A, to jeszcze zdążę szybko pozdrowić pana Mariusza z Warszawy, od żony, która tutaj jest, wpadła. Macha do pana, teraz jest w niebieskim sweterku i jest bardzo zadowolona.

0: wrażliwi na światło, światło czuli. Wykonujemy chaotyczne ruchy jak molekuły, parujemy jak duchy, wibrujemy jak dźwięki drumli. Kopiemy w powietrze, chciałbym o tyle rzeczy zapytać.
1: 5 minut po godzinie 21:00 to nasze miejsce 15 na 239 notowaniu listy piosenek 357, Fish, Emadę, Duchy, z gościnnym udziałem Mateusza Krautwursta.
2: Mogę jedną historię?
1: Bardzo proszę.
2: Bo tutaj jest pan z nami i to jest człowiek, muszę państwu powiedzieć, że to jest facet, który najbardziej, no to jedno z najbardziej wzruszających momentów w poranku. Pamięta pan kiedy?
3: Coś o domowym studencie pewnie.
2: A to nie pan robił ostatni raz kanapki dla maturzysty?
3: A, tak.
2: To jest facet, który zadzwonił i tak, ostatni dzień maturzystów w szkole, jeszcze przed maturą, właśnie sobie zdałem sprawę, że po raz ostatni robię kanapkę dla syna do szkoły. I tak nas pan rozwalił wtedy w tym poranku, że się nie pozbieraliśmy już i pamiętam to do dzisiaj.
3: No, tak było.
2: Co tam u domowego studenta teraz?
3: A, domowy student to już jest poważny facet, skończył studia, jest korpolutkiem, założył rodzinę.
2: Leci,
3: leci.
1: A pamięta pan, z czym te kanapki były?
3: Jeszcze raz?
2: Z czym były te kanapki?
3: Oj nie,
2: bardzo dziękuję. Pan Irek, nasz słuchacz, patron.
1: Wielkie brawa.
2: Wielkie brawa, dzięki.
1: No dobrze, to u nas miejsce 14 i uwaga z sygnałem.

0: Na miejscu 14 trzecia z dzisiejszych nowości, czyli Jędrzej Weiss i Katarzyna Nosowska, Bez oka miś.
1: I teraz miejsce 13 i teraz już troszeczkę się spieszymy, ale mam nadzieję, że się wyrobimy. W okolicach 22. Piotrek, ciągle się nie spiesz, spokojnie.
0: Proponujemy tak spokojnie kwadrans studencki sobie wykorzystać.
1: Umiarkowanym tempem.
0: Tak, ale jeszcze jest wiadomość od pana Wojtka. Panowie, wracam do domu ze starszym synem z jego meczu. W domu wymieniam dziecko na jednego z bliźniaków i wbijamy do was. Wziąć kaski swoje? Albo hełmy?
1: Albo kaski.
0: To zapraszamy.
1: Zapraszamy serdecznie.

0: Peter Gabriel i zostałem zobowiązany, żeby pana Petera przeprosić. Panie Peterze, ja pana strasznie serdecznie przepraszam z tego miejsca. No ale troszkę musimy się przyspieszyć. 13 miejsce z 15 do góry, o dwie pozycje, ale lecimy. Tak, mamy 2026.
1: Przypominamy o tym, tak, bo na miejscu którym?
0: Na miejscu 12.
1: The Rolling Stones. To równie dobrze mogło być lata 70., 80., 90.
0: Początek 2000.
1: Tu i teraz.
0: I ciągle brzmi dobrze.
1: In the Stars.
0: Patrz jak teraz.
1: Teraz żart dla kumatych, ależ Charlie Watts nabił.

0: Stones, The Rolling Stones, In The Stars. To jest spadek o 4 pozycje z 8 na 12. Miałem wrażenie, że może pójdzie trochę do góry, ale na razie spada.
1: Ale świetny numer. Zresztą jak zawsze Stones się wracają, zawsze w formie.
0: Dobrze, i teraz też będzie.
1: Ciekawe, że w sumie niedużo czasu minęło od poprzedniej płyty, a tu znowu kolejna.
0: Czekamy na nią.

0: Anioły pojedynek, na miejscu 11 spadek, z 10 18 tygodni. Na liście, a to oczywiście Mrozu i Julia Pietrucha, jest wiadomość od jednego z naszych słuchaczy. Macham, dlaczego akurat dzisiaj? Długo na was czekałem w moim miejscu zamieszkania. Już kilka razy minęliśmy się z listą, wielka szkoda. Właśnie koło was przejeżdżałem rowerem i machałem. Wpadłbym na dłużej, ale zaraz lecę do Poznania świętować mistrzostwo.
1: A, to
0: trofeta.
1: Jutro
0: o 17.30 Multiliga, a potem święto.
1: Anioły pojedynek Mrozu, Julia Pietrucha. Czy Mrozu jeszcze dzisiaj wystąpi, to proszę się uzbroić w cierpliwość. Zobaczymy do 22, a może trochę później.
0: A teraz miejsce 10 i uważaj, plus
1: 16.
0: Ależ
1: się ucieszyłem, bo bardzo, bardzo...

16 pozycji do góry. To bardzo, bardzo cieszy. Tak wygląda w tym razem syndrom drugiego tygodnia w 35. Z 26 na 10 miejsce. Bardzo, bardzo się cieszę. Tilk and Dance to jest miejsce 9. Tutaj akurat całkowicie bez zmian.

0: Our Day Will Come, Dead Can Dance, to jest bez zmian, 8 tydzień i 9 miejsce. A wiesz, że kolor kasku ma znaczenie? Właśnie tutaj się dowiedziałam od pani. Pani przysłała zdjęcia i tam jest wszystko opisane. I biały jest, wiesz kto?
1: No.
0: Inżynier Karwowski.
1: A ty... No ale ja też mam biały.
0: No. I co teraz?
1: Kto będzie Romanem? A Roman jaki miał?
0: Nie wiem.
1: Właśnie, bo jeden ze słuchaczy zastanawiał się, bo tam czytałeś taką wiadomość a propos tego prądu, który jest z prądu rzeki i tak dalej.
0: Tak, do kabli.
1: To był R. Roman pisał?
0: Możliwe.
1: Okej.
0: Okay. Możliwe.
1: Byłoby to niespodziewane.
0: Też dowiedziałem się, że pan Roman był technikiem. O, a tu pan Stefan inżynierem. No nic, nieważne, taka historia.
1: Wciągasz mnie znowu w historię serialu, którego nie oglądałem w całości.
0: Nie ma znaczenia.
1: Nie ma. 25 minut po godzinie 21. Musimy uciekać, gonić, więc teraz kolejne miejsce.
0: 8.
1: Ciągle tutaj jestem. Mhm. Bedoes i Maja Mecan.
2: Tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No co, Maja, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

zyskuje anioła. To dla wszystkich z oddziałów, gdzie każdy walczy niczym żołnierze z oddziałów specjalnych. Pielęgniarki, pielęgniarze, lekarze, lekarki i rodzice. Nie przegrywaj.

0: Bedoas i Maja. Przejmujący utwór. No i tym razem jednak trochę w dół, delikatnie w dół o kilka pozycji.
1: Ale ile góry zrobił w pewnym momencie. Ile góry zrobił, naprawdę. Wielkie podziękowania także dla Łatwo Ganga, który wiem, że tam też się szykuje na nową jakąś akcję, historię, tak, akcję. Będzie jeździł rowerem i też pomagał, więc fantastycznie. 28 minut po godzinie 21 i mamy w naszym studiu kolejną gościnę.
0: I to jest ten moment, że...
2: Dobry
1: jest,
2: wieczór.
1: Jest strzał.
0: Olga Kostrzewska-Cichoń, rzeczniczka prasowa Tauron. I wiesz, co jest fajne, Mateusz, w wyjazdowych listach, że jedziesz gdzieś, spotykasz tam ludzi i oni mówią: słucham Radia 357. I to jest chyba ten sam przypadek, czy nawet bardziej.
2: Słucham, to mało powiedziane. Ja wielbię, patronuję, świętuję, bo 5 stycznia urodziny ma obecna tutaj moja młodsza córka Kalina. Więc my zawsze 5 stycznia to 100 lat śpiewamy podwójnie.
1: Olga, ja przepraszam, ale ja bym dla Kaliny też poprosił wielkie brawa.
0: Wielkie brawa.
2: Jesteście absolutnie wyjątkowym głosem w naszym domu. Mój mąż też jest na zewnątrz i też co piątek o 19 absolutnie obecność
0: głosowane?
2: Obowiązkowa.
0: Głosowane?
2: Tak, i obecność obowiązkowa.
0: To bardzo się cieszymy. To trochę poopowiadamy o Tauronie, o tym, czym się zajmujecie, no bo generalnie wiemy, jesteśmy w fantastycznym miejscu, wiemy, że odnawialne źródła energii, że tutaj pod nami dzieje się magia, która dociera do domów.
1: Że ten prąd z rzeki, potem do kabli, no wszystko już wiemy, tak.
2: Tak, ja właśnie chciałabym wam opowiedzieć troszkę inną historię, to znaczy ja w ogóle obserwując całą tę listę, naprawdę czuję się zaszczycona, że uczestniczę w tym wydarzeniu i muszę wam powiedzieć, że wiemy już wszystko, jak ta energia się tutaj tworzy i tak dalej, ale dzisiaj tworzy się zupełnie inna energia, wasza, dzięki wam. To jak, ja mam wrażenie, że tu przyjechała w ogóle jakaś jedna rodzina, taka ogromna, która jest dla siebie niezwykle życzliwa, serdeczna, wspierająca. Brawa dla was, naprawdę bycie słuchaczem, patronem Radia 357 pokazuje, że jesteście absolutnie wyjątkowi.
1: I słuchajcie, to
2: i
1: jest
2: taka energia się tutaj dzisiaj tworzy i jesteśmy świadkami czegoś wspaniałego.
1: To jest
2: prostu
1: taka rodzina, która nawet na zdjęciu wychodzi dobrze i potem też wszystko się zgadza.
2: Tak jest, tak
0: troszkę
2: jest.
0: Troszkę stuknięta, czasem zwariowana.
2: Ale o to chodzi.
1: Ale to trochę
2: tak
1: przez nas.
0: To trochę przez nas.
2: W każdym razie Tauron wspiera niezwykłe projekty, ważne. Ważne dla naszych klientów. Jesteśmy oczywiście panami czasami rzeczy bardzo dużych, jak na przykład jesteśmy mecenasem Zamku Książ. Patronujemy teatrom, festiwalom. Natomiast co jest najbardziej istotne w tym wszystkim, to patronujemy i wspieramy wydarzenia ważne dla naszych klientów, dla lokalnych społeczności. I to oczywiście nie jest trudne, działamy w 4 województwach, na Dolnym Śląsku, Górnym Śląsku, w Opolskim, w Małopolsce i wiemy, jak tych miejsc szukać, jak je znajdywać. Ale jesteśmy tu dzisiaj dlatego, że pomyśleliśmy sobie, że lokalne społeczności to jedno, ale jest pewna społeczność, absolutnie wyjątkowa i wiemy, że nasi klienci są też słuchaczami 357, patronami i pomyśleliśmy sobie, ta społeczność zasługuje na takie wydarzenie jak dzisiaj i słuchajcie, to jest coś niesamowitego, listy nie było we Wrocławiu, a ludzie czekali. I mnie dzisiaj ludzie zaczepiali i mówią, że dziękują, że Tauron wreszcie przyprowadził was tutaj, więc niezwykłe święto, sami wygrani, sami szczęśliwi ludzie, no coś wspaniałego po prostu. I takie rzeczy robimy też w Tauronie.
1: To jest ten moment,
0: co my teraz mamy powiedzieć?
1: Zaniemówiliśmy. Ale to ja bym jednak mimo wszystko wrócił sobie na krótki moment do wątku kultury, bo my tutaj wiadomo, muzyka tak i tak dalej, wiemy, że Tauron też z muzyką związany.
2: No tak, oczywiście, no Tauron, nowa muzyka nowa, chociażby, właśnie, tak, która się za chwilę zacznie, na początku czerwca, ale też mówię, wydarzenia teatralne, no, kultura i sztuka jest dla nas po prostu ważna. Dlaczego? Bo jest ważna dla naszych klientów, dla tych lokalnych społeczności, większych, mniejszych, także no są wydarzenia, Tauron Arena też jest miejscem, które oczywiście gości wielkie gwiazdy. No wspaniale jest robić coś takiego, wspaniale jest nie tylko uczestniczyć, oczywiście być wielką firmą energetyczną i tak dalej. Wspaniale jest też być dla klientów w taki sposób, że po prostu dostarczać im piękny czas, który mogą wspólnie spędzić.
0: Wielkie brawa. I wielkie dzięki.
2: Przepraszam, ale zabijesz miesiorka, jak cię nie pozdrowię, więc cię pozdrawiam.
1: To zmienię chociaż, no zaraz.
2: Asia. I Ania też mnie słucha, i Justyna.
1: Asia, Ania.
2: I Ada, i Sebastian.
1: Jezu,
2: wszystko. Muszę wrócić do tych Katowic. nie na tarczy, ale z tarczą.
1: O, to już jest gwarantowane.
2: Bardzo dziękuję.
0: Prawda? Prawda? Prawda?
1: Jeszcze raz. Tak. I dla męża, bo tam gdzieś stoi podobno, tak?
0: To jest.
1: Cała rodzina.
0: Olga Kostrzewska-Cichoń, rzeczniczka prasowa Tauron. Bardzo dziękujemy.
1: 27 minut pozostało do godziny 22. Wyobraź sobie, że może się wyrobimy.
0: Co ty mówisz?
1: Tak, ale najpierw nowość.
0: To chyba pójdę.

0: Tańcz, Daria ze Śląska, to jest ostatnia nowość.
1: Ostatnia, więc ale wysoko, wysoko, wysoko, wysoko.
0: Także tak, mamy 239 notowanie listy piosenek. Mamy dzisiaj takie notowanie, w którym pożegnamy jeden z utworów, bo to będzie setny tydzień. Kiedy, to jeszcze Państwu nie powiem, jeszcze trochę niepewności. Ale też dostałem od Pana Bartka, zdaje się, od Pana, tak, Bartka, garść statystyk dotyczących tego utworu, więc też w odpowiednim momencie się pojawią.
2: Kochana,
0: no, ale to jeszcze nie teraz.
2: Córeczko, jeszcze

0: Na miejscu szóstym, z miejsca szóstego. 6 tygodni na liście Matylda Łukasiewicz, Kochana córeczko i Złącz nogi, które właśnie teraz się rozpoczyna, ale mamy tam historię zgromadzeniową z Marcinem, więc oddaję głos.
1: Ponieważ halo, halo, helikopter, ponieważ tutaj na zewnątrz też moglibyśmy sobie wyjść i tutaj jest mnóstwo ludzi i oni mają jedną sprawę. Jaka sprawa?
2: Pozdrowić.
1: No to jedziemy, szybciutko.
2: Chciałam pozdrowić wszystkich uczniów i nauczycieli szkoły Parnas, a szczególnie panią Litkę.
3: Pozdrawiam syna Mikołaja, z którym kiedyś byliśmy u was w trakcie poranka.
1: I jak było?
3: Z petycją dotyczącą złego radia, jeśli redaktor pamięta.
1: Coś tam pamiętam. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Chciałam powiedzieć bonjour, mon petit Nicolas, je suis là.
1: Si, si, oui, oui.
5: Cezary pozdrawia Asię, żonę.
6: Aldona pozdrawia Skubasa i wszystkich fanów Metaliki.
1: Tego Skubasa?
0: Dziękuję bardzo.
1: Mateusz się poczuł pozdrowiony.
7: Pozdrawiam całą ekipę Radia 357. Poza tym swoje dzieci, czyli Łukasza, Martę, Mateusza i Maxa. I cały rajd leśników, który się teraz bawi nad morzem.
8: Adam pozdrawia żonę z psem czarnym labradorem.
9: Pozdrawiam moją mamę Martynę Buchowiecką. Proszę brawa dla niej.
0: O, ja poznałem ten głos, to co robimy?
9: I pozdrawiam też moich dziadków ze Staniszowa. Brawa.
1: To był Leon. My tu już Leona znamy.
10: Wrocławskie muchy pozdrawiają rodzinę w Bristolu, Złotoryi i Wałbrzych Świebodzice.
1: A żonę można w Mrozowie pozdrowić, Magdalenkę?
10: Koniecznie.
1: To pozdrawiam Magdalenkę w Mrozowie. Pa.
11: Pozdrawiam naszych przyjaciół, Łukasza i Wikę, którzy byliby dzisiaj z nami, ale aktualnie zajmują się swoimi dwumiesięcznymi bliźniakami, Antkiem i Oliwią. Pozdrawiamy.
1: Wyzwanie.
12: Pozdrawiam moich rodziców z Pałków i przyjaciół szwajgrów z Opola.
13: Pozdrawiam żonę Iwonkę i dzieci Izę, Jagodę i Igora.
14: Okej, okay, pozdrawiam braci, rodziców i grupę discordową Nowej Trójki.
1: A to wy, znam was, Ancymony.
15: Pozdrawiam rodzinę, szczególnie żonę i dzieci.
16: Dziękuję bardzo, że wreszcie przyjechaliście do Wrocławia. Pozdrawiam Marcin z Wrocławia, nie musiałem nigdzie wreszcie jechać.
1: Pan jeździ sporo za nami.
17: Urodzinowe pozdrowienia dla prezesa Januszka.
18: Cześć, jestem Wiktoria, pozdrawiam moich rodziców z Opola.
19: Córki Kinga i Daria pozdrawiają Agatę i Artura w Rzeżęczycach rodziców.
2: Ja chciałam pozdrowić całą moją klasę, moje najlepsze przyjaciółki Asię, Natalię i Małgosię oraz całą moją rodzinę.
13: Pozdrawiam wszystkich, których znam, jestem z Ćmielowa, kocham was i was szczególnie pozdrawiam. Buziaki.
6: Barbarko, pozdrawiam cię.
3: A ja pozdrawiam moją siostrę i moją babcię i moją panią nauczycielkę i wszystkich...
1: A jak pani nauczycielka ma na imię?
3: Pani Patrycja.
1: Pani Patrycjo.
0: Panie Marcinie, przepraszam bardzo, bo nam się piosenka skończyła, to ja tylko powiem, że na miejscu szóstym Matylda Łukasiewicz, Kochana córeczko, Złącz nogi. Zaczynamy już grać Mroza, nowy utwór, Nie ma to jak dom, na miejscu piątym, a ty sobie działaj dalej.
1: To ja za chwilkę, dobrze? Grajmy, no dobrze. Grajmy. Panie Mrozu, proszę śpiewać.

0: Czy są chętni na pozdrowienia? Bardzo proszę. To był Mrozu, oczywiście, proszę bardzo.
1: Pozdrawiam Huberta, Paulinę i Stasia, który był najmłodszym słuchaczem tegorocznego topu w Toruniu na miejscu.
2: Pozdrawiam całą rodzinę ze Wschowy i całą Wschowę.
3: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia 357 oraz Dream Team z Logistic i Tomka w szczególności, który walczy z ciężką chorobą. Tomku, nie daj się, jesteśmy z tobą.
0: Panie Tomku, proszę się tam trzymać.
4: To ja pozdrawiam moją żonę Gosię i moją córeczkę Różę, którzy są teraz na Bari we Włoszech, a my jesteśmy z wami.
5: Ja pozdrawiam moją rodzinę, dwa króliki psa i też dziękuję mojej mamie, że mnie tu zabrała.
0: Dzięki, mamo.
6: Ja tu, panie redaktorze, już byłem, ale chciałem pozdrowić siebie tym razem. Mogę?
0: No to pozdrawiam siebie. Ja pana rozpoznałem po kasku. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Pozdrawiam Tauron.
0: Można się ładnie zachować? Można. Czy są chętni?
8: Przyjacielu.
9: Pozdrawiam brata Janka, który świętuje razem z wami urodziny.
8: Przepraszam bardzo, drogi panie Marcinie, ja bym chciał powiedzieć, że na miejscu piątym mieliśmy utwór Nie ma miejsca jak dom, Mroza, i możemy już grać Zapalenie przedrostka, bo ja wiem, że ty jesteś tam mocno zajęty.
0: No to zarobiony jestem, człowieku.
8: No to weź tam działaj dalej.
0: Tak?
8: No jeszcze można.
0: Czy ktoś jeszcze ręka do góry? Aha, jeszcze.
10: Ja chcę pozdrowić mojego tatę Ryszarda, który słucha tej audycji z Ostrówka.
0: Dzień dobry, tutaj przechodzimy dalej, tutaj.
11: Pozdrawiam żonę Marty i córki Lenę i Zofię.
12: Dobry wieczór, jesteśmy tutaj na weekendzie z kuzynkami i pozdrawiamy naszych mężów, którzy zostali z naszymi dziećmi. Dzieci też pozdrawiamy i cały Goliszów i Hojnów.
0: Panowie mężowie, wszystko jest pod kontrolą, proszę się w ogóle nie martwić, sytuacja jest dobra.
1: I pozdrawiamy Łomnicę, bo się przypomniała, przepraszamy, zapomnieliśmy.
13: Wilki 2 pozdrawiają Grażynę.
0: No chyba już.

0: Ja powiem tylko jeszcze, że na czwartym miejscu cały czas gramy z Piętego i Zapalenie Przedrostka, natomiast no tutaj chętnych do pozdrowień jest jeszcze trochę.
1: O, to jeszcze troszkę. Proszę bardzo,
2: wróć szybciej.
0: Wrót.
1: Hucio pozdrawia synów Adama Wojtka, mamę Krystyny i mega fana Radia 357 z Lotoryi Mariuchę.
3: Ja bym chciał pozdrowić swoją mamę Asię.
1: Zapraszam tu pana bliżej, albo ja się dopcham.
4: Żona Beata przedtem do pana pisała, także dziękuję bardzo. Pozdrawiam żonę Beatę i chciałem pozdrowić kogoś, kto jest poza anteną, pana Tomka, realizatora.
1: Tomek, to do ciebie.
0: Tak jest.
5: Cześć, Grzesiek pozdrawia Anię, Janisa i Zuzię. Udało się.
1: Panie Jacku?
6: Obiecałem, że pozdrowię Akulinę, która właśnie teraz jest we Włoszech i słucha waszej audycji.
1: Kłaniamy się. O, i tu jeszcze.
7: Ja chciałem pozdrowić mamę Adę, która co tydzień słucha Smoka, także...
1: O, to jest nas więcej słuchających Smoka.
8: Tak, to męża Damiana, siostry Dorotę, szwagra Zbyszka, brata Grzesia i Zuzę.
9: I to wszystko. Ja też ich pozdrawiam.
10: A ja pozdrawiam wszystkich, którzy mają troszkę gorszy dzień. Łapcie naszą dobrą energię z Wrocławia i wszystko będzie dobrze.
11: A ja pozdrawiam Feliksa i Raj, dajcie radę.
1: To chyba już.
0: Oj, ale ja się totalnie podłączam pod to, co pani powiedziała. Jeżeli ktoś ma dzisiaj gorszy dzień, to naprawdę przytulamy bardzo mocno do naszych napędzonych serduszek tutaj elektrownią.
1: Turbinami.
0: Wow, naprawdę, jeżeli jesteście i macie tam gorzej, to myślimy o was bardzo, bardzo ciepło. Spięty, graj do końca.
1: Koniec jest Borewicz taki, wiesz.
0: Sławek.
1: Panie Bartku, bardzo serdecznie panu dziękuję za te garść informacji dotyczących utworu rzeczonego, który po raz setny dzisiaj. Mm-hmm. I na przykład są takie informacje, że nie wiem, czy wiesz, na którym najwyżej był David Gilmour.
0: Wydaje mi się, że mógł być na trzecim najwyżej.
1: Czwartym.
12: No.
0: Ale dzisiaj?
12: Mógłby.
1: Czekaj, bo,
0: bo ja już
1: mruczyłem. Słyszysz mruczenie?
0: Mm-hmm. Tak? Kto tam mruczy?
12: David Gilmour był na wysokiej kondygnacji. Na wysokich kondygnacjach się przydają te kaski. Wiecie co? Chciałem wam powiedzieć jedną rzecz. Wyglądacie w nich źle.
0: Ale my ich nawet teraz nie mamy.
1: Słuchaj, właśnie mamy taki jeden specjalnie dla ciebie.
12: No.
1: I z obowiązkiem zrobienia zdjęcia i wrzucenia.
12: Dobrze, a czy ja mógłbym coś w związku z tym zgenerować? Bo taki widok kojarzy mi się tylko z jednym. Pam, pam, parararam, param, pam, pam, pam, pam, parararam, param.
0: To jest
12: pam,
0: znowu kontekst, pam, którego ja nie kojarzę.
12: No tak. A ty się urodziłeś już po tej bajce.
1: Ja ci potem narysuję.
12: Po tej bajce już tak. No, dobrze was widzieć. Znaczy, no okej, okay, dobrze was widzieć bardzo. Co tam słychać we Wrocławiu? O, haha.
0: Wiesz co słychać? Bo tutaj państwo, jak zakładają te kaski, to nakładają sobie takie siatki niebieskie. Ja bym chciał ciebie w tej siatce najbardziej zobaczyć.
1: Możemy jedną dla Piotrka skombinować tak na potem?
0: Jak wiecie państwo doskonale, Piotr lubi nakrycia głowy, więc myślę, że zdarzy się, że i to niebieskie będzie.
12: No, a poza tym to chciałem wam powiedzieć, że elektrownie są z jakiegoś powodu miejscami bardzo rock'n'rollowymi. Bardzo rock'n'rollowymi.
0: Battersea na przykład?
12: No, Battersea, tak. Tak, i w ogóle Kraftwerk i tak dalej, i tak dalej. No jest wiele odniesień do tychże miejsc. Wspaniale. Zazdroszczę wam, że tam jesteście. W ogóle Wrocław jest fajnym miastem.
1: Piotrek, tu jest energia. Proszę ciebie.
12: Jest energia?
0: Jest energia?
12: Jest, dokładnie.
0: No to dobrze, nie była dobrze. Energia.
12: To tak trochę... to jest taka energia. 20 stopni
0: zasilania. Ale Wrocław, niech Piotr usłyszy was z Wrocławia. Naprawdę. Wrocław z Wrocławia. Bardzo proszę. 3, 2, 1.
1: Są turbiny.
0: A jak?
12: Nasza koleżanka Ania Markowicz też w kasku wygląda, bym powiedział, no spoko. Także pozdrawiam bardzo serdecznie i życzę dobrego finiszu na liście.
1: Piotrek, to nam jeszcze chwilę zajmie.
12: Spoko.
1: Zrób sobie kanapeczkę.
12: Tak.
1: Więc tak. Chciałem powiedzieć, że tak, najwyżej na czwartym David Gilmour, więc już wiemy, że będzie na koniec wyżej. A poza tym różne różności. Maksymalny skok plus 8. Najniższa pozycja 27. W top 10 16 razy. Unikalne miejsca 23 pozajmował. No to co? To po raz setny?
0: Ale to mamy specjalistę.
1: No mamy tutaj specjalistę. Proszę bardzo, pan przyjmuje mikrofon.
2: Szanowni Państwo, to ogromny zaszczyt. Ogromny zaszczyt być częścią tej rodziny Radia 357, być patronem, bo to patroni do tego doprowadzili. Kobieta o niesamowitym głosie. Jej ojciec, który świetnie gra na gitarze. Właśnie w tej chwili trafiają do Hall of Fame. Romani Gilmour, David Gilmour, Between Two Points.

0: Chciałem powiedzieć, że 6 września 2024 roku ukazała się płyta Luck and Strange, a ten singiel, czyli Between Two Points, to był 17 czerwca. I od razu wtedy dodaliśmy do zestawu do głosowania. I to jest jedna z tych piosenek, której ja sobie nie wyobrażam, żeby na liście nie było, ale od przyszłego tygodnia już nie będzie, bo dołącza do naszego Hall of Fame 100 tygodni David Gilmour, Romany Gilmour.
1: Słuchajcie, to jest jedyna taka okazja, żeby pożegnać godnie.
0: No, byłoby przyjemnie się jeszcze kiedyś na żywo w Polsce spotkać z panem Davidem. Może się jeszcze kiedyś uda.
1: Zostały nam dwa utwory do końca. Jesteśmy...
0: Ciekawa
1: sytuacja. To żeby przedłużyć troszeczkę, Piotrek, się nie gniewaj. To jak będą Państwo sobie dzisiaj spacerowali wieczorem jeszcze Wrocławiem, to proszę zerknąć na Most Uniwersytecki, ponieważ on jest w kolorze dzisiaj, chyba wczoraj też był, pomarańczowym. I to nie przypadek. Bardzo dziękujemy osobie odpowiedzialnej, która ma magiczny guzik i wie, jak sprawić, żeby był odpowiedni kolor. No to w związku z naszą wizytą, pomarańczowy jest tym razem Most Uniwersytecki, co robi wrażenie pewnie. Jeszcze sobie popatrzymy, jak wieczorem to wygląda.
0: To ja sobie tak myślę, że jeżeli będziecie już spacerować, to możecie tak spojrzeć na siebie w pewnym momencie i powiedzieć, to fajnie, że sobie tak szlajamy się razem po mieście.
1: Kupku. Ja się

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: I wybiła nam godzina 22, więc głośniej jak miłość, jeszcze się nie zaczną. A na miejscu drugim Męskie Granie Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, utwór Nareszcie.
2: To teraz, drogi słuchaczu, który dopytywałeś wczoraj o poranku, ile osób głosuje na listę. Chciałem powiedzieć, że między pierwszym a drugim miejscem różnica to jest prawie 400 głosów. To jest dużo. Duża różnica. Tak, z dużą przewagą wygrywa pierwsze miejsce. Ponad 4000 osób, między 4 a 5 tysięcy osób głosuje mniej więcej tak regularnie, ale zapraszamy. Im nas więcej, tym więcej możemy narozrabiać, więc śmiało zapraszamy serdecznie do głosowania.
1: A lubimy, jak się na liście trochę zamiesza.
2: Na bałagani. Tak. I to jest taki moment, w którym musimy powiedzieć, że bardzo nam było miło, że bardzo serdecznie dziękujemy. Przede wszystkim dziękujemy tym, którzy nas tu zaprosili. Bardzo dziękujemy paniom w kaskach. Machamy. Panu Jackowi.
1: Tak, bardzo głośno. Mirka, Olga.
2: Mirka. Wielkie, wielkie dzięki panu Jackowi, szefowi.
1: Który po prostu jest w pracy teraz.
2: Jest w pracy, ale słuchajcie, to było naprawdę... O, tam jest pan Jacek. To była duża gimnastyka, żebyśmy tu mogli być. Naprawdę, napracowali się, żeby nas tu jakoś zorganizować. Wielkie, wielkie dzięki, że się udało. Za to dziękujemy. Mówimy
1: jakoś
2: do usłyszenia.
1: Tak mam wrażenie, że w tym radiu i z tymi słuchaczami to się zwykle udaje, więc...
2: Generalnie możemy wszystko.
1: Także jeszcze raz bardzo wszystkim dziękujemy. Kłaniamy się bardzo nisko. Dziękujemy całej ekipie pracującej przy liście, czyli z Warszawy. Halina Wachowicz, Tomasz Patnigiewicz, a tutaj na miejscu Adam Matyjek, Ania Markowicz, Zosia Winiarska, Marcin Łukawski.
2: Mateusz Fusiarz.
1: Bardzo dziękujemy.
2: Co na pierwszym, to się Państwo domyślają. To będzie ponownie Artur Rojek.
1: Tak.
2: Znakomity utwór. Wielkie, wielkie dzięki. Nigdzie się nie prosimy nie rozchodzić, bo sobie zaraz zrobimy fotkę.

próby. Byłem mały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

Tak. No pięknie, Artur Rojek, Gruby Mały. Czekamy na płytę, czekamy na Rojasa również w 357. Na razie pięknie go państwo przywołują, już zaklepują mu niejako miejsce, tą jedyneczką. I bardzo dobrze, pierwsze miejsce na liście piosenek 357, ten właśnie utwór. Zresztą wszyscy wtajemniczeni, chociaż trochę wiedzą, że on za chwilkę znowu zaśpiewa.

Tomasz Matlingiewicz, no proszę bardzo, realizatorzy, to są dopiero szczwane jednostki, dostają pozdrowienia od naszych słuchaczy z list wyjazdowych i nie tylko, i bardzo dobrze, bo to przecież ich nie słychać, ale bez nich, to państwo wiedzą, co bez nich, my moglibyśmy sobie robić radio z klocków, a oni dbają o wszystko, żeby wszystko było pięknie słychać. Dla Matla jakby coś, proszę przesyłać pozdrowienia piotr.stelmach@radio357.pl. To też jedno ze źródeł. Przekażę mu, oczywiście mu przekażę. Strona facebookowa, stosowna grafika, wirtualna lista obecności, gdzie państwo słyszą, słuchają Radia 357. Zapraszam tam. No i oczywiście oficjalne profile Radia 357 w mediach społecznościowych. Tam proszę nas przede wszystkim odwiedzać. Miał zaśpiewać zaraz? Voilà.

No tak. Spotkałyby się z zespołem, spotkałyby się z Arturem, pozapowiadałoby się ich kolejne utwory w radiu, pozapowiadałoby się też koncerty. Oj, no myślę, że okazji będzie kilka w najbliższym czasie. Na razie wspomnienia przy okazji audycji Głośni jak Miłość. Dużo się będzie działo w najbliższych tygodniach, bo 20, no ostatni weekend, tak naprawdę ostatni weekend czerwca to już jest start męskiego grania, w związku z tym będziemy znacznie więcej na ten temat i będziemy to i owo i tych i owych przybliżać Państwu. To po pierwsze, a później już jak pojedziemy w trasę, no to świat o nas pewnie zapomni, ale my o świecie absolutnie nie. Od ostatniego weekendu czerwca do przedostatniego weekendu sierpnia, to wszystko potrwa 6 miast. Znowu ta przepiękna karawana kolorowa, bardzo głośna się przez te miasta przetoczy. Po raz 17 ruszamy w trasę, ale będzie jeszcze okazja nie raz i nie 18, żeby o tym powiedzieć. Mysłowic, Kraków przed chwilą, z płyt Miłość w czasach popkultury, to teraz z tej płyty następnej.

0: Siódmy koktajl. Płyta Korowa Milky Bar, 2003 rok.
1: Radio 357.
0: 17 minut po 22. Dziś, jak wszystko dobrze pójdzie, musi zdążyć tu z koncertu Paula Roma. To będzie później. Znacznie wcześniej Echa. Wreszcie się to udało zrobić. A teraz ona, Ania Szlagowska. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Słuchaj, rozmawiałem do tej pory o tobie często, również w ramach redakcji muzycznej Radia 357, ale nigdy nie rozmawiałem z tobą na antenie. To jest dziwna sytuacja i nie po to, żeby, ja to mówię, żeby to wszystko sobie odptaszać, że tutaj porozmawiane, tylko zawsze jest jakiś dobry powód. Moim zdaniem, jak kochasz muzykę i kochasz artystów, zawsze jest jakiś dobry powód, żeby taką rozmowę zrobić. No, trochę z poślizgiem, ale jednak nam się to udaje. Po pierwszej płycie czas na płytę drugą, ale ona się na razie spokojnie przygotowuje. Pierwszy sygnał już mamy. Mów, co u ciebie.
2: Jest dobrze. Dzisiaj letnia pogoda w Warszawie. To mnie cieszy. Dużo słońca. Dobry dzień, naprawdę. To jest dzień, na który długo czekałam. Dzień premiery pierwszego singla z nadchodzącej drugiej płyty.
0: Ustalmy to, jak ty wreszcie siebie widzisz, sytuujesz. Nowy Sącz nie jest jeszcze Tatrami. Nowy Targ jest Tatrami. Dobrze myślę?
2: Och, a ja o Tatrach nigdy jakoś tutaj nie wspominam, bo jakby mimo, że przy dobrej pogodzie widzę Tatry z Nowego Sącza gołym okiem.
0: No.
2: Natomiast Beskid Sądecki to jest coś, co we mnie żyje i to jest miejsce, z którego pochodzę, więc Tatry Tatrami, świetnie, że są. Natomiast Beskid Sądecki w moim sercu.
0: Wiesz co, wiesz dlaczego o to pytam? Dlatego, że ponieważ Wojtka Waglewskiego o to pytano przez lata i on, pamiętam kiedyś jedną z takich naszych rozmów, on mówi, słuchaj, dobrze, że nie zapytałeś o ten Nowy Sącz, dlatego, że wszyscy pytają, to pytają oczywiście o Głubołówkę. Od razu, no ale dobra. Jest ustalone, tak samo jak Szczecin nie do końca leży nad morzem, tak nie do końca leży w Tatrach Nowy Sącz. No i co? I co tam sobie widzisz? Jak tak patrzysz na te góry i patrzysz na okolice, to co tam sobie widzisz w tym swoim świecie?
2: Coś, co chcę przekazać w drugiej płycie. I między innymi mamy już tego sygnał na tym najnowszym singlu Ile. Czyli to jest kultura, tożsamość i ludowość, którą nasiąkłam przez lata siłą rzeczy, mieszkając tam, żyjąc. Chodziłam też do zespołu pieśni i tańca Lachy Sądeckie. Uczyłam się też i tańców, i zaśpiewek. To jest coś po prostu, co bardzo lubię. Mnie to porusza. Ja kocham kulturę ludową. No a że się urodziłam w takim miejscu, to było dość łatwe do życia w tym, no bo to otaczało mnie. I to, co lubię w tym najbardziej, to jest taka pewna moc. To jest moc i taka szczerość i jakaś wielka odwaga, brak wstydu. I to jest coś, co mnie bardzo inspiruje. A Nowy Sącz to jest również miejsce, gdzie swoją karierę sportową rozwijałam przez jakiś czas.
0: Nie masz zbyt dużych dłoni.
2: Ale piłka do piłki ręcznej się tam mieściła. Tak, przez 3 lata byłam na lewym skrzydle zawodniczką WKS Dwójka Nowy Sącz. Pozdrawiam serdecznie. I może to zestawienie na razie nie brzmi jakoś spójnie. Nowy Sącz, Małopolska i piłka ręczna, bo to są faktycznie dwa filary, na których chcę oprzeć opowieść drugiej płyty.
0: W Szczypiorniaku też będziesz śpiewać?
2: Tak.
0: No co ty?
2: Serio.

0: związana z Warszawą.
1: Tak.
0: No, żeby jednak nie... No dobra, tam się urodziłaś, tam zaczęłaś, tam się wszystko stało pierwsze.
1: Tak.
0: No, ale w związku z tym, że jednak chodzi o jakąś tam karierę, mimo że nie lubimy zawsze, za każdym razem tego słowa, to może trzeba byłoby się do tej Warszawy przenieść. Nie myślałaś tak o tym?
1: Pomyślałam o tym zaraz po mojej maturze i zrobiłam to i od 7 lat mieszkam w Warszawie.
0: Okej. No widzisz. No, ale tam wracasz po prostu.
1: Tak. No to jest... No Wysącz to jest moja taka oaza, ale śpiewam o nim i zawieram też w wizualnej całej sferze, która jest w drugiej płycie bardzo ważna również. Teraz jest mi łatwiej o tym jakoś używać tego języka nawiązującego do tej Małopolski, do ludowości, kiedy mieszkam w Warszawie. Mam większy dystans do tego i jakoś łatwiej mi z tego korzystać teraz.
0: Słuchaj, no dobra, no ale wiesz co, ta druga płyta, ja nie wiem, jakie są bliższe teorie, bo niektórzy mówią, że to jest właściwie na dobrym ślizgu płyty pierwszej, a niektórzy mówią, że tak naprawdę jest prawdziwym sprawdzianem, chociaż ja akurat wyznaję inną teorię, że trzeci album jest tym najważniejszym, ale dobra. Druga płyta w przygotowaniu, tytuł już jest, czy jeszcze nie?
1: No roboczo sobie faktycznie to dla siebie nazywam.
0: Aha.
1: Drugą płytą.
0: Aha.
1: Natomiast raczej to się jeszcze okaże. Jeśli miałaby być to druga płyta, to na pewno z jakimś podtytułem. Tu jeszcze się ważą różne decyzje. Ale Papryczka Chili zostanie w jakiejkolwiek... Ale jest Papryczka Chili, to już jest symbol, który jest, zostanie, więc można się go spodziewać również.
0: Jesteś przesympatyczną gadułą, ale przy okazji tej wizyty tutaj, ja się cieszę bardzo, że wiesz co, udało ci się też nawiązać jakieś takie koneksje, nitki z inną częścią tej redakcji, no bo przecież twoje nazwisko padało tutaj, świszczało od momentu, kiedy my zaczęliśmy działalność. No i coś się tam udawało po drodze, nie? Z 357.
1: I to dobrze, że o tym mówisz, bo to jest coś, o czym bardzo chciałam powiedzieć podczas naszej rozmowy. I podziękować wam i Radiu 357 za wsparcie od samego, po prostu samego początku wydawania przeze mnie muzyki. Jesteście jednym z pierwszych miejsc, które zaprosiły mnie na wywiad po wydaniu mojego pierwszego singla chyba w 2022 roku. I też dzięki wam w 2023 mogłam zagrać ze swoim zespołem na męskim graniu,
0: tak.
1: Żeby potem wrócić do tego samego nawet miasta, do Krakowa i fajnie, że w Małopolsce. Dwa lata później, rok temu, na scenę Rzet. No jesteście ze mną od samego początku i jesteście ważną częścią tej mojej drogi i bardzo, bardzo za to dziękuję.
0: Słuchaj, niby to wiem. Co to było?
1: To był moment po półfinale Must Be The Music w tamtym roku, do którego awansowałam i szczerze wam powiem, że miałam wielkie nadzieje na finał, a być może nawet na wygraną. Kto mi zabroni marzyć? Więc to, że moja przygoda z tym programem zakończyła się po półfinale, no skłamałabym, gdybym powiedziała, że całkiem mnie nie obeszło. Na początku tak myślałam, że tak będzie, ale jednak jakoś ten smutek, jakoś ta przykrość została we mnie. I
0: takie konkursy są ważne. No bo teraz popatrz, jak przegrasz, to co?
1: No to ostatecznie nagrywam drugą płytę, jestem najszczęśliwsza.
0: No,
1: dzisiaj jest premiera, ile? Jasne. I też sobie tak o tym myślałam. I dlatego nie dawałam sobie w ogóle przestrzeni na to, żeby odczuwać jakikolwiek smutek, bo miałam takie poczucie, że Boże, jakby wiem, że tak czy inaczej, krok po kroku będę osiągała swój cel, będę robiła muzę, będę budowała tą społeczność. To, że właśnie odpadłam z takiego, aż przecież to nie jest koniec kariery. A z drugiej strony, w głębi duszy, to mnie jakoś zabolało i starałam się to jakoś odrzucać od siebie, aż w końcu stwierdziłam, że nie, już nie będę udawać, że totalnie to po mnie spłynęło, bo w sumie tak nie jest. I dzięki temu napisałam ten utwór z Markiem Niedzielskim.
0: To wróćmy za chwilkę.

0: Cirque du Soleil. Z tą nazwą wiążą się moje piękne wspomnienia z Londynem, ale to może przy innej okazji. Ania Szlagowska, Marek Niedzielski. Właśnie ten utwór. 29 minut po 22. Artystka dzisiaj gościnią jest w Radiu 357 i w Głośnych jak Miłość. Dobra, to teraz tak. Myślę, że przy okazji tych kolejnych singli czy płyty my sobie jeszcze wrócimy do pierwszej płyty, bo tak była zatytułowana. Pierwsza płyta, 2024 rok, twoja. Ale tu i teraz. Dzisiaj się to ukazało. Ile? To nie jest tytuł, który, tak jak sobie czytam to słowo z tym znakiem zapytania, to coś mi to podejrzanie brzmi. Co ty kombinujesz, co?
1: O, a to jestem bardzo ciekawa, co podejrzewasz.
0: Co to jest w ogóle? Co to, o co chodzi? Mów. Jeżeli chcesz mówić, oczywiście.
1: Jasne, no to ile zostało nam niezręcznych dni? Tak zaczyna się refren. Jest to opowieść o momencie w relacji, kiedy ta niezręczność wynikająca z tego, że albo brakuje w tej relacji odwagi, albo chęci jakoś, żeby skonfrontować się z jakimś trudnym tematem i tak się umiejętnie wymija gdzieś półsłówkami, ale żadna ze stron jakoś tak nie ma siły, żeby podjąć ten temat, który gdzieś wisi w powietrzu, atmosfera jest gęsta i czasami po prostu wystarczyłoby, żeby się przytulić i może to by zakończyło tą niezręczność. No to jest opowieść o mnie, o moim życiu. I tych tytułów było kilka, ale stwierdziłam, chyba im krócej, tym lepiej. Bo no, nawet jak rok tworzyliśmy ten utwór i jak tyle, ile razy potrzebowałam napisać komuś tytuł tego utworu, że wyślij jeszcze jedną wersję miksu albo dograjmy do tego utworu akordeon. I za każdym razem pisałam bardzo długi ten tytuł, który był początkowy. Raz mnie nie słuchaj, taki był pomysł na... To w końcu tak się zmęczyłam.
0: No, ładny, fajny, no.
1: Wiem, właśnie też mi się mega podoba. Bardzo go lubię, raz mnie nie słuchaj. Natomiast tyle razy jakby już musiałam go jakoś skracać, że stwierdziłam, nie, już nie dam rady. Musimy ten utwór zatytułować krótszym słowem, bo...
0: Ale moment, to miała być płyta o Nowym Sączu, o piłce ręcznej, o czymś jasnym z tego, co zdążyłem się zorientować. A tu są jakieś takie, no, wjeżdżają grube rzeczy, grube tematy, poważne. Co, życie ci już tak troszeczkę dopiekło? Nie pytam o szczegóły?
1: Oj, myślę, że nawet nie troszeczkę. Jakby mocno doświadczyłam, ale pięknych rzeczy i trudnych rzeczy, więc kocham życie.
0: Dobra.
1: Dlatego ta płyta będzie taka właśnie. I o tych pięknych chwilach, i o tych trudnych chwilach. Nowy Sącz i piłka ręczna to są filary, ale tym, co jest najważniejsze, to jest tak naprawdę to, że się jakoś zbliżyłam też do muzyki popowej, do upraszczania swoich myśli i kompozycji i nie w taki sposób... w szlachetny sposób, tak powiem.
0: Powiem ci, że jak ja po raz pierwszy usłyszałem to ile, jeszcze wtedy nie znając tytułu, to pomyślałem sobie, to jest zrobione na jakimś konkretnym poziomie. I teraz uważaj, jeżeli piszesz i nagrywasz taką piosenkę pop, to moje zdanie jest takie, że to jest jakby, wiesz, to jest bicie własnych rekordów skoków zwyż. Najpierw ta poprzeczka, wiesz, no możesz pokonywać tą poprzeczkę nożycami. Później już zaczynasz skakać profesjonalnie, bardziej. I nie wypada z wysokości 2 metrów i 20 centymetrów nagle sobie ją obniżyć do 1,60 m. W związku z tym na razie powiedzmy sobie szczerze, że to ile jest pewnego rodzaju artystycznym azymutem. Tak ja to słyszę. Zgadzasz się z tym?
1: To piękne słowa i bardzo ci za nie dziękuję. Zgadzam się. Jestem naprawdę dumna z tej piosenki. Jest dla mnie bardzo ważna. No i nie bez powodu rok trwało pisanie, dogrywanie, zmienianie. Cały proces twórczy był na tyle długi, że teraz mogę ze spokojem powiedzieć, że jestem dumna z tego, co powstało i że ten kierunek nowy, który czuję, że obrałam i nowy rozdział, który teraz otwieram w swojej drodze i karierze, napawa mnie w ogóle taką ekscytacją. i radością.
0: Od razu pamiętaj, jak się spotkamy przy drugim singlu, już cię teraz bardzo serdecznie zapraszam na tą rozmowę, żebyśmy wtedy trochę rozkminili ciebie i słowo kariera, bo coś mi się wydaje, że to nie musi być najłatwiejsza rozkminka. Znaczy inaczej, coś mi się wydaje, że te dwie materie nie muszą aż tak bardzo do siebie pasować. I całe szczęście. Ania Szlagowska, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Tak, wreszcie pogadaliśmy. Uwaga, uwaga, ladies and gentlemen, to jest jej nowy singiel zapowiadający drugą płytę zatytułowany Ile?

0: No, ja pamiętam ten występ w Krakowie na męskim graniu w 2023 roku. No, było kilka takich punktów w tej naszej historii męskograniowej, tej sceny Radia 357 właśnie tam, że tak, oczywiście to była rozrywka skrajna, no bo niektórzy reprezentowali na przykład, nie wiem, ten rodzaj muzyki, a niektórzy inny, ale dało się coś uszczknąć z takiego występu, czy z takich występów, między innymi, Bullseyes, albo na przykład właśnie Anka, albo inni. Jest tego trochę. Dawid Tyszkowski chociażby, czy zespół Easy and the Black Trees. W tym roku powinno się to pięknie też powiększyć. Ale my tu trochę o tym, a trochę nie o tym. Ania Szlagowska, Ile? To jest nowy utwór promujący jej drugą płytę.
1: Radio 357.
0: Tak, goście kolejni za chwilkę.

0: Tak. To jest jak do tej pory bezwzględnie, to nawet nie trzeba żadnych liczników. Ich najczęściej odtwarzany utwór na naszej antenie, zespół Echa do słońca. Piotrek Spychała, Krzysiek Garbaciak. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. To my. Cześć. To
0: wiecie, my. Dlaczego nic nie mówię? Nie, nie. Jeszcze raz. Piotrek Spychała, Krzysiek Garbaciak. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Wyjdę ze studia, wrócę i dopiero uwierzę.
1: Nie, jesteśmy, jesteśmy.
0: Zespół Echa. Proszę państwa, w historii nowoczesnego, znaczy inaczej, może to nie nowoczesne, ale w nowoczesnej historii dziennikarstwa muzycznego to jest najdłużej umawiany wywiad.
1: Najbardziej...
0: Podejrzewam, że z Madonną byłoby łatwiej.
1: Możliwe. Słuchaj, rozmawialiśmy teraz tutaj, czekając na rozmowę, że jest to najbardziej wyczekiwana rozmowa zeszłego roku.
0: and the Oscar goes to...
1: Yes,
0: tak,
1: yes.
0: Tak. And the award goes to... No rzeczywiście, trochę musieliśmy się na to wzajemnie naczekać, ale jest wszystko w porządku. Może to jest i dobry omen, dlatego że tak, ja byłem przy pierwszej płycie, to jeszcze było pod innym adresem radiowym. Druga płyta, czyli Do Słońca, to już jest Radio 357, to już są te czasy nasze radiowe tutaj, tu i teraz bardzo. No i co więcej, zaczynają być, Mosty 2 są na razie, jeżeli chodzi o płytę trzecią. A spotkaliśmy się w ogóle w Zielonej Górze przy okazji Polskiego Topu i stamtąd musieliśmy się tam spotkać, żeby się umówić na wywiad. To jest
1: niesamowite. My go tylko tam potwierdzaliśmy, wiesz, po raz kolejny. Jak sam do nas napisałeś, umawianie się to była inna dyscyplina olimpijska.
0: Co słychać? Powiedzcie, co słychać w zespole Echa tak najogólniej?
2: Najogólniej to aktualnie tworzymy. Zdecydowaliśmy się, że będziemy pisać piosenki, tworzyć, nagrywać. No i chyba najważniejsze jest to, że już w kolejny teraz weekend nagrywamy kolejne 4 utwory. Mhm. Zaczynamy, więc...
1: Nawet w ten weekend.
2: W ten weekend, tak, a powiedziałem.
1: W następny.
2: W ten weekend, dokładnie w niedzielę zaczynamy nagrywać kolejne 4 utwory.
0: Ale to macie coś takiego, że słuchajcie, uwaga, zmiana, godzina 8, nagrywamy 4 piosenki. To się nie da tak. A może nagracie jedną, ale znakomitą. No.
1: Słuchaj.
0: Jak ten zespół w ogóle... Ja nie wiem, jak ten zespół pracuje. Powiedzcie trochę o tym. Jestem ciekawy, jak się tworzą takie fajne numery. Jak?
1: No bardzo różnie. Wiesz co, my faktycznie jesteśmy zespołem. Oczywiście to będzie tak, że ktoś przynosi jakieś zręby albo całość. To akurat dzisiaj mam okazję się spotkać z dwoma kompozytorami, między innymi, którzy w tym zespole piszą, Krzysiu i ja. Wiesz co, złożoność sytuacji, bo ja potrafię zrobić aranż od A do Z z pomysłem, ze wszystkim i chłopaki dostają pilota i potem się zaczyna praca twórcza, przepuszczanie przez siebie. Czyli, wiesz, perkusista powie fajnie, Piotrek, ale pozdrawiamy Karola zresztą w Zielonej Górze. Się widzieliśmy i Karol powie, ale klawiszowiec fajnie, ale to perkusista zagra to inaczej. Krzysiu czasami da zrąb, czasami da też cały numer. Mm. Napisze i potem, wiesz, spotykamy się i dopiero wtedy zaczyna się ta praca.
0: Nie pisze się już dzisiaj takich piosenek. To znaczy inaczej, być może się takie piosenki pisze, ale to się zdarza rzadko. Bardzo mi jest trudno z wami, ponieważ nie mam w głowie wyklarowanej od pierwszej płyty definicji tego, co wygracie. Ja nie wiem, co wygracie. Czasami to, wydaje mi się, że to jest jakiś taka wschodnioeuropejska odmiana surf rocka. Czasami nie. Czasami, zwłaszcza tutaj po albumie Do Słońca. Takich lubimy najbardziej. Jak mamy z takimi problem, to znaczy, że oni nam dają pewnego rodzaju znak zapytania, którym musimy sobie sami rozszyfrować. Najfajniejsze to jest. Co wygracie?
2: To jest właśnie zagadka największa, bo wiele razy mieliśmy z tym problem, żeby to określić sami, ale kiedy spojrzymy na siebie, nas jest 6 chłopaków. Na początku było nas oczywiście mniej, mieliśmy różne perturbacje, ale jak się ten skład ugruntował, no to okazało się, że każdy jest w zasadzie z różnych bajek jesteśmy. Ja mam pochodzenie gospelowe, może powiedzmy zainteresowania gospelowe. Piotrek zupełnie z innej, też Queen, to jest jego ulubiony zespół.
1: Ja znam dwa zespoły, Echa i Queen.
2: Arek jest jeszcze w ogóle z alternatywy jakiejś, której czasami którą trudno jest odkryć.
1: Andrzej, gitarzysta, to tak. Myślę, że się Andrzej nie pomylę, jak nie, to będziesz mnie potem po głowie. Scofield. Tak. Andrzej lubi i umie.
2: W ostatnim utworze Andrzej powiedział, no, że chciał wsadzić takiego jednego Scofielda właśnie tam, chciał taką solówkę wsadzić.
0: To jest niesamowite, ja sobie sam z siebie, wiecie, no trochę tych płyt w domu mam, tam z 16, nie? I bym...
1: A1, A2.
0: Słuchaj, i wczoraj jakoś tak dziwnie się stało, że odpaliłem sobie płytę Johna Scofielda Still Warm z lat 80. Przepiękny album. No, mówiliście?
1: Mówiliśmy o tym, że jeżeli pytasz, jak to zdefiniować, to była taka ciekawa rozmowa. Ja użyłem chyba wyświechtanego sloganu pod tytułem alternatywa, tylko definicja tej alternatywy w naszym przypadku, wydaje mi się, to jest po prostu robienie wbrew. Czyli my wychodzimy, ktoś tam z nas lubi taki rodzaj muzyki, taki, ale już przy tworzeniu to jest forma, wiesz, wypływa to, jak mawia mój kolega, z serduszka. I nie porównujesz tego, wiesz, czy to jest takie, czy to jest takie. Spójrz, dwa single z tego roku. Pierwszy mocno rockowy, drugi elektroniczny praktycznie w 100%.
0: Też nie wiadomo jaki. Naprawdę świetne, ale to do tego dojdziemy. Dobre. Na razie plakaty i mięśnie duszy z poprzedniego albumu zespół Echa. Proszę bardzo dobrze zapamiętać tę nazwę, bo namawiam na to państwa od kilku dobrych lat. Mam nadzieję, że coś tu się przełomowego przy okazji tego zespołu wkrótce stanie.

0: Tak, zespół Echa. Za 5 minut 23, a my sobie tutaj siedzimy i rozmawiamy. Plakaty, mięśnie, duszy, ich drugi album Do Słońca. Tak naprawdę płyty były dwie, jak do tej pory nagrywa się trzecia, Piotrek. No tak sobie myślę, Piotrek i Krzysiek trochę nam odkorkowują dzisiaj ten zespół, chociaż nie wiem, czy tak naprawdę do końca się da. Jak to było? Sukces osiągniesz, kiedy będziesz cierpliwy, tak?
1: Tak, naucz się czekać, a osiągniesz sukces w tym zawodzie. Sukces.
0: Wiecie co, bo no to jest tak, że często się z tym spotykam, może nie w tych ostatnich czasach jakoś hurtowo często, ale jednak często, że są zespoły, artyści, którzy kopią, tak jak wy, w te drzwi butem z napisem większa rozpoznawalność. Ja to lubię tak określać, nie? Większa rozpoznawalność. I ona nie przychodzi, a cały czas jak rozmawiamy, czy za każdym razem się spotykamy, to oni mają totalną radochę z tego, że się spotykają w sali prób, czy grają jakiś fajny koncert. I to jest najważniejsze. Gdzie jesteście?
1: Pytanie metafizyczne. Gdzie jesteś? No muzycznie, no to jak rozmawialiśmy, to do określenia wydaje mi się... Jest...
0: Czego potrzebuje zespół Echa, żeby przejść ten szlaban? No?
1: Mów.
2: To ja może powiem, bo też o tym myśleliśmy, żeby może to poruszyć.
1: Powiedz wprost, nie obijaj bawełnę.
2: Więc powiem wprost, no potrzebujemy trochę pomocy w stylu, potrzebujemy po prostu menadżera, który pomoże nam trochę to ogarnąć właśnie koncertowo.
1: Tak bo,
2: ale ja też metafizycznie trochę może trochę zejdę na codzienność, bo każdy z nas coś robi takiego codziennego, zwykłego. Ja pracuję w szkole, Arek pracuje na akademii. Chłopacy pracują też w budowlance i wszyscy my to brniemy w to. Tak jak powiedziałeś, cały czas nas to cieszy. Cały czas...
1: Jest ta radocha, tak?
2: Jest ta radocha i to nam na razie wystarczy, jeśli chodzi o nasze emocje. Natomiast no, potrzeba nam po prostu takiego dodatkowej osoby, która nam pomoże to ogarnąć jeszcze organizacyjnie.
0: Słuchaj, w tej audycji się już różne rzeczy działy w historii. Uwaga, uwaga, impresariaty i nie impresariaty. Jeżeli ktoś ma ochotę wziąć pod swoje skrzydła naprawdę fajny zespół, który myśli naprawdę fajnie muzycznie, niestandardowo i nie sztampowo i nie po polsku, to niech bierze, bo chłopaki są po prostu do wzięcia. Myślę, że to jest jedne z najfajniejszych życzeń w piosence, jakie ja usłyszałem. To jeszcze troszeczkę z przeszłości i za chwilkę wracamy do tu i teraz.

0: Już po 23, druga godzina, Tomek Matlinkiewicz, Piotr Stelmach i Piotrek Spychała i Krzysztof Garbaciak, czyli dwie szóste zespołu Echa. Tak sobie rozmawiamy, bo to są te godziny dla nich, to jest to forum, to miejsce, gdzie możemy troszeczkę zapomnieć o takich sztywnych zasadach radiowych. Może być trochę więcej słowa, dlatego że trzeba zrobić, tak sobie myślę, trzeba zrobić w głośnych swoje dobre wizytówki i się po prostu zaprezentować światu, nawet jeżeli ta prezentacja już się trochę odbyła, ale czasami trzeba ją przypomnieć. Sześciu facetów w zespole. No to jest taka, bym powiedział, rzeczywistość egzotyczna trochę, nie?
1: I to sześciu, sześciu. I to sześciu takich oryginalnych, charakterystycznych. Każdy wie, co potrafi, każdy ma swoje zdanie. No, pogodzić to bywa trudno, ale...
0: Soliści, którzy występują tylko z gitarą, nie mogą czasami dojść w rozmowach ze samymi sobą, tak. O co tu chodzi. Duety tak samo. Jak masz trio, to już jest możliwość, żeby się nieźle pobić, nie?
2: No bo już jest... Ale będzie dwóch na jednego cały czas.
0: Dokładnie, konkretny, wiesz, punkowy skład. Jak jest czterech, wow, emocje rosną, ale jak jest sześciu, co się dzieje w takim zespole?
2: Ja ci powiem, wiesz, jacy są zazwyczaj basiści? Są cisi. Przynajmniej ja takich znam i wydaje mi się, że jesteśmy piątkę i Krzysiu Kosta w basie. Krzysiu zawsze, on obserwuje i czeka tutaj. Myślę, że nie byłby pierwszy do podnoszenia.
1: Ale Krzysztof wychwytuje dobry moment zawsze i jakieś ostateczne słowo czasem padnie z jego ust.
2: To może teraz ja?
0: No, właśnie. Wiecie co? Kiedyś Leszek Biolik z Republiki opowiadał mi piękną historię. Jak tworzyłem biografię Grzegorza Ciechowskiego, powiedział, że oni się spotykali, że momentem integracji zespołowej był bus. Jak oni jeździli w trasy na koncerty i tam w tym busie ktoś czytał gazetę, ktoś czytał artykuły, ktoś czytał jakąś książkę i nagle padał temat i się zaczynała dyskusja. Czasami trwała długo, czasami trwała krótko, czasami było krwiście wręcz, tak konkretnie. I Leszek powiedział, pamiętam, puenta tej wypowiedzi była taka. I widzisz, ten bus i te nasze dyskusje, tak wyglądał nasz republikański rock'n'roll. Jak wygląda wasz?
2: No to musielibyśmy nawiązać do wcześniejszego wejścia, że Arek nawet ostatnio o tym wspomniał, że tego nam najbardziej brakuje. Brakuje tych koncertów, bo to jest życie zespołu, jakby powiedział Karol Piecz, perkusista nasz. I to jest prawda. Ja ze swojego doświadczenia artystycznego potwierdzam to w 100%. Ostatecznie na końcu najważniejsze jest dobra atmosfera w busie i jedzenie, bo reszta się wydarzy. Reszta się uda. Jeżeli robisz to, co... No może to sztampowe, to co kochasz, to co jest całym twoim życiem, no co poświęcasz, wiesz, każdą sekundę w myśleniu, no to się po prostu przekłada, a potem to, co się dzieje w busie, jest najważniejsze. Nam trochę tego brakuje.
1: Ale... Czasami właśnie już wiadomo, że koncerty są najważniejsze i dlatego też ustalamy, jak już jeden znajdziemy jakiś koncert, uda się zagrać na przykład w okolicy Warszawy, to Arek zawsze stara się znaleźć w okolicach jakiś i blisko, jeśli chodzi o kalendarz, kolejny koncert. I nawet nie chodzi o ten koncert, tylko chodzi o to, żebyśmy spędzili trochę więcej czasu ze sobą. No i bo tego po prostu nam brakuje, że szkoda, że czasami jedziemy tylko na jeden dzień koncertowy, bo musimy wracać zaraz, a przecież fajnie by było posiedzieć.
2: Albo,
1: teraz
2: albo,
1: na szczęście
2: albo...
1: się ciepło, przepraszam, zrobiło, bo do Andrzeja jedziemy na grilla.
2: Chyba, a, nie tak, tam... tak, do Andrzeja, do gitarzysty, ale tak, to co Krzysiu mówi jest dla nas istotne i to jest jakby życie zespołu, tak? Także możesz sobie wyobrazić, jak jest fajnie, jak się spotykamy na próbach. Że po prostu wtedy jesteś już razem. Wiesz, w dzisiejszych czasach ja nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Czasami tego żałuję. To nie są lata, nie wiem, 80., 70., gdzie się trzeba było w studio na 3 tygodnie zamknąć, żeby zrobić płytę. I ci ludzie tam siedzieli, wiesz, żyli. Czasami piosenki tak powstawały. Dzisiaj jesteśmy w tym czasie, gdzie wiesz, można
0: niebezpiecznym to... trochę też dla tego typu gangowości. A wiecie dlaczego? Dlatego, że jeżeli wszystko się robi korespondencyjnie, to jaki jest problem, żeby wokalista przyszedł 5 minut przed koncertem i 5 minut po koncercie wyjechał? A to nie jest zespół.
2: No nie. No to my się staramy, wiesz, przy pracy twórczej, muzycznie czy kompozycyjnie, to zawsze będzie jakaś, no, dominantą będzie któryś z nas. Coś przynosi, wiesz, przynosisz jakiś albo cały aranż, albo fragment. Natomiast no, bez reszty kolegów...
0: Dobrze, no, liczę. Dwa zwiastuny nowej płyty?
2: O, nawet trzy.
0: Bo
2: w styczniu była chyba, czy w lutym? W lutym była piosenka.
1: W lutym, bo...
2: Ja nie spadam.
1: Ja nie spadam, bo mhm, strasznie dużo czasu spędziłem.
0: Wiecie co, ale te dwa najnowsze, znaczy te nowsze dwa, jakoś tak szczególnie mi zastrzygło ucho,
2: no to...
0: czyli Niebo nie, i zwłaszcza Cześć to ja. Cześć to ja to jest to są najbardziej nietypowe echa do tej pory? Moim zdaniem tak.
2: No ciekawe. Ja nie wiem, to jest kompozycja Krzysia, tekst Arka, ale
1: Może gdzieś tam nawiązywać. Oczywiście jestem domorosłym producentem, jeśli w ogóle mogę tak się nazwać, bo Piotrek zawodowo to robi. Więc tak sobie wydubałem, bym powiedział, ten utwór na komputerze. Natomiast kiedyś już robiłem na ten sposób utwory, tak, na przykład to wcześniejsze Szkło. Na ten utwór akurat tak po prostu, bo Arek czasem pisze teksty, one się gdzieś tam pojawiają na naszych komunikatorach. No i tak z Piotrkiem się czasami wymieniamy tymi tekstami. No i tak było w tym wypadku. Posklejałem trochę tam słowa, dopasowałem i po prostu powstał ten utwór.
2: Ale tak, widzisz, to co wspomniałem wcześniej a propos alternatywy, to jest tak właśnie nasze myślenie, że tutaj jest numer, wiesz, gdzie gra cała kapela, tutaj jest numer, gdzie robimy jakieś drobiazgi, dodajemy, Krzysiu w zasadzie przyniósł gotowca jakieś drobne rzeczy i nie boli nas to, po prostu to jest część kapeli.
1: Ja myślę, że to dla mnie najważniejsze, pewnie Piotrek się ze mną zgodzi, chłopaki pewnie też, którzy słuchają, pozdrawiam, że nawet nie chodzi o to, jaki kształt ma ten utwór, czy gatunkowo, jak to wygląda, ale... Jak jest taka iskierka, która gdzieś tam poruszy nas, na przykład Piotrek przyniósł Ja nie spadam i gdzieś ten refren tak mi usiadł, że po prostu powiedziałem, wielokrotnie zresztą mówiłem, że refren jest przepiękny tego utworu. No i myślę, że podobnie było z tymi pozostałymi utworami. Cześć to ja, mimo że zupełnie jest taki odjechany.
0: No jest odjechany właśnie.
1: To po prostu gdzieś tam każdy poczuł jakąś iskierkę taką.
0: Cześć to ja wydaje mi się o tyle ważny, jeżeli chodzi o echa, ponieważ on potwierdza moją teorię na wasz temat, że jakby otrzymywanie w prezencie, bo umówmy się, każdy nowy utwór, który nagrywa każdy artysta, ja traktuję jako prezent. Nie? To jest tak, że później na przykład, nie wiem, siadasz do takiego wywiadu, do takiej rozmowy i mówisz, dałeś albo dałaś mi w życiu sporo prezentów, o czym pewnie nawet nie wiesz. Dla mnie były ważne, istotne, nie? Ale jeżeli chodzi o echa, te prezenty są bardzo charakterystyczne z jednego powodu. Waszą nową muzykę trochę się odbiera tak jak kopertę i nie wiesz, co jest w środku. Czy to jest list tradycyjny, czy to jest becz, czy to są wycinki z gazet, czy to jest pusta kartka. Nie wiesz, co tam będzie. Ja tylko mam jedną prośbę. Róbcie tak dalej. Bo jeżeli będzie tak, że zespół Echa po pierwszym utworze, który będzie pierwszym singlem 8 płyty i będziesz po tych 3 minutach wiedział, jaka będzie cała płyta, to będzie źle. A jak będzie tak jak do tej pory, to myślę sobie, że te drzwi wreszcie zostaną z futryną wywalone w kosmos.
2: No to trzymamy kciuki.
0: Trzymamy kciuki za zespół Echa.
2: Dokładnie, słuchaj, to jest...
0: Pięknie. Dobra, zostało to zrobione. Pogadaliśmy.
2: Nareszcie.
0: Proszę bardzo, przy okazji, kiedy płyta?
2: Znaczy, no celujemy w początku, znaczy chcielibyśmy chyba raczej na wiosnę przyszłego roku, bo
0: Tak.
2: No, my chcemy się spotkać jeszcze parę razy. Chcemy się parę razy spotkać.
0: Tylko proszę was o jedno, dobra? Żeby płyta nie miała 10 utworów, a 8 singli po drodze. To już nie jest tajemnica,
2: wiemy.
0: Nie?
2: No, dobrze.
0: To ja zapraszam. Jak będzie kolejny singiel, to chociaż taka malutka wizyta, taka pyk, żeby się udało.
2: Dziękujemy.
0: Piotrek Spychała i Krzysiek Garbaciak. Echa, razy dwa, Niebo nie i Cześć to ja teraz. Zwiastuny nowego albumu Wiosna 2027. Co ja w ogóle mówię? Jak to brzmi?
2: No właśnie, zostawiałem się.
1: To wie, może się coś wydarzy teraz. Nie wiadomo, może będzie wcześniej.
0: Impresariaty, menadżerowie, do roboty. Jest naprawdę z kim pracować. Dzięki.
2: Dzięki.

Echa. Cześć, to ja i wcześniej Niebo nie. No jeżeli będzie taka właśnie trzecia ich płyta, no to znowu rzucą nas na terytorium, jeżeli chodzi o ten zespół, nam do tej pory nieznane. I bardzo dobrze. Czekamy zdecydowanie na więcej. 19 minut po 23. Uwaga, uwaga, za tydzień w sobotę, z czego się bardzo cieszę, to będzie nasza piosenka dnia.

0: Nie, no chwileczkę. No jeżeli jest taki pierwszy utwór, zwiastun czegoś nowego, to jak w całości będzie to nowe brzmiało? Jestem absolutnie zafascynowany. Bullseyes też od samego początku z Radiem 357 i od samego początku Radio 357. Z nimi niesamowita historia. Też swego czasu znakomity koncert na męskim graniu na naszej scenie. Czekamy na więcej. If Heaven Exists. To jest ten utwór w sobotę za tydzień. To będzie nasza piosenka dnia.
1: Radio 357.
0: No i pani szefowa teraz.

2007 rok, Unisex Blues. No, od zawsze myślałem sobie, że to jest mój ukochany fragment tej płyty, czyli Makro. No i wcześniej Predato Przywry z albumu Degrengolada. Będzie to niezwykły zaszczyt, jako, mówię to jako słuchacz, jako prezenter, jako radiowiec, jako fan, kiedy na męskim graniu w tym roku Kasia zaprezentuje swoje nowe utwory. Niesamowicie czekam na ten moment. Mam nadzieję, że Państwo również, bo to no, dosyć szczególne, kiedy artystka pojawia się na scenie, uznana, no klasyczna, tak byśmy już dzisiaj powiedzieli, i można na tej scenie będzie posłuchać nowych piosenek, zupełnie nowych. Super, czekam na ten moment z bijącym serduchem. 34 minuty po 23, czyli inaczej za 26 minut północ. Snakes, Snakes, Snakes. Tutaj o uwagę proszę tych, którzy chcą pokochać listopad.

0: Tym razem zahaczyłem o Inside Seaside, czwartą edycję tego niezwykłego wydarzenia, 13-14 listopada, Gdańsk, Amber Expo, Snakes na jednej ze scen. FCK IT, no żeby może nie rozwijać tego pierwszego wyrazu za bardzo, to było wcześniej, i ten drugi utwór ich na dzisiaj w głośnych to Grey.
1: Radio 357.
0: Hiroshima teraz.

Hiroshima. Afterglow. Grześka Szymę pozdrawiam bardzo serdecznie i dziękuję mu za przede wszystkim klimat, który tworzy na swoich płytach pod tą nazwą. Wtem, na tej najnowszej. Za 16 minut północ, wypadałoby tam zadać pytanie. Na razie stoję, na razie patrzę. Jeżeli tak, to co pan słyszy, co pan widzi, panie Tomku?

No, co tu dużo gadać, stęskniłem się za nową muzyką zespołu Organek. Tak, tylko to zostawiam tutaj. Z zupełnie innej muzycznej chmury. Przepięknie. Teraz.

Ta poprzednia jej płyta to był drugi album artystki. Ta, co płonie z miłości, tak się kończy. Przepięknie się kończy. Niebo przecieka. No, tak postanowiłem to dzisiaj zaprezentować, mimo że właściwie już do odpalenia są gotowe utwory z nowej płyty zatytułowanej Zresztek. To będzie jedna z naszych płyt tygodnia. Paula Roma, od poniedziałku wzwyż. Polecam bardzo gorąco. To teraz jeszcze... ten klimat.

Varieté też w tym roku na festiwalu Inside Seaside w listopadzie w Gdańsku. O, Niebo przecieka, ja właśnie wracam ze świetnego koncertu Pauli Romy w Niebie, w klubie Niebo, napisał Paweł. Tak, no bo to dzisiaj w Warszawie. Majowy Racibórz, Daniel, Gościcino, nie pomyliłem się, pani Katarzyno. Dziękuję za ten wpis. Majowy Gorzów, Johnny, Redutowy Marek, Mansfield Ewa, Miasto Świętej Wieży Agnieszka, Londyn Sławomir, Bielsko Piotr, Aga Y z Lasu, okej, Kwidzyn Andrzej i Dublin Mariusz. Bardzo dziękuję. Wirtualna lista obecności na moim profilu facebookowym. Fragmenty jej odczytałem. Natalia Fiedler, jej miękkie lądowanie za kilka chwil z państwem. Tomasz Matlingiewicz i Piotr Stelmach, dziękujemy już za wspólnie spędzony czas. Na koniec jeszcze Nene Heroin Post Royal.

Dobry wieczór, przy mikrofonie Natalia Fidler. Przemawiam do Państwa z przyszłości, ale z wielką przyjemnością na wiadomości odpiszę w czasie rzeczywistym. Proszę dać znać, gdzie Państwo lądują. natalia.fiedler@radio357.pl. Mój adres e-mail poleca się w tym celu. Wiem z Państwa wiadomości, że dziś możemy mieć nieco większe grono po zastępowym vibe'ie. Niezwykle mnie to cieszy, muszę przyznać. Proszę się zatem rozgościć i czuć jak u siebie. Wreszcie mam dla Państwa nowości prosto z Brazylii. BB nam podarowała album kilka dni temu. Mam nawet przygotowany alternatywny K-pop z naciskiem na alternatywny, bo tego popu niełatwo się będzie tam doszukać, czy też K-popu, bo moim skromnym zdaniem dużo bliżej Ballroom Tiger, o których mowa, dużo bliżej im do klimatów funkowych. Oprócz tego kilka pięknych nowości po polsku, od soulu po taką lekką psychodelę z polskiego podwórka sięgniemy. Cook Joey i Puppy Love nam miękkie lądowanie rozpakowali. Cook Joey jest z Australii. Bardzo sprawnie się porusza po takich nostalgicznych przestrzeniach. Czerpie inspirację z lat 60. I taką pocztówką z lat dla nas już prawdopodobnie nieco odległych Cook Joey ma właśnie być. Homer, czyli Homer Steinways, jako reprezentant mojej ostatnio ulubionej wytwórni Big Crown za moment się pojawi, ale nie tylko z tego tytułu. Pretekstu nie trzeba było daleko szukać. The Love and Laughter, najnowszy singiel artysty, mówi sam za siebie.

L. Michaels Affair, Menahan Street Band, Sharon Jones and Dub Kings obecnie, The Arcs, czyli Dan Auerbach, aż wreszcie Mark Ronson i Amy Winehouse, bo perkusję Homera słychać na albumie Back to Black, Amy, ale też na przykład Silk Sonic. I to pewnie jest tylko niewielka część tego, co ten 44-letni artysta z Nowego Jorku do tej pory zdążył stworzyć, współtworzyć. Solowo mam wrażenie, że dużo u niego spokoju i takiego rozważnego, ale nie mniej romantycznego poszukiwania. Wszystko jest takie lekko zakurzone i kojąco znajome, mam wrażenie. W The Love and Laughter słyszymy Kendra McKinley, a na poprzednich singlach pojawili się m.in. Les Unprimes. Bardzo dużą przyjemność sprawiają mi spotkania z artystami, którzy z tak dużym doświadczeniem odkrywają dopiero swój autorski, intymny świat, bo słychać u nich często, oczywiście oprócz pewności i warsztatu, taką nową świeżość i ciekawość. My się z Homerem znamy, jeżeli nie z tych wszystkich legendarnych już sytuacji, o których wspomniałam przed momentem, z Amy czy z Danem Auerbachem z The Black Keys, to chociażby z Rowlin z Kirby.

to tutaj mieliśmy się doszukać K-popu. Balmain Tiger z ich najnowszej płyty Gongbu. Tworzą i pochodzą z Seulu, chyba wszyscy, chyba, bo jest ich tam sporo. 11 członków tworzy Balmain Tiger. Konceptem płyty Gongbu jest fikcyjny instytut badawczy o nazwie Gongbu Korea, co po koreańsku podobno oznacza studium, w którym eksperymentalna technologia służy do rejestrowania ludzkich snów. 14 kawałków, dużo zabawy formą, bywa onirycznie, psychodelicznie momentami i wielokrotnie bardzo intrygująco. Na Home, który za moment, mamy 5 różnych perspektyw domu, postrzegania domu, prezentowanych przez 5 członków Balmain Tiger. Korea może nie być w miękkim, oczywistym kierunkiem. Tak sobie myślę, bo nie wiem, ile razy wcześniej się z artystami z tych okolic spotykaliśmy, ale coś tak czuję, że mamy nieco do nadrobienia.

a to już nie Korea, a warszawskie trio Kindred Sun, Krzysztof Kawałko, Janek Koźliński i Justyna Mikru. W marcowym Ród gościli u Marty Kuli. Polecam Państwu zajrzeć do podcastów. Bardzo mnie cieszy, że zabieramy się w Polsce za takie rewiry i to w tak piękny sposób. I w Polsce jeszcze zostaniemy.

spieszy się powoli, nowość od Sary. Artystkę znamy ze współprac m.in. z Rasmentalizmem, z Rosalie czy z P-Unity, a nawet powiedziałabym, że przede wszystkim z P-Unity, a to jest doskonała okazja, żeby przypomnieć Państwu również listopadową premierę od Weroniki Grzesiewicz, czyli Isi, która jest jedną drugą kobiecych wokali w P-Unity właśnie.

What Kind of Woman od Vicky Samadani. Lekko sobie drwiłam z długości wydawnictwa Vicky i mam za swoje, bo jej 3-minutowe What Kind of Woman zupełnie nie chce mnie opuścić od poprzedniego spotkania, ale przyznam, że ja też jakoś nie za bardzo z tym walczę. A to intro u Vicky, mam wrażenie, że znajduje się już niebezpiecznie blisko od intra w DAW, od Symandy. Zachwycona jestem, że udało mi się znaleźć okazję, żeby wreszcie zaprezentować 12-minutowego Isaaca Hayesa. To jest dla mnie przełomowe wydarzenie. Zatem z wielką przyjemnością spotkamy się również z DAW, a to oznacza ponad 10 minut, do których dobrze, żeby się Państwo odrobinę przygotowali. Proszę koniecznie wybrać wygodną pozycję, wyłączyć wszelkie możliwe powiadomienia, najlepiej założyć słuchawki, bo to będzie niezwykła podróż, która, jak wspominałam, potrwa prawie 11 minut. Dobrze by było, żeby nam jej nikt nie przerywał. Ja po prostu zapomniałam, że my w miękkim po północy mamy swoje przywileje i możemy zupełnie bezwstydnie robić tak doskonałe rzeczy.

Duff i Symandy. Tutaj z tym wstydem to chodzi kompletnie tylko i wyłącznie na dobrą sprawę o czas, bo jest taka możliwość, że 11 minut takiego spotkania doskonałego, moim skromnym zdaniem, ale w ciągu dnia no, mogłoby już nie wybrzmieć w taki sposób. Mam nadzieję, że państwo znalazło to w takich sprzyjających okolicznościach. O, może w ten sposób. Czy pamiętają państwo, jak wspominałam, żeby się Olympii Vitalis uważnie przyglądać? Nie żartowałam ani na moment.

Abby. Piper się również przyglądać warto. W minionym tygodniu wydała epkę Mirror Talks i My Truth, który przed chwilą, jak i Better on My Own, tam Państwo znajdą.

a to jest kolejne wydawnictwo, z którym chciałabym, żeby Państwo po naszym spotkaniu pozostali. Konike wydała epkę Sinere i to jest wyjątkowa okazja, bo artystka taką ogromną siłę i pewność znajduje we wrażliwości, w tej wrażliwości na zranienie, co to jej nie możemy zgrabnie przetłumaczyć z angielskiego, bo o vulnerability chodzi. Taki jest zresztą tytuł utworu, który przed momentem. Jest introspektywnie na tym wydawnictwie, jest sporo zaufania do siebie, do intuicji i mimo tego, albo może dzięki temu, nie brakuje konfrontacji nadal ze sobą. I ta siła, moim zdaniem, oprócz tej właśnie szczerości, pewności, czy tej odwagi do konfrontacji, ta siła pochodzi też z głosu, jeżeli nie przede wszystkim z głosu. Z Blackthorn, z którym się już kilkukrotnie widywaliśmy, spotykaliśmy, od Konike raz jeszcze spędzimy piękną chwilę.

0: Bracia Johnson to nasz wieczorny poranek, czyli nasz kącik zagubiony na kilka ostatnich tygodni. Wraca w najlepszym możliwym stylu i to w dwóch wydaniach się dziś pojawi. Stomp z roku 80 i Who's That z początku maja tego roku, tym razem od brata Wallace.
1: Right.

I don't know you at all. Wcale nie z wyrzutami, ale duże emocje są w tej piosence obecne. A wcześniej The Philharmonic i I Might As Well z jakąś uwalniającą mocą. Nie wiem, czy Państwo też to poczuli, ale z taką uwalniającą mocą I Might As Well The Philharmonic się pojawił. A teraz czas na Brazylię i Bebe.

Se to Kar od BB z jej najnowszego arcymiękkiego albumu, na temat którego bardzo ciężko mi było znaleźć informacje, przede wszystkim dlatego, że mój portugalski jeszcze nadal nie za bardzo istnieje, a BB jeszcze niestety nie jest znana szerszej publiczności, tej angielskojęzycznej publiczności, powiedziałabym. Mam nadzieję, że ze sprawą tego albumu to się zmieni, tego jej i nam z całego serca życzę. Przed ostatnim poleceniem albumowym dziś będzie Yearn od Sifo. I artysta album zaczyna od wyznania nam, że nie ma w planach wydawać pieniędzy na terapię. Zatem obstawiam, że album ten ma mieć funkcję terapeutyczną. Osobiście polecałabym jednak terapię, ale znowu z drugiej strony nie wydałam nigdy albumu, więc jednak tej perspektywy mi brakuje. Jeśli wśród Państwa jest ktoś, kto ma doświadczenie i terapii, i napisania albumu, i wydania tego albumu, proszę koniecznie pisać i dać nam znać, czy to bywają porównywalne przeżycia.

Cold Weather i Sifo. Naprawdę ładne, surowe, momentami emocjonalne zdecydowanie częściej wydawnictwo. Jest bardzo bezpośrednio i tutaj też tak jak u Konike jest introspektywnie, chociaż nie wiem, czy u Sifo oprócz tej konfrontacji nie ma proporcjonalnie więcej takiego krzyku podszytego bezradnością.

Window to the Soul, rozpływające, ciepłe, bliskie, takie wręcz skóra przy skórze, najnowszy singiel Latani Alberto. Za produkcję odpowiedzialny jest tu Onome Edgeworth z Kokoroko i byłoby kłamstwem stwierdzenie, że wyczułem to od razu. Ale jednocześnie, jak tylko znalazłam te informacje, to wszystko jakoś tak ułożyło się w jedną całość. Ta perkusja w taki bardzo charakterystyczny i znajomy nam, mam nadzieję i wrażenie, sposób snuje opowieść, jakby nam wyznawała wielką, taką długo skrywaną prawdę. W taki odarty ze złudzeń, jednocześnie bardzo intymny sposób. I za to właśnie jest odpowiedzialny i u Kokoroko, i u Latani Onome właśnie. I od artystki na początku czerwca czeka nas album Sin. W sobotę dokonałam odkrycia, iż po raz pierwszy pyszny w wykonaniu Ofelii i Vito Bambino po raz pierwszy podczas spotkania się pojawił na naszej antenie. Zupełnie skandaliczne jest to wydarzenie moim zdaniem, bo to jest przepiękny kawałek. I mnie takich klimatów po polsku z naszego rodzimego podwórka często brakuje. Zatem życzę i sobie, i państwu, i Ofelii jeszcze więcej tego typu pyszności.

Obłok od BRK. Bartosz Kochanek, czyli BRK, również zapełnia jakąś taką wyrwę w moim sercu, w sercu odbiorcy polskiej muzyki. Może nie zupełnie naturalnie i z łatwością, ale ostatnio coraz bardziej umiemy takie wyznania w bardziej soulowym wydaniu prezentować. I mam wielką nadzieję, trzymam za to bardzo mocno kciuki, że to się nie skończy za szybko i że jeszcze sporo nas takich, takich spotkań czeka. A przed BRK pojawiła się Baby Rose w piosence But Never Mind. Za zabawy tytułami można trafić do nieoficjalnego i w ogóle nieistniejącego antenowego czyśćca w szczególnych przypadkach, ale moim zdaniem to się aż o to prosi, bo zostało nam ostatnich kilka minut naszego spotkania.

couple minutes od Olivii Dean. Mam wrażenie, że nikt tak pięknie w zeszłym roku, tak pięknie, bardzo blisko i tuląco o tej stracie i wielkiej miłości nie opowiedział jak Olivia Dean. Uczciwie uprzedzałam, że jeszcze przez moment będę przeżywać nadchodzące spotkania z Olivią Dean właśnie i z między innymi Loylem Karnerem, czyli Festival Orange Warsaw. Ta płyta Olivii towarzyszyła mi w poprzednim roku bardzo często. Jeżeli ktoś z Państwa śledzi dokonania artystki sprzed albumu tego ostatniego, czyli The Art of Lovin', z pewnością zarejestrował jej taki wielki rozkwit, powiedziałabym. Coraz więcej pewności i swobody, której do tej pory jej zupełnie nie brakowało, natomiast więcej tej pewności i swobody z albumu na album możemy u Olivii obserwować. Już nie wspominając o tym, jak doskonałe show temu wszystkiemu towarzyszy. Proszę zatem dać znać, kogo z Państwa mogę na koncertach, przede wszystkim tych dwóch, czyli Olivii Dean i Loyla Karnera i Blood Orange, też na tym trzecim, kogo z Państwa mogę wypatrywać i kto tak jak ja będzie płakał ze wzruszenia i ze szczęścia całą sobotę w przyszłym tygodniu. A tymczasem pozostaje mi Państwu podziękować. To była, jak zawsze, ogromna przyjemność móc z Państwem ten czas spędzić. Wpadamy rano do podcastów i słyszymy się za tydzień. To było Miękkie Lądowanie. Ja nazywam się Natalia Fiedler. Spokojnej nocy i do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
0: Radio 357.
2: Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski. Zaczynamy opowieści o tym, jak toczy się ten świat. Będziemy łączyć, opisywać, opowiadać, czyli zaciekawiać tym, co się dzieje na świecie już za chwilę na dachu świata w pełnej odsłonie i dzisiaj. Władimir Putin spotkał się w Pekinie z przywódcą Chin. Po raz podobno 40. Mój drogi przyjacielu, powiedział rosyjski prezydent Xi Jinping, odparł: mój stary przyjacielu. Te spotkania i specjalne relacje Rosji z Chinami toczą się od 25 lat, prawie tyle co prezydentura Putina na Kremlu. Dlatego dzisiaj, czy Chiny są przyjacielem Rosji? Ile władzy ma Władimir Putin? Czy ma wizję Rosji atrakcyjną dla swoich współpracowników? Dla Rosjan? Czy Zachód nadal chce widzieć na stanowisku, a może Putin zaczyna bać się o swoją przyszłość? Na stanowisko oczywiście prezydenta. Profesor Hieronim Grala, historyk i dyplomata, znawca Rosji i historii tego regionu świata, autor książki Watacha Putina. Za chwilę z nim o tym porozmawiam. Będzie także opowieść o tym, kim jest nowy premier Węgier. Ma aż 3 rzeczniczki. Jeździ transportem publicznym, zmienia siedzibę rządu i chce rozliczyć Orbana. No ale co z polityką? Powiedział w Polsce, że i tak Europa będzie kupowała surowce od Rosji. Tak jak to nadal robią Węgry. Także co się zmienia w polityce węgierskiej? Doktor Dominik Hej, znawca Węgier. Talibowie w Afganistanie rządzą już 5 lat. To, jak przejęli ten kraj po 20 latach od Amerykanów i wojsk koalicji, jest już samo w sobie niezwykłą opowieścią. Ale to jest też opowieść o samych talibach i ich zdolności do przetrwania i również o wyobrażeniu, naszym wyobrażeniu na temat miejsc i ludzi. Te wyobrażenia, które później zdecydowanie nie pasują do rzeczywistości. Tutaj Jagoda Grądecka, reporterka, i jej książka Emirat to my, jak talibowie odbijali Afganistan. Pamiętam Jagodę, jak była w Kabulu, kiedy talibowie do tego Kabulu się zbliżali. Wszyscy drżeli, co też się wydarzy i czy ulice Kabulu dosłownie nie spłyną krwią. Tak się na szczęście nie stało, a później Jagoda Grądecka opowiadała o tych pierwszych miesiącach panowania talibów, którzy do Afganistanu wrócili. Także o tym wszystkim w drugiej części audycji bardzo gorąco zapraszam. Ale tak jak powiedziałem, zaczniemy od opowieści od Rosji, od profesora Hieronima Grali za chwilę. Ale żeby poczuć dobrze klimat tamtego regionu świata, to wybrałem kraj pomiędzy. Nie Rosję, nie Chiny, a Kazachstan. I zespół, który powstał na bazie kabaretu. Irina Kajratowna z Kazachstanu.
3: Жил бред көк туды, бойзынды хүт, кім қандай жүз.